0: To jest powtórka programu. 7 dni w Łodzi i regionie.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na dziennikarskie podsumowanie tygodnia w Radiu Łódź. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami Tomasz Bogołębski z telewizji Toja. Uszanowanie.
2: Dzień dobry.
1: A zaczynamy od najświeższych informacji dotyczących bezpieczeństwa, bo nic nie jest w ostatnich czasach ważniejsze od tego. Więcej policyjnych patroli pojawiło się przy szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Łódzkiem, a także w całym kraju. To reakcja na serię tragicznych i niebezpiecznych zdarzeń. Przypomnijmy, najpierw w Ostrołęce 19-latek zranił 9 osób, a w czwartek pod Wyszkowem 15-latek zaatakował pracowników szkoły. Zginęła 37-letnia woźna. Także w czwartek udało się najprawdopodobniej zapobiec kolejnemu zamachowi w Sierpcu, także na Mazowszu. Te dni przyniosły poważne ataki, zagrożenia, wątpliwości, najróżniejsze pytania. Jak mówi Radio Łódź wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka, nigdy nie słyszałam, żeby ktoś wkroczył do szkoły i żeby ktoś w szkole zginął. Raczej zawsze czytaliśmy o tym w doniesieniach zagranicznych, głównie amerykańskich. Mamy nowy rodzaj zagrożenia i musimy dostosować się do aktualnych zagrożeń. W poniedziałek dojdzie do spotkania przedstawicieli miasta, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Policji i Straży Miejskiej. Widzimy, że to rzeczywiście jest sprawa poważna, albo może jeszcze inne pytanie. Czy to jest bardzo niefortunny zbieg okoliczności, czy może jednak jeszcze coś innego?
2: Nie sądzę, żeby to był zbieg okoliczności i myślę, że te tropy, które nas prowadzą do sieci, są słuszne. My nie wiemy, co dzieci robią w internecie i to jest poważny problem rodziców, którzy powinni jednak bardziej kontrolować to, że jak dajemy dziecku komputer czy komórkę, to to dziecko automatycznie nie staje się grzeczne, tak? Tylko to dziecko jest w jakimś innym świecie i to, że ono siedzi w czterech ścianach i teoretycznie jest bezpieczne, bo gdzieś tam się nie włóczy po podwórku, to nie znaczy, że jest bezpieczne, bo komórka i internet otwiera wszystkie furtki. I najprawdopodobniej w którejś z tych furtek znaleziono jakiś głupi challenge czy coś podobnego. Nie wiem, czy tak było, ale jest duże prawdopodobieństwo, bo naprawdę z pozoru niewinna aplikacja jak Roblox, które sobie dziecko na komórce instaluje i rodzic mówi fajnie, bo to takie klocuszki jakieś
1: tam. A to też jest droga na skróty często, bo tak. Jak dam dziecku ten telefon czy komputer, no to mam spokój na 2 godziny,
2: i
1: czy nawet
2: to,
1: więcej.
2: I teraz zbieramy żniwo tego, że rodzice parę lat temu myśleli, że to nie jest kłopot. Myślę, że teraz ta świadomość wzrosła. Natomiast no, to jest 15-latek, który był puszczony samoopas. I on gdzieś w internecie sobie hasał i doszedł do takich wniosków, że on w ogóle nie asymiluje się w społeczeństwie. On myśli, że jest bezkarny, tak? Że może wszystko, że on sobie może wziąć nóż, wejść do szkoły. To jest wielka tragedia, szczególnie no, dla rodziny tej 37-latki, która nie żyje. No to ja sobie nie wyobrażam tej tragedii. Natomiast no, chłopak, który ma 15 lat, moim zdaniem powinien być sądzony jak dorosły. I tutaj już jest odpowiedzialność. I to nie jest tak, że cały świat wokół jest winny, że dziecko czy chłopak dokonał tego czy innego czynu, tylko on też musi wziąć odpowiedzialność. Bo skoro wiedział, jak wziąć nóż, to powinien też wiedzieć, jak wziąć odpowiedzialność za to, co zrobił.
1: A pytanie, czy nie będzie znowu tak, jak przy różnych tego typu zdarzeniach, czy to kiedy mieliśmy zamach na kolej, czy to kiedy dochodziło do innych różnych aktów sabotażu, że będziemy reagować nie dość, że punktowo, to jeszcze tymczasowo. Że znaczy, za miesiąc, dwa zapomnimy o tym, że trzeba z dziećmi rozmawiać, że warto im poświęcać czas i nie puszczać ich samopas, jak
2: znaczy,
1: to ująłeś.
2: Jasne, znaczy te patrole policji, te spotkania w szkołach, to jest wszystko dla nas, tak, żebyśmy my się odczepili, żeby już media przestały pisać i żeby ten temat jakoś umarł śmiercią naturalną, no bo wiadomo, co my możemy wypracować. Tutaj rodzic ponosi największą odpowiedzialność i to rodzic powinien ingerować w to, co robi dziecko w internecie albo w sieci. To nie jest tak, że my dziecku dajemy komórkę, ono ma tę komórkę bez żadnych ograniczeń, a my potem mówimy, że my nie mamy z nim kontaktu, jeżeli szkoła tę komórkę dziecku na 6 godzin odbiera. To jest kabaret. I to rodzice są winni, rodzice powinni się uderzyć w pierś za to, co robią swoim własnym dzieciom, puszczając te dzieci samopas, tak jak powiedziałeś, do gry komputerowej typu Fortnite, do Robloxa, do Discorda, bo myślą, że to są bezpieczne zajęcia. Nie, to nie są bezpieczne zajęcia i tam są naprawdę dorośli ludzie się logują i z tymi dziećmi rozmawiają. Jeżeli ktoś ma słabszą konstrukcję psychiczną, to myślę, że łatwo jest nim manipulować, choćby w ten sposób, tak, nie podoba ci się to, weź nóż, zrób to i tamto. I część osób to robi. Ja nie wierzę, że są jednego dnia trzy ataki. Ja nie mówię, że to była zorganizowana grupa, ale no coś musi się dziać. Tylko, że teraz gorsze, co nam się może stać, to dezinformacja i to, że teraz pojawiają się w sieci już miliony informacji o tym, że teraz będzie krwawy czwartek, krwawa
3: piątek,
2: sobota, tak, piątek i cały czas będziemy w tym strachu żyli. No też o to chodzi czasem i być może to ktoś ma intencje w tym, żeby społeczeństwo zaczęło się bać.
1: Nie, to czerpmy informacje tylko ze sprawdzonych źródeł, sprawdzajmy trzy razy coś, co przeczytamy w sieci, tak, czego aby na tak pewno miało miejsce i
2: dokładnie.
1: Przede wszystkim starajmy się nie panikować, ale też pamiętajmy o tym, że ważne jest to, żeby reagować nie tylko w tej sytuacji już krytycznej, ale także długo, długo przed nią, żeby po prostu do niej nie doszło. Pozostajemy w sieci, ale w dużo mniej, wydaje się, drażliwym i tragicznym wymiarze, ale na pewno w tym strategicznym. To był trudny poniedziałek dla pasażerów, kierowców, pieszych, rowerzystów, wszystkich w Łodzi, bo ruszyły prace na skrzyżowaniu Kilińskiego i Pomorskiej. Tam torowisko rzeczywiście było w stanie krytycznym i awaryjnym. Natomiast informacji o tym, że kilkanaście linii autobusowych i tramwajowych kursuje objazdami po mieście, że to jest największa zmiana w komunikacji miejskiej, chyba taka wymuszona, można by powiedzieć, reforma od wielu, wielu lat. Próżno szukać na ten temat informacji na profilach, czy to pani prezydent, czy to innych wiceprezydentów. Pojawił się jeden post na profilu Łodzi w sobotę rano, jak dobrze pamiętam, ale oprócz tego absolutna cisza. Czy to jest porażka komunikacyjna i w tym wymiarze transportowym i tym medialnym, społecznościowym?
2: Tak, to jest porażka. Komunikacyjnie tam powinien być wiceprezydent, ktoś odpowiedzialny za drogi, dyrektor departamentu i komunikować to dużo wcześniej, że będziemy to zamykać. Dlaczego będziemy to zamykać? Dlaczego nie czekamy na koniec prac na Placu Wolności, na Nowomiejską i Legionów? Mam wrażenie, że wymknęło się trochę spod kontroli te kilkanaście, kilkadziesiąt dróg, które przebudowywujemy w roku 2026. I ja przypomnę tylko, że część z nich to jeszcze pochodzi z 2025 roku, bo to się nakłada. I to się będzie nakładać dalej. To nie jest tak, że to się w magiczny sposób skończy. Ciężko to skoordynować i myślę, że to było największe wyzwanie. Nie wiem, po co były te wypowiedzi na początku roku, że tym razem to będzie dobrze skoordynowane, bo nie jest dobrze skoordynowane i materia drogowa jest nieprzewidywalna. I ciężko to skoordynować, tak? Tylko, że osoba, która wsiada do autobusu czy do samochodu, nie musi tego ani wiedzieć, ani rozumieć. Ja po prostu wiem, że nie mogę wyjechać z osiedla i stoję w korku i jadę zamiast 12 minut 47. I to, że tam jest jakiś wodociąg, który trzeba przebudować, mnie zupełnie nie interesuje, bo są przedstawiciele wybrani przez nas wszystkich, którzy mają o tym myśleć. I mam wrażenie, że troszeczkę wzięliśmy na siebie za dużo. Jest obietnica bardzo ambitna, że nie będzie dziur do końca kadencji. Mamy naprawdę dużo dróg w przebudowie i poprawił się stan dróg. To trzeba powiedzieć. Już nie mamy takich dziur, jak jeszcze ja pamiętam, jak robiłem w roku 2017 czy 2018. To w styczniu czy w lutym można było w ciemno wyjść na ulicę i zrobić materiał o tym, że są dziury w drogach. Teraz jest to gorsze, no tylko, że zrobiliśmy bardzo dużo rzeczy, robimy bardzo dużo rzeczy w jednym miejscu.
3: Taka terapia szokowa.
2: I mam wrażenie, że nikt na tym nie panuje i nikt nawet nie chce nad tym panować. To znaczy, jakbyśmy wzięli urzędnika jednego czy drugiego i zaczęli go przepytywać z kartką w ręku, kiedy to się miało zakończyć, ile to kosztowało i kiedy podpisano umowę, to nie ma chyba takiej osoby, która by to wszystko spamiętała.
1: A to, czyli w połowie trwającej, bieżącej kadencji jesteśmy już pod koniec kadencji poprzedniej, w 2023 roku, kiedy też mieliśmy wiele dużych inwestycji w całym mieście, a o terminach to mogliśmy już zapomnieć.
2: Ja nawet
1: wtedy
2: myślę,
1: wszyscy
2: że zbiorczo gorzej.
1: Słyszeliśmy, że koniec 2023 jest definitywny.
2: Ja myślę, że jest gorzej, Michał. Ponieważ w 2023 to były te duże inwestycje, a teraz my mamy bardzo dużo punktowych, ale też kluczowych. To nie są takie przebudowy jak kiedyś, że my robiliśmy, nie wiem, ulicę 150 metrów, Moniuszki na przykład, to moja ulubiona ulica. Tam była konferencja prasowa, drodzy państwo, i tam nam powiedziano, że w 3 miesiące się wyrobią. Oni to remontowali 2 lata. I takich dróg było multum w Łodzi. Teraz remontują krócej, co nie znaczy, że uda się albo da się wyremontować ulicę w 3 miesiące. Dobry przykład to jest ulica Kniaziewicza, zdaje się. Ulica Kniaziewicza miała być gotowa w roku 2025, a jakże w grudniu. Potem w kwietniu była konferencja, że już jest finisz, a potem ta konferencja była powtórzona. Tam kilka razy finiszowali. Teraz już można normalnie samochodem jechać, ale jak tam ostatnio byłem, z tej zieleni, miejsc parkingowych i tych takich pobocznych prac, to tam jeszcze nic nie zostało zrobione. Ja się pytam, no bo takich dróg jest więcej. Akurat daj Boże, że tu możemy... Wielkopolska to w ogóle stoi. Ta część miasta w ogóle stoi, bo tam jak Lutomierską rozpoczęto i Lutomierska jest jednokierunkowa, to przy tym natężeniu remontów na Olsztyńskiej, na Pojezierskiej, na Hipotecznej, na Srebrnej, to prywatny deweloper tam przebudowuje coś i też się z miastem tak średnio porozumiewa, bo to też miało być do końca wakacji. No to tak, fajna była konferencja w czerwcu, że w wakacje wyremontujemy dużo, żeby potem jak studenci wrócą i uczniowie do szkół, żeby było łatwiej, no to sobie państwo sami ocencie, czy jest łatwiej w październiku 2020.
1: Myślisz, że w tym roku jeszcze pojedziemy ulicą Kaczeńcową? Na nie. Zachodzie miasta. To nie jest sądzę. Nowa ulica na Teofilowie, która została już wybudowana. Jest naprawdę tam ładnie. Zapraszam na radiołódź.pl. Tam można zobaczyć zdjęcia. Natomiast nie pojedziemy nią, przynajmniej zgodnie z prawem, chociaż teoretycznie to jest rzeczywiście taka ziemia niczyja, trochę taka zielona linia na granicy światów. Dlatego, że wojewoda uchylił decyzję pozwalającą na realizację tej inwestycji, bo miasto nie miało decyzji środowiskowej i sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Słyszeliśmy, jak ostatnio gościem Radia Łódź był prezes Łódzkich Inwestycji Grzegorz Nita, że robimy wszystko, żeby jeszcze w październiku udało się tę ulicę zalegalizować, odblokować. To jest realne?
2: Chyba już nie. Tak mi się wydaje, bo był ponownie złożony chyba wniosek o ZRIT, ale to 2 miesiące będzie trwało. Są jakieś dzierżawy podpisywane z właścicielami tej ziemi, no bo teraz mamy naniesienie nielegalne w postaci drogi i chodnika na ulicy Kaczyńcowej. Można jeździć, bo droga jest gotowa. Są znaki nawet odsunięte, bo mieszkańcy sobie je odsunęli, więc droga jest przejezdna jak najbardziej, tylko że jak będzie kolizja, albo coś tam nam wyskoczy i będziemy mieli wypadek, to wtedy będzie problem, bo ubezpieczyciel nam nie wypłaci pieniędzy. Więc to jest, to trzeba mieć z tyłu głowy, natomiast no jeździć można. Czy to się rozwikła? Jaki ma plan, jaki plan mają łódzkie inwestycje, to ja do końca nie wiem, bo ten plan miał być przedstawiony, natomiast nie jest. Czy to będzie październik? Wątpię, bo chyba Łódzki Urząd Wojewódzki nie do końca chce iść na współpracę. To znaczy, no tam jest jakaś wykładnia prawa, z którą się nie zgadzają łódzkie inwestycje, łódzki magistrat, natomiast no jakaś jest. No i teraz zanim sąd rozstrzygnie, która jest dobra, a która jest zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym, no to poczekamy do wiosny przyszłego roku pewnie.
1: Ale to jest chyba taki pierwszy przypadek w historii łódzkich remontów i łódzkich inwestycji. I nie chodzi mi o spółkę, tylko chodzi mi rzeczywiście o te prace
2: drogowe. Ktoś to wziął na klatę, no i teraz ta osoba, która powiedziała, że dobra, ja to biorę na siebie, no powinna wyjść i wziąć to na siebie, bo nie wierzę, że tak nie było, że ktoś powiedział, że dobra, dzielimy, nie będziemy brać tej
1: czekać
2: decyzji środowiskowej.
1: Tak,
2: no bo decyzja środowiskowa wydłuża proces inwestycyjny, a my nie mamy też czasu na to. Więc ja rozumiem ten podział osobiście, tak? Że ulica Kaczyńcowa to ulica Kaczyńcowa, to jest przedłużenie do Rąbieńskiej, a trasa Wojska Polskiego, która jest daleko od Wojska Polskiego, więc łączy traktorową z Kaczyńcową, to druga inwestycja. Wystarczyło rozpisać dwa przetargi i nikt by się nie czepiał, a skoro mamy jeden przetarg, jednego wykonawcę, jeden projekt, jednego projektanta, który też, no też musiał, ta firma też musiała tę decyzję środowiskową by musiała uzyskać, tak? Więc ta cała procedura była po jej stronie. No to jest duże wyzwanie, myślę, i teraz to jest coś, o czym będzie ciężko mówić łódzkiemu urzędowi. No szczególnie, że ja przypominam, że wojewoda jest z Koalicji Obywatelskiej. Pani prezydent też jest z Koalicji Obywatelskiej. A ja mam wrażenie, że my jesteśmy w takim porządku aksjologicznym, że znowu jest wojewoda z PiSu. Albo ta narracja powraca, tak? Że ktoś nam robi na złość. No i czasem nie jest tak, że ktoś robi na złość, tylko czegoś nie zrobiliśmy. No myślę, że sąd musi to rozstrzygnąć, bo każda ze stron upiera się przy swoim.
1: To jedziemy dalej Kaczeńcową, to znaczy tam, gdzie Kaczeńcowa co prawda nie przebiega, ale dojeżdżamy na łódzkie Błonia, bo jak się okazuje, Łódź Summer Festival miał napędzić łódzki biznes, restauracje, hotele, taksówki, sklepy i punkty z pamiątkami. To właśnie tam trafiły pieniądze wydawane przez osoby przyjeżdżające na tegoroczne huczne urodziny Łodzi. Łącznie turyści mieli zostawić tutaj niemal 90 milionów złotych, z czego niemal 70 milionów miało zostać w Łodzi. Natomiast do miejskiej kasy wraca prawie co dziesiąta złotówka wydana przez uczestników Łódź Summer Festival. 8 milionów złotych takie mają być szacowane przez prywatną firmę, która przygotowała taki raport, takie opracowanie. 8 milionów złotych ma trafić do miejskiej kasy właśnie dzięki tym zakupom realizowanym podczas Łódź Summer Festival. To jest coś, co się udało, czy może jednak to jest rzeczywiście impreza przeskalowana, jak niektórzy mówią, że po co nam festiwale, skoro mamy tyle innych rzeczy do realizacji?
2: No, znaczy festiwal jaki jest, każdy widzi. 8 milionów złotych to nie jest jakaś wygórowana kwota, jeżeli chodzi o ten przychód. W zasadzie to dochód chyba, tak? W 2027 roku, tak, te pieniądze trafią do budżetu. Ile my wydajemy na ten festiwal? Bo zdaje się, że nie dowiemy się tego.
1: W ubiegłym roku to było chyba 14.
2: 15. A to właśnie nie.
1: Znaczy, to był budżet festiwalu, ale jaka była część udziału sponsorów i partnerów, jaka miasta? Słyszeliśmy, że miasto dało chyba około 5-6 milionów, jak dobrze pamiętam.
2: Jakoś no być tak może. Się wiem, że to jest takie owiane tajemnicą zawsze. Ile miasto wydaje na festiwal? No, a to trzeba policzyć, to trzeba przeanalizować, to trzeba odjąć do potęgi, tu dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Więc my się nigdy tego nie dowiemy tak naprawdę. Ale taki raport bym chciał zobaczyć. Natomiast no, to, że przedsiębiorcy zarobili, no to jak najbardziej to jest in plus. Jeżeli mówimy o 67 milionach złotych, jeżeli to prywatna firma wyliczyła, to są naprawdę duże pieniądze. No i do tego miasto zarobi te 8, no ale jeszcze państwo zarobi kolejne 8.
1: 40.
2: Albo więcej nawet, tak. No bo VAT i te wszystkie podatki. Fajnie, że ktoś przyjeżdża do Łodzi i zostawia tu pieniądze. Nie wiem, to wychodzi, że 300 zł na głowę jakoś tam, 300, 350. Zależy ilu tam uczestników było, bo też tego nie wiemy.
1: Niemal 800 tysięcy unikalnych uczestników, tak to jest ujęte w tym raporcie.
2: A 800, ale to jest tak, że 800 tysięcy osób, czy one się powtarzają? No bo jedna osoba idzie w piątek na festiwal, w sobotę i w niedzielę i one są pewnie łączone, to jest jako trzy osoby są odbierane, a nie jako jedna. Więc ta osoba jakieś tam zostawia pieniądze. Moim zdaniem festiwal, ja jestem za. Okej, okay. Znaczy mamy bardzo dużo pilniejszych potrzeb w Łodzi. Ja się zgadzam. Ale ten festiwal, myślę, że on jest na mapie Łodzi, na mapie Polski, on już jest tak zarysowany, że pół Polski tu przyjeżdża po to, żeby się pobawić za free.
1: Tomasz Bogołębski, Telewizja To. Ja bardzo dziękuję.
2: Dzięki.
1: Do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. Zaprasza Daniel Markiewicz. Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. Zaprasza Daniel Markiewicz.

0: jednej strony absurdalny mail o milionach dolarów od tajemniczego księcia albo o wielkiej wygranej. Z drugiej, prawdziwi ludzie, którzy po takiej wiadomości stracili oszczędności życia. Pomiędzy nimi często była tylko chwila ciekawości i jedna decyzja podjęta zbyt szybko. Dziś sprawdzimy, dlaczego jedno z najstarszych internetowych oszustw nadal działa z przerażającą skutecznością. A sprawdzać będą mówiący te słowa Daniel Markiewicz i nasz gość, komisarz Michał Brykowski z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Dawniej to tak zwane oszustwo nigeryjskie kojarzyło się z koślawo napisanym, pełnym błędów mailem od rzekomego księcia, który obiecuje fortunę w zamian za niewielką przysługę. Czy dzisiaj ten schemat jest taki sam?
1: Nigeryjski przekręt jest jednym z najstarszych oszustw i w pierwszej wersji był to list od zamożnego więźnia, najczęściej hiszpańskiego, który był przetrzymywany w więzieniu i pod fałszywym nazwiskiem i obiecywał on wysoką nagrodę za uwolnienie. Dopiero jak internet zaczął się rozwijać, czyli w latach 80. XX wieku, ten list ewoluował i zaczął być najczęściej wysyłany właśnie z Nigerii. Stąd też nazwa nigeryjski przekręt bądź scam. A skam wziął się również z tego, że w kodeksie karnym nigeryjskim jest zapisane jako Nigerian Scam bądź Scam 419, który opisuje dokładnie właśnie to przestępstwo. Obecnie przestępcy działają właśnie z zagranicy, najczęściej właśnie z Nigerii, chociaż mamy też informacje, że przechodzą na nasze podwórko, czyli działają już z naszego tutaj polskiego, jak można powiedzieć, terytorium.
0: Polski książę.
1: Tak.
0: A jeśli miałby pan opisać na takim jednym konkretnym przykładzie taki proceder, to jakby on wyglądał?
1: Trudno jest mi opisać jeden dokładnie, tylko jeden proceder, dlatego że przestępcy często zmieniają scenariusze. Oni dopasowują się do swojej ofiary. Wcześniej był to list, który mówił o tym, że osoba, której został skierowany ten list, jest tą wybraną, tym wybrankiem losu, który ma uzyskać tą niesamowitą nagrodę. Ma to być jakaś wygrana, ma to być część właśnie jakiegoś spadku, jakichś pieniędzy, które są od bogatej osoby, ale ona nie jest w stanie odebrać tych pieniędzy, w związku z tym ta osoba, która została wybrana, ona tą nagrodę odbierze w imieniu tamtej osoby, no ale zawsze było to ale. I to ale wiązało się z tym, że należało najpierw wpłacić jakąś dorobną kwotę. Opłatę za jakiś list intencyjny, za potwierdzenie z banku, cokolwiek, jaka ta kwota miała być po to, żeby uzyskać potem tą nagrodę. I często zdarzało się tak, że te osoby na samym początku łapały się na to i wpłacały jakąś drobną kwotę, ale no wiadomo, to nigdy się nie uzyskiwało tych pieniędzy. Natomiast przestępcy zmieniali scenariusze. Kiedyś, tak jak mówiliśmy na początku, że był to list od jakiegoś tam więźnia, natomiast teraz obecnie są to wygrane w loterii, w której nigdy nie braliśmy udziału, albo jest to na przykład prośba o wpłacenie jakichś środków pieniężnych na pokrycie kosztów leczenia, czy na przykład pieniądze na bilet lotniczy, bo często przestępcy stosują też coś takiego jak scam romance, czyli takie oszustwo na żołnierza bądź na lekarza. Wtedy jest przysyłane ładne zdjęcie pięknego, przystojnego jakiegoś żołnierza, który jedzie na misję. No i oczywiście jest ta piękna historia, że on wyjeżdża, tam zarabia dużo pieniędzy i nie może ich przywieźć. W związku z tym prosi o pomoc. No i zazwyczaj, jak to jest, prosi jakąś kobietę o pomoc, żeby przysłała najpierw drobną kwotę, potem potwierdziła jakiś list intencyjny, potem pieczęć króla i to się tak ciągnie. Tysiące łapówek i tysiące złotówek płyną gdzieś za granicę po to, żeby uzyskać te 2 czy 3 miliony dolarów, które są przysłane na zdjęciu.
0: A jak wygląda język takiej wiadomości od oszusta? Czy możemy wskazać jakieś charakterystyczne zwroty, jakieś konstrukcje, które często się powtarzają w takich wiadomościach?
1: Oszuści najczęściej kontraktują się drogą mailową. Jest to najczęściej wiadomość. Rzadziej telefonują. Ale tak jak mówiłem wcześniej, to oszustwo zawsze rozpoczyna się na etapie wiadomości do wybranej osoby mówiącej o tym, że wygrała jakąś nagrodę bądź wzięła udział w jakiejś loterii i wygrała jakieś pieniądze w tej loterii, ale żeby uzyskać te pieniądze, to trzeba dokonać tej wpłaty, trzeba dać jakieś pieniążki. Tak zazwyczaj to się zaczyna. Oczywiście tych warunków może być więcej, dlatego że no, mogą być potem jakieś opłaty usług prawników, koszty operacyjne w banku, potwierdzenie innych dokumentów celnych lub skarbowych. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaką wyobraźnię mają przestępcy. Co oni sobie wymyślą i jak będą prowadzić tą ofiarę. Dlatego, że oni prowadzą takie długoterminowe rozmowy, które są bardzo dobrze oparte na socjotechnice.
0: Trochę taka relacja się tworzy też między nimi.
1: Dokładnie.
0: Tak myślę.
1: Tak.
0: A fakt, że oszuści nadal rozsyłają takie stosunkowo mało wysublimowane wiadomości, no zdaje się sugerować, przynajmniej mnie, że ktoś w ich szeroko zarzucanej sieci się łapie. I teraz bym chciał zapytać pana, jaka jest skala takich przestępstw?
1: Myślę, że ogromna. Tutaj trudno jest mówić o jakichś liczbach ze względu na to, że nie prowadzi się typowo statystyki mówiącej o przestępstwach nigeryjskich. Mówi się o oszustwach. I ta skala oszustw z roku na rok rośnie. Ona jest coraz większa. Natomiast trudno powiedzieć o skali oszustw nigeryjskich ze względu na to, że ofiary często tego nawet nie zgłaszają. One się wstydzą po prostu. Często jest tak, że no osoby, które brały udział w Scam Romance, czyli w tym oszustwie takim na żołnierza bądź na lekarza, no wstydzą się o tym powiedzieć. Czasami są to małżeństwa i żona na przykład padła ofiarą takiego przestępstwa, więc nie powie o tym mężowi. W związku z tym będzie to ukrywać i wtedy my nie wiemy, czy ile tych osób jest pokrzywdzonych tak naprawdę. Myślę, że to, co udało mi się gdzieś tam ustalić, to w 2025 roku w Polsce zatrzymano grupę osób, które popełniały przestępstwa właśnie tego przekrętu nigeryjskiego. Było to zatrzymanych 6 osób i szkody, jakie poniosły ofiary, to było około 25 milionów złotych. Jedna z pokrzywdzonych zapłaciła nawet 800 tysięcy złotych. Jak spojrzymy do internetu, to znajdziemy informację o Francuzce, która w ubiegłym roku, chcąc pomóc Bradu Pittowi, który znajdował się w szpitalu i był w bardzo kiepskim stanie, jak to sugerowały wiadomości od jej korespondenta, czyli Brada Pitta, wysłała 800 tysięcy euro. Jak potem się okazało, oczywiście Brad Pitt z nią nie korespondował.
0: No już chciałem spuentować, że skoro widzimy Brada Pitta w kolejnych filmach, to chyba się udała akcja.
1: Tak, tak. No raczej nie splajtował, nie był chory i generalnie to pani poniosła bardzo dużą stratę.
0: Tak, no oczywiście udała się przestępcy. Im dłużej pan opowiada, tym większe widzę podobieństwo w tych oszustwach do tak naprawdę relacji trochę współczesnych. To też jest ciekawe, że to zawsze jest jakieś takie uwikłanie między oszustem a osobą oszukiwaną, bo to też nie tylko kobiety przecież. Ja też pewnie byłem nie raz, nie dwa prawie ofiarą takiego skamu. Tu sobie postawimy na razie 3 kropek, a na drugą część rozmowy zapraszamy na stronę radioloc.pl.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Rozmowy o mieście. Zapraszają Piotr Andrzejczak i Marek Dill.
1: Konsultacje społeczne przy inwestycjach miejskich to proces dialogu między władzami lokalnymi a mieszkańcami, ale też między instytucjami a przedsiębiorcami. A efektem powinno być zebranie opinii i wypracowanie najlepszych rozwiązań dla projektów infrastrukturalnych czy też przestrzennych. No i dziś właśnie słów kilka o tych konsultacjach.
2: Miasto jest wynikiem bardzo wielu decyzji, które były podejmowane na przestrzeni lat. No i dzisiaj trochę o tym, jak te decyzje się podejmuje. Gościem jest Aneta Krzewińska, socjolog.
3: Dla mnie najważniejsze z tego wszystkiego jest to, czy pytać o to ludzi, mieszkańców. Czy mieszkańcy powinni mieć głos decydujący, albo chociaż głos doradczy. I tym między innymi się zajmuję, bo ciekawi mnie to, jak przejść z tej kakofonii czasami opinii na jedną spójną decyzję, z którą ludzie się zgodzą, którą polubią i przeciw której nie będą protestować. Podam prosty przykład. Kiedyś robiliśmy takie bardzo maleńkie konsultacje dotyczące rzeki Jasień. No wiecie, no to jest po prostu ciek wodny, jeszcze chwilami zabetonowany. I pytaliśmy trzy grupy. One nie były jakoś specjalnie dobrane, to byli ludzie, którzy byli dostępni, tacy, którzy mieszkali w okolicach, ale pytaliśmy również dzieci. W ramach takich małych warsztatów z uczniami szkoły podstawowej, studentów i tych mieszkańców. No i opinie były absolutnie sprzeczne. Dzieci chciały drzewa.
4: Jakie było pytanie właśnie? Bo
3: jak zagospodarować, żeby ludzie zechcieli.
4: Jak skorzystać, tak,
3: jak skorzystać z tej rzeki? Co zrobić przy tej rzece, żeby ludzie chcieli spędzać tam czas? Jak ją zmienić, jak ją udostępnić dla ludzi?
4: A to był jakiś konkretny fragment, czy to było, dotyczyło jakiegoś.
3: To był jakiś konkretny fragment, ale wiesz co? Trudno jest mi teraz sobie przypomnieć, tak, który to był fragment.
4: Nie chodziło o to, że to jest jasień na długość.
3: Nie.
1: Jakiś fragment jasień.
3: W Łodzi, w mieście i co zrobić z tym najbliższym otoczeniem, żeby ludzie chcieli tam spędzać czas. No i tak, dzieci chciały kwitnące drzewa, mogą być też owocowe drzewa, zabawki, place zabaw, kładeczki, takie miejsca, żeby się do tej rzeki zbliżyć. Dorośli, broń Boże, drzewa owocowe, bo to są pszczoły i te dzieci zagryzą. Broń Boże, kładeczki i zejścia do wody, bo wpadną i się utopią. Młodzież chciała, żeby tam wybudować scenę, taką, gdzie by można było robić eventy, koncerty, głośne wydarzenia takie rozrywkowe. Dorośli absolutnie nie wyciszyć, żeby wieczorami było cicho, żeby było przyjemnie mieszkać. No i teraz jeśli zbieramy takie opinie od ludzi na temat maleńkiego fragmentu przestrzeni, to co ma zrobić człowiek, który podejmuje decyzję? Tu akurat byliśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że na realizację i zmianę tej przestrzeni nie było pieniędzy. Czyli nikt nie musiał podejmować decyzji w tej sprawie. Ale kiedy tak myślę o tym, co zrobić z takimi sprzecznymi opiniami? Nie wiem. I jak potem wyjść na decyzję? W dodatku jeszcze zrobić coś takiego, żeby ludzie byli z tego zadowoleni.
1: No ale wiele grup jest niezadowolonych, a jednak ktoś musi podjąć decyzję.
2: Chcesz
1: Marek
2: powiedzieć, że to jest jak z wyborem miejsc, to jest ta, co się najmniej nie podoba. No ale w tym, co mówi Aneta, jest myśl taka, tak sądzę, że trzeba coś jednak przedstawić, że wymyślanie w próżnię, ludzie nawet nie wiedzą, czego mogą oczekiwać. W związku z tym, no, tak jak każdy z nas, opiera się na własnym doświadczeniu, a te doświadczenia często są dość ubogie. W związku z tym nie bardzo sobie wyobrażają, co mogą. I jest bardzo duży sens, moim zdaniem, w pytaniu. Nie wiem, jak będziesz za chwilę może coś jeszcze na ten temat powiesz, ale trzeba jednak coś zaproponować, że trzeba jakiś przykład dać. Natomiast kiedyś już rozmawialiśmy, że te decyzje, na przykład przy tworzeniu planów miejscowych, czy prawa miejscowego w ogóle w miastach, powinny być tak przeprowadzony ten proces ustalania tego prawa miejscowego, żeby nie było niezadowolonych. Bo myśmy już o tym rozmawiali, że nawet jeżeli komuś się coś zabiera, to coś w zamian powinien dostać. I to czyli cały proces powinien łagodzić potencjalne nawet spory, nawet jeśli nieistniejące. Następna kwestia to jest taka, że bardzo często słyszę o tym, że jakieś konsultacje były ogłaszane, ale ludzie są beznadziejni i na nie w ogóle nie przechodzą i to jest ich wina, że takie konsultacje były i nikt nie przyszedł. Otóż przypominam już po raz któryś, że za frekwencję na takich konsultacjach odpowiada organizator takich eventów. I tu niestety nie da się wytłumaczyć tego w ten sposób. No i następna kwestia jest jeszcze kolejność, znaczy, czy właściwie moment, w którym się zadaje pytania, albo chce się usłyszeć opinię, bo to niekoniecznie musimy zadawać pytania, możemy po prostu powiedzieć, no co sądzicie na ten temat. No i teraz jak popatrzymy sobie na ustawowy sposób procedowania planów miejscowych, to wygląda tak. Na dzień dobry jest koncert życzeń, czyli wymyślamy, tak jak przy tej rzece, co byśmy chcieli i te opinie są... Mogą iść właśnie we wszystkie strony możliwe, tak. Więc trudno jest projektantom te wszystkie opinie pogodzić. Zresztą efekty takich konsultacji widać na Placu Wolności. To jest moim zdaniem właśnie źle przeprowadzona konsultacja. Bo widać, że tam nikt nie znalazł odpowiedzi i chciano zaspokoić wszystkie możliwe propozycje, jakie uzyskali. Wracając teraz do tej procedury związanej z planami miejscowymi, to jest tak, że na początku mamy koncert życzeń, czyli to, o czym Aneta opowiadała, czyli we wszystkie strony świata propozycje. Potem projektanci próbują się z tym uporać i przeprowadzają proces projektowy, czyli robią koncepcję, nad tą koncepcją, ale już we własnym gronie się jakoś tam głowią i ją rozpracowują, doszlifowują i powstaje gotowy projekt, który jak już jest skończony, zostaje poddawany ponownej opinii. Czyli z natury ludzkiej już, psychologii takiej najprostszej, no każdy z nas wie, że jeżeli ma już gotowe coś zrobione, to ma absolutny wstręt do poprawiania tego. W związku z tym, co z tego, że są konsultacje i nawet dwukrotne, skoro one są w niewłaściwym momencie robione?
3: Powiedziałeś o tym kompromisie, bo to jest ten z cyklu jedni chcą jechać na morze, drudzy w góry i lądujemy w Ozorkowie. Dużo można o tym mieście powiedzieć, no, ale wakacje
5: kurortem
3: nie jest. Ja jestem raczej z takiej szkoły deliberacyjnej, czyli z takiej szkoły, gdzie do bólu próbujemy wypracować uzgodnienie. Nie idziemy na kompromis, tylko próbujemy zebrać te różne strony
2: nawzajem, tak.
3: I przekonać się nawzajem argumentami. Właśnie argumentami, a nie opiniami na temat tego, jaki nasz rozmówca jest nierozważny. Ale taki proces jest możliwy do przeprowadzenia, tylko on wymaga czasu i on się nijak nie wpisuje w to, co mówił Marek. Czyli w to, że mamy okienko konsultacyjne na początku, okienko konsultacyjne pod koniec i mamy 2 tygodnie na zrobienie dwukrotnych konsultacji, które gdzieś tam włożymy w proces projektowy, a jak wiadomo, zawsze jesteśmy w niedoczasie.
5: A czy konsultacje powinny dotyczyć wszystkich projektowych?
3: Nie, moim zdaniem nie wszystkich. Właśnie. Po pierwsze, no, trudno jest wymagać, żebyśmy prowadzili konsultacje w stosunku do rzeczy, które są na przykład prywatne, nie należą do miasta. No bo ja rozumiem, że na działce ktoś coś sobie wybuduje.
2: Jak jest etap planowania, to o takich też decydujemy.
3: Tak, jak jest etap planowania, tak, ale jak już sprzedaliśmy, to już wtedy ten budynek powstanie i nie będziemy mieć światła we własnym słońcu.
5: Wracamy do tej sytuacji, że te konsultacje na etapie planowania.
2: We właściwym momencie, znaczy, bo ty mówisz o takiej sytuacji, w której jesteśmy...
5: Mówisz, najłatwiej jest mówić o sytuacji,
2: tak, ale mamy konkretną sytuację, tak. Konkretna sytuacja jest taka, że w naszym mieście mamy dziury w zabudowie, a najbardziej bolesne są brakujące narożne budynki. Czyli to działanie, o którym ty mówisz, było ze wszechmiar pozytywne, tyle tylko, że tak długo trzeba było na nie czekać, że tam już wyrosły drzewa.
5: I teraz... mało tego, i to nie jest taki narożnik, o jakim ty mówisz.
2: No, myślę, że tak, że jest to taki narożnik, o jakim ja mówię. W każdym razie, to też jest pewien problem, może nie związany stricte z naszą dzisiejszą rozmową, ale jeżeli mamy puste działki, które stoją i czekają, i one są z reguły śmietnikami albo dziadoparkingami i dopuszczamy to.
5: Nie ma dyskusji.
2: Gdybyśmy dopuścili taką formę zagospodarowania tymczasowego, którą możemy potem w sposób prosty i bezproblemowy zlikwidować, mówię o tymczasowej zieleni. No bo teraz się ten właściciel działki boi, że jak mu wyrośnie duże drzewo, to on za 5 lat zapłaci tam, nie wiem, 20 tysięcy za wycinkę tego drzewa. Czyli znowu można by było przeprowadzić konsultacje społeczne i wprowadzić prawo miejscowe, które dopuszcza taką sytuację. Ale to jest właśnie, tworzymy reguły i wtedy się konsultujemy, a wtedy jak już jest coś zdecydowane, to już właściwie można powiedzieć, dla zasady nie robimy kroków wstecz. Znaczy wszystko jest możliwe, oczywiście, bo można zmieniać, nie ma niczego stałego. No ale powiedzmy, że coś stałego w miarę musi być, jakieś reguły gry.
5: No wiesz, wracamy do planów. Jeżeli jest plan zagospodarowania i on od A do Z po prostu zaplanował pewien obszar, no to coś się musi naprawdę wydarzyć, takie
1: takiego kosmicznego, że my to zmieniamy, a mam takie wrażenie, że czasami zmieniamy to bez jakby. No.
2: Jest obowiązek aktualizowania i za każdym razem konsultacje jakieś się powinny odbywać.
1: Na dziś tyle, dziękujemy. A rozmów o mieście mogą Państwo słuchać na stronie radiołódź.pl w zakładce audycje i podcasty.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: potrzeba słów.
1: Minęła godzina szósta.
2: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
1: A już teraz przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Szkoły pod nadzorem. Powiat łowicki wzmacnia bezpieczeństwo. Drogowcy wracają na zakładową w Łodzi. Rusza kolejny etap prac. Łódzkie drużyny na tarczy. Widzew i ŁKS bez punktów. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj do 13 stopni. Ochrona w szkołach w powiecie łowickim. Od dziś w placówkach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat będą dyżurować umundurowani pracownicy ochrony. To reakcja na ostatnie tragiczne wydarzenia na Mazowszu i widoczny niepokój wśród uczniów i rodziców. Starosta Marcin Kosiorek w rozmowie z Radiem Łódź zapewnia, że powiat współpracuje z policją, a decyzja o wprowadzeniu ochrony ma przede wszystkim zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom i uspokoić społeczność szkolną. Uczniowie do szkół będą mogli wejść tylko jednym wejściem.
4: Przy tym wejściu będzie umundurowany ochroniarz w momencie, kiedy te drzwi będą otwarte, czyli na wejście uczniów. W średnich szkołach nie było tego zamknięcia, ale zamkniemy tak jak w podstawówkach jest, czyli drzwi są po prostu zamknięte na klucz. No i wtedy będzie mógł ten ochroniarz przemieszczać się po szkole.
3: Policja zapowiada dalsze patrole w okolicach szkół w całym kraju. O bezpieczeństwie uczniów porozmawiamy z łódzkim kuratorem oświaty Januszem Brzozowskim, gość Radia Łódź o 8.10. Na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę, który miał grozić premierowi Donaldowi Tuskowi i wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, a także planować atak na polityków. Informacje o zagrożeniu służby otrzymały od informatora w nocy z soboty na niedzielę. Po kilkunastu godzinach mężczyzna był w rękach policji. Według szefa MSWiA zatrzymany udzielał się w grupach głoszących skrajne poglądy. Nowe utrudnienia na łódzkim Widzewie. Startuje kolejny etap remontu ulicy Zakładowej. Mimo że drogowcy cały czas pracują na fragmencie od Transmisyjnej do Józefiaka, to od dziś rozpoczną się nowe utrudnienia. Wyremontowany zostanie odcinek od Józefiaka do Gajcego, mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
5: Mieszkańcy zyskają zupełnie nowe sieci, zostaną też podłączeni do kanalizacji. Wybudujemy nową konstrukcję jezdni, powstaną chodniki, nowe latarnie, przystanki, aby ulica Zakładowa była bezpieczna i dostępna dla wszystkich. W ramach tych prac wyremontowana zostanie również ulica Tranzytowa.
3: W trakcie prac remontowany odcinek Zakładowej będzie całkowicie nieprzejezdny. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdu ulicą Rokicińską. Prace na odcinku od Transmisyjnej do Józefiaka zakończą się jeszcze w tym roku, a na fragmencie do Gajcego w pierwszej połowie przyszłego roku. Przez remont swoje trasy zmienią autobusy linii 82.
0: Więcej na radiołódź.pl.
3: Łukasz Gibała, nowym prezydentem Krakowa, zdobył ponad 62% głosów, pokonując Monikę Piątkowską. Zapowiada rozmowy z kontrkandydatami o realizacji ich postulatów. Zaprzysiężenie nowego prezydenta 21 października. W Łodzi przez najbliższe tygodnie zawyją syreny alarmowe. Od dziś do 20 listopada miasto będzie prowadzić testy techniczne i przeglądy miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Pojedyncze sygnały mogą pojawiać się w godzinach od 8 do 17, a każdy z nich potrwa maksymalnie 5 sekund. Warto dodać, że ogłoszenie alarmu oznacza 3-minutowy modulowany dźwięk syreny, a jego odwołanie 3-minutowy sygnał ciągły. Dwie porażki łódzkich piłkarzy w ten weekend. Widzew przegrał 1-2 z Piastem Gliwice, a ŁKS 0-2 z Ruchem Chorzów. Zaczynamy od tych drugich. Piłkarze łódzkiego klubu sportowego rozczarowali swoich kibiców, przegrywając na własnym stadionie. Na pewno była to porażka zasłużona. O szczegółach mówi Piotr Andrzejczak.
6: Piłkarze łódzkiego klubu sportowego wrócili na stadion przy Alei Unii po 6 tygodniach przerwy, ale nie na taki powrót liczyli kibice, którzy licznie przyszli na mecz z Ruchem Chorzów. Ponad 11,5 tysiąca liczyło na dobrą grę i na zwycięstwo ŁKS-u. Ale nic z tego, bo to Ruch wygrał 2-0. Gospodarze natomiast zagrali słabo. Po pierwszej bez

0: jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Poniedziałek przeważnie pogodny, parasole jednak w pogotowiu mogą się przydać w prognozach pogody, bowiem przelotny deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz w Łodzi na termometrze około 6 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 10. Taka temperatura także w Piotrkowie i Sieradzu. Nieznacznie cieplej w Skierniewicach. W tym mieście dzisiaj maksymalnie do 11 stopni. Pogoda dziś nie będzie sprzyjać samopoczuciu.
0: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
2: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: A jeśli nie pogoda, no to mam nadzieję, że muzyka będzie poprawiała nam samopoczucie. Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Mamy poniedziałek, to jest 12 dzień października. Iwona Błaszczyk, Marcin Pośpiech. Jesteśmy z Państwem do 9.

Tu Radio Udział, audycja poranna. Tak, tak, o poranku muzycznie będziemy starali się dodać trochę Państwu otuchy, trochę też rozgrzać, no bo już taka jesień, pełną gębą nam się zrobiła. O poranku cieplejsza kurtka, no chyba zdecydowanie może się przydać. Około 5-6 stopni teraz za oknem w Łodzi. Do tego ciemno, wschód słońca 5 minut przed godziną 7, słońce zajdzie 11 minut przed godziną 18. Dzień potrwa 10 godzin i 53 minuty.

0: 12 minut po godzinie 6 słuchamy Radio Łódź. No i zrywamy muzyczną kartkę z naszego kalendarza i cofamy się do roku 1991. I to był rok, i to była jesień, kiedy na świecie triumfy święcił zespół Simply Red, który co dopiero wydał przebojowy album Stars. A na tej płycie znalazły się między innymi takie kompozycje jak tytułowa Stars, ale także For You Babies czy Something Got Me Started. No co w takim razie, co państwo powiedzą na to, że odmłodniejemy o 35 lat?
1: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.

Państwu lat 1991 roku, a więc 35 lat temu, i to taka ścieżka dźwiękowa początku dekady lat 90. Simply Red i Something Got Me Started. Ta piosenka jakoś nie chce się zestarzyć i bardzo dobrze, że nam towarzyszy. Swoją drogą 91 rok, no to czas burzliwych przemian w naszym kraju. Dwóch premierów, Jan Krzysztof Bielecki został wtedy powołany na szefa rządu, później zastąpił go Jan Olszewski. To także początek wycofywania wojsk radzieckich stacjonujących w Polsce. Ruszyła giełda papierów wartościowych w Warszawie. Między innymi także w tym roku, a więc w 1991, odbyła się premiera Poloneza Caro. Jednocześnie zaprzestano produkcji Fiata 125P. Tak to wyglądało historycznie 35 lat temu. Teraz na zegarze 17 minut po godzinie 6. My słuchamy Radia Łódź.

0: No i wszystko się zgadza in the morning, a więc o poranku, chociaż teraz za oknem to jeszcze noc właściwie, tak to trzeba nazwać. Na zegarze 20 minut po godzinie 6, no i na wschód słońca jeszcze będziemy musieli poczekać chwilę przed godziną 7 dzisiaj, no ale nie musimy czekać między innymi na poranną prasę, do której już teraz możemy zajrzeć i do której będziemy wracali, a w niej między innymi taki tytuł: czy można się ukryć w starych niemieckich schronach z czasów II wojny światowej? W Łodzi, jak się okazuje, są jeszcze niemieckie schrony przeciwlotnicze z czasów wojny, no ale nikt nie sprawdzał, czy dziś nadal nadają się one do użytku i wrócimy do tego tematu w przeglądzie prasy, który mniej więcej po godzinie 6.30 pojawi się na naszej antenie, ale powiemy także o tym, że jesień to, jak wiadomo, czas, kiedy na drogach pojawia się więcej dzikich zwierząt. Zapytamy, co robić, kiedy dojdzie do kolizji.
1: Zatrzymajmy się w bezpiecznym miejscu, wystawmy trójkąt, włączmy światła awaryjne, poinformujmy służby, czyli zadzwonimy pod numer 112, powiedzmy, gdzie jesteśmy, co się stało.
0: Warto posłuchać także dla własnego bezpieczeństwa, co robić, kiedy dojdzie do kolizji ze zwierzęciem na drodze. Po godzinie 8 naszym gościem będzie dzisiaj kurator łódzki, kurator oświaty Janusz Brzozowski. Porozmawiamy o bezpieczeństwie w naszych szkołach. 21 minut po godzinie 6 słuchamy Radia Łódź, audycji porannej.

warto pamiętać. Od dzisiaj do 20 listopada w Łodzi będą prowadzone testy techniczne miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Mieszkańcy mogą usłyszeć krótkie sygnały syren, które nie będą oznaczały alarmu i do tej informacji będziemy jeszcze wracali w naszych serwisach. Więcej na ten temat także oczywiście na radiowódź.pl. Polecamy nasz portal. A za 5 minut skrót najważniejszych informacji Małgorzata Błażewicz.

0: Reklama.
1: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
2: Ale że już?
1: No już.
2: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
1: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
2: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
1: No oczywiście.
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Kiciu,
5: a?
4: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Na zegarze 6:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji w studiu Małgorzata Błażewicz.
2: 20 tysięcy policjantów ma dziś pilnować bezpieczeństwa w szkołach i ich okolicach. W całym kraju kontynuowane są wzmożone kontrole po serii brutalnych ataków w placówkach oświatowych. W ubiegłym tygodniu najpierw 19-latek w Ostrołęce ranił 9 osób, a dzień później 15-latek w Leszczydole, Nowinach zabił pracownicę placówki. Od piątku policjanci zaczęli patrolować okolice szkół, a także wchodzić do placówek. Syreny alarmowe zawyją w Łodzi. Chodzi o pojedyncze sygnały, które będą się pojawiać od dziś do 20 listopada. Nie będą to alarmy, a jedynie testy techniczne miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Każdy sygnał potrwa nie dłużej niż 5 sekund. W ten sposób w październiku i listopadzie będzie testowany system, który ma ostrzegać mieszkańców w razie niebezpieczeństwa. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał grozić zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Według szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego zatrzymany planował atak na premiera. Do zatrzymania doszło po pilnej naradzie Policji, Służby Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Informacja o możliwym zamachu trafiła wczoraj mailem do Służby Ochrony Państwa. Ta przekazała ją policji. Według służb groźby były wiarygodne i istniało duże prawdopodobieństwo ich spełnienia. Republikańscy i demokratyczni senatorowie Stanów Zjednoczonych z Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych wezwali prezydenta Donalda Trumpa do zmiany kursu w sprawie umowy dotyczącej dostaw oleju napędowego z Rosji. Kongresmeni argumentują, że jest ona sprzeczna z amerykańskim prawem zakazującym importu surowców energetycznych do czasu zakończenia przez Rosję agresji na Ukrainę. Donald Trump ogłosił umowę zakładającą dostarczenie z Rosji nawet do 3 milionów ton surowców energetycznych w obliczu rekordowo wysokich cen diesla w USA. Prezydent Zełenski z kolei nazwał porozumienie prezentem urodzinowym dla Putina, a Trump odpowiedział, że czas, aby Ukraina miała nowego prezydenta. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7:00.
1: Przed nami dość pogodny dzień, chociaż parasole lepiej mieć w pogotowiu, bo przelotnie może popadać słaby deszcz, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach w stolicy regionu 6 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 10 stopni. Taka temperatura także w Piotrkowie Trybunalskim, w Sieradzu i w Bełchatowie. Nieznacznie cieplej dzisiaj tylko w Skierniewicach, w tym mieście do 11 stopni. No i na dokładkę pogoda dziś nie będzie sprzyjać samopoczuciu.
3: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: 28 minut do godziny 7. No i jeszcze ważne informacje drogowe mamy dla Państwa, bo mamy utrudnienia na autostradzie A1 na odcinku od węzła Kutno-Wschód do węzła Piątek w kierunku Katowic. Tam właśnie ruszyły roboty drogowe. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem prawym, a to utrudnienie potrwa przez dobrych kilka godzin. Także uważajmy na autostradzie A1 w kierunku Śląska. Dzisiaj o poranku utrudnienia. Na zegarze 27 minut do godziny 7.

23 minuty do godziny 7, jak już informowaliśmy w Radiu Łódź, od dzisiaj, więc od 12 października w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat łowicki pojawią się umundurowani pracownicy ochrony i jest to reakcja na tragiczne wydarzenia w placówkach oświatowych na Mazowszu. Wprowadzone zostaną także ograniczenia dotyczące wchodzenia do budynków szkolnych, a z czego może wynikać ta fala agresji i ataków ze strony młodych osób, o tym powiemy za kilka chwil w przeglądzie prasy.

0: Tu radziła się edycja poranna na zegarze 20 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No i zaglądamy dzisiaj na początek do portali. Polska może być dziś tam, gdzie zachód Europy był 20 lat temu, tak ostrzega w rozmowie z Wirtualną Polską Kacper Rękawek, ekspert do spraw terroryzmu z think tanku ICCT w Hadze. Jego zdaniem gorzej będzie, jeśli za atakami w szkołach nie stoi Rosja, bo to oznacza, że radykalizuje się nasza własna młodzież. Od czwartkowego wieczoru w szkołach i wśród rodziców w całym kraju narastał niepokój związany z wypływającymi do sieci zapowiedziami krwawego piątku. Młodzi ludzie zapowiadali w mediach społecznościowych, że tego dnia nastąpi fala kolejnych ataków w szkołach. Mamy problem i nie można powiedzieć, że jest on błahy. Tak uważa wspomniany Kacper Rękawek, ekspert Międzynarodowego Centrum na Rzecz Zwalczania Terroryzmu. To jest moda, w cudzysłowie oczywiście, taki fatalny wiral i wylewa się to poza nasze granice lub przychodzi z zagranicy. W ostatnich dniach mieliśmy przecież także atak w szkole na Słowacji, tuż przy granicy z Polską. Jak mówi ekspert, teraz służby będą musiały ustalić, kto zachęca młodych do ataków. Paradoksalnie źle się stanie, jeśli ostatecznie okaże się, że to nie Rosja, ani rosyjskie służby. W ich przypadku motywy byłyby bowiem proste do zrozumienia, a problem paradoksalnie łatwiejszy do rozwiązania. Niebezpieczne tendencje można zdaniem eksperta wyłapać po ubiorze, sposobie mówienia, tematach, które poruszają nastolatkowie, po ich wpisach w internecie. Ekspert zaznacza jednak, że to dopiero połowa sukcesu. Drugą będzie znalezienie podatnych na radykalizację młodych ludzi alternatywy i zaangażowanie ich w coś pożytecznego. Więcej na ten temat dzisiaj do przeczytania w Wirtualnej Polsce, a na zegarze 18 minut do godziny 7.
2: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.

0: Jeden naši minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: No i na dzień dobry pytanie, kto wie, skąd pochodził Superman? Tak, dokładnie ten, który jest popkulturową ikoną. Otóż pochodził ze Strykowa i nazywał się Zygmunt Breitbart. Był synem Kowala. W latach 20. XX wieku wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam zdobył sławę najsilniejszego człowieka świata, zwanego też czasami Królem Żelaza. W Nowym Jorku wydawał korespondencyjny kurs tężyzny fizycznej, który cieszył się ogromną popularnością. Zainspirował także twórców postaci właśnie Supermana. Dziś rocznica śmierci Zygmunta Breitbarta. Zmarł 12 października w 1925 roku w wieku 32 lat.

7 minut do godziny 7. Niebawem u nas najważniejsze informacje, w nich między innymi o tym, że ruszą wzmożone kontrole szkół w całym kraju. Policja nie odpuszcza. Powiemy także o oskarżeniach o przemoc, nagraniach kanału Zero i zawiadomieniu na policję. Sprawa byłego wiceministra rolnictwa ma ciąg dalszy.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
0: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na Wytwórnia.
4: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal Mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
1: Po reklamie.
5: Zbliża się godzina 7, czas na pierwszy o poranku raport drogowy w studiu Sebastian Dziuda. Dzień dobry Sebastian, jak teraz wygląda sytuacja drogowa?
6: Dzień dobry, no powoli pierwsze korki już tworzą się na łódzkich ulicach. Trzeba być ostrożnym na pewno u zbiegu obywatelskiej z Jana Pawła. Trudna sytuacja zaczyna być w tych okolicach również na Pabianickiej i przy przecięciu z Jana Pawła także. Z kolei na Widzewie korkuje się na skrzyżowaniu Niciarnianej z Piłsudskiego. Wolniej jedzie się jeszcze na Dołach, tuż nad cmentarzem. Ruch blokuje się na światłach u zbiegu Wojska Polskiego ze Strykowską. Także przy wyjeździe z Łasku jest nieciekawie. Tuż za węzłem Łaski i wjazdem na S8 spore problemy napotkamy na drodze wojewódzkiej 473 w pobliżu miejscowości Teodory. Z uwagi na prowadzone tam roboty drogowe lepiej zdjąć nogę z gazu. A na drogi wrócimy za pół godziny.
5: Tu Radio Łódź, miała godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
7: Wzmożone kontrole szkół w całym kraju. Policja nie odpuszcza. Oskarżenia o przemoc, nagrania kanału Zero i zawiadomienie na policję. Sprawa byłego wiceministra rolnictwa ma ciąg dalszy. Październik po raz kolejny miesiącem świadomości raka piersi. Temperatura maksymalna dzisiaj do 13 stopni, wiatr umiarkowany. 20 tysięcy policjantów ma dziś pilnować bezpieczeństwa w szkołach i ich okolicach. W całym kraju kontynuowane są wzmożone kontrole po serii brutalnych ataków w placówkach oświatowych, mówi Jan Olęcki.
8: Zwiększoną liczbę patroli i kolejne kontrole zapowiedział wczoraj szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole.
8: Premier Donald Tusk zapewnił, że wzmożony nadzór nad szkołami będzie kontynuowany także w kolejnych dniach.
10: A więc poniedziałek również będzie pod takim policyjnym okiem.
8: W związku z ostatnimi incydentami policja zatrzymała 117 osób i odnotowała 275 niepokojących zdarzeń. Większość szkół wraca dziś do normalnej pracy. Zajęcia pozostają zawieszone jedynie w 9 placówkach w mieście i gminie Wyszków.
7: A policja kontroluje szkoły także w Łódzkiem. Funkcjonariusze sprawdzają zabezpieczenia budynków i zwracają uwagę na podejrzane przedmioty pozostawione w pobliżu placówek. Działania mają zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom oświaty, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
11: Każda kontrola ma na celu weryfikację, czy na terenie placówek nie występują zagrożenia wymagające podjęcia natychmiastowych działań.
7: O bezpieczeństwie uczniów porozmawiamy po 8.10 z gościem Radia Łódź, a będzie nim łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski. Nowe utrudnienia dla kierowców na łódzkim Widzewie. Dziś rozpoczyna się kolejny etap remontu ulicy Zakładowej. Drogowcy zajmą ponad kilometrowy odcinek od Józefiaka do Gajcego. Ulica będzie całkowicie zamknięta dla ruchu, a kierowcy pojadą objazdem przez Rokicińską. Zmienią się również trasy autobusów linii 82. W ramach inwestycji powstaną nowa jezdnia, chodniki, oświetlenie i przystanki MPK. Remont potrwa do połowy przyszłego roku. Z kolei prace na odcinku od Transmisyjnej do Józefiaka mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Jest doniesienie na jedną z byłych współpracownic Michała Kołodziejczaka. Zostało złożone w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze. Poinformował o tym detektyw Krzysztof Rutkowski, który towarzyszył byłemu wiceministrowi rolnictwa podczas wizyty w łódzkiej delegaturze ABW. Sprawa dotyczy oskarżeń o przemoc i inne zachowania, które pojawiły się po publikacji nagrań przez Kanał Zero. A więcej wie Jakub Jędrzejewski.
12: Krzysztof Rutkowski przekazał mediom, że zawiadomienie dotyczy m.in. patostreamingu. Rzeczniczka Policji w Jaworze potwierdziła, że zawiadomienie wpłynęło. Rutkowski mówił, że rozważano również zgłoszenie dotyczące zmuszania do określonego zachowania, ale Michał Kołodziejczak miał zrezygnować z takiego kroku. Detektyw zapowiedział, że może wystąpić w sprawie w charakterze świadka, ponieważ, jak twierdzi, posiada materiały związane ze sprawą. Sam Kołodziejczak nie chciał szerzej komentować oskarżeń. W niedzielę pojawił się w łódzkiej delegaturze ABW, ale nie ujawniono, jakie dokumenty i informacje przekazał. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
7: Michał Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Polityk zaprzecza oskarżeniom i nazywa je pomówieniami.
13: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
7: Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o grożenie zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Według szefa MSWiA zatrzymany planował atak na premiera, a zatrzymanie poprzedziła pilna narada służb. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała Polskie Radio, że zatrzymanie jest efektem skoordynowanych działań służb.
14: Udało się zatrzymać mężczyznę, który groził premierowi, wicepremierowi. Na chwilę obecną nie informujemy o szczegółach.
7: Informacja o możliwym zamachu trafiła wczoraj do Służby Ochrony Państwa, która przekazała ją policji. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Przypomina, jak ważna jest profilaktyka, samobadanie oraz regularne badania diagnostyczne. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie i w Polsce. Szacuje się, że jedna na 8-10 kobiet w ciągu swojego życia zachoruje na ten nowotwór, mówi onkolożka z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie dr Katarzyna Pogoda.
15: Więc jest to nowotwór bardzo częsty, który musimy traktować jako chorobę przewlekłą, jako chorobę cywilizacyjną. Ta świadomość jest niezwykle ważna, ale wykonywanie

0: systemowego dla Łodzi.
1: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu. W studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Piłkarze Widzewa Łódź przegrali 1-2 z Piastem Gliwice w meczu 10 kolejki Ekstraklasy. Łodzianie przegrywali od 68 minuty, ale 3 minuty później do remisu doprowadził Karol Świderski. Decydujący cios zadali jednak piłkarze z Gliwic, którzy zwycięstwo zapewnili sobie w doliczonym czasie gry. A z postawy swoich zawodników nie był zadowolony trener Widzewa Mateusz Stolarski.
3: Tracimy dwie podobne bramki, gdzie jako linia obrony musimy lepiej się zachować i po prostu zablokować wcześniej to dośrodkowanie, a następnie w polu karnym po prostu wybić piłkę, bo to nasi zawodnicy mieli tam przewagę.
2: A Widzew jest 13 w tabeli Ekstraklasy, liderem pozostaje Górnik Zabrze. A w 10 kolejce tyle, że pierwszej ligi przegrali także piłkarze UKS-u, którzy przed własnymi kibicami ulegli Ruchowi Chorzów 0-2. Oba gole padły w drugiej połowie. Piłkarki ręczne Piotrkowie odpadły z rozgrywek Ligi Europejskiej, przegrywając w 2 meczu drugiej rundy kwalifikacji z MKS-em Lublin. We własnej hali piotrkowianki nie odrobiły strat z pierwszego meczu i też przegrały z wicemistrzyniami Polski. Tym razem było 27-32. Rozgrywająca Piotrkowi Natalia Nosek ma nadzieję, że za rok jej drużyna będzie miała okazję ponownie zagrać w europejskich rozgrywkach.
4: W 2 meczu niestety okazał się lepszy zespół z Lublina, ale to było pierwsze otarcie od kilkunastu lat dla nas z takimi kwalifikacjami. Myślę, że dalej budujemy zespół i dalej będziemy budować i skoro już nie możemy brać udziału w lidze europejskiej, to skupimy się na polskiej lidze.
2: A kolejny ligowy mecz piotrkowianki, które są wiceliderkami Superligi, rozegrają we własnej hali już w najbliższy czwartek, 15 października, a rywalem będzie ostatnia w tabeli Sośnica Gliwice. W finale 21. memoriału Arkadiusza Gołasia siatkarze z Krybełchatów musieli uznać wyższość Resowi, przegrali 0-3 i tym samym bełchatowianie uplasowali się na drugim miejscu w turnieju, który był ostatnim sprawdzianem przed ligowymi rozgrywkami, które rozpoczynają się w nadchodzący weekend. A kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 9:00.
0: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: Poniedziałek przeważnie pogodny w naszym regionie, chociaż będą momenty, kiedy przelotnie może popadać słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, w Łodzi teraz 7 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 10, to w stolicy województwa. W Skierniewicach cieplej do 11 stopni, pogoda dziś nie będzie sprzyjać samopoczuciu.
0: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
5: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: Teoretycznie wschód słońca 23 minuty temu, ale za oknem nadal ciemno. No coś między dniem a snem. Taki moment. Raz jeszcze dzień dobry. Mamy poniedziałek, to jest 12 dzień października. Iwona Błaszczyk, Marcin Pośpiech. Jesteśmy z Państwem do 9:00.

0: No to ważne informacje teraz jeszcze dla rowerzystów, bo piesi, ale także właśnie wspomniani rowerzyści w Bełchatowie mogą korzystać z nowej infrastruktury przy ulicy Piłsudskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku od ulicy Dolnej do Pogodnej. Powstał prawie kilometr drogi rowerowej i chodnika. Ta inwestycja kosztowała prawie 5 milionów złotych. Pieniądze pochodziły z budżetów regionu, ale także miasta Bełchatowa. I to nie koniec udogodnień dla pieszych i rowerzystów w województwie łódzkim. Kolejna trasa powstaje w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej 484 między Bełchatowem a Zelowem. Jak wygląda ta nowa droga rowerowa? Proszę zerknąć na nasz portal radiouciek.pl, no i koniecznie się przejechać rowerem, jeśli ktoś jest w okolicy, ewentualnie można pospacerować. A więcej dobrych informacji u nas o 8.30.
1: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.

Doskonały dzień, Kortes w Radiu Cioparanku. Teraz na zegarze 16 minut po godzinie 7. No i zabrało nam się tych informacji z Bełchatowa i okolic. No i jeszcze jedna ważna informacja, bo jutro rozpocznie się remont kolejnego odcinka ulicy 1 Maja. Prace obejmą fragment między ulicą Dąbrowskiego a ulicą Kwiatową, który ten fragment na czas robót zostanie zamknięty dla ruchu. Skrzyżowania pozostaną przejezdne, jednak kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Więcej informacji z dróg na naszym portalu radiouciek.pl. Do doniesień drogowych wrócimy także tuż przed 7.30. Radio Ucie, audycja poranna. Proszę koniecznie zostać z nami.

Tu Radio Audycja Poranna, 20 minut po godzinie 7. I jeszcze ważne informacje dla rodziców w wieku szkolnym. Stan wzmożonych kontroli policji w szkołach i wokół nich będzie utrzymany także w tym tygodniu. 117 zatrzymanych, 64 tysiące skontrolowanych placówek edukacyjnych, 24 tysiące policjantów postawionych w stan gotowości. To bilans działań policji po ataku nożowników w Ostrołęce pod Wyszkowem i w Warszawie, w wyniku którego jedna osoba zginęła, kilka zostało poranionych. Policja w piątek patrolowała okolice szkół, ale też wchodziła do budynków, a ta akcja ma być kontynuowana. Całe bezpieczeństwo i cała odpowiedzialność za to bezpieczeństwo spoczywa jednak na nauczycielach, a ci mówią, że nie mają narzędzi, by atakom zapobiegać. Ten temat wróci u nas także w rozmowie po godzinie 8. Już teraz na nią zapraszam. Teraz na zegarze 20 minut po 7.

0: then.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
5: Zapraszamy w muzyczną podróż do Chin w Filharmonii Łódzkiej. Już w piątek, 23 października o 19:00 zabrzmi koncert fortepianowy Rzeka Żółta, inspirowany pięknem i historią rzeki Huangho, nad brzegami której powstała chińska cywilizacja. Program uzupełnią wirtuozowski 12 koncert fortepianowy Mozarta oraz pełna rozmachu 3 symfonia Rachmaninowa. A głównymi bohaterami wieczoru będą goście z dalekiego państwa środka, pianista Haju Zhang i dyrygent Ren Chang Fu. Bilety w kasie i na filharmonia.lodz.pl.
6: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
7: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517-416-417.
8: To nie jest po prostu dźwięk pracy. To dźwięk odzyskanej sprawczości i bezpieczeństwa. Dzięki Wam tysiące rodzin przeszło drogę od przetrwania do samodzielności. 10 lat programu Rodzina Rodzinie. Pomóż na caritas.pl / rodzina.
2: Po reklamie.
9: Zbliża się 7:30, a więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi Regionu i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Sebastian Dziuda, który teraz jest w studiu. Dzień dobry, Sebastian, raz jeszcze powiedz, jak teraz wygląda sytuacja.
10: Dzień dobry, no niestety wygląda z minuty na minutę coraz mniej ciekawie. Znacznie wolniej jedzie się na łódzkim Żubardziu, gdzie jak zwykle o tej porze wydłuża się dojazd Limanowskiego w kierunku Włókniarzy. Ciasno zaczyna być już od okolic dworca Łódź Żabieniec. Z kolei na Widzewie dużo się dzieje przy węźle Łódź Wschód i wjeździe na A1. Korkuje się okolice Ronda Żołnierzy Wyklętych, a największe utrudnienia napotkamy na światłach u zbiegu Malowniczej, Rokicińskiej i Józefiaka. Jeszcze uwaga przy wyjeździe z Kutna, tam ruch znacznie ożywia się na Krajowej 60. Spora od pojawia się na przecięciu Łęczyckiej z Objazdową, a najmocniej zapełnia się kilka kilometrów dalej w pobliżu miejscowości Leszczynek. Minutę przed 8:00 zajrzymy na drogi ponownie.
9: Na zegarze 7:30. Czas na skrót najważniejszych informacji i Małgorzata Bożewicz.
11: Dziś dyrektorzy szkół otrzymają instrukcję, która wyjaśnia, jak nauczyciele mają reagować w sytuacji zagrożenia ze strony osoby posiadającej niebezpieczne narzędzie lub przedmiot. Materiały resort edukacji przygotował we współpracy z MSWiA, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz ABW. W związku z ostatnimi atakami z użyciem noża w piątek zajęcia zawiesiło 59 szkół, 45 w województwie mazowieckim, 9 w kujawsko-pomorskim, 3 w świętokrzyskim oraz po jednej w warmińsko-mazurskim i podlaskim. Dziś i jutro zawieszone będą zajęcia w 9 szkołach w gminie Wyszków. Łukasz Gibała zostanie nowym prezydentem Krakowa. Państwowa Komisja Wyborcza w nocy policzyła wszystkie głosy. Kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 62% głosów. Na popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL Monikę Piątkowską zagłosowało ponad 37% wyborców. Przedterminowe wybory w Krakowie odbyły się po tym, jak w maju mieszkańcy odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego. Na Ukrainie krytyczne głosy co do ogłoszonego przez Donalda Trumpa tak zwanego energetycznego zawieszenia broni. prezydent USA zapowiedział, że Rosja i Ukraina zgodziły się zatrzymać wzajemne powietrzne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. Ukraińscy komentatorzy przypominają, że to już kolejna tego typu zapowiedź Trumpa i przewidują, że również ona będzie przez Rosjan ignorowana. Utrudnienia na drodze krajowej nr 74 w Łódzkiem. Od dziś drogowcy układają nową nawierzchnię między Budkowem a Żarnowem, a także będą remontować dwa odcinki między Wójcinem, Krasikiem i Kłopotowem. W czasie prac będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Drogowcy apelują o ostrożność i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Jeśli pogoda się pogorszy, terminy układania nawierzchni mogą ulec zmianie. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 8.
9: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami dość pogodny dzień, chociaż przelotnie może popadać słaby deszcz, jak to jesienią. Jeżeli chodzi o temperaturę, 7 stopni teraz o poranku na termometrze w Łodzi, jak to jesienią. W ciągu dnia maksymalnie do 10, cieplej w Skierniewicach, tam 11 stopni. Pogoda dziś niestety nie będzie sprzyjać naszemu samopoczuciu.
1: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
9: A my raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko i polecamy nasz portal radiołódź.pl. Tam na bieżąco informacje z Łodzi, regionu, także z naszego kraju. A jeżeli ktoś woli telefon komórkowy, no to także aplikacja mobilna do Państwa dyspozycji. Gorąco polecam także wiadomości głosowe za pośrednictwem tak naszej strony, jak i aplikacji można przesyłać do radia. Polecamy. Radio Łódź, audycja poranna.

24 minuty do godziny 8, słuchamy radio w audycji porannej. No właśnie, warto posłuchać, co robić, co zrobić, kiedy jesteśmy uczestnikami kolizji samochodu z dzikim zwierzęciem. To pytanie pojawi się za kilka chwil u nas.

0: Na zegarze już 21 minut do godziny 8. Jesień to, jak wiadomo, czas, kiedy coraz więcej dzikich zwierząt pojawia się na naszych drogach. Szczególnie kierowcy powinni uważać oczywiście na zalesionych obszarach. W ostatnich dniach w samym powiecie zduńsko-wolskim doszło do 4 kolizji ze zwierzętami.
1: To takie wypadki to były, są i będą.
2: Jesienią podobno najwięcej jest. Migrują, przemieszczają się, więc...
3: No właśnie, dużo się przemieszczają.
2: Tutaj zdarzają się takie dzikie zwierzęta? Przychodzą?
3: No raczej tak.
4: Te zwierzęta migrują i rzeczywiście okres jesienny, czas w ciągu dnia, czyli wieczór, noc.
2: Katarzyna Biniaszczyk ze zduńsko-wolskiej policji.
4: A także właśnie wczesny ranek. To są takie momenty, kiedy najczęściej te zwierzaki jednak wychodzą. Apelujemy o to, żeby kierowcy dojeżdżając w takie leśne rejony zmniejszyli tą prędkość, zwracali uwagę, czy na poboczu nie znajduje się jakieś zwierzę, bo może ono akurat będzie chciało przejść na drugą stronę ulicy.
2: Aspirant Biniaszczyk przypomina też, co robić, gdy dzikie zwierzę wpadnie nam pod koła.
4: Zatrzymajmy się w bezpiecznym miejscu, wystawmy trójkąt, włączmy światła awaryjne, poinformujmy służby, czyli zadzwonimy pod numer 112, powiedzmy, gdzie jesteśmy, co się stało. Najlepiej, żebyśmy tego zwierzęcia sami nie dotykali, nie ruszali, bo to może być chociażby zwierzę z wścieklizną, tak? Albo no, może nas ugryźć, tak?
2: Ma pani może informację, jakie zwierzęta najczęściej?
4: Sarny.
2: Sarny.
4: Rzeczywiście te sarenki niestety w zgłoszeniach są najczęściej, ale dość często pojawiają się również dziki.
2: Wilk to taki trochę ewenement.
4: Tak, tutaj trzeba przyznać pierwsze zdarzenie, jeżeli dotyczy potrącenia wilka.
1: No trzeba uważać, tym bardziej, że teraz te migrują te wilki i tak dalej, są z tego łasku.
2: Czyli wilki tutaj to norma?
1: Dużo lisów jest przede wszystkim, to jest zaleta, bo wilk tępi lisy.
2: Okej, dobra. A lis to szkodnik, czy...?
1: No raczej przy wioskach, gdzie ludzie mają kurniki, tak jak ja też miałem i już nie mam kur, także...
2: Czyli szkoda wilka.
1: Szkoda wilka, no szkoda wilka.
2: A kierowcom przypominamy, na drogach biegnących przez lasy po prostu zwolnijmy.
0: A te relacje przygotował nasz reporter Kacper Rafalski. Bardzo dziękujemy. Na zegarze 20 minut do godziny 8. Tu Radio Łódź.

0: To oddział zamknięty, a tutaj oddział otwarty, a w nim Michał Dąbrowski. Witam cię bardzo
1: serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się, serwus.
0: No i cóż, rozmowa po godzinie 8:00. Dzisiaj kolejne ważne spotkanie, bo porozmawiamy o tym, co dzieje się także w polskich szkołach i wokół tych szkół, a tych zdarzeń niebezpiecznych, groźnych, a nawet dramatycznych było w ostatnim czasie naprawdę dużo.
1: Tak, zastanowimy się z naszym gościem, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi, dyrektorami, a także nauczycielami, żeby nam wszystkim nie udzieliła się taka ogólna panika, chociaż ona mimo wszystko zaczyna się pojawiać. Jak mówi w piątek niektórzy nauczyciele Radiu Łódź. Nawet 1/3 uczniów nie pojawiła się na lekcjach. Zapytam naszego gościa o to, czy nauczyciele dzisiaj powinni może normalnie rozpocząć lekcje i dalej iść z tokiem nauczania i z programem, czy może jednak powinni poświęcić chwilę na to, żeby porozmawiać z dziećmi o tym, co się dzieje, bo dla nas wszystkich to są nowe sytuacje. Przypomnijmy, że od piątku policja patroluje okolice szkół. Podsumowanie piątkowych działań wygląda tak. 35 tysięcy sprawdzonych placówek, około 170 zdarzeń i niemal 60 zatrzymanych. Przez weekend przybyło około 300 zgłoszeń i to wszystko jest reakcją na tragiczne wydarzenie na Mazowszu. Przypomnijmy, że najpierw 19-latek w Ostrołęce ranił 9 osób, a w czwartek w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-latek zabił 37-letnią woźną. Przez cały weekend słyszeliśmy o kolejnych zgłoszeniach, zatrzymaniach, zdarzeniach. W piątek nawet słyszeliśmy o ataku na 2-nastolatki w Łodzi przy ulicy Pomorskiej, co później okazało się być zdarzeniem kompletnie zmyślonym przez te nastolatki. Jak w tym wszystkim nie zwariować? Czy będą nowe wytyczne i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych? Czy, a jeżeli tak, to czego dyrektorom brakuje i o czym oni mówią? Bo już w rozmowie z Radiem Łódź także dyrektorka 70. łódzkiej podstawówki Bogumiła Cichacz zwróciła uwagę, że szkoła nie może przeszukiwać uczniów. Nie ma też bramek wykrywających metal, a podobne, choć nie takie same urządzenia działały w trakcie pandemii COVID-19 i mierzyły temperaturę. Jak z dziećmi o tym wszystkim rozmawiać i gdzie szukać informacji na ten temat? O tym wszystkim porozmawiamy z łódzkim kuratorem oświaty Januszem Brzozowskim, który będzie naszym gościem po godzinie 8:10.
0: Polecamy to spotkanie, zresztą tych rozmów z nauczycielami, także w porannej prasie nie brakuje. Oni mówią, że odpowiedzialność, cała odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa teraz na nauczycielach, a ci, jak mówią, nie mają narzędzi, by takim atakom zapobiegać lub chociażby, tak jak powiedziałeś, przeszukiwać plecaki uczniów. Michał Dąbrowski, bardzo dziękuję. To spotkanie po godzinie 8:00. Teraz na zegarze 12 minut, właśnie do godziny 8:00.

0: Tu radio się audycja poranna, teraz na zegarze 9 minut do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: No to jeszcze mam moment, żeby zajrzeć do prasy i teraz sprawy nielokalne, ale te globalne, chociaż oczywiście dotyczące nas i to bardzo mocno. Donald Trump znów sprzedaje Ukrainę. To tytuł z dzisiejszej Rzeczpospolitej. W lutym 2025 roku prezydent Stanów Zjednoczonych zarzucał Wołodymyrowi Zełenskiemu, że ten nie ma kart. Teraz to Donaldowi Trumpowi kart zabrakło, czytamy w Rzeczpospolitej. Jeżeli wierzyć sondażom na ostatniej prostej przed wyborami do Kongresu w Stanach Zjednoczonych, Republikanie zmierzają do katastrofy. Te wybory, przypomnę, 3 listopada. Demokraci niemal na pewno przejmą większość w Izbie Reprezentantów, a zapewne i w Senacie. Donald Trump będzie miał związane ręce. Powód: marazm gospodarczy i drożyzna spowodowana skokowym wzrostem cen paliw. Taki jest efekt jego irańskiej kampanii. Aby odwrócić klęskę, Donald Trump postanowił poświęcić Ukrainę, bo na Bliskim Wschodzie ma ograniczone możliwości. Stąd jego deal z Kremlem i uwolnienie milionów ton rosyjskich paliw na światowych rynkach. Tyle, że porozumienie pozostanie na papierze, jeśli Ukraina nie wstrzyma ataków na rosyjskie rafinerie, a na razie ich wstrzymać nie zamierza. Kolejna wolta Donalda Trumpa każe na nowo spojrzeć także na plany stałej bazy Stanów Zjednoczonych w Polsce. Nie da się wykluczyć, że i ona jest tylko kartą przetargową w rozmowach, rokowaniach Stanów Zjednoczonych z Moskwą. Więcej na ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej, a na zegarze 8 minut do godziny 8.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
1: Jedna osoba?
3: Nuda.
1: Dwie osoby?
3: Zaczyna się.
4: Dwa głosy.
1: Dwa charaktery?
4: Jeden mikrofon.
1: Czyli duety.
4: W Radiu Łódź.
1: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
3: nie wiadomo, kto kogo zagada.
1: Radio Łódź na dwa głosy.
4: Słuchaj.
1: I zobacz, co z tego wyjdzie.
3: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
5: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
6: Cześć! Dokąd jedziesz?
7: Do autoryzowanego serwisu Volkswagena.
6: Teraz w Skoda Bednarek Dobroń koło Pabianic mają autoryzację serwisową Volkswagena, Seata i Cupry.
7: Ale ja mam pakiety serwisowe i gwarancyjne od innego dealera.
6: Tam również skorzystasz z tych pakietów, a nie będziesz długo czekał na termin wizyty.
7: A naprawię Skodę parkingową?
6: Oczywiście. Mają nowoczesne centrum napraw powypadkowych autoryzowane dla marek Volkswagen, Seat i Cupra.
7: Super. Podasz adres?
6: Skoda Bednarek Dobroń. Wrocławska 18. skoda-dobroń.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Nieznane opowieści zza kulis polskiej kinematografii.
12: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
11: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
13: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
11: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
1: Po reklamie.
14: Zbliża się 8 czas na raporcie drogowej. Sebastian Dziuda.
15: A zaczynamy od sporych utrudnień na Górnej w Łodzi. Dużo się dzieje w pobliżu ronda lotników. Dojazd do tego skrzyżowania wydłuża się znacznie od strony Pabianickiej i Paderewskiego. Obecnie stoi też już cała Aleja Palki w kierunku ronda Solidarności. Dojeżdżając do tego skrzyżowania lepiej uzbroić się w cierpliwość już od północnych krańców cmentarza na Dołach i przecięcia z Wojska Polskiego. Zaglądamy jeszcze na południe od Łodzi. Znacznie blokuje się tam ruch na krajowym 71 między Gospodarzem a Żgowem. Ciasno jest w tym miejscu przede wszystkim na przecięciu z krajową 91. Za pół godziny ponownie sprawdzimy sytuację na drogach.
14: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. A przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Bożewicz.
16: Były wiceminister rolnictwa pod ostrzałem oskarżeń. Jest też zawiadomienie na jedną z jego byłych współpracownic. Syreny zawyją, ale to tylko test. Łódź sprawdza system alarmowania. Piłkarska Łódź na tarczy. Widzew i ŁKS przegrywają ze śląskimi drużynami. W dzień zachmurzenie duże i dzisiaj miejscami przelotne opady deszczu. Zaczynamy jednak od tego, że w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat łowicki dziś pojawią się umundurowani ochroniarze. Taką decyzję podjął łowicki starosta. To ma uspokoić obawy po ostatnich tragicznych wydarzeniach na Mazowszu, a więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
17: Ochroniarze będą pilnować wejść do szkół w czasie, gdy przychodzą do nich uczniowie. Placówki mają korzystać z jednego wejścia, a pozostałe drzwi będą zamknięte. Gdy wszyscy uczniowie będą już w szkole, pracownik ochrony będzie mógł patrolować budynek wewnątrz. Starosta Marcin Kosiorek w rozmowie z Radiem Łódź podkreśla, że obecność ochrony ma przede wszystkim dawać uczniom i nauczycielom większe poczucie bezpieczeństwa.
18: To bardziej ma działanie prewencyjne i odstraszające i uspokajające, myślę, niż jakiekolwiek inne.
17: Starosta dodaje, że według obecnej oceny ryzyko bezpośredniego zagrożenia nie jest wysokie. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
16: Na razie nie wiadomo, jak długo ochroniarze będą obecni w placówkach. Między innymi o tym za chwilę porozmawiamy z gościem Radia Łódź, a będzie nim łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski. Zapraszam. Jest zawiadomienie na jedną z byłych współpracownic byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Wpłynęło do policji w Jaworze i dotyczy m.in. patostreamingu. Przypomnijmy, Michał Kołodziejczak jest oskarżany przez dwie były współpracownice o przemoc fizyczną i psychiczną, zastraszanie, poniżanie oraz nakłanianie do zażywania narkotyków. Nagranie opublikował Kanał Zero. O zawiadomieniu policji poinformował detektyw Krzysztof Rutkowski, który twierdzi, że posiada materiały związane ze sprawą i może wystąpić w charakterze świadka. Rutkowski towarzyszył też byłemu wiceministrowi rolnictwa podczas niedzielnej wizyty w łódzkiej delegaturze ABW. Nie wiadomo, jakie dokumenty przekazał tam polityk. Kołodziejczak zaprzecza zarzutom i nazywa je pomówieniami. Został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. W Łodzi przez najbliższe tygodnie będą wyły syreny alarmowe. Od dziś do 20 listopada miasto będzie prowadzić testy techniczne i przeglądy miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Pojedyncze sygnały mogą pojawiać się w godzinach od 8 do 17, a każdy z nich potrwa maksymalnie 5 sekund. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk przy okazji testów organizowanych w lipcu w całym kraju powiedział, że informowanie o testach syreny jest istotne, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców.
19: Syreny alarmowe są takim sygnałem, który może rzeczywiście wywoływać niepokój i skłaniać ludzi do podejmowania natychmiastowych działań. I dlatego tak ważne jest, żeby wcześniej zostali oni ostrzeżeni, poinformowani.
16: Warto dodać, że ogłoszenie alarmu oznacza 3-minutowy modulowany dźwięk syreny. Jego odwołanie to 3-minutowy sygnał ciągły.
20: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
16: W piłkarskiej rywalizacji śląsko-łódzkiej 2-0 dla drużyn z południa kraju. W pierwszej lidze ŁKS przegrał u siebie z Ruchem Chorzów 0-2. W ekstraklasie Widzew uległ na wyjeździe Piastowi Gliwice 1-2. O spotkaniu rozegranym na Śląsku opowie Michał Malinowski.
21: Widzewiacy przystępowali do meczu w Gliwicach po 5 z rzędu zwycięstwach z Piastem, ale mogą już o tej serii zapomnieć. Słaby początek pierwszej i drugiej połowy, wreszcie stracona bramka w 68 minucie i dopiero wówczas łodzianie wzięli się poważnie do roboty, mówi kapitan Bartłomiej Drągowski.
22: Tak jak to już bywało wcześniej, po straconej bramce się budzimy i zaczynamy atakować, ale nie o to w tym chodzi. Należy to robić zdecydowanie wcześniej.
21: W 71 minucie było już 1-1 po trafieniu Karola Świderskiego. Punktu nie udało się jednak wywalczyć, bo po raz kolejny Widzew stracił bramkę w samej końcówce.
22: Nie potrafię znaleźć wytłumaczenia, nie potrafię znaleźć rozwiązania, a bardzo bym chciał.
21: Warto jeszcze dodać, że drugi stracony gol był niemal kopią pierwszego. 9 punktów Łodzian w 10 meczach to wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań. Michał Malinowski, Radio Łódź.
16: Wspomniane 9 punktów daje Łodzianom 13 miejsce w tabeli Ekstraklasy. ŁKS mimo 2 porażek z rzędu wciąż jest w pierwszej lidze w strefie barażowej na 5 miejscu. Więcej sportu po 9 w Radiu Łódź. Zapraszam.
23: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
14: No to jeszcze rzut oka do prognozy pogody. Teraz w Łodzi 7 stopni na termometrach, w ciągu dnia do 10. Taka temperatura także w Piotrkowie, Sieradzu i w Bełchatowie. Nieznacznie cieplej w Skierniewicach, tam 11 stopni. Pogoda dziś nie będzie sprzyjać samopoczuciu.
23: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.

0: gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku na początku tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski. Dzień dobry, panie kuratorze.
2: Dzień dobry.
1: A zaczynamy od podsumowania weekendowych i piątkowych działań policji przy placówkach edukacyjnych. Na piątek to zestawienie wyglądało tak: 35 tysięcy sprawdzonych szkół, około 170 zdarzeń i niemal 60 zatrzymanych, a przez weekend przybyło około 300 zgłoszeń. To reakcja na tragiczne wydarzenia na Mazowszu. Przypomnijmy, że najpierw 19-latek w Ostrołęce ranił 9 osób, a w czwartek w Leszczydole na Winach Podwyżkowym 15-latek zabił 37-letnią woźną. Przez cały weekend słyszeliśmy o kolejnych zgłoszeniach, zatrzymaniach, zdarzeniach. W piątek część nauczycieli mówiła Radiu Łódź, że na lekcjach nie było nawet 1/3 uczniów. Mamy poniedziałek. Czy spotkaliście się już jako kuratorium z dyrektorami, z nauczycielami? Przekazaliście im nowe instrukcje? Jeśli tak, to jakie?
2: Dzisiaj w Urzędzie Wojewódzkim wspólnie z wojewodą łódzkim, panią Dorotą Ryl, z komendantem wojewódzkim policji i z dyrektorem od spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego spotykamy się z nauczycielami szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa łódzkiego i

0: każda z tych osób będzie miała do przekazania nauczycielom wskazówki co do tego, jak zachować się w nadchodzących dniach, jak reagować na niebezpieczne sytuacje, ale myślę też, że szkoły są do tego przygotowane. Sprawdzałem to w ubiegłym tygodniu. Dyrektorzy szkół przesyłali mi odpowiedzi na pytania o zabezpieczenia szkół i mogę stwierdzić, że szkoły są w dużym stopniu przygotowane do tego, żeby niepożądana osoba, napastnik nie mógł wejść tak bezkarnie zupełnie do szkoły.
1: To jakie są te działania, które podjęli już nauczyciele? Czy tutaj chodzi tylko o takie przygotowanie i wiedzę, jak zareagować w takiej sytuacji? Czy może jeszcze wdrożono jakieś dodatkowe zabezpieczenia? Czy to przy wejściu do szkoły, czy to już po wejściu?
0: Oczywiście wiedza jest tutaj kluczowa, bo przecież nie dzisiaj pojawiło się to zagrożenie, ale nauczyciele i szkoły były przygotowywane do tego, że takie zagrożenie może wystąpić i w związku z tym były opracowywane w szkołach procedury reagowania w różnych sytuacjach, które wymagają temu, żeby zapobiec jakiemuś nieszczęściu.
1: To chyba każdy pamięta ze szkoły takie ćwiczenia, kiedy słyszeliśmy 3 razy dzwonek, to wszyscy wstawaliśmy z ławek i wychodziliśmy do miejsca ewakuacji, bo słyszeliśmy, że to jest alarm pożarowy. Czy tutaj te procedury, one są podobne?
0: Rzeczywiście najczęściej w szkołach ćwiczy się alarmy przeciwpożarowe i zarówno uczniowie, jak i nauczyciele doskonale wiedzą, jak reagować w przypadku pożaru. Paradoksalnie i całe szczęście do takich sytuacji często nie dochodzi. Ja sobie nie przypominam sytuacji, żeby w szkole był pożar i uczniowie musieliby być ewakuowani, ale gdyby taka sytuacja nastąpiła, to wszyscy wiedzą, jak się zachować. I ja wymagałbym również od nauczycieli, od uczniów, żeby też wiedzieli, jak się zachować podczas innych sytuacji stwarzających ryzyko dla zdrowia i życia. Między innymi, a w szczególności teraz, podczas sytuacji, gdy do szkoły wchodzi napastnik uzbrojony. Takie procedury powinny być w każdej szkole. Ale nie tylko być obecne, nie tylko muszą być obecne w segregatorze, w dokumentach na półce, ale muszą być znane wszystkim, muszą być przećwiczone i tego będę wymagał. Natomiast ważne jest w obecnej chwili, żeby szkoła była dobrze zabezpieczana od momentu wejścia i apeluję do dyrektorów szkół, żeby zwrócili uwagę i zweryfikowali sposób zabezpieczeń drzwi wejściowych. To jest taki newralgiczny punkt, bo albo napastnik się dostanie, albo nie. Mówimy o napastniku z zewnątrz, więc ograniczamy ryzyko. Nie wpuszczamy w tej chwili do szkoły osób postronnych. No wiadomo, że może dojść do sytuacji, że uczeń wejdzie z jakimś niebezpiecznym narzędziem i również w takiej sytuacji musimy wiedzieć, jak reagować.
1: W rozmowie z Radiem Łódź dyrektorka 70. Łódzkiej Podstawówki Bogumiła Cichacz zwróciła uwagę, że szkoła nie może przeszukiwać uczniów, nie ma też bramek wykrywających metal, a podobne urządzenia, choć nie takie same, bo mierzące temperaturę, ale działały w czasie pandemii COVID-19. Czy to jest coś, co powinno się być może zmienić? Czy może chociaż w tych szkołach ponadpodstawowych powinny się pojawić takie bramki i czy być może potrzebujemy już tutaj zmiany w przepisach na szczeblu tym centralnym dotyczących przeszukania chociażby plecaka ucznia, bo dzisiaj nauczyciel czy dyrektor rzeczywiście nie może tego zrobić. Może w sytuacji, w której jest podejrzenie, że tam jest coś niewłaściwego, wezwać policję.
0: Ja nie uważam, żebyśmy z góry musieli przyjmować rozwiązania jednakowe dla wszystkich szkół. Każda szkoła jest inna. Każda szkoła ma swoją specyfikę, ma swoje otoczenie, ma swoje potrzeby. Są szkoły, które mają kilkudziesięciu uczniów, są szkoły, które mają kilkuset, ale są takie, które mają kilka tysięcy uczniów. Być może w tych większych szkołach byłaby potrzeba zapewnienia jakiejś ochrony w postaci pracownika ochrony.
1: To się dzieje w powiecie łowickim. Od dzisiaj w szkołach
0: ponadpodstawowych. Ale pamiętajmy o tym, że to jest tylko jeden element sprawnie działającego systemu i ten system powinien być bardzo, system bezpieczeństwa w szkole powinien być bardzo mocno przemyślany. Trzeba dokonać oceny ryzyka w każdej szkole w zależności od warunków, jakie w tej szkole panują i powinny być wdrożone odpowiednie działania. w porozumieniu z organem prowadzącym dyrektorzy powinni reagować na wszelkie sygnały niepokojące zjawiska i dostosować szkołę do takich warunków, w których każdy uczeń będzie się czuł bezpiecznie.
1: A co jeszcze powinni sprawdzić dyrektorzy? Czy to być może są wejścia, nawet nie te frontowe, tylko chociażby na boisko szkoły, z którego też czasami po lekcjach korzystają zupełnie inne osoby, chociażby w tych godzinach, w których odbywają się zajęcia?
0: Ja będę dzisiaj mówił na zebraniu z dyrektorami szkół, żeby również zwrócili uwagę na wszystkie wejścia do szkoły, bo czasami do szkoły można się dostać w różny sposób, nie tylko drzwiami wejściowymi. Będę zalecał, żeby w tej chwili ograniczyć to wejście tylko do drzwi wejściowych, które będą pod większą kontrolą. I ponadto to wszystko są zabezpieczenia techniczne, organizacyjne, ale pamiętajmy o tym, że najważniejsza jest profilaktyka. W tej chwili ważne jest prowadzenie lekcji wychowawczych, podczas których nauczyciele będą rozmawiać z uczniami na temat bieżących wydarzeń. Będą im mówić, że najważniejsze jest zaufanie, przekazywanie informacji o tym, że dzieje się coś niepokojącego. Jeżeli są jakieś sygnały, że ktoś może posunąć się do jakiegoś brutalnego czynu, uczniowie powinni to zgłaszać nauczycielowi. Mieliśmy bardzo dobry przykład z sierpca, gdzie uczniowie, gdy dowiedzieli się o tym, że kolega chce właśnie taki brutalny czyn popełnić, zawiadomili o tym nauczyciela. Nauczyciel zawiadomił odpowiednie służby, policję i w ten sposób uniknęliśmy być może dużego dramatu. Tego bym oczekiwał w tej chwili od nauczycieli, od uczniów, żeby rozmawiali ze sobą, ale również od rodziców, żeby zwracali uwagę na to, jak zachowuje się dziecko każdego dnia, jakie ma potrzeby, żeby rozmawiali z nim nie tylko o tym, co słychać w szkole, ale jak się czuje. Po prostu więcej czasu poświęcać dziecku i sprawdzać też, czym jakie strony przegląda, czym się zajmuje w czasie wolnym i co ma w telefonie komórkowym. No też warto się tym zainteresować.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski. Panie kuratorze, jak w tym wszystkim nie wpaść w panikę, która wydaje się, że się udziela na wszystkich poziomach, to znaczy i części uczniów, nauczycieli, rodziców, być może części także dyrektorów, bo część na pewno sobie zadaję pytanie, czy, a jeżeli tak, to dlaczego powinnam w poniedziałek pójść do szkoły albo posłać tam swoje dziecko?
0: Szkoły są bezpieczne, były bezpieczne, a myślę sobie, że jeszcze po tych wydarzeniach będą jeszcze bardziej bezpieczne, bo będziemy mądrzejsi o różne sytuacje i będziemy wiedzieli, jak reagować na podstawie autopsji, na podstawie tego, co zdążyliśmy zaobserwować. Wyciągniemy wnioski i też będziemy mogli w większym stopniu zadbać o bezpieczeństwo uczniów. Ja rozumiem obawy, lęki, które mają w tej chwili rodzice, które mają nauczyciele i które mają uczniowie. To jest zupełnie naturalne, gdy dzieje się coś niepokojącego, wydarzy się jakaś tragedia, poddajemy wątpliwość i tracimy zaufanie do miejsca, w którym tak tragedia się dzieje. Przecież jeżeli dochodzi do katastrofy lotniczej, to myślimy sobie, że podróżowanie samolotem jest niebezpieczne, ale to nie jest prawda. I tak samo, ja wiem, że coś wydarzyło się w szkole, coś bardzo niepokojącego, ale szkoła nie funkcjonuje w oderwaniu od naszej rzeczywistości. To również się dzieje poza szkołą. Takie sytuacje się zdarzały. Przypomnę o przypadkach w szpitalach, na ulicach i akurat w tym momencie pojawiło się to w szkole. Jesteśmy tym zaniepokojeni i powinniśmy odpowiednio reagować. Powinniśmy współpracować ze służbami w tej chwili. Powinniśmy współpracować z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, zapewnić siłami szkolnymi, szkolnych specjalistów pomoc psychologiczno-pedagogiczną, pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, zapewnić ich, że w szkole mogą się czuć bezpiecznie, ale jednocześnie zasygnalizować, że jeżeli będą czuli, będą słyszeli o jakichś niepokojących zdarzeniach, to żeby reagowali, żeby mówili o tym nauczycielom, żeby mieli do nich zaufanie i wówczas razem wspólnymi siłami i we współpracy z rodzicami będzie można jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, pracowników w szkole.
1: A na co zwracać uwagę? To znaczy, czy są jakieś takie podręcznikowe punkty, w których powinna się mnie jako czy to rodzicowi, czy uczniowi, czy nauczycielowi, czy dyrektorowi zapalić ta przysłowiowa czerwona lampka, kiedy powinienem złapać za telefon i zadzwonić na 997?
0: W tej chwili w szkole prowadzonych jest wiele projektów i programów związanych z bezpieczeństwem uczniów. Te programy są adresowane właśnie do uczniów. Przecież mieliśmy we wrześniu tydzień o przeciwdziałaniu przemocy, o budowaniu relacji rówieśniczych. Są realizowane także inne działania przez nauczycieli, przez wychowawców, przez specjalistów szkolnych. Również przekazywane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej materiały wspomagające pracę nauczycieli. Materiały, które właśnie informują, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, jak radzić sobie z kryzysami psychicznymi dzieci i młodzieży. Te materiały są adresowane również do rodziców. Ja przypomnę tylko, że teraz dzisiaj właściwie zostanie upowszechniony w szkołach zaktualizowany poradnik bezpieczeństwa, w którym są między innymi opracowane procedury reagowania w przypadku ataku wtargnięcia do szkoły napastnika z niebezpiecznym narzędziem, ale również w ostatnim czasie Ministerstwo Edukacji Narodowej upowszechniło taki poradnik dla uczniów klas 1-3, dla rodziców i dla nauczycieli klas 1-3 oraz 4-7, wiedza moją tarczą. Są informatory o zagrożeniach ekranowych i w sieci, informatory kierowane nie tylko do nauczycieli, ale również do rodziców, żeby rodzice też wiedzieli, jak z dzieckiem w domu pracować. To jest realne wsparcie. Również opracowywane są w tej chwili webinary przez krajowych konsultantów i krajowych i wojewódzkich konsultantów do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży. Te webinary właśnie mają za zadanie również wzmocnić psychicznie uczniów i także przekazać, jak reagować w sytuacjach kryzysowych.
1: Pan był dyrektorem szkoły, pan wie, że dyrektorom dzisiaj na pewno nie brakuje obowiązków i wydaje się, że one nie są adekwatne do wynagrodzenia. W Łodzi to jest tam niecałe 8 tysięcy złotych na rękę, a taki dyrektor musi być jednocześnie księgowym, menadżerem, jak się okazuje teraz zarządcą do spraw zarządzania i reagowania kryzysowego. Tego wszystkiego jest naprawdę dużo.
0: Ja mam duży szacunek do pracy dyrektorów szkół, mam duży szacunek do pracy nauczycieli, bo wiem, że to jest praca trudna, wiąże się z wieloma wyzwaniami, obowiązkami. Zdarzają się różne nieprzewidywalne sytuacje, jakby takie, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia. Jestem oczywiście jak najbardziej za tym, żeby ta praca była bardzo dobrze doceniana, również finansowo.
1: Łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się państwu, życzymy dobrego dnia, tygodnia, do usłyszenia przez cały dzień i tydzień na antenie Radia Łódź i na naszej stronie radiolódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
5: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
6: Adam, kopelat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
7: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie.
11: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy. Sebastian Dziuda.
12: No, wydaje się, że te największe utrudnienia w Łodzi już minęły. Miejscami jednak dalej możemy natknąć się na korki, jak choćby po południowej stronie Parku na Zdrowiu. Zapełnia się tam Krzemienielskie od wejścia do zoo aż do ronda przed Atlas Areną. Bardziej w centrum z kolei nogę z gazu lepiej zdjąć przy skrzyżowaniu Marszałków, zwłaszcza jadąc od strony Śmigłego Rydza. Zator na tej ulicy tworzy się już na wysokości Parku nad Jasieniem. Na koniec informacja dla wyjeżdżających z Łowicza na północnych krańcach miasta, konkretnie na Krajowej 92, trochę czasu stracimy na przecięciu Poznańskiej i Płockiej. A minutę przed dziewiątą raz jeszcze tego poranka sprawdzimy, co dzieje się na drogach.
11: Na zegarze 8.30.
13: Same dobre wiadomości.
11: I Małgorzata Błażewicz.
14: I same dobre wiadomości. Zacznę od pytania do ciebie, Marcin. Kiedy ostatnio napisałeś list? Taki tradycyjny, spakowałeś go w kopertę, poszedłeś na pocztę, kupiłeś znaczek i wysłałeś.
11: O Boże, to pewnie było 25 lat temu na koloniach. Może
14: słuchaj,
11: więcej.
14: Słuchaj, ale możesz do tego wrócić, bo na Facebooku jest taka grupa Stare konie piszą listy. Zamiast SMS-ów i komunikatorów wybierają papier, długopis i znaczek pocztowy. I ponad 400 osób należy już do tej Facebooka. Grupy, to nie był przytyk do twojego wieku,
11: nie,
14: tylko że my
11: nie,
14: pamiętamy, jak się pisało listy. To jest inicjatywa skierowana do osób po 30, które chcą wrócić właśnie do tradycyjnej korespondencji i poznawać nowych ludzi.
11: Stare konie piszą kopytami.
14: Pomysłodawczynią grupy jest pani Iwona. Jak podkreśla, pisanie listów to okazja, żeby zwolnić, poświęcić komuś więcej czasu, no i poczuć radość z oczekiwania na odpowiedź, bo choć wiadomość w telefonie dociera w sekundę, na list trzeba jednak trochę poczekać. A chętni do tej nieco zapomnianej formy kontaktu mogą znaleźć grupę właśnie na Facebooku. Sensacyjne odkrycie polskich naukowców na Śląsku. W Miedarach koło Tarnowskich Gór znaleziono największy na świecie zbiór szczątków tanystrofów, czyli prehistorycznych gadów sprzed 240 milionów lat. Zwierzęta osiągały nawet 7 metrów długości, z czego połowę stanowiła szyja. Dzięki znalezisku udało się niemal w całości odtworzyć szkielet tego niezwykłego drapieżnika, który żył w wodzie i polował głównie na ryby. W Bełchatowie bezpieczniej dla pieszych i rowerzystów zakończyła się bowiem inwestycja przy ulicy Piłsudskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 476. Na odcinku od ulicy Dolnej do Pogodnej powstał blisko kilometr nowej drogi rowerowej i chodnika. Wybudowano także oświetlenie, odwodnienie, zatoki autobusowe i perony przystankowe. Przebudowano zjazdy, a przejścia dla pieszych zostały dodatkowo doświetlone, mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
0: Ścieżka nawiązuje od południa do istniejącej infrastruktury dla rowerzystów przy ulicy Pogodnej, od północy do wybudowanego w tym roku chodnika wiodącego od ulicy Dolnej w kierunku Dobrzelowa.
14: A koszt tej inwestycji to blisko 5 milionów złotych. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 9. Zapraszam.
11: No to jeszcze stary koń przeczyta prognozę pogody. Przed nami dość pogodny dzień, chociaż przelotnie może popadać deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, 7 stopni teraz na termometrze w Łodzi, w ciągu dnia maksymalnie do 10 stopni. No i taka temperatura mniej więcej w całym regionie dzisiaj będzie się utrzymywała, tylko w Skierniewicach nieznacznie cieplej, bo tam do 11 stopni. No i na dokładkę to nie będą dobre wiadomości. Pogoda dzisiaj nie będzie niestety sprzyjać naszemu samopoczuciu.
13: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
11: A pamiętają Państwo, kiedy ostatnio pisali Państwo list, taki tradycyjny? Proszę dać znać. Zapraszamy. studiomaparadiołódź.pl 606-78-78-78. No to takie bardzo romantyczne, bym powiedział, pisanie listów w dzisiejszych czasach. Radio Łódź, audycja poranna.

0: masz?
1: Tom, rozwój naturalny. Hej, teraz na zegarze 24 minuty do godziny 9. Polacy nie widzą w Polsce miejsca na swój biznes. To tytuł z porannej prasy, do której zajrzymy za kilka chwil.
2: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.

20 minut do godziny 9 słuchamy radio uci audycji porannej. Czy są na sali jacyś przedsiębiorcy? No pewnie są. Jak się okazuje, 55% badanych uważa, że obecne przepisy, podatki i generalnie warunki gospodarcze w naszym kraju nie sprzyjają przedsiębiorczości i zakładaniu własnych firm. To wnioski z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie Dziennika Gazety Prawnej. Na pytanie, czy obecne przepisy, podatki i wspomniane warunki prowadzenia działalności w Polsce sprzyjają przedsiębiorczości, zakładaniu własnej firmy, odpowiedź zdecydowanie tak udzieliło. Takiej odpowiedzi udzieliło 4,7% ankietowanych. Przekonanie, że raczej tak, wyraziło 20%, a 30% badanych uważa, że raczej nie, natomiast prawie 24%, że zdecydowanie nie. Według tego badania warunki w Polsce sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości. Częściej takiego zdania są mężczyźni. 29% panów tak właśnie twierdzi. Wśród uczestniczek badania taką ocenę sytuacji zadeklarowało 21% kobiet. A niebawem u nas kolejne tematy i audycja Jestem Eko. Porozmawiamy o jakości powietrza w naszej okolicy.

0: Tu Radio Łódź na zegarze 16 minut do godziny 9.
1: Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2: Co możemy zrobić, żeby powietrze w naszej okolicy było czystsze? Mówi się dużo o dobrych nawykach w naszych domach, o tym, żeby przejść na zieloną energię, żeby obniżyć temperaturę, jednocześnie uszczelnić domy, przesiąść się na rower, sadzić drzewa i zbierać deszczówkę. Pytanie, czy nasze działania mogą rzeczywiście coś zmienić? Magdalena Jankowska-Kostrzewa, doradca energetyczny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jest z nami. Witamy.
3: Dzień dobry.
2: I Grzegorz Leszczyk, dyrektor Biura Energetyki i Jakości Powietrza w Urzędzie Miasta Łodzi.
4: Dzień dobry.
2: Załóżmy, że podejmujemy decyzję, pani Magdo, o byciu eko. Chcemy zmian w ogrzewaniu domu, w zużyciu energii. Od czegoś musimy zacząć?
3: Od analizy naszego budynku, czyli ile ciepła zużywamy, jak ile energii nam jest potrzebne, żeby w domu panował komfort, tak i pod względem temperatury i nie tylko, jakie źródło ogrzewania posiadamy, czy i gdzie są straty ciepła w tym budynku. No i na te wszystkie pytania odpowie nam audyt energetyczny, więc to jest taki podstawowy dokument i od jego sporządzenia powinniśmy zacząć. W tym dokumencie znajdą się odpowiedzi, tak jak wspomniałam, na te wszystkie pytania, no i propozycje, co należy zrobić, żeby rzeczywiście tak po pierwsze dom był szczelny, żeby ciepło nam nie uciekało, po drugie, żebyśmy też zmniejszyli ilość zużywanej energii, no a co za tym idzie, koszty ogrzewania naszego budynku.
2: I sporo zależy od nas samych. To, o czym pani wspomniała, pani Magdo, to możemy zrobić we własnym zakresie. Natomiast niektóre zmiany wymagają decyzji, działań miasta. I tu pytanie do pana dyrektora, jakie konkretnie działania podejmuje Łódź, żeby poprawić jakość powietrza? Jakie są największe wyzwania i co jest problemem?
4: Dokładnie to samo, jeśli mówimy o jakości powietrza, co jakby na poziomie mieszkańców, straty ciepła i duże wykorzystanie energii w budynkach mieszkalnych. W Urzędzie Miasta Łodzi, w mieście Łódź, realizujemy tak samo termomodernizację, wymianę źródeł ciepła, montujemy odnawialne źródła energii. Wszystko po to, żeby zmniejszyć zużycie energii, tym samym zmniejszyć koszty ogrzewania budynków miasta. Wszystko na koniec, na początek i na koniec jakby sprowadza się do pieniędzy. Wykonujemy audyt energetyczny, szukamy możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków, szukamy dofinansowania, także zwracamy się do pani Magdy i Wojewódzkiego Funduszu między innymi o pieniądze. Jak pozyskamy te pieniądze, no to realizujemy dokładnie taką samą inwestycję. Termomodernizujemy budynki szkół, przedszkoli, żłobków, budynki wielorodzinne, mieszkalne w zasobie komunalnym miasta Łodzi. Montujemy instalacje odnawialnych źródeł energii w panele fotowoltaiczne. W dłuższej perspektywie chcemy też montować magazyny energii. Zastanawiamy się i działamy jakby już w tym kierunku, żeby wybudować pierwszą farmę fotowoltaiczną miejską w Łodzi. Też w takiej troszeczkę dłuższej perspektywie chcemy częściowo kupić zieloną energię bezpośrednio od wytwórcy.
2: A mamy jakąś lokalizację?
4: Farmy?
2: Na tą farmę?
4: Rejon ulic Brzezińska, Listopadowa.
2: Pani Magdo, które programy wsparcia najlepiej pomogą nam w decyzjach? Na jakie wsparcie w ogóle można liczyć przy modernizacji domu i ogrzewania?
3: No właśnie, i tu jest jakby kolejny poziom podejmowanych decyzji, tak? Bo mówiliśmy już o tym poziomie decyzji podejmowanych u nas indywidualnie w domu, o tych decyzjach podejmowanych przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast, a tutaj wchodzimy na kolejny poziom, czyli to są decyzje już na poziomie rządowym. Tutaj mówimy po pierwsze o dokumentach strategicznych, które określają nam pewien kierunek zmian, ale też o programach wsparcia. I takim programem jest właśnie program Czyste Powietrze, w ramach którego można pozyskać środki na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Od początku realizacji programu, czyli od 2018 roku do końca ubiegłego roku, to jest prawie 78 tysięcy złożonych wniosków na kwotę ponad 2 miliardy 800 tysięcy. Z tej ilości wniosków ponad 86% to są wnioski dotyczące wymiany źródeł ciepła. A więc mieszkańcy po pierwsze mają świadomość, że jest to modernizacja budynków i poprawa efektywności energetycznej konieczna i korzystają z dostępnych źródeł dofinansowania.
2: I miasto pomaga mieszkańcom dotrzeć do tego wsparcia i z niego skorzystać. Doradza, gdzie się udać po informację, po pomoc?
4: Tak, jak najbardziej. Współrealizujemy program Czyste Powietrze od 2021 roku. ale też realizowaliśmy program Ciepłe Mieszkanie, który już się zakończył w zeszłym roku. I tutaj muszę wspomnieć o naszym miejskim programie dotacyjnym, któremu nadaliśmy ostatnio nazwę Łódź Oddychamy, który ma nową odsłonę, w którym również udzielamy wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła, na likwidację kopciuchów. Ale tak jak powiedziałem na początku, mieszkaniec może uzyskać pomoc od nas w realizacji wszystkich tych trzech programów, w pozyskaniu dofinansowania, w rozliczeniu w Biurze Energetyki i Jakości Powietrza przy ulicy Piotrkowskiej 113. Zachęcamy do kontaktu z nami, przeprowadzimy przez ten proces pozyskania dofinansowania, realizacji, rozliczania inwestycji bardzo chętnie.
2: W tych działaniach ekologicznych, o których rozmawiamy, ważna wydaje się edukacja, bo jak się z wiedzą trafi do dzieci, to one mogą w jakiś sposób edukować także dorosłych. I one, co ciekawe, już wiedzą, kim jest doradca energetyczny i jak na przykład działa pompa ciepła. Posłuchajmy.
5: Doradca pomaga w tym, że jak ktoś o czymś zapomina, to on o tym przypomina.
6: Doradca energetyczny pomoże nam zamontować ogrzewanie, no żeby wybrać źródło dobre, żeby to miało skład i ład. Pompa ciepła to przypomina taką lodówkę, a jeszcze obok taka inna wersja jest, jak taki wiatrak.
7: Jak kółko tak cały czas lata, to ona daje ciepło. Jak się szybciej kręci, to jest bardziej więcej energii i ciepła.
6: Oddaje nam ciepłe powietrze, no i wtedy jest nam ciepło.
2: Także jak się okazuje, młodzież jest już doinformowana, nawet ta młodzież na wczesnym etapie edukacji. Miasto też edukuje?
4: Tak, dokładnie. Mamy oddział edukacji ekologicznej. Jeśli chodzi o szkoły, to prowadzimy takie warsztaty dla szkół w ramach programu Łódzkie Szkoły z Klimatem, Łódzkie Szkoły dla Klimatu. Dwa lata temu w pilotażowej edycji 18 szkół zostało objętych programem, w zeszłym roku 120 szkół. I tutaj w ramach tych warsztatów jakby poruszana jest tematyka jakości powietrza, ale też szerzej ochrony środowiska. Mamy akcję Rowerowy Maj. Tutaj moje dzieci też bardzo chętnie jeździły cały maj rowerem do szkoły, chociaż mamy rzut beretem do tej szkoły. Organizowane są panele obywatelskie. Już dwa się odbyły. Drugi panel obywatelski z 2023 roku dotyczył właśnie redukcji emisji zanieczyszczeń. Tutaj mieszkańcy mogli wysłuchać tego, co mają do powiedzenia urzędnicy, jakie mają plany i jakie są realizowane inwestycje, i też na koniec zaproponować rekomendacje dla miasta, w jakim kierunku dążyć.
2: Dla słuchaczy Radia Łódź taka mała podpowiedź w takim razie po audycji. Pani Magdo, od czego zacząć? Jakiś pierwszy krok?
3: Myślę, że spotkanie z doradcą energetycznym albo właśnie...
2: Dzieci wytłumaczą, kim jest doradca. Także.
3: Albo spotkanie w swoim urzędzie miasta czy gminy. Doradzimy, podpowiemy, od czego zacząć i na samym końcu z jakiego źródła dofinansowania skorzystać. No bo właśnie taka kolejność powinna być. Tak, nie dopasowujemy inwestycji do źródeł dofinansowania, tylko odwrotnie.
2: Magdalena Jankowska-Kostrzewa, doradca energetyczny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
2: I Grzegorz Leszczyk, dyrektor Biura Energetyki i Jakości Powietrza w Urzędzie Miasta Łodzi.
4: Dziękuję bardzo.
1: Audycja powstała na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działanie Efektywność Energetyczna, priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
8: Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
0: Teraz na zegarze 7 minut do godziny 9, to oznacza, że niebawem u nas najważniejsze informacje, także raport z dróg nie będzie, właściwie będą wiadomości ze świata sportu, jak to nie będzie? Będą, oczywiście, że będą. I Piotr Andrzejczak.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski. 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
3: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
4: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
3: Ciężka?
4: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
3: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
4: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
3: Chyba kumacji.
5: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Zbliża się godzina 9, więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi, także regionu, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Sebastian Dziuda.
7: Tak, no nie nigdą utrudnienia przy węźle Stryków chociażby. Jak zwykle o tej porze korkuje się S14, a na utrudnienia możemy natrafić już od przecięcia z A2 do ronda przed zjazdem na Krajową 71. Teraz zaglądamy do Łodzi, gdzie już powoli rozluźnia się, ale miejscami dalej możemy napotkać korki. Wolniej przejeżdża się szczególnie Aleją Włókniarzy w stronę Bałut, w pobliżu skrzyżowania z Konstantynowską. Gęsto jest jeszcze w centrum, koło manufaktury. Zapełnione są szczególnie Nowomiejska i Zachodnia na wysokości Parku Śledzia. Tymczasem życzę kierowcom szerokości i dobrego dnia wszystkim słuchaczom.
6: Tu Radio Łódź, minęła 9. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Bożewicz.
8: Szkoły w Łódzkiem mają sprawdzić zabezpieczenia. Kuratorium wydaje zalecenia. Zakładowa w remoncie, Rokicińska na objazd. Od dziś zmiany dla kierowców w Łodzi. Donald Trump zapowiada wstrzymanie ataków. Ukraińscy komentatorzy obawiają się złamania rozejmu. Temperatura maksymalna do 13 stopni, wiatr umiarkowany. Dyrektorzy mają sprawdzić wejścia na tereny szkół w Łódzkiem. W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim rozpoczęło się spotkanie wojewody i kuratora z kierownikami placówek edukacyjnych, nauczycielami, policją i służbami zarządzania kryzysowego. To reakcja na ostatnie dramatyczne wydarzenia na Mazowszu. W Leszczydole Nowinach zginęła 37-letnia woźna. O bezpieczeństwie w placówkach edukacyjnych rozmawialiśmy z łódzkim kuratorem oświaty Januszem Brzozowskim, a z nami w studiu Michał Dąbrowski. Dzień dobry. Michale, jakie są wytyczne kuratorium dla dyrektorów szkół?
9: Przede wszystkim trzeba sprawdzić i zabezpieczyć wszystkie wejścia na teren placówki edukacyjnej. Od drzwi frontowych po furtki na boiska.
10: Apeluję do dyrektorów szkół, żeby zwrócili uwagę i zweryfikowali sposób zabezpieczeń drzwi wejściowych. To jest taki newralgiczny punkt, bo albo napastnik się dostanie, albo nie.
9: Mówi łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski i dodaje.
10: Szkoły są bezpieczne, były bezpieczne, a myślę sobie, że jeszcze po tych wydarzeniach będą jeszcze bardziej bezpieczne, bo będziemy mądrzejsi, będziemy wiedzieli, jak reagować. Na podstawie autopsji, na podstawie tego, co zdążyliśmy zaobserwować, wyciągniemy wnioski.
9: A jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o tym, co się wydarzyło w ostatnich dniach? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
8: Kolejne prace na ulicy Zakładowej w Łodzi. Od dziś kierowców czekają nowe utrudnienia. Drogowcy rozpoczynają ostatni etap remontu ulicy Zakładowej na ważnym wylocie z Łodzi do Andrespola. Pojawi się zupełnie nowa jezdnia, chodniki, oświetlenie czy przystanki MPK. A więcej o tej inwestycji mówi Seweryn Potentas.
11: Choć prace na odcinku od Transmisyjnej do Józefiaka jeszcze się nie zakończyły, to drogowcy wkraczają na kolejny odcinek Zakładowej. Chodzi o ponadkilometrowy fragment do ulicy Gajcego.
12: Obecnie mamy mocno zdegradowaną nawierzchnię i pobocza bez chodników, co bardzo utrudnia choćby dojście na przystanek.
11: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Remontowany odcinek Zakładowej będzie nieprzejezdny, a kierowcy będą musieli korzystać z Rokicińskiej. Dla mieszkańców przygotowany zostanie specjalny objazd.
12: Dla samych mieszkańców Zakładowej wykonamy połączenie ulicy Dyspozytorskiej z Trakcyjną, co pozwoli na lepszy wyjazd z osiedla przez ulicę Nery do Józefiaka.
11: W ramach inwestycji odnowiona zostanie także ulica Tranzytowa. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
8: Prace na odcinku od Transmisyjnej do Józefiaka zakończą się jeszcze w tym roku, a remont do Gajcego potrwa do połowy przyszłego roku. Przez ten czas objazdem jeździć będą autobusy linii 82.
13: Więcej na radiołódź.pl.
8: Na Ukrainie krytyczne głosy co do ogłoszonego przez Donalda Trumpa tak zwanego energetycznego zawieszenia broni. Prezydent USA zapowiedział, że Rosja i Ukraina zgodziły się zatrzymać wzajemne powietrzne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. Ukraińscy komentatorzy przypominają, że to już kolejna tego typu zapowiedź Trumpa i przewidują, że ona również będzie przez Rosjan ignorowana. O szczegółach mówi Paweł Buszko.
14: Oficjalny Kijów zapowiedział, że wstrzyma uderzenia w rosyjską energetykę, jeśli Rosja zdecyduje się na lustrzane kroki. Jednak, jak zaznacza ukraiński publicysta Witalij Portnikow, szanse na dobrą wolę Kremla są praktycznie żadne. Putin najprawdopodobniej zignoruje tę deklarację prezydenta USA. Z kolei znana ekspertka do spraw międzynarodowych Maria Zołkina przypomina, że podobną deklarację o energetycznym zawieszeniu broni Donald Trump składał już w połowie września. Trump ma taką nową tradycję – raz w miesiącu ogłaszać zawieszenie broni, napisała ekspertka. Dla mieszkańców Kijowa i innych ukraińskich miast deklaracje amerykańskiego prezydenta nie przyniosły żadnych zmian. W nocy ukraińską stolicę, ale też m.in. Charków i Iwano-Frankiwsk atakowały rosyjskie drony odrzutowe. Paweł Buszko, Polskie Radio.
8: A wczoraj Wołodymyr Zełenski przedstawił warunki ograniczenia ataków na rosyjskie obiekty energetyczne. Prezydent Ukrainy zadeklarował gotowość do wstrzymania uderzeń na rosyjskie rafinerie pod warunkiem, że Moskwa zaprzestanie niszczenia ukraińskiej infrastruktury energetycznej. W Piotrkowie Trybunalskim rusza miejska zbiórka elektroodpadów. Od 13 do 20 października mieszkańcy będą mogli oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Orlej 11. Urządzenia będą przyjmowane w godzinach otwarcia punktu, powiedział Radiu Łódź Marcin Merk z Urzędu Miasta w Piotrkowie.
15: Przyjmowany będzie zarówno sprzęt AGD i RTV, jak pralki, lodówki czy telewizory oraz mniejsze urządzenia, m.in. telefony, komputery, radia czy drukarki. To dobra okazja, żeby bezpieczny i odpowiedzialny sposób pozbyć się niepotrzebnej elektroniki.
8: Zebrane elektroodpady trafią do zakładów, gdzie zostaną odpowiednio przetworzone. Dzięki temu zawarte w nich surowce, takie jak metale, szkło czy tworzywa sztuczne, będą mogły zostać ponownie wykorzystane. A następne wiadomości Radia Łódź o 10:00.
13: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
6: Przed nami już teraz wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak.
16: Trwa kryzys Widzewa Łódź, który czeka na zwycięstwo od 9 sierpnia. Tym razem uległ w Gliwicach Piastowi 1-2. Widzewiacy nie wygrali 8 kolejnych meczów, w tym 7 w Ekstraklasie, plus porażka w Pucharze Polski. Z 6 ostatnich w 4 tracili punkty w końcowych minutach. A piłkarze Legii Warszawa pokonali w stolicy Beniaminka Wisłę Kraków 2-0 w szlagierze 10 kolejki. Jako jedyni pozostają bez porażki w Ekstraklasie.

0: koszykarze UKS-u wygrali po raz czwarty z rzędu. Tym razem w Sportarenie po zaciętym meczu pokonali KKS Poznań 86-79. Marcin Tomaszewski podkreślił, że wygrana była udziałem wszystkich koszykarzy.
1: Ogólnie uważam, że graliśmy dobrze w obronie. Po raz kolejny zagrała duża ilość zawodników. Punkty również się równomiernie rozłożyły, co bardzo cieszy. I jeszcze jedna rzecz, która cieszy, to ilość 21 asyst, która jest dobrym wynikiem, co znaczy, że dzielimy się piłką i wszyscy byli w grze.
0: A koszykarze UKS-u są wiceliderem w tabeli pierwszej ligi. W następnej kolejce zagrają na wyjeździe z AZS-em Politechnika Opolska, zespołem, który jeszcze w tym sezonie nie wygrał. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju w Szanghaju. W niedzielę polski tenisista pokonał Chińczyka Zhu. Jego kolejnym rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. A jeśli Magdalena Fręk wygra dzisiaj z tenisistką z Tajlandii w pierwszej rundzie turnieju w Wuhan, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Tenisistka z Łodzi co prawda przegrała w niedzielę mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
2: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. Lamiasofa.pl.
3: No tak jest napisane w prognozie, no to czytam. Poniedziałek przeważnie pogodny, chociaż za oknem raczej mało pogodnie, to tak zdecydowanie. Przelotnie może popadać się deszcz. Dobrze, dobrze. Dużo chmur, dużo deszczu, 7 stopni, nic tylko żyć i cieszyć się. Dobrego dnia.
2: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. Lamiasofa.pl.
3: Co tak się wyrywa?
4: Tak dobrze było, no tak dobrze było. I znów przyszedł. Jest.
3: No przyszedł. Oj, Paulina, ty to nie masz lekko.
4: Grinch.
3: Marcin Mendelbaum, dzień dobry.
5: Dzień dobry, ale Paulina jeszcze jest.
3: Tak, Paulina Klimastasiak, dzień dobry, zmiana
4: ja się
3: warty.
4: Odesłałam. Dzień dobry.
3: No, Paulina to wiadomo, że jest.
4: A ja? Uśmiecham się też, i na pewno tym uśmiechem wywołam słońce, słuchajcie. Wierzę w to mocno.
3: Tak?
4: To, o którym opowiadałeś.
3: No dobra, no to trzymamy kciuki.
5: A jeszcze wiadomościach sportowych była szczęśliwa przegrana.
3: Szczęśliwa przegrana, tak. Tak, tak, no są takie osoby.
5: A to było o polskiej reprezentacji?
3: To chyba było o naszej tenisistce. Aha. Tak, ale dużo bardzo ciekawych, dobrych wiadomości było w wiadomościach. Właściwie wszystko, co mogliśmy, to przegraliśmy, jeżeli chodzi o nasz region. A Legia wygrała.
4: Nie wiem, czemu się śmieje, ale...
3: No i? Właśnie. No i nic. No. No. Dobrego dnia w takim razie. Do usłyszenia.
6: Radio Łódź. Na dwa głosy.
4: Czego na mnie krzyczysz od rana?
5: To nie ja na ciebie krzyczałem, tylko do Adama.
4: Na pewno.
5: Tutaj jest taki niebieski guziczek i tam do Adama.
4: Ja chciałam roletę odsłonić, żeby zobaczyć, czy to słońce wychodzi, czy nie wychodzi, żebym mogła tutaj naszym słuchaczom opowiadać
5: Wyszło.
4: O tym.
5: Całkowicie. Wiarygodnie. Z regionu łódzkiego.
4: Niestety, ale wróci, drodzy państwo, wróci. A na razie jesteśmy my. Tak. Marcin Mendelbaum.
5: Paulina Klimas-Stasiak, zapraszamy.

0: Już tu ustawiłeś się?
1: Nie, jeszcze jakoś tak wszystko dzisiaj poprzestawiał ten
0: Marcin. No bo tutaj przed chwilą wszystkich ustawiałeś do pionu, a sam widzę, jakoś nie możesz sobie poradzić.
1: W końcu poniedziałek, no to jak być w pionie w poniedziałek o tej porze?
0: No coś ten poniedziałek, mam wrażenie, że trochę się rozleniwiliśmy po tym weekendzie, bo ja cały czas myślę, o czym napisać na kanale nadawczym na Facebooku, ale już mam pewną myśl, także
1: idzie petarda.
0: Proszę czuwać, jeżeli ktoś z Państwa korzysta z naszego kanału nadawczego, to proszę zaglądać, bo za moment wpadnie informacja, o co dzisiaj będziemy pytać, co przygotowaliśmy, jakie nagrody. No właśnie, Marcinie, nagrody musimy przygotować.
1: Nagrody, a właściwie to jeszcze się nie przygotowały?
0: Nie, jeszcze nie.
1: Się nie przez parter nie przeszło, tak?
0: No nie, właśnie trzeba zajrzeć się do naszego działu marketingu i zobaczyć, co tam mają dla naszych słuchaczy.
1: To są nasze Mikołaje.
0: Tak, sprawdzimy. A ty jesteś Grinchem, to już ustaliliśmy.
1: Ale że taki zielony dzisiaj od rana?
0: No, taki jakiś zielony.
1: Dobrze, okej.
0: No dobrze. To wracamy niebawem.

0: I się tak nagle piosenka skończyła.
1: O, skończyła się.
0: Tak, a właściwie się kończy. Anderson Paak i jeszcze ktoś tam, bo nie zauważyłem, tak szybko mignęło.
1: No dobrze, na naszym kanale nadawczym już pojawiła się wiadomość. Pojawiła się również w naszej relacji na Instagramie i na Facebooku, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie masa zgłoszeń. Na to liczymy. A zadałam bardzo proste pytanie. Mieliśmy nawiązać do jakiegoś święta, które dzisiaj przypada. O tych świętach jeszcze sobie dzisiaj porozmawiamy, prawda?
0: No nie ma żadnego słodkiego święta dzisiaj?
1: Słodkiego nie.
0: Czy że jakieś tam ciasto, coś?
1: Nie. A i tak nie przyniosłeś, więc...
0: Bo zjadłem
1: dobrze,
0: wczoraj.
1: Że nie ma. W każdym razie pytamy o to, jaką piosenką poprawiacie sobie nastroje w poniedziałki? I czekamy na jakieś fajne piosenki. Być może i nam poprawią nastroje.
0: Dobrze, doczekamy.
1: Studio Małpa, Radio Uś.pl.
0: Tak, to jest nasz adres poczty elektronicznej. A gdyby ktoś chciał na przykład powalczyć o bluzę, to też można.
1: Też można nagrać głosówkę na naszej stronie radiouś.pl albo przez aplikację mobilną. Tam można głosówkę wysłać. A my, jakie nagrody dzisiaj mamy?
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
1: Podwójne zaproszenie do kina na dowolny seans. Marcin teraz
0: trochę
1: prezentuje.
0: Trochę się wygięło.
1: Trochę się wygięło, ale zaproszenie na pewno działa. Ja byłam wczoraj w kinie.
0: I co działało?
1: Działo. Nie, akurat nie na to zaproszenie, ale tak chciałam nawiązać, że jest co oglądać. Ja co prawda wybrałam się z dziećmi, więc na bajkę. Ale
0: jakieś
1: fajne
0: minionki,
1: było.
0: Coś takiego.
1: No, fajnie było. Zapomniana wyspa. Polecam. Naprawdę, jak ktoś chce się odstresować, to w sam raz wybór. Ale na pewno jest też dużo propozycji dla dorosłych widzów. Także proszę do nas pisać. studio@radiouś.pl. Przypominamy, że mamy też bluzę, magiczny kubek i czekamy na głosówki. Przez 95 sekund proszę
0: o 95 latach Radia Łódź.
1: Na przykład.
0: Można. To w ogóle o Radiu Łódź. Zapraszamy bardzo serdecznie. Bluza ciepła przyda się na pogodę słoneczną, jak to zapowiedział dzisiaj Marcin. Na pewno będzie w sam raz do tego kubek, który jak się rozgrzewa, to się zmienia.
1: Tak.
0: Musimy zrobić to doświadczenie
1: kubek. No mieliśmy to zrobić. Dobra,
0: dobrze,
1: może dzisiaj nam się uda.
0: Może się uda. To proszę być uważnym.

0: Autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
5: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
6: No tak, jakaś metafora.
5: Przesada.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Grobińska.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Fundusze europejskie otwierają drzwi do rozwoju, pomagają tworzyć nowe inicjatywy i wspierają te już realizowane. Chcesz wiedzieć, jak skorzystać z dofinansowania i jakie możliwości stoją przed Tobą otworem? O szczegółach opowiemy w audycji Łódzkie informuje o funduszach na antenie Radia Łódź. We wtorek o 13.40 zapraszamy po sprawdzone informacje i praktyczne wskazówki. Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.
8: Cześć! Dokąd jedziesz?
9: Do autoryzowanego serwisu Volkswagena.
8: Teraz Skoda Bednarek Dobroń koło Pabianic mają autoryzację serwisową Volkswagena, Seata i Cupry.
9: Ale ja mam pakiety serwisowe i gwarancyjne od innego dilera.
8: Tam również skorzystasz z tych pakietów, a nie będziesz długo czekał na termin wizyty.
9: A naprawię Skodę parkingową?
8: Oczywiście! Mają nowoczesne centrum napraw powypadkowych autoryzowane dla marek Volkswagen, Seat i Cupra.
9: Super! Podasz adres?
8: Skoda Bednarek Dobroń, Wrocławska 18, skoda-dobroń.pl.
10: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
0: Po reklamie.
11: Polityczny poniedziałek.
12: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejsze rozmowy o polityce na początku tygodnia w Łódzkiem. Dzień dobry naszym gościom w studiu, a z nami Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość.
13: Dzień dobry Państwu.
12: Kajetan Półtorak, Partia Razem.
14: Dzień dobry.
12: Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska.
15: Dzień dobry w ten piękny poniedziałek.
12: Dyrektorzy mają sprawdzić wejścia na tereny szkół w Łódzkiem. W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim rozpoczęło się spotkanie wojewody i kuratora z kierownikami placówek edukacyjnych, nauczycielami, policją i służbami zarządzania kryzysowego. To reakcja na ostatnie dramatyczne wydarzenia na Mazowszu, w Leszczydole Nowinowej. Zginęła 37-letnia woźna. Kurator oświaty w Łódzkiem, Janusz Brzozowski, był porannym gościem Radia Łódź i mówił o tym, że mają zostać sprawdzone wszystkie wejścia na tereny placówek edukacyjnych, od drzwi frontowych po chociażby furtki prowadzące na teren boiska. Dyrektorzy zwracają uwagę, że czasami czegoś rzeczywiście brakuje. Na przykład w rozmowie z Radiem Łódź dyrektorka 70. łódzkiej podstawówki Bogumiła Cichacz zwraca uwagę, że szkoła nie może przeszukiwać uczniów, nie ma też bramek wykrywających metal, a podobno urządzenia, choć nie takie same, bo te mierzące temperaturę działały w czasie pandemii COVID-19. Czy być może rzeczywiście potrzebujemy także tych zmian na poziomie przepisów krajowych, dających chociażby nauczycielom prawo do tego, żeby zajrzeć do plecaka ucznia, żeby sprawdzić? Taki plecak, Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska.
15: Przyznam szczerze, że nie wiem, czy takie zapisy w ogóle, pierwszy raz słyszę o takiej propozycji zmian. Ja też sobie ich nie wyobrażam w praktyce.
12: Bo nauczyciel dzisiaj, jeżeli chce sprawdzić, co uczeń ma w plecaku, to może poprosić ucznia o zgodę, ale jeżeli on jej nie wyrazi, a jest podejrzenie, że tam jest coś niewłaściwego, to wtedy nauczyciel może, a nawet musi wezwać policję na miejsce.
15: Znaczy, no takie przepisy, to jest pytanie do samego środowiska nauczycielskiego, czy tego typu zapisy powinny się pojawić, bo wprowadzić przepisy nie jest problem. Tylko jakby jak to potem w praktyce będzie wyglądało? Czy to będzie tak, że codziennie przed każdą lekcją, przed każdą klasą mają być sprawdzone plecaki dzieciaków, czy przed wejściem do szkoły? No to jest kwestia już takiej logistyki. Natomiast oczywiście no, trzeba podejmować wszelkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach uczniów, nauczycieli, też pracowników administracyjnych, bo no nie ma się co oszukiwać, jakby to właśnie głównie ci pracownicy tacy techniczni, administracyjni, czyli woźny albo stróż mają zazwyczaj, są na pierwszej linii frontu, jeśli chodzi o szkoły. Trzeba pilnować. To jest tak, że zagrożenie w szkole ze strony zewnętrznej, jakby takiej osoby spoza, jest naprawdę bardzo raczej mniejsze niż większe, bo żeby dostać się do szkoły, to my nawet jako radni zresztą wiemy, że to zazwyczaj się czeka na telefon od dyrektora, czy można wejść, czy nie. To nie jest tak, że każdego się wpuszcza, nawet rodzice, zanim wejdą do szkoły.
12: No drzwi są zazwyczaj zamknięte.
15: Tak, mają przedsionek, więc jakby czekają tam na uczniów. Więc jakby to zagrożenie bezpośrednio może wynikać tylko z kogoś, kto już na terenie szkoły oczywiście jest. Ale ja bym też nie chcę powiedzieć, nie dramatyzował, ale bo to jest złe słowo, ale
12: nie siał paniki,
15: bo po pierwsze to jest bardzo, to po pierwsze wśród samych uczniów, ja wiem, co się działo w piątek, bo jakby mam bardzo wielu znajomych też, którzy no, mają dzieci już w takim wieku, że puszczali do szkoły, no to były szkoły, które miały no, frekwencję na poziomie 30%, jeśli chodzi o dzieciaki. I ten strach wśród dzieciaków i rodziców był. Więc tu po prostu trzeba wprowadzać rozsądną politykę, też rozsądną narrację. To na razie było niestety w skutkach śmiertelnych, skutek śmiertelny był. Natomiast powiedzmy kilka przypadków w skali całego kraju, ale przerażające jest trochę co innego, że w ogóle w piątek mieliśmy sytuację chyba nawet w Łodzi, gdzie
12: dwie nastolatki miały zostać zaatakowane przez kogoś, natomiast potem się okazało, że zmyśliły całą historię.
15: To jest najgorsze, co można zrobić w tej sprawie. To jeszcze próbować z tego robić żarty. A druga rzecz, że były też kontrole dzieciaków, które, czy tam osób, młodzieży, która nie była w szkole, a i tak znaleziono wśród ich plecaków na ulicy, jak tak policja podjechała, czy straż miejska, okazało się, że znaleziono jakieś tam narzędzia ostre.
12: No w całej Polsce sprawdzono w piątek 35 tysięcy placówek. Około no Łodzi, 170 zdarzeń, niemal 60 zatrzymanych.
15: W Łodzi mogę powiedzieć, że jak przejeżdżałem przez koło kilku szkół, to faktycznie wszędzie albo straż miejska, albo policja była. No i po to są służby, te działania są koordynowane zarówno z poziomu wojewody, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak i samorządu łódzkiego. Pani prezydent też tutaj wydała oświadczenie w tej sprawie. No jakby działajmy, ale nie sprowadzajmy tej sytuacji, że teraz pod każdą szkołą codziennie będzie musiała być policja.
12: To czy, a jeżeli tak, to czy coś więcej można zrobić w tej sprawie? Czy te działania, które teraz są prowadzone, to znaczy policjanci przy szkołach, policjanci kontrolujący i nadzorujący sytuację, czy to są działania adekwatne, czy czegoś jeszcze brakuje? Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość.
13: Ja uważam, że teraz pod wpływem emocji próba wprowadzenia na siłę różnych rozwiązań legislacyjnych, czy to tych bramek, gdzie musimy wziąć pod uwagę to, ile byłoby też fałszywych alarmów, bo przecież jest cała masa innych metalowych przedmiotów, które wcale nie muszą mieć ostrza. Poza tym kwestia nożyczek na przykład, które czasami też dzieciaki w szkole używają, tak, do różnych prac. No to już jest wiele wątpliwości. Plus jeżeli chodzi na przykład o nauczycieli, musimy pamiętać, że jeżeli otrzymają oni dodatkowe uprawnienia, to takie uprawnienia wiążą się z dodatkową odpowiedzialnością. Zawsze. Podobnie uważam, jeżeli chodzi o ten przegłosowany w piątek projekt ustawy, który z kolei no, wprowadza pewne zagrożenia, jeżeli chodzi o możliwości cenzury sieci.
12: Pan
13: przez
12: mówi o tym akcie o usługach cyfrowych.
13: Tak, no, liczę na to, że pan prezydent jednak nie podpisze tego projektu. Natomiast
12: dlaczego?
13: Uważam, że po prostu policja powinna dzisiaj prowadzić swoje rutynowe działania. Wiele tych możliwych ataków udało się udaremnić, chociaż dzisiaj musimy pamiętać też o tym, że ta fala, ona też wychodzi już poza nastolatków i poza szkoły. Przecież wczoraj mieliśmy informację o 40-latku, który groził i chciał kogoś ugodzić ostrym narzędziem. Mieliśmy informację też w weekend o jakimś ataku na salon fryzjerski i też już to nie był żaden nastolatek, więc widać, że ta fala się rozchodzi szerzej i myślę, że tutaj też jest odpowiedzialność mediów i należałoby być może zastosować podobną strategię, co w sytuacji, gdy na przykład pojawiają się, socjologowie to odnotowują, czasami się pojawiają pewne fale aktów samobójczych i nie mówi się nigdy o tym w mediach, tak? Mówi się o jakichś pojedynczych przypadkach czasem, ale raczej unika się tych tematów po to, że właśnie też czasem może dojść do tego, że będzie taki efekt, że inni będą chcieli brać przykład z takich sytuacji. Myślę, że
12: a czemu pan liczy, że prezydent zawetuje tę ustawę, która została przyjęta przez Sejm w piątek? Dlatego ja nie chcę sprowadzać tej dyskusji do tego, że to jest wina czy PiSu, czy koalicji, czy mediów, czy jeszcze kogoś innego, że to, co się dzieje, bo tego na razie wciąż nie wiemy. Premier mówił o tym, że to są akty dość spontaniczne i że są trzy grupy, które są agregowane przez te fora gamingowe, tak to ujmijmy na ten moment. Które z tych katalogów, że coś należałoby usunąć z sieci, pana niepokoi w tej ustawie?
13: Nie, ja uważam, że arbitralne decyzje jakiegoś urzędu, nad którym nie ma żadnej kontroli obywatelskiej, to jest całkowity obłęd. Zresztą to jest próba wprowadzenia przepisów, które dzisiaj też w skali Unii Europejskiej miały być wprowadzane pod przykrywką ochrony małoletnich przed treściami pornograficznymi. Ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że trzeba jak najszerszą wolność słowa w sieci zachować, bo no, po prostu to jest pewne zabezpieczenie naszych praw i wolności obywatelskich. Nie możemy się godzić dzisiaj na to, żeby było tak jak po tragedii World Trade Center, żeby rezygnować z katalogu praw i wolności obywatelskich na rzecz bezpieczeństwa, tak? W sposób taki no, całkowicie niekontrolowany.
12: Ale to Leszek Kołakowski już dawno temu pisał o czymś, co nazywał fundamentalizmem praw człowieka. To znaczy, że one są w nieustannej sprzeczności ze sobą. To znaczy, które prawo jest ważniejsze człowieka? Prawo do bezpieczeństwa czy prawo do prywatności? Kajetan Półtorak, Partia Razem.
14: Tak, ja się tutaj odniosę do tego, co pan radny mówił. Oczywiście jakby efekt Wertera to jest rzecz i faktycznie tutaj odpowiedzialność mediów jest ważna. Musimy mieć tutaj świadomość, jak o tym tutaj rozmawiamy. Tym niemniej ja chciałbym poruszyć parę aspektów związanych z tymi zdarzeniami. Po pierwsze no jest to straszna tragedia i to też trzeba tu podkreślić, żeby to wybrzmiało. I po drugie, jakby co do zasady, te wszystkie działania mające na celu uszczelnienie wejścia do szkół, to dobrze, że one się dzieją, bo taki audyt bezpieczeństwa, jakby przykre, że jest spowodowany takimi tragicznymi zdarzeniami, ale nigdy nie jest na niego za późno. Zawsze warto sprawdzić, czy drzwi się do szkoły zamykają, czy jest dobra ochrona, i tak dalej, i tak dalej. I tu nawet nie mówię o kwestiach legislacyjnych, tylko takiego kwestii zdrowego rozsądku. Ale trzeci aspekt tutaj jest taki, że też warto, ja tutaj się przychylam trochę do pana Raczkowskiego i jego stwierdzenia, żeby też nie panikować, bo panika nie służy nam wszystkim i to też trzeba mieć tutaj na uwadze. Warto zachować spokój, dać służbom działać. Aczkolwiek jest jeden aspekt, w który uważam, że można walić i nawet trzeba walić w rząd, mianowicie prewencja nie zaczyna się przy wejściu do szkół. Prewencja zaczyna się w momencie, kiedy mamy wykwalifikowaną kadrę psychologiczną, kiedy mamy opiekę psychiatryczną dla dzieci, bo to jest tak, że takie zdarzenia, jeżeli mamy niezaopiekowane problemy psychiczne u nastolatków, niezaopiekowane te strony, to po prostu takie zdarzenia będą się dziać.
12: Ale tutaj jest też przede wszystkim ogromna odpowiedzialność dorosłych, żeby z dziećmi rozmawiać.
15: Właśnie o tym chcę powiedzieć, bo ja czytałem Koalicja Obywatelska. Przypadku w piątek, kiedy polski nastolatek, tam było chyba 11 czy 12-latek, grał w grę taką multiplayer, czyli przez internet, ze swoim kolegą ze Szwecji. I tam w czacie z tym swoim kolegą no poinformował, że coś ma zamiar takiego strasznego zrobić. I ku zaskoczeniu wszystkich zareagowali nie rodzice polskiego nastolatka, tylko rodzice szwedzkiego nastolatka, którzy poinformowali polskie służby, znaczy służby szwedzkie, które poinformowały polskie służby o tym, że ten nastolatek w czasie gry poinformował swojego kolegę, że chciałby coś takiego zrobić. No i polskie służby zareagowały bardzo szybko i pojawiły się u tego nastolatka, u tej rodziny w domu. Więc to też pokazuje, jak bardzo wyczuleni muszą być rodzice czy opiekunowie dzieciaków w sieci, żeby tego typu zdarzenia nie miały miejsca, bo ja uważam, że oczywiście to, co powiedział kolega z Partii Razem, przepraszam, jakby nie pamiętam imienia, Kajetan, tak? Zgadzam się z tym, że ta kwestia tego wyczulenia na, nie chcę powiedzieć problemy, ale na tą psychikę dzieci czy nastolatków jest istotna. Natomiast ja tutaj w pełni popieram to, co zostało powiedziane, to, co powiedział między innymi pan premier, bo jakby to jest prawda, po prostu w czasie gry, które dzisiaj pozwalają grać przez internet z ludźmi z całego świata, no po prostu dzieciaki mówią o różnych rzeczach i czasami po prostu trzeba na to wyłapywać, sprawdzać, kontrolować to, co dziecko robi w sieci, w co gra, w co mówi w czasie gry. Może
12: często nie wiedzą, że dziecko nie tylko gra w grę, ale że tam też jest opcja tego właśnie, żeby pisać z kimś,
15: rozmawiać.
12: No
15: ja wiem, ja nie wierzę w to. Ja mam przecież, że dzisiejszy świat gamingu...
12: Kajetan, półtora partia razem krótko i przechodzimy do kolejnego tematu.
14: Ja też chciałbym też odnieść się do tego gamingu, bo to też... ja boję się tej narracji, bo...
15: Nie, to nie jest źródło główne, żeby
14: tak, tak, bo właśnie niektórzy upatrują w tym głównego źródła za złe gry. Tym niemniej warto pamiętać, że takie społeczności w Robloxie, na Discordzie, one są często wylęgarnią poglądów mocno rasistowskich, skrajnych i homofobicznych i tak dalej. Tutaj fajnie, że tutaj się pan radny odniósł do kwestii Szwecji. Właśnie to jest też model, który jest nam bliski tutaj w partii Razem. I dobrze widzieć, że rodzice faktycznie są czujni. I faktycznie ja też tutaj nie zrzucam odpowiedzialności z rodziców. Tu też należy rodziców edukować i to też jest ich rola w wychowaniu oczywiście.
12: Dobrze, wychodzimy z sieci i przenosimy się na ulicę Północną, bo tam w weekend pojawili się były wiceminister rolnictwa, obecny poseł zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczak i Krzysztof Rutkowski. Przekazał Krzysztof Rutkowski, że zawiadomienie złożone do delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczy m.in. patostreamingu. Wcześniej zostało złożone zawiadomienie na jedną z byłych współpracownic Michała Kołodziejczaka w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze. Rzeczniczka policji potwierdziła, że takie zawiadomienie wpłynęło. Przypomnijmy, że chodzi o nagrania ujawnione przez kanał Zero, przez portal Zero.pl i tam Michał Kołodziejczak miał się dopuszczać przemocy, innych zachowań, miał namawiać pracownicę do przyjmowania substancji psychotropowych lub też im je podawać bez ich wiedzy. Michał Kołodziejczak po opublikowaniu nagrań został ze skutkiem natychmiastowym zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Polityk, który urodził się w Sieradzu, zaprzecza oskarżeniom i nazywa je pomówieniami. Czy raczej mówimy już o końcu kariery Michała Kołodziejczaka, byłego lidera Agrounii? Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość.
13: No po ubiegłym tygodniu myślałem, że to jest taki kompletny obraz upadku Michała Kołodziejczaka, ale okazuje się, że może być jeszcze głębszy po wczorajszym dniu i występie z Krzysztofem Rutkowskim pod siedzibą delegatury łódzkiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No na pewno ta sprawa musi być dokładnie zbadana przez organy ścigania, przez służby. Mnie zastanawia kwestia i zażywania, ewentualnego możliwego zażywania substancji psychoaktywnych, ale też jeżeli tak było, to skąd Michał Kołodziejczak te substancje miał? Kto był dealerem? Czy taka osoba czasem nie rozprowadza takich substancji, jeżeli faktycznie to miało miejsce innym politykom.
12: Sam Kołodziejczak nie chciał szerzej komentować oskarżeń w Łodzi. W niedzielę pojawił się w delegaturze ABW, ale nie ujawniono, jakie dokumenty czy informacje przekazał. Krzysztof Rutkowski zapowiedział, że może wystąpić w sprawie w charakterze świadka, ponieważ, jak twierdzi, posiada materiały związane ze sprawą.
13: No tak, tylko to jest moim zdaniem próba ataku na kobiety, które przekazały informacje do kanału Zero, który rozpowszechnił informacje na ten temat, które no, z materiałów medialnych wynika, że to one są ofiarami, a nie sam poseł Michał Kołodziejczak. No mówię, to jest moim zdaniem to jest próba wybielenia Michała Kołodziejczaka w oczach opinii publicznej, ale wydaje mi się, że to tylko jeszcze pogorszyło sprawę.
12: Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska. Trudne się wylosowało.
15: No, chciałoby się zaśpiewać ta ostatnia niedziela chyba, bo ja... Czy czasami są takie sytuacje, kiedy ja nie wiem, co powiedzieć i to jest jedna z takich sytuacji właśnie. Wydaje mi się, że jedyne, co powinienem powiedzieć, to słowo przepraszam po prostu wobec wszystkich zarówno wyborców, ale nie tylko wyborców koalicji, tylko po prostu wszystkich obywateli, bo to jest jakiś absurd do kwadratu, więc jakby i kwadrat,
12: wiemy,
15: nie mam na myśli tu głowy, fryzury... detektywa Rutkowskiego. Tylko...
12: Wiceministrowie to są te osoby, które w resortach są jednymi z ważniejszych ludzi, bo no to tak, oni wdrażają wszystko, przygotowują cały proces, minister ma funkcję jest, reprezentacyjną i ktoś taki został wiceministrem, a teraz się jeszcze okazuje, że ktoś taki no, miał się dopuszczać, nic mu jeszcze nie udowodniono, miał się dopuszczać takich zachowań. Okazuje się, że ktoś był też w stanie nagrać taką osobę, no, być może no kiedy pełniła
15: dobrze,
12: taką funkcję,
15: no,
12: tylko jest
15: dobrze,
12: też pytanie o te kwestie bezpieczeństwa.
15: No ale panie redaktorze, to jest tak, że w każdej organizacji, w każdej pracy, w każdej korporacji, no przecież pan nie odpowiada, czy pan nie odpowiada za to, kto co robi w godzinach poza pracą, czy... No nie odpowiada pan za to. Oczywiście, być może służby powinny to wyłapać. Ja nie
12: słyszymy
15: wiem,
12: tam, że to się też miało dziać w godzinach pracy.
15: No to jeżeli tak się działo, no to faktycznie służby powinny to wyłapać i dlatego powiedziałem, przepraszam, jakby ja nie wiem, co powiedzieć, bo sprawa jest na tyle świeża. Ja z jednej strony widziałem te materiały gdzieś tam przez Kanał Zero puszczone, gdzie on w tych nagraniach przeprasza, czyli jakby de facto trochę się przyznaje do tego wszystkiego, co ta pani mu zarzuca, próbując z nią tam jakoś rozmawiać. Z drugiej strony teraz widzę, że jest jakby nie. No jakby ja to uważam, że on powinien być już wyrzucony z klubu Koalicji Obywatelskiej, ale to jakby decyzję podejmie klub zapewne w perspektywie czasu. No co ja poradzę? Ja przepraszam, że Łódź musi być czasami centrum takich kwadratur koła, ale no czasami tak bywa, no.
12: Ten półtorak partii.
14: Tutaj szybki komentarz. Tak naprawdę faktycznie dobrze by było, żeby został wyrzucony z klubu po czymś takim, żeby klub wziął odpowiedzialność. Z drugiej strony też tak naprawdę każda organizacja niesie takich ludzi, aczkolwiek z drugiej strony no jest to są to wyjątkowo obrzydliwe oskarżenia, jeśli się potwierdzą. Chodzi mi o skalę tych oskarżeń i takie osoby no, nie powinny być na najwyższych stanowiskach w państwie. Powinny, jakby gdyby jeszcze Michał Kołodziejczak okazał trochę honoru, to powinien podać się do dymisji i zrezygnować z mandatu posła po prostu. I to byłyby takie ruchy, które mogłyby jakkolwiek próbować tę sprawę uzasadnić, jakkolwiek wybielić.
12: Pozostajemy w Łodzi, tylko przemieszczamy się z Północnej na Piotrkowską 104, bo Łódzcy Zieloni chcą rocznej migawki za 365 zł, czyli po złotówkę za dzień dla posiadaczy karty Łodzianina. Ma to być odpowiedź na trwające remonty i utrudnienia w mieście. Dobry pomysł, dobry postulat. Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość.
13: No ja myślę tak wstępnie, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o tym w klubie. Natomiast wydaje mi się, że każdy postulat, który miałby przynieść jakąkolwiek ulgę finansową mieszkańcom naszego miasta, jest warty rozpatrzenia, tak? I my z naszej strony aktualnie jesteśmy otwarci na to, żeby wesprzeć również takie postulaty. Ale mówię, musimy to jeszcze przeanalizować w ramach klubu radnych.
12: Ale gdyby to od pana zależało, pan się spotka z radną Bilską, radną Gałkiewicz, porozmawia?
13: Nie mam z tym problemu. No każde rozwiązanie i faktycznie jest dzisiaj taka sytuacja, że z powodu remontów czas oczekiwania na dotarcie do punktu docelowego, czy to jest praca, czy szkoła, wydłuża się. Wiemy też, jaka jest jakość usług świadczonych przez MPK, więc myślę, że jak najbardziej takie rozwiązanie jest warte przedyskutowania.
12: Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska.
15: No, podyskutujemy. Tego tematu nie było ani na ostatnim klubie jak radnych, ani jakby nie pojawiła się żadna oficjalna uchwała w tej sprawie, więc zobaczymy, jak to będzie. To jest, z tego co wnioskuję, to jest chyba 3 czy 4 razy mniejsza stawka niż jest obecnie za roczną migawkę na chyba obie strefy, nawet z kartą Łodzianina. Mieszanie w kotle, od samego mieszania jakby ta herbata słodka się nie zrobi, trzeba po prostu usiąść i wyliczyć kwoty. Natomiast jeżeli chcemy zmniejszyć migawkę, czyli coś, na co, do czego wszyscy, zarówno MPK jako spółka, jak my jako miasto
12: i pasażerowie
15: zachęcamy pod kątem takim, że jest to łatwiejsza i najlepsza forma płatności dla spółki, przede wszystkim dlatego, że ma stałych klientów, wie jakby jaka jest perspektywa finansowa. Jeżeli my raptem chcemy zrobić ją przyjmijmy nawet 3 razy tańszą, no to skąd wziąć te 3 tą różnicę, jakby mimo tego, że i tak dokładamy systematycznie do MPK i ono nigdy nie będzie na siebie zarabiało. Jakby to o tym wiemy, nie mówię o tym, tylko mówię pod takim kątem, że no jeżeli tak, no to skąd tu różnica? Nie problem jest przedstawić postulat, bo jakby ja postulatów dotyczących naprawy MPK mogę przedstawić od palca bardzo dużo. Tylko problem jest znaleźć sfinansowanie, realizację i jeżeli jest się poważną osobą decydującą o jakichś, że tak powiem, finansach, to trzeba po prostu usiąść i sprawdzić rachunek ekonomiczny. Okej, ja będę za, jeżeli będę wiedział, skąd mamy załatać tę dziurę.
12: A z panem rozmawiały koleżanki
15: nie.
12: z Zielonych na
15: ja
12: ten temat?
15: Ja się dowiedziałem też z internetu, ale no nie muszą ze mną tego komunikować. No są osobną partią, mają prawo napisać uchwałę, jaką chcą. Jak napiszą ją, to wtedy będziemy dyskutować. Jakby ja nie mówię nie, ani nie mówię też tak teraz.
12: Kajetan Półtorak, partia razem.
14: Co do zasady, oczywiście jest to postulat bliski nam, jest prospołeczny. Jeśli chodzi o finansowanie, to tutaj mam parę pomysłów i tutaj może będę monotematyczny, ale myślę, że Holding Łódź i nadprogramowe składki płacone i dotację przez panią prezydent w zeszłym roku 300 milionów. Myślę, że to byłby dobry start. Może nie w całości sfinansowałby ten pomysł, ale myślę, że jeśli jest gdzieś miejsce, żeby szukać tego cukru do dosypania do kotła, to myślę, że to jest dobry początek.
12: W MPKU w ubiegłym roku ta dotacja miasta, to znaczy dopłata, ona wyniosła, jak dobrze pamiętam, około 500 milionów złotych. To są gigantyczne środki.
14: Tak, przy czym MPK Łódź cały czas, ja wiem, że to nie są te rzędy kwot, ale też nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego na przykład na łódzką organizację turystyczną płaci dużo powyżej tego, co powinno płacić według statutu ŁOT, czyli 30 tysięcy w tym momencie rocznie, choć powinno płacić 8400. Radca prawny nabiera wody w ustach, kiedy go o to pytałem.
12: Donald Trump zgodził się kupić od Władimira Putina setki tysięcy ton oleju napędowego. Decyzja amerykańskiego prezydenta zaskoczyła dość mocno Ukrainę, bo ogłoszenie tego porozumienia spotkało się ze zdenerwowaniem Wołodymyra Zełenskiego, który stwierdził, że umowa jest prezentem dla Putina i zapewni Rosji środki na dalszy terror i zdradzieckie działania przeciwko krajowi za naszą wschodnią granicą. Trump przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do kongresu ma się znajdować pod presją z powodu rosnących kosztów życia i oświadczył, że Putin natychmiast dostarczy ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. Mówi o rozejmie energetycznym. Ogłosił to na swojej ulubionej platformie społecznościowej Truth Social. Natomiast w wyniku tego rozejmu energetycznego Rosjanie zaatakowali już elektrociepłownię w Charkowie. Czy pana niepokoi, pana bulwersuje to postawa Donalda Trumpa, który teraz zaczyna niemal wynosić na ołtarze Władimira Putina jako tego zbawcę, który doprowadzi do obniżenia cen oleju napędowego diesla?
13: Nie, ja się dziwię temu, że wszyscy się dziwią, że przywódcy państw, zwłaszcza mocarstw, realizują własną rację stanu swojego państwa, państwa, którym kierują, swojego narodu, obywateli. I to robi zarówno prezydent Donald Trump, to robi Władimir Putin, to robi Wołodymyr Zełenski. Chciałbym, życzyłbym sobie, żeby polski rząd również realizował polski interes narodowy. Na razie raczej jest dobry w realizacji interesów Berlina, a nie Warszawy.
12: No ale te 300 tysięcy ton oleju napędowego dostarczonych przez Rosję, to tyle no Amerykanie co? Zużywają w 4 dni. To mówienie o tym jako o czymś, co ma szansę odnowić, obniżyć ceny paliw, to jest chyba cokolwiek duże nadużycie.
13: Mówię, Donald Trump kieruje się i teraz tak, każda decyzja Donalda Trumpa, wiem, pan redaktor lubi szukać, tak? Łączyć linki między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. To są przywódcy mocarstw. Donald Trump jest dzisiaj przywódcą najsilniejszego państwa na świecie, Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ja uważam, że Wołodymyr Zełenski też jako prezydent Ukrainy nie zawsze zachowywał się w porządku, nie zawsze zachowywał się lojalnie wobec Polski. Sami wiemy, że mógł wykonać cały szereg gestów wobec naszego państwa za tą pomoc, którą Ukraina otrzymała od naszego kraju bezinteresownie całkowicie, a nie wykonał takiego ruchu. Więc ja uważam, że akurat utarcie mu nosa i to, co mówi Donald Trump, że najwyższy czas na to, żeby na Ukrainie odbyły się wreszcie wybory i został demokratycznie wybrany prezydent, są jak najbardziej słuszne.
12: Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska.
15: No myślałem, że już mnie dzisiaj zaskoczy Rutkowski i Kołodziejczak, ale to, co teraz usłyszałem od radnego Ciepluchy, zaskoczyło mnie jeszcze bardziej. Czy pan sobie naprawdę wyobraża w czasie wojny, kiedy stolica kraju jest bombardowana rakietami, dronami, wybory?
13: Oczywiście, że tak. Odbywały się takie sytuacje. Wy jesteście zaskoczeni. No w innych państwach.
15: No niech pan poda chociaż przykład. Gdzieś odbywały w czasie wojny wybory, które można uznać za demokratyczne?
13: Odbywały się, były takie przypadki. No,
15: ale to niech pan poda przykład, bo przypadków to wie pan.
13: Odbywały się w historii, proszę bardzo.
15: No ale przykład.
13: No możemy zaraz sprawdzić.
15: No ale no to
13: był cały szereg
15: jakby,
13: takich.
15: Jeżeli
13: były takie przypadki, bo ja pamiętam z historii, a pan nie zdaje sobie sprawy. Wy dzisiaj jesteście odrealnieni od rzeczywistości.
12: Damian
13: tak?
12: Raczkowski, krótko i jeszcze kajetan półtora.
13: Nie wiecie, na czym polega gra mocarstw, geopolityka, geostrategia.
12: Damian
13: no, tak
12: Raczkowski.
15: To nadal mówił radny Ciepluch, że niech państwo nie.
12: Krótko.
15: No Donalda Trumpa komentować nie będę, bo to jakby nie jest facet, którego warto komentować. On zaraz ma przegrane wybory połówkowe, więc jakby jego realna siła w kongresie jakby już nie będzie nic miała de facto do powiedzenia. Jego po prostu nie ma politycznie. Czy Rosja jest mocarstwem? No to trochę śmieszne określenie. Jak słyszę z prawicy, że Rosja jest mocarstwem, to się trochę śmieje, bo jednak mocarstwo, jakby była mocarstwem, to już dawno by ta wojna, niestety, no, na naszą niekorzyść byłaby
13: posiada
15: zakończona.
13: Broń,
12: no, ten półtora
14: podsumowując jedynie, wydaje mi się, że no, po prostu powinniśmy szukać innych rozwiązań niż Sojusz Północnoatlantycki, bo po prostu musimy się otwierać też na rozwiązania takie w Europie i szukania też porozumienia z krajami bałtyckimi i też wspólnego frontu w tej kwestii, bo po prostu NATO nie gwarantuje nam bezpieczeństwa, patrząc na takie ruchy prezydenta Trumpa.
12: Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość, Kajetan Półtorak, Partia Razem, Damian Rakowski, Koalicja Obywatelska. Kłaniamy się, dobrego dnia, tygodnia i do usłyszenia przez cały dzień i tydzień na antenie Radia Łódź, na radiołódź.pl oraz oczywiście w naszej aplikacji mobilnej.
10: Słuchasz Radia Łódź.
0: Autopromocja.
16: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
17: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
16: W każdy poniedziałek po 21.
10: Okolice jazzu.
16: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
18: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
19: Znowu to zrobił.
20: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
21: Skup się.
20: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
22: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
23: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
0: Po reklamie.
24: Tu Radio Łódź, jest 10. Na wiadomości zaprasza Małgorzata Płażewicz.
25: Rośnie liczba zatrzymanych po groźbach wobec szkół, już 121 osób. Groźby zamachu na premiera i wicepremiera są nowe ustalenia służb. Dworzec roku może być w Łódzkiem. Skierniewice liczą na głosy. Miejscami przelotne opady deszczu, dzisiaj temperatura maksymalna do 13 stopni. Przedstawiciele uczniów apelują o stałą obecność policjantów w szkołach po ostatnich brutalnych atakach. MSWiA odpowiada, że takie rozwiązanie byłoby trudne do zrealizowania. Dziś bezpieczeństwa w placówkach oświatowych ma pilnować około 24 tysięcy funkcjonariuszy. Założyciel lekcji uczniowskiej Paweł Mrozek mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że organizacja otrzymuje setki sygnałów od uczniów i nauczycieli obawiających się o swoje bezpieczeństwo.
26: Postulujemy, żeby jednak ten policjant był podczas trwania całych lekcji, przynajmniej jeden funkcjonariusz. Oczywiście można powiedzieć, że to jest jakiś abstrakcyjny wymysł, abstrakcyjna propozycja, no ale jednak mamy jednak abstrakcyjną sytuację, w której musimy postępować, bo co by nie mówić, ale obecne zdarzenia to jest jednak zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, więc tutaj musimy zmobilizować wszystkie siły. Dlatego apelujemy i też takie pytanie możemy zadawać tutaj przede wszystkim decydentom, czy zrealizujemy to na tu i teraz, czyli od jutra każda szkoła powinna mieć jednego policjanta.
25: MSWiA poinformowało również, że wzrosła liczba zatrzymanych w związku z groźbami i niebezpiecznymi zachowaniami młodzieży. Według danych z niedzieli zatrzymano 121 osób. Nowe ustalenia w sprawie groźby wobec premiera i wicepremiera. Mężczyzna zatrzymany w związku z groźbami wobec premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jest mieszkańcem Dolnego Śląska. Poinformował o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Wiceszef MSW IA podkreślił, że sprawa jest obecnie przedmiotem postępowania, dlatego służby nie ujawniają wszystkich szczegółów.
1: Mieszkaniec Dolnego Śląska miał takie skłonności bardzo ultra, powiedzmy, nacjonalistyczne.
25: Na razie zatrzymano jedną osobę w związku z groźbami zamachu na premiera i wicepremiera. Śledczy sprawdzą, czy mężczyzna rozpoczął przygotowania do ataku i czy miał wspólników. Zatrzymano go wczoraj po otrzymaniu przez Służbę Ochrony Państwa maila z groźbami.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
25: Dworzec kolejowy w Skierniewicach ma szansę zdobyć tytuł Dworca Roku 2026. Znalazł się wśród 6 finalistów ogólnopolskiego plebiscytu. O tym, kto otrzyma nagrodę publiczności, zdecydują głosy pasażerów i internautów. Na swojego faworyta można głosować do 15 października. A szczegóły zna reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
4: W finale znalazło się 6 dworców przy stacjach Skierniewice, Oleśnica, Rewal, Szczecin Główny, Szklarska Poręba Górna i Warszawa Zachodnia. Konkurs ma pokazać, jak ważną rolę dworce odgrywają w podróży i codziennie w życiu mieszkańców. Pod uwagę brane są m.in. funkcjonalność obiektu, dostępność dla osób z różnymi potrzebami, organizacja przestrzeni i informacja pasażerska.
5: Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że dworzec to nie jest tylko budynek. To jest bardzo ważna część podróży i warto patrzeć na niego przede wszystkim oczami pasażera.
4: Mówi Anna Letycja Kamińska z Fundacji Pro Kolej. W plebiscycie przyznawane są dwie nagrody. O głównej decyduje jury, natomiast laureata Nagrody Publiczności wybierają internauci i pasażerowie. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
25: A zwycięzców tegorocznej edycji poznamy 12 listopada. Uwaga kierowcy, nowe utrudnienia na łódzkim Widzewiem. Dziś rozpoczyna się kolejny etap remontu zakładowej. Drogowcy zajmą ponad kilometrowy odcinek od Józefiaka do Gajcego. Ulica będzie całkowicie zamknięta dla ruchu, a kierowcy pojadą objazdem przez Rokicińską. Zmieniają się również trasy autobusów i linii 82. W ramach inwestycji powstaną nowa jezdnia, chodniki, oświetlenie i przystanki, a remont potrwa do połowy przyszłego roku. 120 nowych drzew w centrum Łodzi, klony i lipy pojawiły się przy trasie WZ od Kilińskiego do Przędzalnianej. Nasadzenia połączono z budową ciągu pieszo-rowerowego. Łącznie przy łódzkich inwestycjach drogowych w tym roku ma się pojawić 1500 drzew, mówi Olga Kasjańska z magistratu.
6: 1500 to jest taka baza, która w tym roku się u nas wygenerowała. Powiem szczerze, że przyszłego roku nie mamy jeszcze zamkniętego. Naszą ambicją jest to, żeby tych drzew było coraz więcej.
19: Ta bariera taka pomiędzy samochodem a mieszkańcem poruszającym się chodnikiem to jest kwestia bezpieczeństwa, no i takiego sympatycznego przejścia się po mieście.
25: Dodaje Agnieszka Kowalewska-Wójcik z Urzędu Miasta Łodzi. W ostatnich tygodniach przy innych inwestycjach, na przykład przy Armii Krajowej, Świtezianki czy Włókniarzy, pojawiło się około 560 drzew. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 11. Zapraszam.
21: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
27: Na słońce cały czas czekamy, wyglądam przez okno, no ale nie widzę. Chyba, że gdzieś u Państwa to słońce świeci, to dajcie znać na studiomałparadio.pl. Póki co zachmurzenie w Łodzi i regionie raczej spore, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, także warto spakować parasol przed wyjściem z domu. No i dobra informacja, nie trzeba dzisiaj podlewać ogrodów. Zgadza się, Marcin.
28: A ty znowu o tym ogrodnictwie?
27: No tak, no, nawiązuję do twojej prognozy pogody. Temperatura maksymalna dzisiaj od 11 do 13 stopni. Wiatr umiarkowany.
21: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
29: Radio Łódź. Na dwa głosy.
28: Tak sobie spoglądam na mapę, która pokazuje, gdzie są chmury i słońce jest w Polsce,
27: jest.
28: Ale tak, w okolicach Chełma.
27: Ale w Łódzkiem nie ma?
28: Nie ma, ale jest jakieś takie nadzieja, bo okno pogodowe, takie trochę może niewyraźne, trzeba jeszcze przetrzeć. Pojawiło się między Kaliszem a Wrocławiem, to może to okno też do nas przywędruje.
27: No to trzymamy kciuki, a tymczasem na naszą skrzynkę mailową przywędrowało kilkadziesiąt maili, drodzy Państwo.
28: Kolejny przywędrował.
27: Musimy sobie popatrzeć na to, co Wam poprawia nastroje, bo o to dzisiaj pytamy. Jaki utwór w poniedziałek muzyczny może poprawić nastrój? Można pisać na studio@radiołódź.pl. Oczywiście przygotowaliśmy.

0: To co, kupujesz lokomotywę z ogłoszenia?
1: Jeżeli będę żyła jak królowa, to muszę się dobrze zastanowić.
0: Żyć jak król.
1: Nie wolę jak królowa.
0: No dobrze. Od rana wałkuje tyle słońca w całym mieście i zaklinam pogodę. To pani Małgorzata tak napisała. Powolutku się przeciera, czyli chyba czary działają.
1: Ciekawe, czy się przeciera. U nas jeszcze się nie przetarło.
0: Nie, przepraszam, przetarło się.
1: Przetarło
0: jest
1: się.
0: Pogodowe,
1: ty jesteś bliżej okna.
0: Niebieskie
1: więc...
0: niebo już widać. Kawa z magicznego kubka pewnie też działa cuda.
1: Z kolei tutaj pani Milena pisze o piosence, którą też sama od czasu do czasu sobie włączam na cały regulator. Idealnie Sound and Grace, dosyć stara piosenka, ale świetna na rozpoczęcie dnia, poniedziałku czy w sumie każdego innego.
0: Dlaczego dosyć stara ta piosenka? To no co powiesz o początkowych rytmach Beatlesów albo...
1: Aż czekaj, muszę sprawdzić, kiedy powstała piosenka Idealnie.
0: No sprawdzaj. To jeszcze jednego maila przeczytam, którego dostaliśmy. Gdzieś tutaj był. To taka ważna informacja, ale to nie wiem, czy to jest tytuł piosenki. No i oczywiście zgubiłem tego maila. Prace utrzymaniowe szybko postępujące. To jest piękny tytuł piosenki. To jest szczególnie dla tych, którzy jeżdżą drogami Łodzi i regionu. To jest informacja na przykład tutaj z trasy S14, węzeł Zgierz Zachód Emilia.
1: Sprawdziłam. Trochę przesadziłam z tą starością. 2017 rok. No to wiesz, wszystko zależy od perspektywy.
0: No tak. A Żółta Łódź Podwodna jest tylko delikatnie starsza.
1: No delikatnie.
0: I tego się trzymajmy. Zapraszamy studio@radiolodz.pl. Proszę nam pisać o swoich piosenkach. Proszę nagrywać głosówki.
1: Tak,
0: bo bluza
1: zachęcamy.
0: Z kubkiem radiościowym czekają o tym...
1: Można zaśpiewać nawet.
0: Tak,
1: ja
0: można
1: proponuję,
0: zaśpiewać.
1: Skoro

0: Dzisiaj mamy taki muzyczny temat, to można wyśpiewać nam coś na 95-lecie w głosówce. No ciekawe, czy ktoś się
1: odważy. Ja bym chciał usłyszeć, jak ktoś zaśpiewa prace utrzymaniowe szybko postępujące.
0: A ja bym chciała, żeby ktoś zaśpiewał Tyle słońca w całym mieście.

0: Radio Łódź. Łączymy.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Nie wiem, czy to był śmiech, czy to był śmiech przez łzy, że nie ma słońca, przynajmniej w niektórych częściach.
2: A jednak jest.
1: Jest.
2: Piszą do nas słuchacze.
1: Pan Michał napisał, że jest na Chojnach słońce.
2: A pan Andrzej, że nad Redkinią Karolew również słońce. No i ty twierdzisz... Proszę. Marcin dorysował słońce, bo jak mi pokazał zdjęcie po otwarciu okna, to ja tego słońca nigdzie nie widziałam.
1: Ale, prawda,
2: ale teraz
1: urocze?
2: Już jest piękne. Możemy wyślij to, wrzucimy na relację. Zobaczycie, drodzy państwo, jakie piękne słońce nad naszą rozgłośnią. No naprawdę.
1: No dobrze.
2: Rozczuliło mnie.
1: No to się bardzo cieszę.

0: Paulina Przybysz. O tym, że jedzie na moście, opuszcza szyby i jedzie na Łokietka.
1: O, no, można teraz, bo słońce wyszło na chwilę.
0: A jednak,
1: na jakieś 10 sekund.
0: Jednak mój rysunek sprawił, że słońce się pojawiło nad radiostacją naprawdę. A ty byś chciała na przykład pisać jak Michał Anioł?
1: Ja myślałam, że on tylko malował.
0: Ale widzisz, będziesz mogła popisać jak Michał Anioł, bo jak się okazuje, powstała czcionka inspirowana pismem renesansowego artysty. Nosi nazwę Michelangelus i jest dostępna bezpłatnie. Każdy może sobie ją pobrać
1: i
0: wykorzystać w dokumentach. Czcionkę zaprojektowało studio na zamówienie Watykańskiej Fabryki Świętego Piotra.
1: Muszę to zobaczyć. A państwa zachęcam, żebyście zobaczyli rysunek Marcina, bo właśnie pojawił się w relacji na naszym Instagramie i Facebooku. Także jeżeli komuś brakuje słońca,
0: To może sobie
1: dodać
0: jeszcze czcionkę Michał Anioł, która jest dostępna w czterech odmianach: zwykłej, pochyłej, pogrubionej, pochyłej.
1: Na Instagramie jeszcze nie była dostępna, więc niestety nie dodałam, ale jak komuś się uda, to zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
7: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
9: Egzotycznie świeże.
8: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
9: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
8: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
10: Ekosystem LF w Zduńskiej Woli rekrutuje. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości rozwoju? Do naszego zespołu szukamy operatora ładowarki lub koparki klasy pierwszej, mistrza lub brygadzisty, mechanika lub pomocnika mechanika oraz handlowca. Dołącz do firmy, która stawia na ludzi i dobre warunki pracy. Napisz na praca@ekosystem.pro lub telefonicznie w godzinach od 7 do 15 pod numerami 605 210 333 lub 781 566 333. Ekosystem LF. Dołącz do nas.
11: To nie jest po prostu dźwięk pracy. To dźwięk odzyskanej sprawczości i bezpieczeństwa. Dzięki Wam tysiące rodzin przeszło drogę od przetrwania do samodzielności. 10 lat programu Rodzina Rodzinie. Pomóż na caritas.pl/rodzina.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Na dwa głosy.
12: Dzisiaj 12 dzień października, to tak przy okazji chciałbym przypomnieć, bo to sprawa bardzo poważna i warto o tym pamiętać, mieszkając w regionie łódzkim, że aż do 20 listopada mogą odbywać się testy techniczne i przeglądy miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności, czyli po prostu syreny alarmowe mogą zawyć w Łodzi. Od dzisiaj aż do 20 listopada takie 5-sekundowe testy mogą się pojawiać w regionie łódzkim, więc pamiętajmy o tym.
13: Pamiętajmy o tym, a teraz na poprawę nastroju piosenka, którą bardzo lubię. Męskie granie orkiestra z 2019 roku. Sobie i Wam z dedykacją dla naszych słuchaczy.

0: Don't worry, be happy.
1: Wysuwa się na prowadzenie.
0: Tak, kolejna już osoba zgłasza tę piosenkę jako utwór poprawiający nastrój w poniedziałek, ale gdybyśmy chcieli stworzyć taką playlistę z tych utworów, które państwo nam wysyłacie, to naprawdę
1: byłaby dość szeroka z tego,
0: tak,
1: co widzę.
0: Tak, i bardzo taka zróżnicowana, jeśli chodzi o gatunki muzyczne.
1: Mhm. Bo na przykład pani Anna proponuje Lady Pangi Marchewkowe pole, bo tak sobie poprawia nastrój w poniedziałek, ponieważ w weekend oglądała film o Janku Borysiewiczu. Mm-hmm. No i ma poniedziałek, a jeszcze żyje weekendem. Można? Można. Ja bym chciał też jakąś optymistyczną informację dla mnie. Ile galerii sztuki już się zgłosiło po to, żeby wystawić moje zdjęcie piękne ze słoneczkiem?
0: No na razie jeszcze żadna, Marcinie, ale apelujemy. Proszę zajrzeć w relacje na Instagramie, na Facebooku. Tam jest taki piękny rysunek stworzony przez Marcina. Jeśli ktoś chciałby w galerii go przedstawić, przepraszam.
1: Banksy nie ma szans.
0: To zapraszamy. Proszę się zgłaszać. Nie wszyscy naraz.
1: Za kilka chwil zdrowym być.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.
3: Leżeć.

0: Zapraszam teraz na magazyn Zdrowym Być. Badania genetyczne w profilaktyce raka piersi. Taki temat zostanie poruszony.
1: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Zdrowym Być.
3: Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Październik, czyli miesiąc profilaktyki raka piersi. Dzisiaj wrócimy do tego tematu. W studiu Anna Leder, rzeczniczka Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o badaniach mammograficznych. To jest bardzo ważny temat. Ten temat został omówiony, ale zawsze namawiamy do tego, żeby zgłaszać się na mammografię. I od tego dzisiaj zaczynamy. Ale przede wszystkim dzisiaj porozmawiamy o badaniach genetycznych w kierunku raka piersi, które pozwalają wykryć dziedziczone mutacje.
4: Tak, uważam, że rzesza kobiet, których mają w rodzinie bliskie osoby, które chorują na raka piersi, chorowały na raka piersi, jest coraz większa, bo jest to nowotwór, który dotyka bardzo wielu Polek i coraz więcej Polek żyje z tym nowotworem, dlatego że skutecznie go wyleczyły albo są w trakcie skutecznego leczenia tego nowotworu. Wiele osób nurtuje pytanie, czy jeśli w mojej rodzinie chorowała mama, siostra, babcia, to czy ja również jestem zagrożona ryzykiem zachorowania na raka piersi? Pamiętajmy, że rak piersi tylko w przypadku 5-10% chorujących na raka kobiet jest nowotworem spowodowanym właśnie przez czynniki genetyczne, czyli jest tym rakiem zapisanym w genach. 60% przypadków zachorowania na raka piersi to są nowotwory, które nie wiemy, dlaczego pacjentka zachorowała. Czyli była szczupła, zdrowa, nie paliła, nie nadużywała alkoholu, uprawiała sport, miała prawidłową wagę, a jednak zachorowała na raka piersi. Jeżeli ktoś ma w rodzinie najbliższej, czyli siostra, mama, osoby, które chorowały na raka piersi, może zgłosić się do specjalnego programu, który finansuje NFZ i sprawdzić, czy jest obciążony genetycznie wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi. To bardzo ważne, dlatego że jeżeli dziedziczy ten gen, który może spowodować, że to ryzyko wzrośnie, to ryzyko wynosi nawet 80%.
3: To są geny bardzo różnego ryzyka, prawda? Może to być ryzyko wysokie, może być ryzyko średnie, w zależności od tego, jakie geny posiadamy.
4: To jest bardzo skomplikowane, nie podejmuję się tego tłumaczyć. Najlepiej, żeby wszystkie wątpliwości rozwiał genetyk. Natomiast w poradni genetycznej, która realizuje taki program, zostanie zrobione badanie mutacji, które są najczęstszymi mutacjami w polskiej populacji. To są geny BRCA1, PALB2, CHEK2, BRCA2. I jeżeli zostaną tutaj wykryte mutacje, takie, które powodują, że to ryzyko zachorowania na raka piersi czy raka jajnika jest bardzo, bardzo wysokie, wówczas kobiecie zostanie zaproponowana specjalna ścieżka bardzo ścisłego monitorowania, bardzo ścisłej kontroli, bardzo sumiennej, regularnej i częstej, po to, żeby jeśli ten nowotwór się pojawi, wykryć go szybko i szybko zacząć go leczyć, bo te nowotwory są bardzo inwazyjne, nowotwory o podłożu genetycznym. A jeżeli okaże się, że nie wykryto takiej mutacji, ale ta osoba ma najbliższej rodzinie osoby, które chorowały na raka piersi, to również zostanie jej zaproponowana kontrola w poradni genetycznej. O tym wszystkim zadecyduje lekarz genetyk.
3: Czyli tutaj tak naprawdę mówimy o tej najważniejszej profilaktyce. Tutaj, jeżeli chodzi o ewentualne prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby, działamy dużo, dużo wcześniej. Jeżeli chodzi o skierowanie na badanie, jest wydawane albo przez lekarza genetyka, albo ewentualnie onkologa.
4: Pierwszy krok to pójście do lekarza pierwszego kontaktu, porozmawianie z nim. Lekarz pierwszego kontaktu na podstawie tego, co powiemy, ustali, czy rzeczywiście jest wysokie ryzyko zachorowania na raka piersi czy raka jajnika. Jeżeli tak będzie, to wyda nam skierowanie do poradni genetycznej. I ten program, o którym mówię, jest realizowany tylko w 3 placówkach na terenie województwa łódzkiego. To jest Salve Medica na Szparagowej, to jest Szpital Matki Polki i Szpital Kopernika. I tam z takim skierowaniem należy się zgłosić. W ciągu kilku miesięcy powinna się odbyć pierwsza wizyta w poradni genetycznej. Te kilka miesięcy to jest maks czasu oczekiwania. I wówczas lekarz genetyk po zebraniu bardzo dokładnego wywiadu ustali, czy rzeczywiście należy zrobić badanie genetyczne. Zaproponuje takie badanie genetyczne, to są badania z krwi, na których wynik czeka się wiele tygodni i później takie wyniki zostaną omówione z pacjentką. Może również zaproponować profilaktyczną mastektomię, czyli ten zabieg Angeliny Jolie, o którym wiele Polek
3: tak,
4: wie.
3: Tak, to jest słynna historia.
4: Tak, taki zabieg w zeszłym roku przeszło niemal 100 mieszkanek naszego województwa, czyli one w wyniku tego programu, bądź w wyniku innych badań genetycznych poza programem, wykryły, że mają takie wysokie ryzyko zachorowania na raka piersi i zdecydowały się na profilaktyczną mastektomię, czyli usunięcie obu zdrowych piersi, po to, żeby uniknąć bardzo wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi. Jeśli taką profilaktyczną mastektomię się wykona, wówczas ryzyko zachorowania na raka piersi spada do 2%.
3: Także tak naprawdę każdy z nas powinien sobie teraz zrobić taki rachunek i po prostu przeanalizować na początek całą sytuację.
4: Pamiętajmy, że mówimy o najbliższej rodzinie. Mówimy o siostrze, o mamie, nie mówimy o cioci, kuzynce, prawnuczce. Mówimy wyłącznie o najbliższych krewnych, zwłaszcza wtedy, kiedy te osoby zachorowały w młodym wieku, czyli przed 50 rokiem życia, to jest szczególnie ważne. I jeżeli na przykład zachorowały na raka jajnika, to również jest to bardzo ważne i należy zgłosić się przede wszystkim do lekarza pierwszego kontaktu, omówić z nim to i wówczas zdecydować o udaniu się do poradni. I pamiętajmy, jeśli w naszej rodzinie nikt nie chorował na raka piersi, to nie znaczy, że my nie zachorujemy. Możemy być pierwsze w rodzinie, które zachorowały na raka piersi.
3: Także zachęcamy do tych badań. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem była dzisiaj Anna Leder, rzeczniczka Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Dziękuję.
1: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Warto wspomnieć, że rak piersi od wielu lat jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet. Tym bardziej warto się badać.

0: I tak się nagle piosenka skończyła.
1: Tak. Ale nie kończą się maile, które wpadają na naszą skrzynkę. Mamy ich dzisiaj naprawdę mnóstwo, co nas ogromnie cieszy. Wiem, że coś tam
2: tylko niektóre czytamy, bo naprawdę jest ich aż tyle. Na przykład pan Emil tutaj mówi o kompozycji wspaniałej Otisa Readinga, The Dog of the Bay. Zawsze przywraca pozytywny nastrój, wywołuje uśmiech, przywołuje piękne wspomnienia i pozwala optymistycznie spojrzeć w przyszłość. Spokojnej pracy i miłego dnia pan Emil życzy. Jeszcze dodaje, choć to z lekkim opóźnieniem, bo teraz spojrzałem za okno i nie wiem, czy na Żniwnej
1: trochę gorzej
2: teraz,
1: się zrobiło.
2: Na Żniwnej teraz świeci słońce, czy nie, ale o 10.20, jak pan Emil pisał, to świeciło.
1: O, proszę, może gdzieś świeci, dajcie znać. Pani Ewelina z kolei proponuje utwór najnowszy chyba, Vito Bambino, mimo najlepszych chęci. Bardzo wartościowy kawałek. Faktycznie to jest taka kampania społeczna, w którą Vito dał się wciągnąć, o neuroatypowości. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale chyba tak. Zwłaszcza dotyczy to szkół i uczniów, którzy mają takie problemy. Rzeczywiście bardzo ciekawy utwór. Zachęcam do tego, żeby go zobaczyć razem z teledyskiem.
2: A pani Dorota męczy, jak napisała, Mroza i Kacperczyka i Taylor Swift.
1: Mrozu ostatnio grał w Łodzi i z tego, co wiem, był to fenomenalny koncert. I rzeczywiście w naszych mailach kilka osób proponowało piosenki Mroza. I ja tutaj akurat pod tym się podpisuję, bo ja też często w takich gorszych chwilach sobie Mroza włączam. I o dziwo, jakoś cieplej na serduszku, a nie mroźniej.
2: Nie wychodzisz z pracy, bo warto podkreślić, że najnowsza płyta powstała piętro niżej. O.
1: No właśnie, Mrozu gościł tutaj u nas w studiu Debicha. Faktycznie nawet udało mi się zrobić z nim zdjęcie.
2: Proszę, tato ma szczęście. Zawsze się gdzieś wciśnie.
1: Zawsze się gdzieś
2: wciśnie. Za 7 minut będzie 11.

0: Reklama. Fundusze europejskie otwierają drzwi do rozwoju, pomagają tworzyć nowe inicjatywy i wspierają te już realizowane. Chcesz wiedzieć, jak skorzystać z dofinansowania i jakie możliwości stoją przed Tobą otworem? O szczegółach opowiemy w audycji Łódzkie informuje o funduszach na antenie Radia Łódź. We wtorek o 13.40 zapraszamy po sprawdzone informacje i praktyczne wskazówki. Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.
1: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
2: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
3: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
4: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
3: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
5: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
3: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
1: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Syria znaczy strata. Strata 13 lat. Tysiące bomb. Morze ruin w Aleppo i Damaszku. Pokolenie bez szkoły. Dzieci bez rodziców. Brak lekarzy. Polska misja medyczna wspiera najuboższe syryjskie rodziny. Nasi lekarze są tam, gdzie wciąż nie ma opieki medycznej. Pomóżmy razem Syrii. Dołącz. pmm.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 11. Na wiadomości zaprasza Beata Janowska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. A we wiadomościach zarzuty dla 17-latka z Ozorkowa za publiczne nawoływanie do zbrodni. Prokuratorskie postępowanie sprawdzające w sprawie zachowań posła Michała Kołodziejczaka i Łódzka Kolej Aglomeracyjna w prestiżowym unijnym konkursie dla przewoźników kolejowych jako jedyna reprezentująca Polskę w finale. Dziś przeważnie będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Siedemnastolatek z Ozorkowa z zarzutem publicznego nawoływania do zbrodni. Uczeń zespołu szkół zawodowych w Ozorkowie miał nakłaniać do dźgania się nożami. W piątek policja otrzymała informację o tym, że siedemnastolatek zamieszcza agresywne wpisy w komentarzach pod filmami na jednym z portali internetowych. W jednym z wpisów napisał, że trwa wyzwanie, które wymaga wzajemnych ataków. Nastolatek został niezwłocznie zatrzymany, a dzień później usłyszał zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni. Chłopak przyznał się do winy, wyjaśniał, że miał to być żart. Grozi mu do 3 lat więzienia. Decyzją prokuratora został objęty policyjnym nadzorem. Szkoły w województwie łódzkim mają sprawdzić wszystkie wejścia na tereny placówek. O bezpieczeństwie w szkołach rozmawiali w Urzędzie Wojewódzkim wojewoda, kurator oświaty, dyrektorzy i przedstawiciele służb. Łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski był porannym gościem Radia Łódź. Poinformował, że szkoły mają sprawdzić wszystkie wejścia od drzwi frontowych do furtek na boiskach. Każda szkoła jest inna i trzeba opracowywać rozwiązania dostosowane do potrzeb placówek, mówi Janusz Brzozowski.
9: Są szkoły, które mają kilkudziesięciu uczniów, są szkoły, które mają kilkuset, ale są takie, które mają kilka tysięcy uczniów. Być może w tych większych szkołach byłaby potrzeba zapewnienia jakiejś ochrony w postaci pracownika ochrony.
8: Janusz Brzozowski dodał, że ważna jest też reakcja samych uczniów, jak na przykład w sierpcu na Mazowszu, gdzie gdy uczniowie dowiedzieli się, że kolega planuje atak nożem, zawiadomili nauczyciela, a ten poinformował policję. Całej rozmowy z łódzkim kuratorem oświaty można posłuchać na naszej stronie internetowej.
10: Więcej na radiowódź.pl.
8: Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak pod lupą śledczych. Prokuratura Okręgowa we Warszawie sprawdza doniesienia medialne dotyczące zachowań pochodzącego z Sieradza posła, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba.
11: Wszczęte zostały czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Czynności sprawdzające powinny trwać do 30 dni.
8: Rzecznik wyjaśnił, że w tym czasie powinien zostać zgromadzony materiał dowodowy, który uzasadni decyzję o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa. Z nagrań opublikowanych przez Kanał Zero wynika, że Michał Kołodziejczak miał zastraszać i poniżać współpracujące z nim kobiety. Jedną z nich miał wielokrotnie namawiać do zażywania narkotyków. Po tych doniesieniach Klub Koalicji Obywatelskiej zawiesił Michała Kołodziejczaka w prawach członka. Jest ostateczna zgoda w Komisji Europejskiej na rekordowe rozszerzenie sankcji na Rosję. Chodzi o dopisanie do czarnej listy prawie 1600 osób i firm z rosyjskiego kompleksu przemysłowo-wojskowego. Decyzję podjęli ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Luksemburgu. Wpis na czarną listę oznacza zakaz wjazdu do Unii i zablokowanie majątków oraz kont bankowych w Europie. Firmy, na które zostały nałożone sankcje, pochodzą z 66 regionów Rosji, najwięcej z Moskwy i Petersburga. To mapa rosyjskiej bazy przemysłowej od badań po produkcję. Są biura konstrukcyjne, instytuty badawcze, firmy z branży chemicznej, metalurgicznej, producenci elektroniki i przyrządów pomiarowych, firmy produkujące amunicję i systemy rakietowe, ale także koncerny budujące łodzie podwodne czy te z sektorów lotniczego i kosmicznego. Łódzka Kolej Aglomeracyjna z szansą na prestiżowe wyróżnienie. Trwa głosowanie w konkursie Komisji Europejskiej RegioStars 2026. Nagroda jest przyznawana za najlepsze projekty tworzone dzięki współfinansowaniu z funduszy europejskich. Łódzka Kolej Aglomeracyjna to jedyny przedstawiciel Polski w ścisłym finale konkursu, mówi rzeczniczka ŁKA Martyna Skalska.
12: W konkursie startowało ponad 270 projektów i tylko 25 dostało się do ścisłego finału. Łódzka Kolej Aglomeracyjna ma szansę na zwycięstwo w kategorii Połączona Europa, która docenia projekty łączące ludzi i regiony.
8: O zwycięstwie w konkursie RegioStars 2026 mogą zdecydować pasażerowie ŁKA i mieszkańcy województwa. Głosowanie odbywa się internetowo na stronie Komisji Europejskiej. Swój głos można oddać do środy. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 12.
2: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
13: Maksymalnie 13 stopni dzisiaj zobaczymy na termometrach w Łodzi i regionie. No nie za wiele w porównaniu do tego, co mieliśmy w ubiegłym tygodniu. Warto się trochę cieplej ubrać. Warto też spakować parasol, ewentualnie płaszcz przeciwdeszczowy, bo może trochę popadać. A miejscami będzie też wyglądać słońce zza chmur. Dostajemy sygnały, że tak się dzieje w niektórych miejscach i oby tych miejsc było jak najwięcej. 1017 hektopaskali, takie mamy dzisiaj ciśnienie, a biometr raczej niekorzystny.
2: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
6: Radio Łódź. Na dwa głosy.
7: Ja wychodzę z założenia, że jeśli się na coś nie ma wpływu, to nie należy się tym przejmować. W związku z tym
13: i słusznie.
7: Nie mamy wpływu na pogodę.
13: To się nią nie przejmujmy.
7: Tak, że jest zimno, pada deszczowo i że słońce tylko od czasu do czasu.
13: Zwłaszcza, że u nas to słońce cały czas. Uśmiech, dobry nastrój. Jeszcze przysyłacie nam propozycje piosenek, które ten nastrój poprawiają i do tego cały czas zachęcamy. studio@radiouch.pl.
7: Zachęcamy bardzo. I jeśli ktoś chciałby powiedzieć co nieco o 95-leciu radiu, coś miłego o radiu, jakieś historie związane z radiem,
13: zaśpiewać.
7: Tam był nawet tekst piosenki, który podałem. Jeśli ktoś to zaśpiewa,
13: to już nagroda gwarantowana.
7: Nagroda gwarantowana, tylko proszę sobie przypomnieć ten tekst. Bardzo polecam.
13: I proszę sobie przypomnieć, jak nagrać głosówkę, a jest to bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę radiouch.pl albo do naszej aplikacji i tam jest taki banerek: nagraj głosówkę. Klikamy, dokładnie, nagrywamy, automatycznie ta głosówka wpada

0: Czas na kulturę.
1: I ten dźwięk oznacza jedno. Ania Groblińska pojawiła się w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Aniu. Co tam ciekawego w kulturze?
2: Między innymi kończy się już niestety, ale naprawdę ciekawie było, kończy się festiwal Trzy Razy Różewicz, jego 20. edycja, u naszego znajomego Krzysztofa Zygmy.
3: Pozdrawiamy
2: przez lata
3: bardzo
2: związanego z Radiem Łódź, obecnie dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. I tam właśnie dzisiaj spektakl Matka Teatru Polonia z Warszawa. To nie jest akurat tekst żadnego z braci Różewiczów, tylko Witkacego, ale matka i relacja między matką a synem była przewodnim, czy jest jeszcze przewodnim tematem tegorocznego festiwalu i dlatego wszystko się zgadza. Teatr Polonia przywozi wspomnianą matkę, Krystyna Janda między innymi w obsadzie

0: I to już dzisiaj o godzinie 18 w Radomsku ostatni akcent. A w Teatrze Muzycznym Światowa Gala Muzyczna, czyli jeden z tych koncertów, gdzie mamy największe przeboje, gdzie mamy śpiewaków, tancerzy, latynoamerykańskie przeróżne tańce.
1: Czerwony dywan.
0: Tancerki
2: idealne
0: z Rio.
2: Na ten poniedziałek.
0: Bardzo rozgrzewające wydarzenie, czyli od Wiednia do Rio de Janeiro, taki podtytuł nosi ta Światowa Gala Muzyczna, dzisiaj o godzinie 18.30 właśnie w Łódzkim Teatrze Muzycznym. A w Muzeum Dzieci Polskich dzisiaj spotkanie wokół książki Martyny M. Wojtkowskiej W Nowej Zelandii wschodzi słońce, wojenna tułaczka polskich dzieci. Warto przy tej okazji przypomnieć, że ponad 20 tysięcy polskich dzieci przeżyło w czasie II wojny światowej deportację w głąb ZSRR i utratę bliskich. Historycy nazywają je tułaczymi dziećmi, a po ewakuacji z armią Andersa te dzieci trafiły do ośrodków na całym świecie, a 733 trafiło właśnie do obozu w Nowej Zelandii. I o tym opowiada autorka, sięgając po metodę wielogłosową głosu, czyli po prostu opowiadają różni ludzie, ale też i świadectwa historyczne, zapiski. I o godzinie 18 właśnie w Muzeum Dzieci Polskich przy ulicy Piotrkowskiej 90 będzie mowa o tej książce. A skoro jesteśmy przy książkach, to w bibliotekach miejskich w Łodzi trwa festiwal Łódź Book Life, czyli ciąg wydarzeń rozmaitych. Co roku jest jakiś temat przewodni, jakiś kraj, Korea Południowa w tym roku. No i w związku z tym dzisiaj na przykład w bibliotece Tuwim przy ulicy Tuwima 46, czyli jednej z najładniejszych łódzkich bibliotek, Mity i litery o koreańskiej tożsamości z perspektywy październikowych świąt. To będzie spotkanie...
1: Ale nie trzeba znać koreańskiego?
0: Nie trzeba znać koreańskiego, bo gościem będzie Martyna Wyleciał, więc jak sądzę, niekoniecznie po koreańsku toczyć się będzie ta rozmowa o godzinie 17, a z kolei w bibliotece otwartej przy Narutowicza 8 przez 10, czyli całkiem niedaleko, bo my tu mamy dwie blisko miejskie biblioteki na Lumumbowie i właśnie tę przy Narutowicza, tam w stronę bardziej Kopcińskiego. Dzisiaj taekwondo między sztuką walki a koreańską tradycją. Warsztaty z elementami wykładu przygotowane przez Roberta Jasińskiego. A na przykład tak tytułem zapowiedzi jutro z kolei w Secesji, czyli przy Zachodniej 76, koreańskich herbat będzie można spróbować i o nich porozmawiać. Natomiast w OFF Piotrkowska, przypominam, czynna jest wystawa Amalgamat, czyli spotkanie 32 młodych osobowości artystycznych, młodych, bo to są studenci Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, a ta wystawa jest formą nagrody w konkursie imienia Strzemińskiego. To 43. edycja tego konkursu już się odbyła i tam zawsze poza nagrodami uczelnianymi i rektora też różne instytucje przyznają swoje nagrody i w galerii tak zwanej za różowymi drzwiami właśnie można oglądać pracę ponad 30 studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. I już zupełnie na zakończenie, ja już wiem, że nie ma czasu, ale króciutko. Akademickie Centrum Designu. Dzisiaj konferencja związana z czynną tam wystawą Ewy Żochowskiej. Ciałko, Fluid Bodies. Ta konferencja już trwa. Można jeszcze dołączyć do obradujących na temat, jak projektować miejsca sprzyjające wyciszeniu i światłu wobec zanieczyszczenia światłem i hałasem we współczesnych czasach.
1: Księży Młyn. Wyciszony.
2: I od razu poniedziałek przyjemniejszy. Dziękujemy.
0: Dziękuję.

0: 37 minut. Tyle zostało, żebyś zgłosiła swój chór do naszego konkursu.
1: Mój chór?
0: Tak.
1: To ja mam jakiś chór?
0: Tak, jednoosobowy.
1: Mhm. No możemy razem zaśpiewać w duecie, ale obawiam się, że nie przejdziemy dalej.
0: Tak, to nawet nie wyjdziemy stąd. Z tym śpiewaniem.
1: W każdym razie rzeczywiście do godziny 12 można się zgłaszać w naszym konkursie radiościowy Chóry Radia Łódź. Wystarczy wybrać sobie jedną z piosenek, które proponujemy na radiołódź.pl. W zakładce konkursy znajdziecie Państwo wszystkie informacje.
0: Tyle słońca.
1: O,
0: proszę,
1: idealna
0: bardzo.
1: Piosenka.
0: Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał.
1: Też,
0: serduszko
1: okay.
0: Puka w rytmie czacza i ach, jak przyjemnie.
1: No same pozytywne utwory, także zapraszamy. Są fajne nagrody. O tych nagrodach też można na naszej stronie poczytać. No i 37 minut, 36, 30, przepraszam, 36, aż się zapapluniłam. Przez to wszystko
0: tylko.
1: Próbowałam obliczyć. Nie
0: i to elektronicznie, więc nie trzeba nigdzie na pocztę, żeby stempel był, nic na razie nie.
1: No jestem ciekawa, czy ktoś da radę w tak krótkim czasie nagrać taki utwór, jeszcze do nas wysłać, no ale może komuś się uda, zapraszamy.
0: Może ktoś na ostatnią chwilę 11:59:59 jeszcze może
1: będziemy przyjmować.
0: Zgłoszenie wpłynie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Szczegóły, tak jak Paulina powiedziała, radiołódź.pl.

0: Autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na Wytwórnia.
4: Cześć! Dokąd jedziesz?
5: Do autoryzowanego serwisu Volkswagena.
4: Teraz Skoda Bednarek Dobroń koło Pabianic mają autoryzację serwisową Volkswagena, Seata i Cupry.
5: Ale ja mam pakiety serwisowe i gwarancyjne od innego dealera.
4: Tam również skorzystasz z tych pakietów, a nie będziesz długo czekał na termin wizyty.
5: A naprawię Skodę parkingową?
4: Oczywiście! Mają nowoczesne centrum napraw powypadkowych autoryzowane dla marek Volkswagen, Seat i Cupra.
5: Super! Podasz adres?
4: Skoda Bednarek Dobroń, Wrocławska 18, skoda-dobroń.pl.
0: Po reklamie.
6: Radio Łódź. Na dwa głosy.
7: Ten pierwszy niepowtarzalny głos to Paulina Klimas-Stasiak.
8: A drugi Marcin Mendelbaum.
7: No właśnie, jesteśmy z Państwem do godziny 13 i umilamy przed południa, a nawet godzinę po południu.
8: No ja mam nadzieję, że umilamy, bo wiesz, no to no jest przynajmniej nasze
7: się staramy, zdanie. Przynajmniej się staramy. Ale myślę, że po liczbie maili, które dzisiaj dostaliśmy, czyli tak
8: no
7: zwanych
8: ja
7: listów
8: tak.
7: elektronicznych,
8: mogę sobie
7: że nie jest
8: źle. Nie jest chyba źle, bo naprawdę mnóstwo maili wpada dzisiaj na naszą skrzynkę, ale my oczywiście chcemy więcej. Proszę pisać studio@radiołódź.pl. Prosimy dzisiaj o tytuły piosenek, które poprawiają nastrój taki poniedziałek jak dzisiaj.
7: I głosówki też można nagrywać.
8: I głosówki można nagrywać. Na to też czekamy. Chętnie bym jakieś głosówki dzisiaj posłuchała.
7: No to zapraszamy. Głosówki nagrywamy przez stronę radiołódź.pl i przez aplikację mobilną. Polecamy bardzo.

0: Mary z Polski. Niedawno była tutaj u nas w Radiu Łódź. Było jakby, spotkanie z Mary.
1: I jakby ktoś chciał zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, to oczywiście na naszej stronie radiołódź.pl.
0: I w naszych social mediach oczywiście, też można
1: jak mógłbym
0: zobaczyć zdjęcia i filmiki z tego spotkania. Także zapraszamy do obserwowania nas.
1: A już za kilka chwil, już za kilka momentów, że tak powiem, będzie się działo.

0: To jest ta chwila, to jest ten moment w Radiu Łódź, żeby poznać kolejną fantastyczną historię. Bartosz Plorczak.
1: Historia pewnej piosenki.
2: David Bowie podziwiał jego popa jako muzyka, siłę natury, nieustraszonego rock'n'rollowca. Kiedy więc Iggy po klęsce zespołu The Stooges w połowie lat 70. potrzebował pomocy, Bowie wyciągnął do niego rękę. Razem wyjechali do Berlina, by rzucić narkotyki i skupić się na sztuce oraz nagrywaniu. Obu wyszło to na dobre. W Berlinie Zachodnim nie byli tak rozchwytywani jak w USA czy Anglii, wiedli właściwie anonimowe życie, głównie nagrywając w słynnych studiach Hanzy nieopodal muru berlińskiego. Bowie i Pop tworzyli swoje wielkie płyty podczas pobytu w Berlinie. Co więcej, Bowie wyruszył z Iggym w trasę, grając na klawiszach jako członek jego zespołu. Parasol ochronny roztoczony nad Iggym przez Bowiego musiał w końcu zostać złożony i każdy z muzyków poszedł w swoją stronę. David Bowie stał się mega gwiazdą lat 80., a Iggy, jak to on, ładował się w różne kłopoty, nagrywał lepsze i gorsze płyty. W 1986 roku Bowie znowu zdecydował się pomóc koledze. Iggy nagrał kilka słabszych płyt i jego nazwisko zaczynało być mało atrakcyjne w branży. W dodatku dochodziły kłopoty finansowe. Bowie nie dość, że wyprodukował przyjacielowi płytę Bla Bla Bla, to jeszcze podarował jeden ze swoich najlepszych utworów, jakie napisał w latach 80., czyli Shades. Piosenka szybko została doceniona przez fanów, a cała płyta okazała się sukcesem. Zawierała też przebój Real Wild Child. Dzięki Bowiemu Iggy znowu stanął na nogi i stał się popularny. Klipy pokazywała MTV i popularność artysty szybko wróciła do dawnego poziomu. Panowie już nigdy nie współpracowali wspólnie nad muzyką. Iggy Pop jednak nie roztrwonił kolejnej szansy i do dzisiaj jako artysta cieszy się szacunkiem i licznym gronem fanów na całym świecie. Kto wie, jak potoczyłaby się jego kariera, gdyby nie David Bowie, który kilka razy podał mu rękę. My słuchamy nagrania Shades, oto Iggy Pop.

0: Kolejna historia pewnej piosenki, tym razem Iggy Pop. Ja muszę swoją drogą zapytać kiedyś Bartka Florczaka, który przygotowuje w Radiu Łódź właśnie te odcinki. Ile to już tych odcinków powstało? Ile niesamowitych historii się pojawiło? Ciekawe, czy taki notesik prowadzi, jak bardzo gruby jest ten notesik z nazwami tych
1: piosenek. W swojej głowie chyba ten notesik prowadzi, tak bym zakładała.
0: Zapytamy, sprawdzimy, może jakiś arkusz kalkulacyjny?

0: to tak jak z jakiegoś kryminału ta końcówka.
1: Ale ładna, utworu. Ładna całkiem ta piosenka, aż sobie ją muszę wpisać na playlistę, zanim, żebym nie zapomniała.
0: A długo będziesz wpisywała?
1: Nie, już wpisałam.
0: Dobrze.
1: Już wpisałam, ale no, wiem też, że wpadły tak, nowe piosenki na
0: bo nasi słuchacze też mają swoje playlisty, żeby lepiej w poniedziałek wejść i żeby słońce się pojawiło. I od czasu do czasu się pojawia.
1: Czasem coś tam się pojawia.
0: Poniedziałek, nastrój sprawia mi utwór zawsze Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem.
1: O.
0: I wtedy pani Irenka przypomina sobie miejsca, gdzie była, gdzie zawsze świeci słońce, jest ciepło. I tak mija dzień na wspomnieniach.
1: No to ciekawy rzeczywiście sposób. A pamiętasz taką piosenkę Blue Dabadi?
0: Bla bla bla.
1: Blue Dabadi. I tam mniej więcej tekst jest cały czas taki sam.
0: No to taki bardzo skomplikowany tekst jest.
1: Tak, tak, tak. Ale pamiętasz?
0: Pamiętam. W XV wieku już było.
1: Pan Jacek z kolei taką piosenkę proponuje i twierdzi, że ta piosenka bardzo poprawia mu nastrój.
0: No dobrze, to poprawiamy dalej.

0: autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Panie redaktorze, jak żyć?
3: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
2: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury.
4: Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska.
2: Iza Berkowska.
3: I Marcin Pośpiech.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: Ekosystem LF w Zduńskiej Woli rekrutuje. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości rozwoju? Do naszego zespołu szukamy operatora ładowarki lub koparki klasy pierwszej, mistrza lub brygadzisty, mechanika lub pomocnika mechanika oraz handlowca. Dołącz do firmy, która stawia na ludzi i dobre warunki pracy. Napisz na praca@ekosystem.pro lub telefonicznie w godzinach od 7 do 15 pod numerami 605 210 333 lub 781 566 333. Ekosystem LF. Dołącz do nas.
0: Po reklamie.
8: Jest 12.
9: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Wiadomości w Radiu Łódź, Beata Janowska.
10: A we wiadomościach zarzut publicznego nawoływania do zbrodni dla 17-latka z Azorkowa, wyższe podatki lokalne w Łodzi od nowego roku i ekshumację kolejnych ofiar dziecięcego obozu przy Przemysłowej na łódzkim cmentarzu na Kurczakach. Na dziś zapowiadane są przelotne opady deszczu, termometry pokażą maksymalnie około 11 stopni. Miał nakłaniać do dźgania się nożami, a swoje wpisy tłumaczył żartem. 17-latek z Ozorkowa usłyszał zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni. Grożą mu nawet 3 lata więzienia. Jak informuje prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej, w miniony piątek policjanci otrzymali zgłoszenie o agresywnych komentarzach, które uczeń zespołu szkół zawodowych w Ozorkowie zamieszczał pod filmami w internecie.
11: W jednym z nich napisał, że trwa swoiste wyzwanie, które wymaga wzajemnych ataków. Mężczyzna został niezwłocznie zatrzymany, po czym ogłoszono mu zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni. W ramach wyjaśnień podejrzany przyznał się do popełnienia tego przestępstwa oraz wskazał, że wpisy miały być tylko formą żartu.
10: 17-latkowi grozi do 3 lat więzienia, został objęty policyjnym dozorem. W Łodzi wzrosną podatki. Od 1 stycznia wyższe mają być stawki podatków od nieruchomości i od większych pojazdów. Już w tym tygodniu podwyżki ma uchwalić Łódzka Rada Miejska. O ile więcej zapłacą przedsiębiorcy, to sprawdza nasz reporter Michał Dąbrowski.
12: Mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność w budynkach rocznie zapłacą od niecałych 100 do 500 zł więcej niż w 2026 roku. W skali miesiąca to od 8 do 40 zł więcej, czyli stawka rośnie o stopień inflacji, niecałe 3 punkty procentowe. Podobnie jest w przypadku podatku od środków transportowych. Opłaty dotyczą samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i ciągników. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
10: Łódzcy radni zajmą się podwyżką podatków pojutrze w środę na sesji Rady Miejskiej.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Szczątki kolejnych ofiar dziecięcego obozu przy Przemysłowej odnaleziono na łódzkim cmentarzu na Kurczakach. Poszukiwania miejsc pochówku dzieci, więźniów niemieckiego obozu prowadzi łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u zakończyli kolejny etap ekshumacji. Tym razem odnaleziono szczątki 4 osób. O szczegółach reporter Radia Łódź, Seweryn Potentas.
14: Pracownicy IPN prowadzili poszukiwania we wcześniej wytypowanych lokalizacjach. W ciągu 4 dni prac odnaleziono szczątki 4 nieletnich ofiar, które zginęły w obozie dla młodych Polaków przy Przemysłowej. Po analizie Instytut Pamięci Narodowej wytypował, że mogły one należeć do 13-letniego Gracjana Ciechanowskiego, 15-letniego Mariana Janasika, 12-letniego Stefana Skałusznego i 17-letniego Ludwika Breczaka. Wszyscy chłopcy zmarli w 1944 roku w związku ze skrajnym wyczerpaniem organizmu i gruźlicą. Do tej pory IPN ekshumował 23 ofiary obozu, ale historycy mają dane dotyczące miejsca pochówku 77 nieletnich więźniów, a to oznacza kolejne prace ekshumacyjne.
10: Pierwszych 10 ofiar odnaleziono podczas prac ekshumacyjnych w latach 2023-2024. We wrześniu tego roku odbył się ich uroczysty pogrzeb. Uroczystości miały charakter państwowy. Wziął w nich udział prezydent Karol Nawrocki. Szacuje się, że przez obóz przy Przemysłowej w Łodzi przeszło do 3000 polskich dzieci. Według historyków zmarło około 200 z nich. Po ukraińskich atakach na centra danych rosyjskiego Yandexu w internecie pojawiły się informacje, że gwałtownie spadła aktywność rosyjskich botów i troli. Na razie nie ma jednak dowodów, że te dwa fakty są ze sobą bezpośrednio związane. Czy taki związek istnieje, to sprawdza NASK, naukowa i akademicka sieć komputerowa w Polsce. O szczegółach Mateusz Trzmiel.
15: Wszystko zaczęło się od wykresu firmy Cloudflare. Po atakach na Yandex pokazał on duży spadek automatycznego ruchu z sieci. W mediach społecznościowych szybko uznano, że chodzi o rosyjskie boty propagandowe. Tymczasem wykres dotyczył głównie programów Yandexu, które automatycznie przeglądają strony internetowe. Na ten moment nie ma więc podstaw, by mówić, że po atakach zniknęła połowa rosyjskich botów. Do sprawy włączyła się naukowa akademicka sieć komputerowa, która monitoruje rosyjskie działania informacyjne. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
10: Na razie wiadomo tylko, że po atakach spadł ruch części systemów Yandexu. Czy przełożyło się to na mniejszą aktywność rosyjskich botów i troli, NASK dopiero sprawdza. Kolejne wiadomości o 13.00.
16: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
17: No zimno w ten poniedziałek, maksymalnie 13 stopni, zobaczymy na termometrach, ale na takie wskazania jeszcze czekamy. Także ciepło się ubieramy, najlepiej kolorowo, żeby poprawiać nastroje i sobie, i innym. Może popadać, także kolejny raz przypominam, że parasole mogą się przydać. Jutro odrobinę cieplej i może nieco więcej słońca, chociaż te promienie gdzieniegdzie co jakiś czas się przebijają.
16: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
9: Radio Łódź. Na dwa głosy.
17: A jak się nie przebiją, to wystarczy wejść w relacje na naszym Instagramie czy Facebooku i zobaczyć, jak Marcin Mendelbaum widzi słońce, nawet jak go nie ma. Także można to zobaczyć.
8: Czy już jakaś galeria sztuki się odezwała?
17: Mam być szczera czy miła?
8: Tak, to mi coś córka zmieni?
17: To mi zupełnie nic, ale wiesz, mogę powiedzieć z uśmiechem, a mogę powiedzieć na smutno. No.
8: To już
17: cóż,
8: lepiej
17: Marcinie,
8: nic nie
17: drogi.
8: Smutne to.

0: 5 do setki. A, albo 95, jak kto woli. To jest jedno i to samo.
1: Tak. Uwaga, ważne ogłoszenie. Nowa płyta na 95. urodziny. Właśnie tak chcemy uczcić ten nasz jubileusz i bardzo nas cieszy, że Marcel Baliński włączył się w tę ideę i nagrał właśnie płytę pod tytułem 95 Marcel Baliński Orchestra. Ta płyta ukaże się 20 listopada, a dwa dni później, czyli 22 koncert.
0: 22.11.2026. Łatwo
1: i
0: zapamiętać.
1: To jest data, którą warto właśnie zapamiętać. Więcej o tym można poczytać na naszej stronie radio.pl, jak ta płyta powstawała, kto uczestniczył w nagraniach, zobaczyć zdjęcia z sesji nagraniowej. Zdjęcia robił Wojtek Bryndel. Są też piękne zdjęcia Marcela wykonane w naszym studiu Debicha. Te zdjęcia z kolei wykonał Tomasz Lazar. Wszystkie są naprawdę przepiękne, a my zapraszamy na ten koncert. To będzie taki nasz jubileusz 22 listopada w klubie Wytwórnia. Można już kupować bilety na to wydarzenie, także gorąco do tego zachęcamy. Prawda,
0: tak,
1: Marcinie?
0: Tym bardziej, że będzie można pewnie się spotkać z dziennikarzami Radia Łódź, nie tylko dziennikarzami, wszystkimi tymi, którzy tutaj na Narutowicza 130 się pojawiają, zatem zapraszamy bardzo serdecznie. Bilety do kupienia, szczegóły na stronie radiołódź.pl. Nie zdradzamy tych nazwisk, które pojawiły się przy produkcji, przy nagraniu?
1: Ja myślę, że sprawdźcie, drodzy państwo, sami, kto brał udział w tych nagraniach. Naprawdę wybitni muzycy. No i sam Marcel poprowadził tę orkiestrę. Wiem z pewnych źródeł, że ta płyta jest naprawdę wyjątkowa.
0: No to zapraszamy bardzo serdecznie.

0: Zaglądałeś do kalendarza świąt nietypowych?
1: Oczywiście, że zaglądałem i zawsze się codziennie zaglądam, zastanawiam się nad pomysłowością tych, którzy... Tak, bo codziennie jest okazja, żeby świętować. Dzisiaj co świętujemy?
0: Dzień Kolumba w Ameryce, na przykład.
1: Ale Kolumb nie odkrył Ameryki. Jemu się wydawało, że odkrył Amerykę.
0: No w każdym razie 12 października 1492 roku dotarł do tej Ameryki, no.
1: Ale nie masz wrażenia, że my cały czas na nowo odkrywamy Amerykę teraz?
0: Zdecydowanie. A ty odkrywałeś kiedyś Amerykę?
1: Tak, miałem taką okazję niejednokrotnie odkrywać Amerykę. Czasami różne dziwne pomysły przychodziły mi do głowy i babcia mówiła, ale żeś odkrył Amerykę.
0: Taką Amerykę to ja też odkrywałam. A czy ktoś z państwa faktycznie odkrywał Amerykę? Zapraszamy do dzielenia się studia.
1: A propos Ameryki i Stanów Zjednoczonych. No 1901 rok w kalendarium znalazłem. Theodore Roosevelt oficjalnie nadał nazwę Biały Dom rezydencji prezydenckiej w Waszyngtonie.
0: Taka ciekawostka.
1: Taka sytuacja. Ciekawe, czy wcześniej zrobił test białej rękawiczki, żeby nazwać Biały Dom.
0: Być może. Dzisiaj też mamy Dzień Bezpiecznego Komputera.
1: Wtedy jest najbardziej bezpieczny, jak jest wyłączony.
0: Też tak uważam. To może wyłączymy.
1: Wyłączymy, dziękujemy bardzo. To my na tyle, bo bez komputerów tam ani rusz.

0: Autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
2: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23 na naszej antenie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl
4: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
0: Po reklamie.
2: Radio Łódź. Na dwa głosy.
5: I okazuje się, że nasi słuchacze też odkrywali Amerykę.
6: No, to pan Zenon,
5: pan
6: tak?
5: Zenon zadzwonił do nas i opowiadał, nie że wiem, czy dobrze zapamiętałam, ale chyba w 82 roku.
6: Pierwszym.
5: Mhm. Skąd wiesz?
6: Bo słyszałem.
5: Wow, ale masz pamięć. Z Krzysztofem Krawczykiem zwiedzał Amerykę i to był totalny zbieg okoliczności. Spotkali się już na miejscu i postanowili razem trochę pozwiedzać. No ciekawe w takim
6: ciekawa historia. To ciekawe, jak się zwiedza parostatki po Amerykę.
5: No właśnie, ciekawe, czy Krzysztof Krawczyk tam podśpiewywał coś pod nosem.
6: No nie,
5: podczas
6: może się
5: tej
6: tak
5: wyprawy. Ciekawa historia, bardzo dziękujemy i oczywiście pozdrawiamy pana Zenona, który podzielił się z nami taką historię. Historią, a można jeszcze się dzielić.
6: Jasne. studio@radiolodz.pl, można nagrywać głosówki, bo za kilka chwil powiemy.
5: Tak, bo to już ostatni dzwonek, także proszę słać.
6: Kto się ubierze w bluzę i będzie pił
5: z magicznego kubka,
6: na przykład gorącą herbatę, bo wtedy on jest magiczny.
5: Tak. I kto pójdzie do kina?
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.
7: Za każdy sen szczenie.

0: No, nasi słuchacze są niesamowici. Już znamy odpowiedź na nasze pytanie, czy Krzysztof Krawczyk pływał parostatkiem po Ameryce.
1: No i co? Jaka jest odpowiedź? Jestem bardzo ciekaw. Się,
0: zadzwonił do nas przed chwilą pan Andrzej, który miał szansę słuchać audycji, kiedy gościem właśnie Piotra Stańczyka był Krzysztof Krawczyk. To było dawno, dawno temu. I była taka możliwość, że słuchacze zadają trzy pytania Krzysztofowi Krawczykowi i akurat panu
1: Jak
0: Andrzejowi
1: pan Krzysztof
0: się
1: odpowie
0: udało.
1: Poprawnie, to milion wygrywa, tak? To nie, czy to nie o to chodzi?
0: No w tę stronę pewnie bardziej. No i pan Andrzej zapytał właśnie pana Krzysztofa, czy pływał parostatkiem po Ameryce. I zgadnij, pływał czy nie?
1: Jakoś parostatki mi się z Ameryką kojarzą. No to tak?
0: Nie, nie zgadłeś. Nie wygrałeś miliona i nikt nie wygrał. No w każdym razie już wiemy, że Krzysztof Krawczyk nie pływał parostatkiem po Ameryce. Ale ciekawa historia. Pozdrawiamy pana Andrzeja, który do nas zadzwonił i podzielił się tą historią. Pozdrawiamy też wszystkich, którzy dzisiaj do nas napisali.
1: Mhm. A to było sporo. Czyli jak zaczniemy teraz wymieniać, to skończymy o 14?
0: Myślę, że nie, także nie próbujmy. W każdym razie możecie wszyscy drodzy słuchacze, którzy do nas dzisiaj napisali, czuć się pozdrowieni. No ale my musieliśmy wybrać kogoś, komu wręczymy nagrodę.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
1: To kto do kina będzie biegał?
0: Do kina pan Kacper się wybierze.
1: A bluzę i kubek założy, znaczy kubka nie będzie zakładał, ale z kubka...
0: No można też, no jak kto lubi.
1: Ja nie wiem, pan jak ty chodzisz w kubkach, to...
0: Ja chodzę w różnych dziwnych rzeczach. Pan Jacek dostanie od nas radiościową bluzę i magiczny kubek. No i panie Jacku, wielka prośba, bo my za każdym razem prosimy słuchaczy, którzy wygrywają te magiczne kubki, bo my coś jakoś nie możemy się zorganizować, żeby przysłać nam taki filmik, jak ten kubek działa.
1: Jak ten kubek działa? Tak, kubek cały czas czeka u nas, jest za daleko, żeby po niego pójść.
0: Ale zrobimy to, Marcin, wreszcie.
1: Piątek?
0: Dobrze.
1: Umawiamy się na piątek?
0: Umawiamy się na piątek. Jesteśmy... Sprawdzamy magiczny kubek.
1: Sprawdzimy magiczny kubek, tylko skąd weźmiemy ciepłą wodę?
0: No to akurat będzie najprostsze.

0: Nie, nie będę straszył, ale uwaga, uwaga, w parku w Sieradzu pojawiły się gigantyczne owady. I co więcej, dołączył do nich nowy okaz.
1: O patrz, ja nawet nie muszę do parku jechać, żeby gigantycznego owada zobaczyć.
0: Trutnia.
1: Tylko wymyśliłam sobie, możesz wybrać, chcesz być owadem grzebnym, pływnym, skocznym czy bieżnym?
0: To ja poproszę skocznym.
1: No to jak skocznym, to pchłom.
0: Pięknie.
1: Może być?
0: Może być.
1: No dobrze, a co tam o tych owadach chciałeś powiedzieć?
0: Chciałem powiedzieć, że są w Sieradzu, w parku, takie gigantyczne, duże i jest na przykład, można zobaczyć żagnicę siną.
1: O, to jakieś takie nietypowe.
0: Która jest zielona.
1: A czemu nie sina?
0: Nie wiem, można zobaczyć osę, która jest żółto-czarna, jak to osa. I na przykład można zobaczyć takiego stworka dobrze znanego, czyli biedronkę.
1: O. Bardzo milusio, naprawdę. Można się wybrać i
0: jestem ciekaw, jak reaguje osoba, która na co dzień boi się owadów, takich małych, na przykład takiego małego pajączka albo
1: ale nie ma pajączka
0: amerykańskiego.
1: Na szczęście. No to ja właśnie jestem, dlatego ja tam raczej nie pojadę, chociaż z tych owadów, które przeczytałeś, to nie wygląda to strasznie.
0: Jak to było? Żabnica? Tak gdzieś uciekło.
1: Nie, pchła sobie zapisz, ty pchła. Szkoda, że nie wybrałeś pływnego owada, bo byłbyś pluskolcem pospolitym.
0: Ładne.
1: Ładne.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
4: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
5: Cześć! Dokąd jedziesz?
6: Do autoryzowanego serwisu Volkswagena.
5: Teraz w Skoda Bednarek Dobroń koło Pabianic mają autoryzację serwisową Volkswagena, Seata i Cupry.
6: Ale ja mam pakiety serwisowe i gwarancyjne od innego dilera.
5: Tam również skorzystasz z tych pakietów, a nie będziesz długo czekał na termin wizyty.
6: A naprawię Skodę parkingową?
5: Oczywiście! Mają nowoczesne centrum napraw powypadkowych autoryzowane dla marek Volkswagen, Seat i Cupra.
6: Super! Podasz adres?
5: Skoda Bednarek Dobroń, Wrocławska 18, skoda-dobroń.pl.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
8: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
7: Tak wcześnie?
8: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
7: I co powiedzieli?
8: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
7: Bezcenne.
8: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
9: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
10: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
9: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
10: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 13. Wiadomości Beata Janowska.
12: Tragiczny wypadek na drodze 48 koło Spały. Jedna osoba nie żyje, droga jest zablokowana. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw szpiegowskiego oprogramowania Pegasus przedstawia jawną część raportu ze swoich prac. Mieszkańcy ulicy Polnej w Piotrkowie domagają się poprawy stanu bezpieczeństwa. Po południu i wieczorem będzie pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 48 w powiecie tomaszowskim. Zginął 68-letni kierowca Jeepa. Droga między Tomaszowem Mazowieckim a Inowłodzem jest zablokowana. Około godziny 10 między miejscowościami Cygan i Spała zderzyły się SUV i samochód ciężarowy, mówi aspirant sztabowy Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji.
13: Kierujący samochodem marki Jeep, 68-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego, z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia z samochodem ciężarowym marki Mercedes, którym kierował 21-letni mieszkaniec powiatu piotrkowskiego.
12: Mimo podjętej reanimacji kierowcy Jeepa nie udało się uratować. 21-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy. Droga numer 48 w miejscu wypadku jest zablokowana. Objazdy prowadzą przez Glinnik i Królową Wolę. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Są zawiadomienia do prokuratury w sprawie afery Pegasusa. Sejmowa Komisja Śledcza przez ponad 2 lata badała sprawę zakupu i wykorzystywania przez polskie służby tego oprogramowania szpiegowskiego. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z PSL-u przedstawia właśnie jawną część raportu z tych prac. Jak poinformowała, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczą 11 osób. Na tej liście są m.in. były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego były zastępca Michał Woś, byli koordynatorzy służb specjalnych Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotr Pogonowski i były szef służby kontrwywiadu wojskowego Maciej Materka. Policjanci przez najbliższe dni będą patrolować okolice łódzkich szkół. Dyrektorzy placówek mają też ponownie sprawdzić, jak reagować w sytuacji zagrożenia. To reakcja na ostatnie ataki i groźby ataków w szkołach. Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapewnia, że miasto współpracuje ze służbami i przygotowuje szkoły na ewentualne zagrożenia.
0: Będą również wysłane instrukcje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie jak działać i reagować w przypadku ataku z użyciem ostrych narzędzi.
14: W pełni popieramy Związek Nauczycielstwa Polskiego, który mówi, że konieczne jest to, żeby dyrektorzy czy nauczyciele mogli sprawdzić w plecach ucznia, bo nie zawsze jest konieczna ta interwencja służb.
12: Dodaje szef Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury w Urzędzie Miasta Piotr Bors z Nowej Lewicy. ZNP postuluje, żeby dyrektorzy mogli sprawdzać plecaki uczniów, jeśli podejrzewają, że mogą w nich znajdować się niebezpieczne przedmioty. Obecnie jest to niezgodne z prawem. Politycy Nowej Lewicy apelują też do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy, która ma ułatwić usuwanie z internetu nielegalnych treści, między innymi nawołujących do przemocy, i przyspieszyć reakcję platform cyfrowych na takie materiały. Mieszkańcy ulicy Polnej w Piotrkowie Trybunalskim domagają się poprawy bezpieczeństwa. Jak mówią, kierowcy często jeżdżą z prędkością większą niż dopuszczalna. Do tego we wielu miejscach należy poprawić widoczność. Na Polnej w Piotrkowie jest reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski, z którym się teraz łączymy. Pawle, co udało Ci się ustalić?
15: Mieszkańcy Polnej w Piotrkowie alarmują, że kierowcy przekraczają dozwoloną prędkość, a ograniczona widoczność, szczególnie w rejonie skrzyżowania z ulicą Kościelną, stwarza realne zagrożenie dla uczestników ruchu. Problemem jest również hałas, zwłaszcza wieczorami i nocą. W ich imieniu interweniował radny Jan Dziemdziora, proponując m.in. montaż progów zwalniających. Władze miasta odpowiadają jednak, że na części ulicy Polnej takie rozwiązanie jest technicznie niemożliwe. Przeszkodą są liczne wjazdy na posesje, parkingi i bliskość skrzyżowań. Biuro Inżyniera Miasta przeanalizowało alternatywne rozwiązania, w tym szykany drogowe i zmiany organizacji ruchu. Postulaty mieszkańców mają zostać wzięte pod uwagę przy aktualizacji projektu organizacji ruchu. Z Piotrkowa Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
12: Do drogowców trafił też wniosek o odnowienie pasów na przejściu dla pieszych przy ulicy Daniłowskiego.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
12: Magdalena Fręch pokonała Tajkę Mananchaye Savankeo w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA 1000 w Wuhan. Wygrana łodzianki oznacza, że w kolejnym etapie dojdzie do polskiego pojedynku. Rywalką Magdaleny Fręch będzie rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek, która na start miała tak zwany wolny los. Świątek i Fręch grały ze sobą dotychczas tylko raz. Było to w 2022 roku w Warszawie. Wtedy wygrała Iga Świątek. Kolejne wiadomości o 14:00.
3: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
16: 12-13 stopni maksymalnie dzisiaj i wygląda na to, że to najchłodniejszy dzień w tym tygodniu. Od jutra nieco cieplej, no ale też bez przesady, nadal będziemy ciepło się ubierać, w końcu jesień. Miejmy nadzieję, że to będzie piękna, polska, złota jesień. Może nie dziś, dzisiaj czasem słońce, czasem deszcz z przewagą tego drugiego, chociaż teraz kątem oka widzę, że słońce wyszło. No jak wspominał już Marcin, nie przejmujemy się tą pogodą,
17: po co?
16: Zarażamy się słońcem nawzajem.
17: Dobrze.
3: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
17: To jeszcze zarazimy Piotra Stańczyka słońcem.
16: Zarażamy cię słońcem, Piotr. Dzień dobry.
17: Czuję się zarażony.
18: Lubię takie zarażenie.
16: A czy ty masz też słońce, którym nas zarazisz?
18: Podobno mam słońce, że tak powiem, wewnętrzne, bo z natury jestem niepoprawnym niestety optymistą.
16: Czemu niestety? Ja uważam, że bardzo stety. Ja też jestem optymistką, pewnie często niepoprawną i uważam, że to bardzo dobrze.
17: Bądźmy optymistami.
16: Dokładnie tak.
17: Powiedziałem optymistycznie, pierwszy raz w tym programie.
16: I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem. Marcin Mendelbaum,
17: Paulina Klimas-Stasiak
16: i Adam Miksa, który dzielnie realizował ten program. Bardzo dziękujemy.
17: Piotr Stańczyk.
3: Radio Łódź. Tu i teraz.

Nie wiem jak Państwo, ale ja bardzo lubię takie nutki pochodzące z lat 80. XX wieku, należące tym razem do amerykańskiego zespołu The Cars, Heartbeat City. To piosenka z ich piątego studyjnego albumu, jeden z największych przebojów w karierze i historii tej grupy. Myślę, że zawsze takich melodii słucha się z dużą przyjemnością. I również z wielką radością witam słuchaczy dzisiejszego wydania audycji Radio Łódź Tu i Teraz. Ja, czyli mówiąc te słowa, Piotr Stańczyk, kłaniam się pięknie. Pozostaje ze mną Adam Miksa i właśnie w tym towarzystwie spędzimy najbliższe 3 godziny, czyli czas do 16. W pierwszej godzinie Radia Łódź Tu i Teraz kolejny odcinek magazynu Karp w Kulturze. Gościem autorki Joanny Karp będzie dzisiaj Jagna Niedzielska, kucharka i edukatorka kulinarna, dla której jedzenie to podobno nie tylko smak, ale również ważny element naszej codziennej kultury. Ponadto ciekawostki, najnowsze wiadomości i jak zwykle duża porcja przebojowej muzyki. Zapraszam do głośników.

Pożyczył na błysk, zaśpiewał Dawid Podsiadło. 19 minut po 13 Radio Łódź Tu i Teraz. Na łódzkim Widzewie kierowcy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia drogowe. Właśnie dzisiaj rozpoczął się następny etap przebudowy ulicy Zakładowej, obejmujący odcinek od Alei Józefiaka do ulicy Gajcego. Fragment drogi został całkowicie zamknięty dla ruchu, a kierowcy muszą korzystać z objazdu ulicą Rokicińską. Zmieniła się również trasa autobusu linii 82. Mieszkańcy mają zyskać zupełnie nowe sieci, zostaną podłączeni do kanalizacji. Będzie wybudowana nowa konstrukcja jezdni, powstaną chodniki, nowe latarnie, przystanki, tak aby ulica Zakładowa była bezpieczniejsza, no i przede wszystkim dostępna dla wszystkich. W ramach tych prac zostanie wyremontowana również ulica Tranzytowa. Jeszcze raz powtórzę, w trakcie prac remontowany odcinek Zakładowej jest całkowicie nieprzejezdny, zatem kierowcy muszą korzystać z objazdu ulicą Rokicińską.

0: Autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
5: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłosi radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
11: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
12: Egzotycznie świeże.
11: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
12: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
11: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
13: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
0: Po reklamie.
14: Radio Łódź. Tu i teraz.
15: Wszystko się zgadza. Poniedziałek, 12 października 2026 roku. No wiem, że pierwszy dzień nowego tygodnia, że znów pod górkę, że znów poniedziałek, ale zgadzam się z myślą, którą wyraził poeta i pisarz Stefan Garczyński. Uśmiech i humor to znak zwycięskiego górowania nad losem. No właśnie, więcej optymizmu. Tego się wszyscy trzymajmy.

Przedstawicielka muzycznej Kanady Carly Rae Jepsen i After All. Uwaga kierowcy, przypominamy o utrudnieniu na drodze numer 48 między Tomaszowem Mazowieckim a Inowłodzem. Tam przed godziną 11 doszło do czołowego zderzenia pojazdów dostawczego z samochodem osobowym. Droga została całkowicie zablokowana. Policja kieruje na objazdy przez Glinnik, Królową Wolę, do drogi wojewódzkiej 726 i z powrotem na drogę krajową 48 w miejscowości, w zasadzie w mieście Inowłódz. Tak więc to jest trudny odcinek, którym można się dzisiaj poruszać drogą krajową numer 48. To utrudnienie może potrwać jeszcze kilka godzin, ponieważ nie został sprecyzowany czas zakończenia tego utrudnienia w obu kierunkach. Prosimy wziąć to pod uwagę.

0: przejść, można to! Można to przejść, zaśpiewali Nosowska i Król. Radio Łódź Tu i Teraz za 20 minut 14.
1: Karp w kulturze, czyli smakuj kulturę Łodzi poprzez pasjonujące rozmowy i nieznane ciekawostki. Zaprasza Joanna Karp.
2: Jak na Niedzielskę. Ja mam podcast, który nazywa się Karp w kulturze.
3: Idealnie.
2: Więc stwierdziłam, że to będzie połączenie. Może zacznijmy od tego. Trzy przypadkowe składniki, bo z tego też trochę jesteś znana.
3: Super, fajnie, już mi się podoba.
2: Dobra. Czekaj, żeby były jakieś takie...
3: No, dawaj.
2: Karp.
3: Dobra.
2: Jajko.
3: Super.
2: Nie, to chyba jest za prosto. Karp, jajko, i żeby trochę ci utrudnić.
3: Kasza jaglana.
2: Kasza jaglana.
3: Proszę bardzo, bo tym samym powstaje właśnie najpiękniejsza, najcudowniejsza panierka do karpia. A my karpia się boimy, a nie słusznie, bo karp jest właśnie taką fajną, tłustą, powiedziałabym, rybą, tylko potrzebuje takiej eleganckiej oprawy. A gdy pomyślimy o tym, że kasza jaglana, która jest wykorzystywana na sucho, może być perłami i tymi perłami obsypiemy sobie właśnie tego karpia, jajko nam jest potrzebne do tego, żeby to wszystko połączyć, to powstaje cudowna skorupka, idealna do upieczenia i wtedy nagle święta z karpiem są jakby smaczniejsze.
2: I takie królewskie.
3: O, i co jak?
2: Jak na... Ale jak to u ciebie się zaczęło? Rozumiem, że miałaś ten świat poza internetem, też teraz poza telewizją. Gotowałaś, jesteś znana z tego, że nie marnujesz produktów.
3: I... Czasami marnuję, żeby nie było. To nie jest tak. Nie ma człowieka na tym świecie, który by nie zmarnował chociażby kawałka marchewki.
2: Ale zwracasz na to uwagę, żeby tego marnowania było jak najmniej. I od czego to się zaczęło, że stwierdziłaś, że fajnie ten świat pokazać? Czy miałaś jakąś taką wewnętrzną potrzebę?
3: No ja myślę, że tak bardzo szczerze, ja jestem trochę atencjuszką, przyznając się do tego, jaka jestem, nie będę z tym walczyła, więc na pewno ten świat, w którym mogę pokazywać to, co kocham, bo moja praca nie jest moją pasją, jest moją ogromną miłością, no to osobowość moja poświadomie na pewno szukała takiej sceny. Natomiast też miałam dużo szczęścia, a może właśnie tej odwagi, bo zawsze mówię, że mam więcej odwagi niż pewności siebie, więc ta odwaga pozwoliła mi pokazywać to, w czym jestem dobra i o czym chciałabym opowiadać i co gotować. I dzięki temu faktycznie spotkałam osobę, która powiedziała: ej ty, musisz pokazać się szerszej publiczności. I ja jestem bardzo wdzięczna za to, że ktoś zauważył ten moment w moim życiu.
2: Wydajesz się w tym bardzo swobodna, a coś się za tym kryje, bo odwaga nie równa się temu, że nie ma tam stresu i nie ma tam jednak, nie wiem, takiego może małego lęku przed oceną?
3: Bardzo ładne pytanie chciałam powiedzieć, bo dokładnie tak, coś się za tym kryje, a właściwie kryło. Jeżeli jesteś dziewczynką, która wchodzi do autobusu i trzęsie się jej ręka, bo boi się skasować bilet, bo boi się oceny osób siedzących w autobusie. Abstrakcja, prawda? A ja tak właśnie funkcjonowałam przez całe moje dojrzewanie. Bałam się czytać na głos, bałam się występować. Paraliżowało mnie to absolutnie doszczętnie. Ja nawet w tym momencie ciężko mi nawet o tym opowiadać. A jednocześnie tak bardzo kochałam gotować i opowiadać o tym gotowaniu. I ta właściwie właśnie siła i miłość do tego jedzenia pomogła mi pójść na terapię. I ta terapia mi pomogła z kolei przezwyciężyć tą traumę i odważyć się stać już troszeczkę z większą pewnością na scenie, co nie znaczy, że się nie stresuję. Bardzo często przy wielu sytuacjach, zwłaszcza tych nowych, ten stres rośnie, ale też już staram się to rozumieć i w ogóle być w kontakcie w tym stresie, trochę nawet pobyć sobie w tym stresie, a nie zakopywać to pod dywan, żeby zastanowić się, czy ten stres to jest aż taki duży potwór. Często nie jest wcale takim dużym potworem.
2: Żeby się może tak w tym nie urządzić.
3: O tak, tak. Nie pokosimy się w czymś, co jest nieprzyjemne, ale warto się zaznajomić z tym, co nam przeszkadza i co jest naszym powodem do jakiegoś zdenerwowania, bo to chodzi o kontakt z samym ze sobą.
2: Przez internet trafiłaś też do telewizji.
3: Przez telewizję trafiłam do internetu. Dokładnie tak było i to jest ciekawe, bo na to wygląda, że teraz już mogę powiedzieć oficjalnie, że jestem dinozaurem. I faktycznie było tak, że ktoś zauważył mnie, jak prowadziłam różne warsztaty kulinarne, że jestem dobrym materiałem do tego, żeby spróbować pokazać tą samą formułę w telewizji. Ponieważ ja uważam, że świat internetu jest wspaniały, bo on daje nam dużo luzu i też możliwości kontynuacji tego, co pokazujemy w telewizji. Więc ja kocham te dwa światy, bo one się pięknie przenikają i tak też trafiłam z telewizji do internetu i nie zamierzam wychodzić z ani jednego, ani z drugiego.
2: A potrafisz wybrać?
3: nie potrafię, bo po co wybierać? To jest tak samo, jak ktoś mi zadaje pytanie, jakie mam ulubione danie. A ja uważam, że świat potraw, smaków jest tak piękny, że nie można się ograniczać do jednej potrawy, jednego składnika. Zatem nie wybieram, tuptam nóżkami, jestem tu i tam.
2: Ale na pewno Jagna Niedzielska czegoś nie lubi jeść.
3: Jagna Niedzielska nie lubi, jejku, to straszne, ale słuchajcie, ryżu z jabłkami, ryżu z truskawkami, to jednak jest taka moja mała trauma i tego nie lubię jeść. I aż po prostu głos mi się zmienia, jak myślę o tych potrawach.
2: Podkreśliłaś, że masz odwagę i tu też masz przestrzeń na to, żeby gotować z obcymi ludźmi.
3: Aha, mówisz o projekcie Jagna na Twojej chacie?
2: Tak.
3: Kocham ten projekt. Jagna na Twojej chacie, czyli faktycznie zaczepiam ludzi na ulicach, pytając o to, co mają w swojej kuchni. I od razu po tym pytaniu tak naprawdę idzie takie twierdzące pytanie, no to chodźmy teraz do Ciebie do domu i ugotuję Ci z tych składników, które masz w swojej kuchni. Uwielbiam tą formułę, bo jest maksymalnie spontaniczna, bardzo wymagająca też ode mnie i od mojej operatorki, ale to też daje nam tak fajny, autentyczny materiał, bo pokazywanie ludziom, co mogą zrobić w swojej kuchni, na ich sprzęcie, w ich infrastrukturze, z ich składnikami, jest moim zdaniem prawdziwą edukacją kulinarną.
2: Bardzo się cieszę, że to podkreśliłaś, bo właśnie to już nie są tylko przepisy, to już nie są tylko programy, mówimy o edukacji, mówimy też chyba o kulturze po prostu kulinarnej.
3: No ta edukacja była dla mnie zawsze istotna i jak sięgnę pamięcią w ogóle do pierwszych moich postów na social mediach, one zawsze miały ten aspekt, tą cząstkę edukacyjną i faktycznie już teraz nie same przepisy, a też te wszystkie patenty, tipy i w przypadku jak na Twojej chacie faktycznie też tam jest bardzo dużo takich polecajek, jak coś przechowywać, jak czegoś nie przechowywać, jak kupować, jak świadomiej robić te zakupy. Bardzo się cieszę, że mogę właśnie na takich przestrzeniach, zarówno w telewizji, jak i w internecie, edukować. Ale z taką, wiecie, z taką troską. To nie jest edukacja z pozycji paluszka profesorskiego, tylko z pozycji troski.
2: Ładne. Czy jest coś z tego świata, tak spłaszczę troszkę eko, co Cię doprowadza do szału? Mam na myśli na przykład, mamy biosałatę zapakowaną w plastik.
3: Frustruje mnie fiksacja, bo uważam, że od słowa ekologia fajniejszym słowem jest zrównoważony rozwój. I to jest taki rozwój, który będzie dbał o Twój dobrobyt i o cały dobrobyt dookoła. I nie zawsze dla każdego będą te same rozwiązania. I myślę sobie, że jeżeli mówimy o zrównoważonym rozwoju, to warto przede wszystkim spojrzeć na swój ogródek, sprawdzić, co będzie najlepsze, najskuteczniejsze, zanim będziemy to wszystko generalizować.
2: Kto by pomyślał na przykład, że u mnie w wieku, nie wiem, 25-30 lat najfajniejszą atrakcją sobotnią będzie chodzenie na rynek?
3: Oczywiście, że tak, dokładnie. Ale dokładnie tak, to też jest jakaś taka forma.
2: Dzisiaj ubolewam, bo nie mogłam iść, ale myślę, że to mi wynagrodziłaś. Dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.

Tatrzańska formacja LOR. W Sierazu tablice z nazwami ulic wymagają odświeżenia. Z wielu z nich już dawno zeszła farba, są nieestetyczne i nieczytelne. O ich kompleksową renowację zabiega jeden z radnych, ale miasto tłumaczy, że nie ma na to pieniędzy. Więcej na ten temat w najnowszym serwisie informacyjnym, który na naszej antenie już za 6 minut, czyli o 14. A do tego czasu posłuchajmy Alicia Keys.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
4: Panie redaktorze, jak żyć?
5: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
4: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury. Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska,
6: Iza Berkowska
5: i Marcin Pośpiech.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Fundusze europejskie otwierają drzwi do rozwoju, pomagają tworzyć nowe inicjatywy i wspierają te już realizowane. Chcesz wiedzieć, jak skorzystać z dofinansowania i jakie możliwości stoją przed Tobą otworem? O szczegółach opowiemy w audycji Łódzkie informuje o funduszach na antenie Radia Łódź. We wtorek o 13.40 zapraszamy po sprawdzone informacje i praktyczne wskazówki. Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.
8: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
9: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
10: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
1: Po reklamie
5: jest 14. W Radiu Łódź posłuchajmy najnowszych wiadomości. Przed mikrofonem Beata Janowska.
11: We wiadomościach ustalenia Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. CBA przeszukało mieszkanie byłego asystenta prezydenta Zgierza. Dziś urzędnik zabrał głos na ten temat. Na łódzkim cmentarzu na Kurczakach ekshumowano szczątki czterech kolejnych ofiar obozu dziecięcego przy ulicy Przemysłowej. Do wieczora będzie pochmurno z przelotnymi opadami słabego deszczu, tylko miejscami możliwe przejaśnienia. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa mówi, że państwo polskie nigdy nie miało kontroli nad tym systemem. Magdalena Sroka, przedstawiając jawną część raportu z ponad dwuletnich prac komisji, powiedziała, że ustalono, iż system Pegasus był kupiony bez akredytacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ponadto zakup oprogramowania był w części sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, co było złamaniem prawa. Magdalena Sroka dodała, że Pegasus nie działał lokalnie w serwerowni Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działał przez sieć anonimizującą producenta oprogramowania. Jak mówiła, państwo zostało w tej sprawie potraktowane jak prywatny folwark.
12: Po przełamaniu zabezpieczeń każdy telefon komórkowy nie był już tajemnicą. Taki dostęp dawał możliwość zaglądania do wiadomości, zdjęć, kontaktów, lokalizacji, do uruchamiania mikrofonu i kamery.
11: Magdalena Sroka zaznaczyła, że sieć była rozmieszczona w różnych miejscach świata, a niektóre elementy znajdowały się pod kontrolą producenta. Komisja śledcza skierowała do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dotyczą 11 osób. Na tej liście są m.in. były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego były zastępca Michał Woś, a także byli koordynatorzy służb specjalnych Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Służby badają biznesowo-rodzinne relacje prezydenta Zgierza i jego byłego asystenta. Niedawno funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali mieszkanie Artura A., byłego asystenta prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego, którego także na początku września odwiedzili funkcjonariusze. Prokuratura Okręgowa w Łodzi potwierdza, że czynności dotyczą tego samego śledztwa. Dziś głos w tej sprawie zabrał także Artur A., którego zgierscy radni określają jako szeregowego urzędnika mającego duże wpływy w mieście. On sam tak mówi Radiu Łódź o swojej pracy.
13: Jestem wieloletnim pracownikiem urzędu. Zajmuję tam szeregowe stanowisko w randze podinspektora, czyli jedna z niższych stanowisk, jeżeli chodzi o urząd.
11: Artur A. wraz z bratem prowadzi firmę, w której wspólniczką jest żona prezydenta Przemysława Staniszewskiego.
13: W zakresie tych informacji, które pojawiły się co do powiązań, czy to z moją rodziną, czy jakichś tam innych aspektów, to tutaj mogę potwierdzić, że są one przedmiotem też zainteresowania organów.
11: Artur A. nie chce komentować działań służb ze względu na trwające postępowanie. Przesłał Radiu Łódź oświadczenie. Całość publikujemy na naszej stronie internetowej.
10: Więcej na radiołódź.pl.
11: Szczątki kolejnych ofiar dziecięcego obozu przy Przemysłowej odnaleziono na łódzkim cmentarzu na Kurczakach. Poszukiwania miejsc pochówku dzieci, więźniów niemieckiego obozu prowadzi łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u zakończyli kolejny etap ekshumacji. Tym razem odnaleziono szczątki 4 osób. Po analizie Instytut Pamięci Narodowej wytypował, że mogły one należeć do 4 chłopców w wieku od 12 do 17 lat. Wszyscy zmarli w 1944 roku w związku ze skrajnym wyczerpaniem organizmu i gruźlicą. Do tej pory IPN ekshumował 14 ofiar obozu, ale historycy mają dane dotyczące miejsca pochówku 77 nieletnich więźniów, a to oznacza kolejne prace ekshumacyjne. Tabliczki z nazwami ulic w Sieradzu wymagają wymiany, są wyblakłe i nieczytelne. Radny miejski Juliusz Góraj, który zabiega o renowację tabliczek, mówi, że są także przestarzałe, bo herb miasta prawie 2 lata temu został zmieniony.
0: Skoro wydatkujemy środki na bieżącą wymianę, to warto by już wymieniać tablice raz zgodne ze wzorem tego herbu. Oczywiście to jest tylko kontur, ale jednak no, wygląda on nieco inaczej i w związku z tym myślę, że warto byłoby się nad tym pochylić.
6: To osiedle już ma ponad 30 lat i te tabliczki po prostu się zużyły.
14: Już takie są
6: wyblakłe, litery poodpadały i jest ciężko.
11: Dodaje jeden z mieszkańców. Urząd Miasta w Sieradzu informuje, że uszkodzone tabliczki są wymieniane na bieżąco, ale z powodu braku pieniędzy na sprawdzenie stanu wszystkich tablic. Magistrat nie planuje kompleksowej renowacji. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
9: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
5: Nie mam niestety dla naszych słuchaczy najlepszych informacji dotyczących pogody. Dzisiaj w Łodzi oraz w całym regionie zachmurzenie duże, choć od czasu do czasu na szczęście z przejaśnieniami. Możliwe są także przelotne opady deszczu. Chłodno na radiowym termometrze 10 stopni powyżej zera, maksymalnie w regionie do 12, no może nawet 13 kresek. Ciśnienie obniżone, w tej chwili barometr wskazuje 998 hektopaskali, mamy wiatr umiarkowany, przede wszystkim zachodni.
9: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
10: Radio Łódź, tu i teraz.
5: 6 minut po godzinie 14, poniedziałek, 12 października 2026 roku. Radio Łódź tu i teraz, przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Witam ponownie. Drugą godzinę naszego dzisiejszego radiowego spotkania zaczniemy od poniedziałkowej piosenki, od poniedziałkowego przeboju. Manic Monday, amerykańska żeńska formacja The Bangles.

zajezdni autobusowej Nowe Sady w Łodzi, która właśnie obchodzi 50-lecie swojego istnienia, a następnie emocje konkursowe. Na laureatkę albo laureata dzisiejszego quizu czeka dwuosobowe zaproszenie na wybrany seans filmowy w łódzkim kinie Helios. Serdecznie zapraszam.

0: O wielkim, choć nie najprostszym do zrealizowania uczuciu, Maria Sadowska i Kaja. Prawie kwadrans po godzinie 14 do naszego studia przybył już Maciej Trojanowski.
1: Dzień dobry,
0: Maćku. Mamy poniedziałek, to wydawałoby się, że tak spokojnie się wszystko rozpocznie.
1: W żadnym wypadku.
0: No, to nie w redakcji informacyjnej. Maciej dzisiaj odpowiada merytorycznie za program Słuchasz i Wiesz i za chwilkę, Maćku, powiesz, nad czym pracują reporterzy.
1: Zapraszamy serdecznie. Po godzinie 16 przez 2 godziny wszystko, co najważniejsze, dzieje się w Łodzi, w województwie łódzkim. Będziemy o tym mówić. Zaczniemy oczywiście od bezpieczeństwa w szkołach. Sytuacja chyba się uspokoiła po serii ataków właśnie w placówkach edukacyjnych. Nie tylko w czwartek, nie tylko w piątek, ale także w weekend do takich dochodziło. Wszystko wskazuje na to, że jest spokojniej, ale policjanci dalej patrolują okolice, także szkoły. Jest pomysł polityków Nowej Lewicy, łódzkich polityków Nowej Lewicy, żeby dyrektorzy mieli możliwość kontrolowania plecaków łódzkich uczniów. Taki pomysł pojawił się wśród Związku Nauczycielstwa Polskiego i właśnie popiera go łódzka lewica. Będziemy o tym wszystkim rozmawiać, bo bezpieczeństwo dzieci przecież jest najważniejsze, szczególnie

0: szczególnie dla rodziców. Ale będzie też coś interesującego dla wszystkich, dla tych, którzy, każdy chyba ma portfel, każdy ma jakiś swój budżet, no i często korzysta na przykład z komunikacji miejskiej. W stolicy województwa, czyli w Łodzi, jest propozycja, żeby migawka roczna kosztowała 365 zł, czyli złotówka za dzień. Gdzie jest haczyk? Czy w ogóle taki pomysł ma szansę na realizację? Proszę słuchać, będziemy o tym mówić, będziemy to wyjaśniać. Gorsza informacja dla naszych portfeli jest to, że prawdopodobnie od przyszłego roku w Łodzi, w stolicy województwa, zostaną podniesione podatki. Chodzi o podatek od nieruchomości. To ważna informacja dla tych, którzy są właścicielami chociażby mieszkań. Jak znam życie, nie będzie to duża podwyżka, ale jednak dzisiaj grosz do grosza. Też przedsiębiorcy muszą łapać się za portfele. Wyjaśnimy, jakie opłaty będą wyższe. Będziemy też w Piotrkowie Trybunalskim. Tam mieszkańcy ulicy Polnej zwracają już od dłuższego czasu uwagę na problem kierowców, którzy pędzą pod ich domami. Nie mogą nic z tym zrobić. Jest tam bardzo niebezpiecznie. Po prostu mieszkańcy boją się o swoje bezpieczeństwo. Będziemy im pomagać, będziemy mówić o tej sytuacji. I na koniec jeszcze zaproszę oczywiście wszystkich słuchaczy z okolic Sieradza Znuńskiej Woli, czyli do Radia Łódź nad Wartą. Tam słuchasz i wiesz nad Wartą. Będziemy mówić też o wyblakłych i nieczytalnych tabliczkach miejskich. Zapraszam serdecznie na stronę radiołódź.pl. Tam jest zdjęcie, jak te tabliczki wyglądają. Czy jest szansa, że w końcu zostaną wymienione? No i być może pojawi się na nich aktualny herb Sieradza. Zapraszam serdecznie. To po godzinie 16:00 przez 2 godziny program Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
1: A o tym wszystkim opowiedział naszym słuchaczom Maciej Trajanowski. Maćku, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

Radio Wisto i teraz ogród pełen niezwykłych roślin, centrum nauki poświęcone energetyce i zabytkowe domy dawnych rzemieślników. Trzy miejsca z województwa łódzkiego znalazły się wśród nominowanych do tytułu Cudu Polski 2026 w plebiscycie magazynu National Geographic Traveler. O tym, które z nich zdobędzie wyróżnienie, zdecydują internauci. Głosowanie jest bezpłatne i odbywa się na stronie internetowej plebiscytu. Każdego dnia można oddać jeden głos na wybrane miejsce w danym województwie. Uwaga, głosowanie potrwa do 13 października, czyli do jutra, a zwycięzców poznamy dzień później, czyli 14 października. Warto się pospieszyć.

0: Jestem przekonany, że rozpoznali Państwo ten głos. To oczywiście Ralf Kamiński w kompozycji zatytułowanej Duchy. 27 minut po 14. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
3: Jedna osoba?
4: Nuda.
3: Dwie osoby?
4: Zaczyna się.
5: Dwa głosy.
3: Dwa charaktery?
5: Jeden mikrofon.
3: Czyli duety.
5: W Radiu Łódź.
3: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
4: nie wiadomo, kto kogo zagada.
3: Radio Łódź na dwa głosy.
5: Słuchaj.
3: I zobacz, co z tego wyjdzie.
4: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Cześć! Dokąd jedziesz?
7: Do autoryzowanego serwisu Volkswagena.
6: Teraz w Skoda Bednarek Dobroń koło Pabianic mają autoryzację serwisową Volkswagena, Seata i Cupry.
7: Ale ja mam pakiety serwisowe i gwarancyjne od innego dealera.
6: Tam również skorzystasz z tych pakietów, a nie będziesz długo czekał na termin wizyty.
7: A naprawisz Skodę parkingową?
6: Oczywiście! Mają nowoczesne centrum napraw powypadkowych autoryzowane dla marek Volkswagen, Seat i Cupra.
7: Super! Podasz adres?
6: Skoda Bednarek Dobroń, Wrocławska 18, skoda-dobroń.pl.
8: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
9: To nie jest po prostu dźwięk pracy. To dźwięk odzyskanej sprawczości i bezpieczeństwa. Dzięki Wam tysiące rodzin przeszło drogę od przetrwania do samodzielności. 10 lat programu Rodzina Rodzinie. Pomóż na caritas.pl/rodzina.
10: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
11: Ale że już?
10: No już.
11: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
10: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
11: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
10: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dream Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.
12: Radio Łódź. Tu i teraz.
0: A my oczywiście z przyjemnością gościmy u Państwa w domach, w samochodach, w miejscach pracy w audycji Radio Łódź Tu i Teraz przez 5 dni w tygodniu. Od 13 do 16.

Tame Impala. Zakończyło się już wprawdzie utrudnienie na drodze między Tomaszowem Mazowieckim a Inowłodzem, ale za to dla równowagi w cudzysłowie mamy utrudnienie na drodze S8 między Lubochnią a Czerniewicami w kierunku Warszawy. Nastąpiła awaria pojazdu ciężarowego i został zablokowany prawy pas ruchu w kierunku stolicy. Ruch odbywa się jednym pasem, czyli pasem lewym. To utrudnienie może jeszcze obowiązywać przez około 2 godziny. Weźmy to pod uwagę.

0: Cause I gotta have faith. Niezapomniany George Michael. Powtórzę raz jeszcze, bo była prośba, że utrudnienie na drodze krajowej S8 między Lubochnią a Czerniewicami może potrwać jeszcze około 2 godzin. Prosimy zachować ostrożność. A na naszym zegarze za 20 minut 15.
1: Audycja powstaje we współpracy z MPK Łódź.
2: Przejezdnia na Nowych Sadach była zaprojektowana pod kątem licencyjnych autobusów Berliet. Kiedy pojawiły się autobusy przegubowe, nie mieściły się po dobroci na miejscach serwisowych.
1: Następny przystanek. 50 lat Nowych Sadów. Marcin Mendelbaum, zapraszam.
3: Linia numer N3A. Kierunek. Zajezdnia Nowe Sady.
4: Bartek Stępień, MPK Łódź. Dzisiaj spotykamy się w autobusie, który jest w zajezdni Nowe Sady. Jesteśmy tutaj dlatego, że zajezdnia świętuje swoje 50. urodziny, albo inaczej istnieje już 50 lat. Ja wiem, że ty nie pamiętasz jej początków, ale znasz historię tego miejsca.
2: Zgadza się, z dokumentacji wynika bardzo fajna historia, którą warto opowiedzieć. Mianowicie zajezdnia na Nowych Sadach była zaprojektowana pod kątem licencyjnych autobusów Berliet, czyli Jelcze. W zakładach jelczańskich budowano autobusy na licencji francuskiej firmy Berliet, które to miały zrewolucjonizować komunikację w całej Polsce. Została w 72 licencja wykupiona i te autobusy stopniowo pojawiały się na ulicach miast. Nowe Sady, zajezdnia zaprojektowana specjalnie dla Berlietów, nie od razu się nimi zapełniła, bo pierwszymi autobusami eksploatowanymi tutaj, czyli od jesieni 76 roku, były Jelcze Ogórki, czyli Meksy. Pierwszy Berliet pojawił się w 77, no a później były duże dostawy. Ale co się okazało? Te autobusy okazały się awaryjne i ich utrzymanie, czy ich serwisowanie czasochłonne. Kiedy budowano tą zajezdnię, troszkę inaczej wyliczono wszystkie te czasy i się okazało, że no troszkę za dużo tej energii idzie na naprawy tych nowoczesnych autobusów. Ogórki były łatwiejsze w utrzymaniu. I lata leciały, pojawiały się coraz to nowe autobusy. Mieliśmy tutaj Jelcze M11, były również Ikarusy. Ikarusy zawojowały zajezdnie na bardzo długo, przegubowe Ikarusy i krótkie, czyli 280-260. Przez wiele lat przegubowe Ikarusy rządziły niepodzielnie tą zajezdnią. Aż przyszły takie czasy, że powoli były wymieniane na tabor niskopodłogowy, przyjazne środowisku i taki, który znamy dzisiaj.
5: Łącznie zajezdnia ma pojemność 212 autobusów na dzień dzisiejszy.
6: Wojciech Stańdo, kierownik Zakładu Eksploatacji Autobusów numer 2.
5: Podział autobusów na wyłącznie przegubowe 18-metrowe, autobusy solo 12-metrowe i tak zwane mini około 8 metrów. To są wszystko autobusy niskopodłogowe i to, co na przestrzeni tych wszystkich lat od początku powstania zajezdni się zmieniło, to, że w zasadzie dzisiaj jest tylko autobus niskopodłogowy, w pełni klimatyzowany, wyposażony w najnowsze systemy bezpieczeństwa, które przede wszystkim ułatwiają pracę kierowcy, ale zapewniają bezpieczeństwo pasażerom i innym uczestnikom ruchu. Dzisiaj autobus jest wyposażony w elektronikę, która wspomaga wszystkie dotychczasowe systemy, które były na pokładzie, typu układ hamulcowy, typu zawieszenie. To pozwala prowadzić łatwiej serwis naprawczy, lepiej diagnozować usterki, przewidywać pewne procesy naprawcze, jak również gwarantować większe bezpieczeństwo podróżowania.
3: Kierunek. Zajezdnia Nowe Sady.
2: Adres zajezdni dzisiaj jest Nowe Sady 15. Podczas budowy było to Wróblewskiego 78 albo 76. Niedługo po oddaniu do użytku przewijał się też adres Obywatelska. Nie wiedzieć czemu, chyba ze względu na postację energetyczną. I tak ta ulica Nowe Sady w pewnym momencie doczekała się zarówno zaasfaltowania, zrobienia z niej porządnej trasy, bo długo, bardzo długo, i to jest wielka ciekawostka, w miejscu, gdzie na południe od zajezdni są ogródki działkowe, planowano wybudowanie ulicy Wróblewskiego w nowym przebiegu. I zajezdnia miała graniczyć z tą arterią, wiadukty nad torami kolejowymi do centrum i tutaj te wielkie rozjazdy, które w stronę Redkini prowadzą. To miała być trasa piękna z tramwajem. I tak do końca nie było wiadomo, czy budować tą drogę pomocniczą, wyjazdową, czy może sobie poradzimy z tamtą, więc to też nie do końca ten wyjazd był taki ustalony, ale jest tak jak dzisiaj, to widzimy, czyli dojeżdża się ulicą, nowe sady do zajezdni, nowe sady.
4: 50-latek ma dużo pracy? Mówię tutaj oczywiście o 50-latku jako zajezdni.
5: Zajezdnia od tego momentu została zmodernizowana w 2008 roku, czyli można powiedzieć, no dzisiaj osiągnęła pełnoletność od tego momentu, czyli 18 lat od modernizacji. I wydaje się, że przychodzi powoli taki czas, że należy myśleć o kolejnej jej modernizacji, ale już pod kątem wyzwań przyszłościowych, a tymi wyzwaniami przyszłościowymi to jest z jednej strony elektryfikacja zajezdni, z drugiej strony być może jakieś nowsze, alternatywne rozwiązania typu zasilanie wodorowe.
4: Na początku powiedziałeś, że ta zajezdnia była budowana specjalnie pod konkretny model autobusu.
2: Jelcze, zarówno Meksy, jak i Berliety, no to były autobusy, które mieściły się w gabarycie 12 metrów. Kiedy pojawiły się autobusy przegubowe i karusy 280, no to były jednostki 16,5-metrowe. Nie mieściły się po dobroci na miejscach serwisowych. Były takie trzy kanały, gdzie jakoś się mieściły. Dokonano przeróbek kanałów, stanowisk, żeby jeszcze gdzieś tam się upychać, no ale był to swoisty problem. Coraz więcej karosów i coraz jakby mniej miejsca, żeby to serwisować.
4: Praca najbardziej kiedy tu wreszcie?
5: Tak naprawdę ten ruch zaczyna się wieczorem, kiedy autobusy zaczynają zjeżdżać z miasta. Są to godziny wieczorne i późnowieczorne i częściowo nocne. Wtedy tak naprawdę jest największe obłożenie na zajezdni, jeśli chodzi o ilość pracowników, ilość pojazdów. My kolokwialnie na to mówimy, że jest jak w mrowisku. Cała praca polega na tym, żeby ten autobus w odpowiednim czasie posprzątać, obejrzeć, sprawdzić, co jest potrzebne naprawić i przygotować kierowcę na rano do wyjazdu, do kolejnych zadań.
4: Czego by pan życzył zajezdni na następnych 50 lat?
5: Myślę, że jak największego zadowolenia ze strony pasażerów, jak najmniej pracy dla pracowników i zadowolenia z świadczonej usługi. My jakby przychodzimy do tej pracy nie tylko z obowiązku, nie tylko z potrzeb finansowych, ale przede wszystkim z zainteresowania i takich własnych zamiłowań, które gdzieś tam rodziły się przez lata i pasjonowały każdego z nas.
3: Kierunek zajezdnia Nowe Sady.
1: Audycji można posłuchać na radio.pl i innych platformach podcastowych. Audycja powstała we współpracy z MPK Łódź.

0: Think About Me i Francis On My Mind. Pora włączyć emocje konkursowe.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Jak zwykle dwuosobowe zaproszenie na projekcję filmową niecierpliwie czeka na nową właścicielkę albo nowego właściciela, a temu służy konkurs. Do wzięcia w nim udziału serdecznie teraz zapraszam naszych słuchaczy i znalazłem kolejny powód, kolejny pretekst, bo oto 12 października 1971 roku na Broadwayu odbyła się premiera, jak się potem okazało, głośnej, choć troszkę kontrowersyjnej rock opery Jesus Christ Superstar, autorstwa Andrew Lloyd Webbera, odpowiedzialnego za muzykę, i Tima Rice'a, który stworzył treść, czyli jest autorem libretta. Rock opera traktująca o ostatnim tygodniu życia Jezusa Chrystusa, widzianego oczami jego zwolenników i przeciwników. I jak państwo na pewno wiedzą, pamiętają, doczekaliśmy się wielu inscenizacji, wielu opracowań, wielu wystawień tej rock opery na świecie, ale także i w Polsce, a ja zapytam, kiedy i gdzie wystawiono polską inscenizację tej znanej rock opery. Dodam, żeby było łatwiej państwu odszukać, znaleźć w pamięci, a może nie tylko, że w rolach głównych wystąpili wtedy Andrzej Pieczyński, Małgorzata Ostrowska i Marek Piekarczyk. Kiedy i gdzie wystawiono polską inscenizację znanej rock opery Jesus Christ Superstar. Studio Małpa, radio.pl. Zapraszam.

słodkie miłości Stephen Sanchez. Łódzcy działacze Partii Zieloni proponują obniżenie cen rocznej migawki MPK Łódź. Zgodnie z ich pomysłem bilet miałby kosztować 365 zł, czyli złotówkę za jeden dzień. Teraz, przypomnijmy, roczna migawka na pierwszą strefę z kartą łodzianina kosztuje 1100 zł. A więcej szczegółów na ten temat już za 6 minut w serwisie informacyjnym. Zapraszamy.

0: Oldies but Goldies, Roll Over Beethoven i oczywiście prekursor rock'n'rolla Chuck Berry. Radio
1: Łódź. Reklama. Fundusze europejskie otwierają drzwi do rozwoju, pomagają tworzyć nowe inicjatywy i wspierają te już realizowane. Chcesz wiedzieć, jak skorzystać z dofinansowania i jakie możliwości stoją przed Tobą otworem? O szczegółach opowiemy w audycji Łódzkie informuje o funduszach na antenie Radia Łódź. We wtorek o 13.40 zapraszamy po sprawdzone informacje i praktyczne wskazówki. Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.
2: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
4: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
5: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
6: Nieznane opowieści zza kulis polskiej kinematografii.
7: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
6: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
8: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
6: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
9: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
10: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
11: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders to rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
9: Ogłoszenie społeczne.
0: Jest godzina 15. W Radiu Łódź najnowszy serwis informacyjny i Beata Janowska.
12: W serwisie działania podejmowane dla zwiększenia bezpieczeństwa uczniów w łódzkich szkołach. Prace na Placu Wolności w Łodzi pod lupą NIK, choć Izba zastrzega, że to nie kontrola. Zieloni chcą obniżenia ceny łódzkiej rocznej migawki. Cena miałaby wynieść złotówkę za dzień. Wieczorem i nocą w regionie stale możliwe słabe przelotne opady deszczu. W nocy lokalnie silne zamglenia. Siedemnastolatek z Ozorkowa usłyszał zarzut publicznego nawoływania do zbrodni. Miał namawiać w internecie do ataków nożem. Podczas przesłuchania tłumaczył, że był to żart. Nastolatkowi grozi do 3 lat więzienia. Łódzcy urzędnicy po ostatnich groźbach wobec szkół zapowiadają konkretne działania. Będą dodatkowe patrole policji, a dyrektorzy mają ponownie sprawdzić procedury bezpieczeństwa. O szczegółach reporterka Radia Łódź, Joanna Karp.
13: Choć w Ozorkowie nie doszło do realnego ataku, w całej Polsce od piątku odnotowano już ponad 200 incydentów związanych z bezpieczeństwem w szkołach. Większość dotyczyła wpisów i gróźb publikowanych w internecie. W związku z tym samorządy i służby podejmują działania, które mają zwiększyć bezpieczeństwo uczniów. Policjanci przez najbliższe dni będą patrolować okolice łódzkich szkół, mówi wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
14: Będą również wysłane instrukcje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie jak działać i reagować w przypadku ataku z użyciem ostrych narzędzi.
13: Związek Nauczycielstwa Polskiego postuluje też, by w uzasadnionych przypadkach dyrektorzy mogli sprawdzać plecaki uczniów, jeżeli podejrzewają, że mają w nich niebezpieczne przedmioty. Joanna Karp, Radio Łódź.
12: Politycy Nowej Lewicy apelują do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy, która ma ułatwić usuwanie z internetu nielegalnych treści, w tym nawołujących do przemocy, i przyspieszyć reakcję platform cyfrowych. Najwyższa Izba Kontroli pyta o remont Placu Wolności w Łodzi. Kontrolerzy analizują dokumentację dotyczącą kolejnych prac w centrum miasta. Plac Wolności to ważny węzeł tramwajowy, wyremontowany 2 lata temu. W Radiu Łódź informowaliśmy o kostce brukowej, która zaczęła odpadać od jezdni i torowiska. Kilka miesięcy temu ruszyła przebudowa placu, kostka zniknęła i pojawił się beton. Wątpliwości zgłosiła do NIK Klaudia Domagała z Konfederacji Nowej Nadziei.
15: Ten nowy remont kosztował 2 miliony złotych. To jest zastanawiające. Dlaczego zrezygnowaliśmy z naprawy gwarancyjnej i był rozpisany nowy przetarg?
12: Klaudia Domagała zwraca też uwagę, że na pobliskiej ulicy Legionów także zaczął już pękać beton, z czego jej zdaniem może wynikać, że to nie kostka brukowa była przyczyną problemów. Najwyższa Izba Kontroli poinformowała Radio Łódź, że poprosiła Urząd Miasta o przekazanie dokumentów związanych z remontem Placu Wolności. Otrzymała dokumentację, a teraz ją analizuje. Izba zaznacza jednak, że nie jest to kontrola.
16: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Działacze Partii Zieloni proponują obniżenie ceny rocznej migawki łódzkiego MPK. Zgodnie z ich pomysłem bilet miałby kosztować 365 zł, czyli złotówkę za dzień. Zdaniem przedstawicieli Zielonych zachęciłoby to mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej mimo utrudnień związanych z licznymi remontami. O szczegółach nasz reporter Kacper Józefowicz.
17: Zieloni zwracają uwagę na utrudnienia w komunikacji miejskiej związane m.in. z remontami Placu Wolności i ulicy Pomorskiej. Postulują, aby roczny bilet dla posiadaczy karty łodzianina kosztował 365 zł. Jak mówi na antenie Radia Łódź radny Piotr Cieplucha z Prawa i Sprawiedliwości, propozycja jest warta rozważenia.
18: Wiemy też, jaka jest jakość usług świadczonych przez MPK, więc myślę, że jak najbardziej takie rozwiązanie jest warte przedyskutowania.
17: Z kolei radny Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej zwraca uwagę, że do wprowadzenia takiej zmiany potrzebne będzie odpowiednie finansowanie.
19: Postulatów dotyczących naprawy MPK mogę przedstawić od palca bardzo dużo. Tylko problem jest znaleźć finansowanie, realizację.
17: Obniżka byłaby znacząca. Obecnie roczna migawka na obie strefy kosztuje ponad 1300 zł.
12: Zieloni postulują też powołanie koordynatora, który nadzorowałby przebieg remontów w całym mieście. Miałoby to usprawnić organizację prac, ograniczyć utrudnienia w ruchu i poprawić funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Kierowcy tankujący benzynę dziś zapłacą na stacjach mniej niż jutro. Za to cena oleju napędowego we wtorek nieznacznie spadnie. Minister energii wydał obwieszczenie o cenach paliw na jutro. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7,06 zł, czyli o 9 groszy więcej niż dzisiaj. Benzyny 98, 7,95 to podwyżka o 10 groszy, a litr diesla 8,02 zł, czyli o 4 grosze mniej. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro. Jutro i określi ceny na środę. Kolejne wiadomości o 15.30.
3: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Za naszym radiowym oknem chmury i takie pojedyncze, bym powiedział, przestrzenie, gdzie nieco więcej światła, nieco więcej przejaśnień. Tak jest i w Łodzi, i w całym naszym województwie. Od czasu do czasu możliwe są także przelotne opady deszczu. No i nie najcieplej, żeby nie powiedzieć, że jest chłodno, bo na naszym radiowym termometrze 10 stopni powyżej zera. Przyda się zatem cieplejszy sweterek. Ciśnienie obniżone wynosi 998 hektopaskali. Mamy wiatr umiarkowany, przede wszystkim zachodni.
3: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
16: Radio Łódź. Tu i teraz.
0: Jestem jesteśmy z naszymi słuchaczami w poniedziałek 12 października 2026 roku. Dodam, że słońce zajdzie o 17.48. Jest to krótszy dzień od tego najdłuższego w roku o 5 godzin i 54 minuty. A do kogo dzisiaj należy skierować najwięcej serdeczności, pozytywnych słów, a może także życzeń, może przede wszystkim życzeń? Do Maksymiliana i Witolda, bo to główni dzisiejsi solenizanci. Pozdrawiamy, wszystkiego, co tylko najlepsze życzymy i proponujemy tę oto piosenkę.

Przebojowy duet Wieraszko i Jan Borysewicz, ta jego słynna gitara i te solówki, absolutnie wyjątkowe, fenomenalne, nie do podrobienia, mówiąc kolokwialnie. 10 minut po godzinie 15 w trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania informacje dla kierowców, rozwiązanie zagadki, a w zasadzie teatralno-filmowej, a także pierwsza odsłona solowej płyty Natalii Grosiak. Wybraną piosenkę z tego albumu zaprezentuje Piotr Bielawski. Zapraszamy.

0: Radio Łódź, tu i teraz 19 minut po 15 i to jest chwila, w której rozwiążemy nasze pytanie konkursowe, a dotyczyło słynnej rockopery Jesus Christ Superstar. Dodam jeszcze, że twórcy dzieła premierowego, które miało miejsce w roku 1970, zdecydowali się wydać je na płycie, to znaczy w formie płytowej, ponieważ śmiały i kontrowersyjny materiał mógłby zostać niedopuszczony do realizacji na teatralnych scenach. Stało się oczywiście na szczęście inaczej, ale kontrowersji nie brakuje do dziś. A pytanie brzmiało tak, kiedy i gdzie wystawiono polską inscenizację tej znanej rock opery? Jedną z najlepszych odpowiedzi przysłała pani Regina. Napisała tak, chodzi o rok 1987, dokładnie 6 czerwca, a w rolę Jezusa wcielił się nie kto inny, tylko Marek Piekarczyk. Reżyserem był oczywiście Jerzy Gruza. Łączę serdeczne pozdrowienia. Bardzo nam miło, dziękujemy i gratulujemy nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: i pomyśleć, że po raz pierwszy usłyszeliśmy tę piękną piosenkę wczesną jesienią 1996 roku dziś w wersji akustycznej, koncertowej. Wszystko się może zdarzyć. Anita Lipnicka. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart. Albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
3: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
5: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
5: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
6: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
7: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
8: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
7: Ciężka?
8: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to zbrikomana do auta też ciężko.
7: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
8: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
7: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.
0: Jak zwykle przekonajmy się, jak jeździ się po łódzkich ulicach i drogach naszego regionu. Jest z nami Seweryn Potentas. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. W Łodzi w tym momencie najwięcej cierpliwości przyda się jadąc przez Żubarć. Podwójne utrudnienia czekają na ulicy Limanowskiego. Ta nie dość, że korkuje się przez remont Lutomierskiej, to dodatkowo przy skrzyżowaniu z Sierakowskiego doszło do kolizji. Uwaga także na wylotach z Łodzi w kierunku Strykowa. Dwie kolizje na dwóch trasach. Do jednej z nich doszło na drodze od Okulnej na wysokości ulicy przy Klasztorze, gdzie tworzy się kilkusetmetrowy zator. Problemy także na Strykowskiej, na której do kolizji doszło około kilometr za skrzyżowaniem z Okulną. Na koniec uwaga także kierowcy podróżujący trasą S8 z Tomaszowa w kierunku Warszawy. Tuż za węzłem Lubochnia zablokowany jest fragment prawego pasa, to przez awarię ciężarówki. Lepiej mieć to na uwadze i zdjąć nogę z gazu. A na drogi wracamy minutę przed 16.
0: Jest 15.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji, Beata Janowska.
10: Policjanci przez najbliższe dni będą patrolować okolice łódzkich szkół. Dyrektorzy placówek mają też ponownie sprawdzić, jak reagować w sytuacji zagrożenia. To reakcja na ostatnie ataki i groźby ataków w szkołach. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że do tej pory w związku z tymi wydarzeniami w całym kraju zatrzymano 135 osób. Marcin Kierwiński podkreślił, że policja skontrolowała 80 tysięcy szkół, a sytuacja w internecie powoli zaczyna się stabilizować. Jednocześnie minister zapewnił, że jeśli sytuacja będzie eskalować, policja jest gotowa na podjęcie kolejnych działań. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje przepisy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach. Zakładają one m.in. ograniczenie możliwości wchodzenia do placówek. W Łodzi wzrosną lokalne podatki. Od 1 stycznia wyższe mają być stawki podatków od nieruchomości i od większych pojazdów. Uchwały w tej sprawie ma pojutrze uchwalić Rada Miejska. Po wprowadzeniu zmian mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność w budynkach zapłacą miesięcznie od 8 do 40 zł więcej, co oznacza, że stawka rośnie o stopień inflacji, niecałe 3 punkty procentowe. Podobnie jest w przypadku podatku od środków transportowych. Opłaty dotyczą samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i ciągników. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła jawną część końcowego raportu ze swoich prac. Według niej oprogramowanie było wykorzystywane w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości bez wymaganej akredytacji, a zebrane przy jego użyciu materiały znajdowały się w dyspozycji izraelskiego producenta. Komisja Śledcza skierowała do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dotyczą m.in. byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i byłych szefów służb, a chodzi o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Tablice z nazwami ulic w Sieradzu wymagają odświeżenia. Jak zauważają mieszkańcy, z wielu z nich dawno zeszła farba, są nieestetyczne i nieczytelne. O kompleksową renowację tabliczek zabiega jeden z radnych. Miasto tłumaczy, że nie ma na to pieniędzy. Natomiast, jak zapewniają urzędnicy, nieczytelne tabliczki pojedynczo są wymieniane. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16:00.
0: Kilka słów o pogodzie. W Łodzi i w całym naszym regionie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu. Nieco, ale dosłownie nieco, ciuteczkę cieplej niż przed godziną. Mamy 11 stopni powyżej zera. Barometr konsekwentnie wskazuje 998 hektopaskali. Towarzyszy nam wiatr umiarkowany zachodni.
6: Radio Łódź. Tu i teraz.
0: Wszystko się zgadza. Witam pana, panie Piotrze. Siedzę sobie w domku, w kubku kawa. Nigdzie nie muszę dzisiaj wychodzić, tylko radyjko gra. Jak przyjemnie. Staram się cieszyć małymi sprawami. Z muzyką łatwiej się żyje. Uśmiech internetowy podpisano z pozdrowieniami Andrzej. I tak trzymać, panie Andrzeju. Muzyka łagodzi obyczaje. Gramy dalej.

0: Gdzieś za rogiem czyha problem, zaśpiewała Marcelina. Dzisiaj tych problemów nie brakuje na drogach naszego regionu. Właśnie otrzymałem informację od naszego słuchacza, pana Krzysztofa, za którą bardzo jesteśmy wdzięczni, że mamy spore utrudnienie na drodze S14 na wysokości zjazdu Róża. Słuchacz informuje o kolizji drogowej z udziałem samochodu osobowego i tira. I w związku z powyższym ci, którzy jadą w kierunku Wrocławia, powinni kierować się na Łask, Kolumnę. Przypomnę, duże utrudnienie na drodze S14 przy zjeździe Róża. Weźmy to wszystko pod uwagę i oczywiście zachowajmy ostrożność, ale także wykażmy cierpliwość. Radio Łódź tu i teraz za 19 minut 16.
1: Płyta tygodnia.
2: Piotr Bielawski, zapraszam. W tym tygodniu Natalia Grosiak wreszcie ma swoją solową płytę. Jako liderka Micromusic śpiewała o poszukiwaniu miłości, o rozczarowaniach, o tęsknotach. No, myślę, że z tymi rzeczami utożsamiają się słuchacze. Na swoim solowym albumie nie będzie o tym. Otóż zdziwią się państwo, ale te tematy również porusza. Tyle, że jest swoistego rodzaju różnica, a nawet punkt wyjścia już się zmienił. Jednym z jej najbardziej wyrazistych manifestów w przeszłości była opowieść o dziewczynie szukającej pięknego, dobrego, takiego chłopaka. Myślę, że państwo pamiętają piosenkę. Dziś wraz z premierą solowego albumu, tamtej dziewczyny już nie ma, bo tak ta płyta się nazywa, artystka domyka ten rozdział i z pełną świadomością, jak mi się zdaje, przyznaje, że rzeczywiście odeszła ta Natalia, którą znaliśmy dotychczas. Klucz do spełnienia nigdy nie leżał w relacjach z innymi, powtarza, i jest to gdzieś między słowami, również w tekstach piosenek. Płyta jest z jednej strony intymnym zapisem transformacji Natalii, to prawda, ale ja doszukuję się uniwersalności w tych piosenkach. Zdecydowała się na radykalny krok. Odcięła się od swojego wizerunku poprzedniego, do którego przyzwyczaiła nas, ścięła włosy, po raz pierwszy tak wyraźnie wyszła też poza zespół. Zamiast pisania o efektownych historiach, w centrum znalazła się ona sama, z własnymi frustracjami, lękami, emocjami, które przez lata były spychane na margines. I każdy z tych utworów promujących wydawnictwo odsłaniał inny odcień opowieści o akceptacji siebie. Natalia z odwagą przyznaje się do słabości, mierzy się z wewnętrznym krytykiem, ucząc się wyrozumiałości dla swoich błędów. Opowiada również o poszukiwaniu bliskości i spojrzeniu na upływający czas. Muzycznie tamtej dziewczyny już nie ma, to przestrzeń stworzona we współpracy z producentami Błażejem Sudnikowiczem, czyli Lesmanem, i Andrzejem Smolikiem przede wszystkim, ale także Archie Szewskim. Połączenie poetyckich tekstów z brzmieniami, nawet popowymi powiedziałbym częściowo, zaowocowało właśnie materiałem przynoszącym taki spokój, ulgę, ukojenie swoistego rodzaju bez jakichś radykalnych dźwięków. Natalia napisała album o pożegnaniu z oczekiwaniami i z pożegnaniem iluzji, że można być kimś innym, że trzeba być sobą, odpowiada wręcz wprost. No i oferuje słuchaczom opowieść o czułości, sprawczości, niezależności. I tu jest ta uniwersalność. Obyśmy jej posłuchali, jej dobrej rady, bo to jest zapis procesu, który trwał wiele lat. No a że szykowała się na swoją solową płytę już od pewnego czasu, to wszyscy mamy tego świadomość, bo o tym opowiadała. I jest wreszcie ta płyta. I w tym tygodniu będziemy jej słuchać. Oto solowa Natalia Grosiak.

0: Płyt Natalii Grosiak przedstawił Piotr Bielawski. Kolejna odsłona już jutro o tej samej porze. Miła informacja. Łódzka Kolej Aglomeracyjna znalazła się w ścisłym finale konkursu RegioStars 2026 organizowanego przez Komisję Europejską. Spośród ponad 270 zgłoszonych projektów do finału wybrano tylko 25, a LKA jest jedynym przedstawicielem Polski, który znalazł się w tym gronie. Głosowanie odbywa się internetowo na stronie Komisji Europejskiej. Uwaga, na Łódzką Kolej Aglomeracyjną można głosować do środy. Pamiętajmy o tym.
1: Radio Łódź.

0: Jeden z największych hitów lat 90., dokładnie połowy tamtej dekady, Virtual Insanity i brytyjska formacja Jamiroquai. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
5: Pytania o sprawy najważniejsze.
6: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
7: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
5: I najważniejszych ludzi świata.
8: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
5: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
9: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
5: I dla świata.
10: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później, może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
5: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
1: Autopromocja. Reklama.
11: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
12: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
13: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na Wytwórnia.
1: Po reklamie.
0: Trudny dzień na drogach regionu i także samej Łodzi. Severin Potentas.
14: Kolizja na ważnej trasie z Łodzi do Sieradza. Uwaga kierowcy jadący S8-ką. Tuż za węzłem Róża doszło do kolizji busa z osobówką. Przejazd jest częściowo zablokowany, a kierowcy mogą w tym momencie utknąć w nawet 2-kilometrowym korku. Na utrudnienia natknąć można się też na wylocie z Łodzi i Zgierza w kierunku Strykowa. Wszystko przez kolizję, do której doszło na wjeździe do Skotnik drogą krajową 71. Zator w miejscu zdarzenia w tym momencie ma nawet 0,5 kilometra, a przez to, że trasa jest wąska, to niełatwo o jego rozładowanie. Na łódzkich kierowców spore problemy czekają także w okolicach trasy WZ. Nawet 10-minutowy postój czeka na dojazdach do niej od ulic Sienkiewicza i Niciarnianej. Uwaga też przy estakadzie przy dworcu Łódź Kaliska. Nieco blokuje się przejazd dołem od Alei Jana Pawła, a wszystko przez kolizję tuż przed skrzyżowaniem z Mickiewicza. Na drogi wracamy za pół godziny.
0: Tu Radio Łódź, jest 16. Posłuchajmy najnowszych wiadomości przed mikrofonem. Beata Janowska.
15: We wiadomościach. Działania dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkołach, planowane podwyżki podatków lokalnych w Łodzi, między innymi od nieruchomości, i problemy mieszkańców ulicy Polnej w Piotrkowie, gdzie kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Na wieczór i noc zapowiadane są słabe przelotne opady deszczu. Mgły miejscami mogą znacznie ograniczać widzialność. Władze Łodzi i dyrekcje szkół wraz ze służbami podejmują działania, które mają zapewnić uczniom bezpieczeństwo. To m.in. patrole policji w pobliżu placówek i sprawdzanie wszystkich wejść do szkół. To reakcja na ostatnie ataki i groźby ataków w szkołach. Takich incydentów w całej Polsce było w ostatnich dniach wiele, również w regionie łódzkim. 17-latek z Ozorkowa miał namawiać w internecie do ataków nożem. Podczas przesłuchania tłumaczył, że był to żart. Usłyszał zarzut publicznego nawoływania do zbrodni. Z kolei 18-latek ze Zduńskiej Woli usłyszał zarzut kierowania gruźb karalnych. Uczeń zespołu szkół elektronicznych miał podczas rozmowy z wychowawczynią powiedzieć, że wróci do szkoły z nożem. Obu nastolatkom grozi do 3 lat więzienia. A minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że 135 osób zostało zatrzymanych w następstwie aktów agresji lub gruźb dotyczących sytuacji w szkołach. Dodał, że sytuacja w sieci powoli się stabilizuje. Natomiast minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiada spotkanie z przedstawicielami platform społecznościowych. Jak poinformował na odprawie w kancelarii premiera, przeprowadzona kontrola wykazała m.in., że niektórzy użytkownicy wychwalali w sieci sprawców ostatnich ataków na szkoły na Mazowszu.
16: Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, żeby to działanie w sieci było też zwielokrotnione i że platformy cyfrowe też odpowiedzialność, pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
15: W tym tygodniu Senat będzie pracował nad drugą z ustaw o bezpieczeństwie w internecie. Dokument potem trafi na biurko prezydenta. Karol Nawrocki podpisał już pierwszą nowelizację ustawy wdrażającej unijną dyrektywę Digital Services Act. Nowe przepisy umożliwią usuwanie nielegalnych i dezinformujących treści z sieci. Podwyżka podatków w Łodzi. W tym tygodniu radni zajmą się wzrostem stawek podatku od nieruchomości i dużych pojazdów. Miasto przygotowało uchwały podnoszące te stawki o poziom inflacji, czyli o niecałe 3 punkty procentowe. Kto zapłaci więcej i o ile? To sprawdza reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
17: Mali i średni przedsiębiorcy zapłacą od niecałych 100 do prawie 500 zł więcej podatku od nieruchomości niż w 2026 roku. To wzrost o niecałe 3 punkty procentowe, czyli o poziom inflacji. Podobnie jest w przypadku podatku od ciężarówek, autobusów, przyczep i ciągników.
18: O łupieniu nie ma mowy. To właściwie wyrówna tylko stopień inflacji, więc to absolutnie nic nie pokryje. To pokryje to, żeby skarbnik mógł sobie spokojnie zaplanować budżet na przyszły rok.
17: Mówi radny Marcin Masłowski z Koalicji Obywatelskiej. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
15: Nowe statki podatkowe w Łodzi mają obowiązywać od 1 stycznia.
19: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
15: Kierowcy przekraczający prędkość i ograniczona widoczność. Mieszkańcy ulicy Polnej w Piotrkowie Trybunalskim apelują o poprawę bezpieczeństwa. W ich imieniu interweniował piotrkowski radny Jan Dziemdziora. Złożył w tej sprawie interpelację, w której proponuje też rozwiązania tych problemów.
20: Zainstalowanie urządzeń technicznych ograniczających szybkość to raz, ale i poprawiające widoczność dwa, no choćby lustro drogowe czy temu podobne.
21: Zmierzymy prędkości, strukturę ruchu i rodzaje pojazdów, które się tamtędy poruszają i odpowiednio do otrzymanych wyników zastosujemy takie środki uspokojenia ruchu drogowego, które są tam faktycznie potrzebne i które spełnią swoje zadanie.
15: Dodaje inżynier miasta Piotrkowa Adam Bak. Badania ruchu i aktualizacja projektu jego organizacji na ulicy Polnej mają być przeprowadzone w przyszłym roku. W Łodzi przez najbliższe tygodnie będą wyć syreny alarmowe. Od dzisiaj do 20 listopada miasto będzie prowadzić testy miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Sygnały można będzie słyszeć między 8 a 17. Każdy potrwa maksymalnie 5 sekund. Warto wiedzieć dla porównania, że alarm jest ogłaszany 3-minutowym modulowanym dźwiękiem syreny, a jego odwołanie to 3-minutowy sygnał ciągły. Kolejne wiadomości o 16.30.
12: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
0: Za radiowym oknem niestety dominują chmury. Tak jest również w Łodzi i w całym naszym regionie. Dzisiaj zachmurzenie duże, od czasu do czasu z przejaśnieniami. I chłodno, na termometrze ponownie 10 stopni powyżej zera. Pamiętajmy o cieplejszej kurtce. Barometr bez zmian wskazuje 998 hektopaskali. Mamy umiarkowany wiatr zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze to wartości od 2 do 6 stopni powyżej zera. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany zachodni i północno-zachodni.
3: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Prawie 6 minut po godzinie 16 zakończyliśmy dzisiejszą edycję, dzisiejsze wydanie audycji Radio Łódź Tu i Teraz. Program zrealizował Adam Miksa, poprowadził dla Państwa Piotr Stańczyk. Było nam bardzo, bardzo miło, a w studiu witam Piotra Andrzejczaka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Piotrze, poniedziałek, nowe tematy, nowe zagadnienia, nowe wyzwania dla reporterów i dla prowadzących audycję Słuchasz i Wiesz.
4: No tak, ale te niektóre tematy dzisiejsze to jest kontynuacja tego, co się działo w ostatnich dniach. No nie ma co ukrywać i już niebawem właśnie o tych bardzo niepokojących sprawach będziemy mówić w naszym programie.
0: Pozostawiam Państwa pod opieką Piotra Andrzejczaka. W takim razie czas rozpocząć dzisiejsze wydanie programu informacyjnego. Słuchasz i Wiesz.
22: Radio Łódź. Słuchasz i Wiesz.
4: A teraz oficjalnie powiem dzień dobry i dodam jeszcze, że Maciej Trojanowski jest wydawcą naszego dzisiejszego popołudniowego programu informacyjnego.

0: pierwszej godzinie, do 17. No oczywiście sprawa, która bulwersuje chyba wszystkich już w tej chwili. Policjanci przez najbliższe dni będą patrolować okolice łódzkich szkół. Dyrektorzy mają też ponownie sprawdzać, jak reagować w sytuacji zagrożenia. To oczywiście reakcja na ostatnie ataki i groźby w placówkach edukacyjnych. Niektórzy politycy popierają też postulat Związku Nauczycielstwa Polskiego, żeby dyrektorzy mogli sprawdzać plecaki uczniów, jeżeli podejrzewają, że mogą tam znajdować się niebezpieczne przedmioty. To jest teraz jednak niezgodne z prawem, ale już zgodnie z prawem są zatrzymania za nakłanianie do ataków.
1: Mężczyzna został niezwłocznie zatrzymany, po czym ogłoszono mu zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni.
2: Policja będzie również na terenie naszych łódzkich placówek edukacyjnych.
3: Apeluję do dyrektorów szkół, żeby zwrócili uwagę i zweryfikowali sposób zabezpieczeń drzwi wejściowych.
0: Pojawia się także sporo apeli do prezydenta Nawrockiego o podpisanie ustawy, która ma ułatwić usuwanie z internetu nielegalnych treści, między innymi tych nawołujących do przemocy. Chodzi też o przyspieszenie reakcji platform cyfrowych na takie wpisy. Czy to możliwe, żeby roczna migawka, czyli bilet na komunikację miejską w Łodzi kosztował 365 zł? No właśnie taki bilet za złotówkę dziennie proponują łódzcy Zieloni. Zdaniem pomysłodawców obniżka ceny zachęci mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej mimo utrudnień związanych z licznymi remontami w Łodzi. Obecnie roczna migawka na jedną strefę z kartą łodzianina kosztuje 1100 zł.
4: Ja myślę, żeby to zachęciło naprawdę, bo wiem, bo mój mąż jeździ często i kupuje sobie migawkę na 3 miesiące, to naprawdę by była duża obniżka.
5: Każdy postulat, który miałby przynieść jakąkolwiek ulgę finansową mieszkańcom naszego miasta, jest warty rozpatrzenia.
6: To jest chyba 3 czy 4 razy mniejsza stawka niż jest obecnie za roczną migawkę.
0: A Zieloni postulują także powołanie koordynatora, który nadzorowałby przebieg remontów w całym mieście. Miałoby to usprawiedliwić organizację prac, ograniczyć utrudnienia w ruchu i poprawić funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Tak jakby nie było, czy powinien być chyba taki koordynator zatrudniony przez Urząd Miasta, ale może się mylę. Od nowego roku, od 1 stycznia 2027 roku w Łodzi mają wzrosnąć podatki od nieruchomości, a także środków transportu. Projekt uchwały w tej sprawie trafi pod obrady radnych podczas najbliższej sesji, a te podwyżki mają wynieść niespełna 3%. Zmiany mają odczuć przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący działalność w budynkach. Podwyżka nie obejmie natomiast właścicieli samochodów osobowych. To będzie dotyczyć największych pojazdów, takich jak autobusy czy ciężarówki. Proponowane stawki nie odbiegają od tych obowiązujących w innych dużych miastach w Polsce. Podatek od nieruchomości to jednak jest jedno z istotnych źródeł dochodów samorządu.
7: O łupieniu nie ma mowy. Tutaj jest podatek dla małych i średnich przedsiębiorstw tylko o 2,7%, więc o stopień inflacji, nie ma żadnej podwyżki.
8: W budżecie miasta raczej brakuje pieniędzy niż ich jest zbyt dużo.
9: Miasto musi w jakiś sposób finansować swoje działania. Są oczekiwania remontów dróg.
0: No właśnie, bo podatek od nieruchomości jest jedną z głównych składowych budżetu miasta i jego dochodów. Ale to już po godzinie 17, ale teraz zapowiem, że będziemy w Piotrkowie na ulicy Polnej, bo tam mieszkańcy domagają się poprawienia bezpieczeństwa na drodze, po której samochody jeżdżą z absolutnie niedopuszczalną prędkością. No ale szczegóły to już w naszej drugiej godzinie. Nie Państwu o tym opowiemy. Przypominam, 606 78 78 to numer naszego telefonu. Oczywiście studio@radiolodz.pl. To nasz adres mailowy, ale można także wejść na stronę radiolodz.pl i jak mają Państwo taką ochotę, nagrać także głosówkę i przesłać do Radia Łódź. To na razie tyle zapowiedzi, a potem już zajmiemy się sprawą bezpieczeństwa w szkołach.

0: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
1: Teraz temat, który bulwersuje, myślę, większość mieszkańców nie tylko regionu łódzkiego. Po ostatnich groźbach związanych ze szkołami łódzcy urzędnicy zapowiadają dodatkowe działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów. Policjanci mają częściej patrolować okolice szkół, a dyrektorzy mają ponownie sprawdzić procedury bezpieczeństwa. W naszym regionie odnotowano pojedyncze, niepokojące zdarzenia. Ale na szczęście nie doszło do ataków, a tym tematem zajmuje się nasza reporterka Joanna Karp.
2: W Zduńskiej Woli 18-latek miał grozić nauczycielce, że wróci do szkoły z nożem, po tym jak wychowawczyni zwróciła mu uwagę. Z kolei w Ozorkowie zatrzymano 17-latka, który miał zachęcać w internecie do ataków z użyciem noży. Jak informuje prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej, 17-latek tłumaczył to niewinnym żartem, a teraz grożą mu nawet 3 lata więzienia.
3: Mężczyzna został niezwłocznie zatrzymany, po czym ogłoszono mu zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni. W ramach wyjaśnień podejrzany przyznał się do popełnienia tego przestępstwa oraz wskazał, że wpisy miały być tylko formą żartu.
2: To w naszym regionie pojedyncze, ale niepokojące zdarzenia. W całej Polsce od piątku odnotowano już ponad 230 incydentów związanych z bezpieczeństwem w szkołach. Miasto stara się zwiększyć bezpieczeństwo uczniów, zapewnia wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
4: Tak jak w piątek, tak i dzisiaj przez najbliższe dni policja będzie również na terenie naszych łódzkich placówek edukacyjnych. Będą również wysłane instrukcje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie jak działać i reagować w przypadku ataku z użyciem ostrych narzędzi, czyli aktualizacja tych procedur, które obowiązują.
5: Apeluję do dyrektorów szkół, żeby zwrócili uwagę i zweryfikowali sposób zabezpieczeń drzwi wejściowych. To jest taki newralgiczny punkt, bo albo napastnik się dostanie, albo nie.
2: Dodaje łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski.
5: Szkoły są bezpieczne, były bezpieczne, a myślę sobie, że jeszcze po tych wydarzeniach będą jeszcze bardziej bezpieczne, bo będziemy mądrzejsi, będziemy wiedzieli jak reagować. Na podstawie autopsji, na podstawie tego co zdążyliśmy zaobserwować, wyciągniemy wnioski.
2: Szef Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury w Łódzkim Urzędzie Miasta Piotr Bors z Nowej Lewicy popiera postulat Związku Nauczycielstwa Polskiego, żeby dyrektorzy mogli sprawdzać plecaki uczniów w szczególnych przypadkach.
6: W pełni popieramy Związek Nauczycielstwa Polskiego, który mówi, że no, na przykład konieczne jest to, żeby dyrektorzy czy nauczyciele mogli sprawdzić plecak ucznia, bo nie zawsze jest konieczna ta interwencja służb. To można rozwiązać w szkole samemu. I oczywiście wolność szeroko pojęta jest bardzo ważna, ale ona nie jest ważniejsza od zdrowia i życia ucznia i na pewno plecak od tego zdrowia i życia innych uczniów nie jest ważniejszy.
2: Politycy Nowej Lewicy apelują do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy, która ma przyspieszyć usuwanie z internetu nielegalnych treści, w tym tych nawołujących do przemocy.
1: A jak poinformował minister Marcin Kierwiński, od piątku w ramach ogólnopolskiej akcji zatrzymano 135 osób, a funkcjonariusze skontrolowali blisko 80 tysięcy placówek oświatowych. Przypomnę, że tym tematem zajmuje się Joanna Karp.

Słuchaj Państwo, Radio Łódź, jest 25 minut po godzinie 16. W następnej półgodzinie, między innymi o tym, że w Łodzi może będzie tańsza migawka, ale to wszystko zależy od Rady Miejskiej. No oczywiście zachęcam także do odwiedzin naszej strony internetowej radiołódź.pl. Tam także inne informacje i inne reporterskie relacje, których na żywo dzisiaj Państwo w naszym programie Słuchacz Wież nie usłyszą, ale mogą sobie przeczytać właśnie na radiołódź.pl.

0: No pora, abyśmy zajrzeli na drogi. Jak wygląda sytuacja tam, to monitoruje Seweryn Potentas.
1: Na początek przypominam o utrudnieniach na trasie S8. Blokuje się droga z Łodzi do Sieradza. Wszystko przez kolizję busa z samochodem osobowym, do której doszło tuż za węzłem Róża. Zablokowany jest prawy pas, przez co utworzył się ponad 2-kilometrowy korek. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 18. Na problemy w związku z kolizją natrafić mogą też kierowcy wjeżdżający do Lutomierska na trasie od strony Łodzi. Do zdarzenia doszło tuż przy wjeździe od Mirosławic. Jadąc w kierunku Szatku, warto poszukać objazdu m.in. przez Niesięcin i Babice. Teraz Łódź. Tutaj utrudnienia czekają m.in. na Górnej. Korkuje się wylot z Pabianickiej w Alei Jana Pawła na trasie od Centrum, przez co utknąć można też na Alei Politechniki. Od 5 do 10 minut potrzeba też na Śląskiej, która stoi po obu stronach niższej. A kolejny raport z dróg minutę przed 17.
0: No tu Radio Łódź, minęła 16.30, pora na skrót najważniejszych wiadomości, a w studiu Beata Janowska.
2: Sejm przyjął ustawę wprowadzającą w całej Polsce nocną prohibicję, a łódzcy politycy Koalicji Obywatelskiej mają nadzieję, że zyska ona poparcie Senatu i Prezydenta. Ustawa daje m.in. możliwość gminom wydłużenia godzin obowiązywania zakazu sprzedaży alkoholu od 21 do nawet 9 rano. Poseł Krzysztof Piątkowski i łódzki radny Marcin Hęcz mówią, że gdy przepisy wejdą w życie, łódzka Rada Miasta rozpocznie pracę nad rozszerzeniem godzin obowiązywania nocnej prohibicji w mieście. Obecnie alkoholowa cisza nocna w Łodzi obowiązuje na terenie 7 osiedli między 22 a 6 rano. PKP Intercity przedstawiło zimowy rozkład jazdy, który ma obowiązywać od 13 grudnia. Państwowy przewoźnik wprowadzi tzw. cykliczny rozkład, który ma być bardziej czytelny dla pasażerów. Zapowiada też skrócenie czasu podróży, a to dzięki modernizacjom torowisk. Nowością będzie m.in. nocne połączenie do Zakopanego, pociąg Podhalanin, który pojedzie w Tatry z Trójmiasta przez Łódź. Mieszkańcy ulicy Polnej w Piotrkowie Trybunalskim apelują do Urzędu Miasta o poprawę bezpieczeństwa. Skarżą się na nagminne przekraczanie prędkości przez kierowców, hałas i niebezpieczne skrzyżowanie z ulicą Kościelną, gdzie problemem jest ograniczona widoczność. Piotrkowscy urzędnicy zapowiadają, że przyjrzą się organizacji ruchu i rozważą rozwiązania, które go spowolnią. Ta analiza ma powstać w przyszłym roku. Jest ostateczna zgoda w Unii Europejskiej na rekordowe rozszerzenie sankcji wobec Rosji. Chodzi o dopisanie do czarnej listy prawie 1600 osób i firm z rosyjskiego kompleksu przemysłowo-wojskowego. Tym samym czarna lista licząca prawie 3000 wpisów została zwiększona o połowę. Wpis na nią oznacza zakaz wjazdu do Unii i zablokowane majątki i konta bankowe w Europie. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki podkreślił, że lista była tworzona przy dużym udziale Polski. Dodał, że sankcje mają ograniczyć możliwości Rosji do atakowania Ukrainy. Kolejne wiadomości o 17.
0: No to jesień to już się na dobre rozgościła w Łodzi i w regionie, no ale trudno się dziwić, bo dzisiaj przez 12 dzień października, w tej chwili 10-11 stopni, możliwe niewielkie opady deszczu, po południu i wieczorem zachmurzenie duże, jednak możliwe przejaśnienia, będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.
3: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.

0: Była piosenka w wykonaniu Krzysztofa Zalewskiego, a my wracamy do naszej rzeczywistości miejskiej. Czy roczna migawka w Łodzi za 365 zł to jest dobry pomysł? Za chwilę o tym będziemy mówić. Tak przynajmniej proponują Łódcy Zieloni, żeby bilet dziennie, jeżeli ktoś ma migawkę, kosztował złotówkę. Zdaniem pomysłodawców ta obniżka zachęciłaby łodzian do korzystania z komunikacji miejskiej, mimo utrudnień związanych z remontami notorycznymi w naszym mieście. No, trudno powiedzieć, no, trzeba byłoby to sprawdzić.
1: Ja myślę, żeby to zachęciło naprawdę, bo wiem, bo mój mąż jeździ często i kupuje sobie migawkę na 3 miesiące, to naprawdę by była duża obniżka.
2: Każdy postulat, który miałby przynieść jakąkolwiek ulgę finansową mieszkańcom naszego miasta, jest warty rozpatrzenia.
3: To jest chyba 3 czy 4 razy mniejsza stawka niż jest obecnie za roczną migawkę.
0: Bo obecnie roczna migawka, jeżeli ma się kartę łodzianina na strefę numer 1, kosztuje 1100 złotych. Pomysłodawcy tej migawki za 365 zł, czyli Zieloni, proponują także, aby miasto powołało koordynatora, który nadzorowałby przebieg remontów w całym mieście. To tak wygląda, jakby takiego koordynatora nie było, skoro Zieloni postulują jego powołanie. O tym już za kilka minut będziemy mówili, a jeszcze przed 17 o tym, że od 1 stycznia przyszłego roku w Łodzi mogą wzrosnąć podatki od nieruchomości, a także środków transportu. Projekt tej uchwały trafi pod obrady Rady Miejskiej w najbliższą środę. Zmiany mają odczuć przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący działalność w budynkach. Nie obejmą natomiast te podatki samochodów osobowych, a właścicieli takich pojazdów jak autobusy i ciężarówki. Szczegóły, tak jak powiedziałem, w naszym programie przed godziną jeszcze 17.
4: Radio Łódź. Łączymy.

0: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
1: No to sprawa rocznej migawki na łódzkie MPK za 365 zł. To propozycja łódzkich zielonych. Bilet miałby kosztować złotówkę dziennie. Zdaniem działaczy obniżka ceny zachęciłaby mieszkańców do korzystania z komunikacji, mimo utrudnień związanych z licznymi remontami. A proponowana obniżka jest znaczna. Obecnie roczna migawka na pierwszą strefę z kartą łodzianina kosztuje 1100 zł. Łodzianie zwracają jednak uwagę, że choć proponowana cena wydaje się atrakcyjna, nie rozwiązuje problemu utrudnień, z którymi na co dzień muszą się zmagać.
2: Dużo jest tych objazdów też, nie? Te trasy są jakby zmieniane, jakby są nieregularne i ciężko w sumie trafić, czy dojedziesz.
3: Ja myślę, żeby to zachęciło naprawdę, bo wiem, bo mój mąż jeździ często i kupuje sobie migawkę na 3 miesiące, to naprawdę by była duża obniżka. Czy faktycznie miasto będzie na to stać, nie?
4: Bardzo dobry pomysł. Ja jestem teraz na emeryturze i mam tańszą migawkę i jestem bardzo zadowolona z tego.
5: Z tego powodu, że pani ma tańszą tą migawkę, to więcej korzysta pani z transportu zbiorowego?
4: No myślę, że tak.
6: Magdalena Gałkiewicz, Zieloni, Radna Miejska. Te wszystkie remonty, które się dzieją, są bardzo potrzebne. I też jak najbardziej widzimy zasadność tych remontów. Sytuacja, kiedy ten transport jest słabo dostępny, nie możemy na nim polegać i dodatkowo w ocenie subiektywnej części mieszkańców jest drogi, no doprowadza to po prostu do zmiany przyzwyczajeń komunikacyjnych i coraz więcej osób wtedy wybiera zamiast transportu publicznego indywidualny transport samochodowy. Zmiana tych nawyków w drugą stronę jest bardzo, bardzo ciężka.
7: Każdy postulat, który miałby przynieść jakąkolwiek ulgę finansową mieszkańcom naszego miasta, jest warty rozpatrzenia.
8: Mówi radny Piotr Cieplucha z Prawa i Sprawiedliwości.
7: I faktycznie jest dzisiaj taka sytuacja, że z powodu remontów czas oczekiwania na dotarcie do punktu docelowego, czy to jest praca, czy szkoła, wydłuża się.
9: To jest chyba 3 czy 4 razy mniejsza stawka niż jest obecnie za roczną migawkę. Obie strefy, nawet z kartą łodzianinę.
8: Dodaje radny Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej.
9: Trzeba po prostu usiąść i wyliczyć kwoty. Natomiast jeżeli chcemy zmniejszyć migawkę, czyli coś, do czego wszyscy, zarówno MPK jako spółka, jak my jako miasto, jeżeli my raptem chcemy zrobić ją przyjmijmy nawet 3 razy tańszą, no to skąd wziąć tą różnicę? Bo jakby ja postulatów dotyczących naprawy MPK mogę przedstawić od palca bardzo dużo. Tylko problem jest znaleźć finansowanie, realizację.
8: Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik, miasto jest otwarte na dialog, jednak trzeba przeanalizować ten pomysł pod względem finansów.
10: Tak jak wszystkie pomysły, które dotyczą polityk publicznych, finansów publicznych, to nigdy nie są decyzje jednoosobowe i muszą podlegać, być pod dane bardzo gruntownej analizie, bo trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że zawsze jeśli podejmujemy takie decyzje, one dotyczą pieniędzy i finansów nas wszystkich łodzian i łodzianek, dlatego muszą być poddane gruntownym przemyśleniom i ewaluacji. Natomiast nie należy się zamykać, niezależnie od tego, jaki szczebel władzy się piastuje, na żadną dyskusję.
6: My będziemy oczywiście o tym rozmawiać. To jest na razie powrót do postulatu, z którym szliśmy, który wydaje nam się bardzo interesujący dla mieszkańców. Będziemy oczywiście o możliwościach wdrożenia tego w takim zakresie albo w jakimś przybliżonym w najbliższych dniach.
1: A Zieloni postulują także powołanie koordynatora, który nadzorowałby przebieg remontów w całym mieście. Miałoby to usprawnić organizację prac, ograniczyć utrudnienia w ruchu i poprawić funkcjonowanie komunikacji miejskiej. A tą sprawą zajmował się dzisiaj Kasper Józefowicz.

0: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
1: Być może wzrosną podatki w Łodzi. Od 1 stycznia mają bowiem wzrosnąć opłaty od nieruchomości oraz większych pojazdów. W najbliższą środę na sesji miejskiej projektami uchwał w tej sprawie zajmą się łódzcy radni. O ile więcej mogą zapłacić przedsiębiorcy, to sprawdzał nasz reporter Michał Dąbrowski.
2: Mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność w budynkach rocznie zapłacą od niecałych 100 do 500 zł więcej niż w 2026 roku. W skali miesiąca to od 8 do 40 zł więcej, czyli stawka rośnie o stopień inflacji, niecałe 3 punkty procentowe. Podobnie jest w przypadku podatku od środków transportowych. Opłaty dotyczą samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i ciągników.
3: O łupieniu nie ma mowy,
2: mówi radny Marcin Masłowski z Koalicji Obywatelskiej.
3: Pamiętajmy o tym, że kolejny rok skarbnik nie zastosował maksymalnych stawek od podatku transportu, tylko jest podwyżka o te 2,7%, a więc właściwie nominalna. Nawet nie wiem, czy to nie jest poniżej inflacji.
4: Gdybyśmy tych uchwał nie wprowadzili, to w istocie wpływy byłyby mniejsze, może nie nominalnie, ale jeśli chodzi o wartość nabywczą.
2: Dodaje Mateusz Walasek z KO.
4: To nie jest podatek, który jest kluczowy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przypomnę jednocześnie, jeśli chodzi o podatek od środków transportowych, że on dotyczy tylko tych największych pojazdów, autobusów, ciężarówek, czyli to nie jest podatek, który byłby pobierany od normalnie mieszkańców od samochodów osobowych. Miasto musi w jakiś sposób finansować swoje działania. Są oczekiwania remontów dróg, oczekiwania inwestycji, aczkolwiek inwestycje są jeszcze większe pieniądze. Gdyby się pozbawić tych wpływów, to mogłoby się okazać, że będzie mniej tego, co mieszkańcy potrzebują.
5: Te stawki nie odbiegają od stawek, które są w innych dużych miastach.
2: Mówi radny Kosmanykiel ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
5: Jakby nie patrzeć, podatek od nieruchomości jest jedną z głównych składowych budżetu miasta i dochodów. Stąd pytaniem jest, ile my zyskamy na tej podwyżce, a jednak no, w budżecie miasta raczej brakuje pieniędzy, niż ich jest zbyt dużo.
2: Radni zajmą się podwyżką podatków w Łodzi na najbliższej sesji w środę 14 października.
1: A nowe stawki podatkowe w Łodzi mają obowiązywać od początku przyszłego roku.

0: Reklama. Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
1: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
2: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
3: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
4: Ale że już?
3: No już.
4: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
3: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
4: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
3: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dream Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
7: 3, 17, 41...
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15...
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
11: No powiem, abyśmy znów wrócili na nasze drogi. Co tam się w ostatnich kilkudziesięciu minutach zmieniło, sprawdził Suweren Potentat.
12: Cały czas uwaga na S8 w okolicy węzła Róża. Po kolizji busa z osobówką blokuje się przejazd w kierunku Łasku. Korek ma ponad 2 km, a przez to dłużej poczekać można też przy włączaniu się od S14. Mimo wszystko jadąc właśnie S14, nie warto zjeżdżać wcześniej na węźle Dobroń, a to dlatego, że tu także na kierowców czeka kilkukilometrowy zator. Na utrudnienia uwaga także na trasie z Sulejowa do Żarnowa. Na dwóch odcinkach trasy trwają prace drogowców. Częściowo zablokowany jest ponad kilometrowy odcinek w Wójcinie i na samym wjeździe do Żarnowa. W obu miejscach wprowadzono ruch wahadłowy, więc lepiej zachować ostrożność. Ta cały czas przydaje się też w Łodzi. Gęsto od aut jest na Zdrowiu, gdzie mogą blokować się jeszcze ulice Konstantynowska i Krzemieniecka. Uwaga też przy Żabieńcu, bo korek od Teofilowa do Włókniarzy ciągnie się od Traktorowej.
11: Słuchają Państwo Radia Łódź. Minęła godzina 17. Pora na najświeższe wydanie wiadomości w studiu Beata Janowska.
13: A we wiadomościach testowanie nowych technologii dla bezpieczeństwa w łódzkich szkołach. Plany radnych Koalicji Obywatelskiej przedłużenia nocnej prohibicji w Łodzi nawet do 9 rano i szanse łódzkiej kolei aglomeracyjnej na wyróżnienie w prestiżowym unijnym konkursie. Nocą i jutro w regionie przeważnie będzie pochmurno, miejscami słabe przelotne opady deszczu. Robot pies i inteligentny monitoring. W Łodzi testowane są technologie, które mają zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i usprawnić działania służb w sytuacjach kryzysowych. Robot może zajrzeć do budynku, w którym doszło do zagrożenia i zdalnie rozpoznać sytuację. Wśród testowanych nowości jest też system wykrywający drony i monitoring, który pomaga sprawdzić, czy podczas ewakuacji wszyscy opuścili szkołę. Chodzi o różne sytuacje, m.in. takie jak pożar albo ulatnianie się dymu czy czadu. Dziś testowano kilka scenariuszy, mówi Jan Ekiel z łódzkiej firmy technologicznej.
8: Na jednym z czujników dwutlenku węgla zostanie wywołany alarm. Oczywiście sztucznie. Dzieci opuszczą obiekt do miejsca zbiórki na zewnątrz obiektu. A za pomocą systemu będziemy monitorować infrastrukturę budynku. W międzyczasie przeprowadzimy inspekcję i za pomocą systemu, i z udziałem straży pożarnej, i nawet z udziałem psa robota.
9: Dzień dobry, jestem operatorem robota. Rozmawiam z panem przez jego głośnik. Czy mnie pan słyszy?
13: Testy odbywają się w czasie wzmożonej dyskusji o bezpieczeństwie w szkołach po ostatnich niebezpiecznych zdarzeniach w placówkach w Polsce. Łódzcy politycy Koalicji Obywatelskiej chcą wydłużyć nocną prohibicję w Łodzi nawet do godziny 9 przed południem. Chcą do tego wykorzystać przepisy, które wprowadzi nowa ustawa, pod warunkiem, że przyjmie ją jeszcze Senat i podpisze prezydent. Obecnie w Łodzi alkoholowa cisza nocna obowiązuje na terenie 7 osiedli od godziny 22 do 6 rano. Przyjęte przez Sejm przepisy dają też gminom możliwość wydłużenia godzin obowiązywania zakazu od 21 do nawet 9 rano, mówi poseł Krzysztof Piątkowski.
14: To uporządkuje pewne myślenie. Uczyni ten system bardziej jednolitym, że nie będzie tak, że niektórzy przedsiębiorcy będą mogli, inni nie będą mogli. Będzie równość szans dla wszystkich, którzy zajmują się tą działalnością gospodarczą. To też ma pewne znaczenie.
15: Samorządy zabiegały o to, żeby móc modyfikować tą godzinę prohibicji. Umożliwią likwidację tego największego absurdu, czyli sprzedaży porannej. To właśnie rano sprzedawane jest w Polsce kilka milionów małpek.
13: Dodaje łódzki radny Marcin Hęcz. Zapowiada, że jeżeli ustawa zyska poparcie Senatu i Prezydenta, Rada Miasta rozpocznie pracę nad wydłużeniem obowiązywania nocnej prohibicji o poranne godziny.
16: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
13: Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła jawną część końcowego raportu ze swoich prac. Według niej oprogramowanie było wykorzystywane w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości bez wymaganej akredytacji, a zebrane przy jego użyciu materiały znajdowały się w dyspozycji izraelskiego producenta oprogramowania. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
17: Przewodnicząca Sejmowej Komisji do spraw Pegasusa, Magdalena Sroka, powiedziała, że Polska nigdy nie miała pełnej kontroli nad tym systemem.
18: Dane pobierane przez system Pegasus opuszczały terytorium Polski. Używano zagranicznych adresów IP.
17: Z ustaleń komisji wynika też, że zakup oprogramowania był w części sfinansowany z środków Funduszu Sprawiedliwości, co zdaniem komisji było złamaniem prawa. Rzecznik PiS Rafał Bochenek tłumaczy, że systemem Pegasus posługują się także inne państwa NATO.
19: Z jednej strony straszy się wojną i zagrożeniem ze wschodu, wojną hybrydową, a z drugiej strony wybija się zęby, narzędzia, służbom, które mają nad bezpieczeństwem polskich obywateli czuwać.
17: Komisja złożyła zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w sumie wobec 11 osób. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
13: Chodzi o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Wśród osób, wobec których sporządzono zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, są m.in. były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz byli szefowie CBA, ABW i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Łódzka Kolej Aglomeracyjna z szansą na prestiżowe wyróżnienie. Trwa głosowanie w konkursie Komisji Europejskiej Regio Stars 2026. Nagroda jest przyznawana za najlepsze projekty tworzone dzięki współfinansowaniu z funduszy europejskich. Łódzka Kolej Aglomeracyjna to jedyny przedstawiciel Polski w finale, mówi rzeczniczka ŁKA Martyna Skalska.
20: W konkursie startowało ponad 270 projektów i tylko 25 dostało się do ścisłego finału. Łódzka Kolej Aglomeracyjna ma szansę na zwycięstwo w kategorii Połączona Europa, która docenia projekty łączące ludzi i regiony.
13: O zwycięstwie mogą zdecydować pasażerowie ŁKA i mieszkańcy województwa. Internetowe głosowanie odbywa się na stronie Komisji Europejskiej do środy. Kolejne wiadomości o 17.30.
21: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
11: Pogoda nic się nie zmienia, bo zmienić się nie może. Już prawdziwa jesień i już przynajmniej dziś i przez najbliższe dni nie złota Polska. Temperatura się nie zmienia, jest 10-11 stopni w naszym regionie. Zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia wieczorem. Temperatura już raczej nie wzrośnie, wieje na razie słaby, umiarkowany wiatr z zachodu. A w nocy zachmurzenie duże, także możliwe przejaśnienia i też możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Tak więc i po południu, i wieczorem, jeżeli ktoś pójdzie na spacer, to raczej powinien się cieplej ubrać. Możliwe w nocy silne zamglenie i mgły ograniczające widzialność nawet do 200 metrów. Temperatura minimalnie spadnie do 3-5 stopni, więc to już naprawdę taki oddech późnej jesieni. Będzie wiał słaby wiatr z zachodu.
21: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
16: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
11: A tę drugą godzinę naszego programu, bo przypomnę, do godziny 18 będziemy z Państwem, Adam Miksa i Piotr Andrzejczak, to muzycznie rozpoczyna George Harrison.

This is Love, George Harrison, muzycznie w naszym programie. A my już za kilkanaście minut zajrzymy do Piotrkowa Trybunalskiego, bo mieszkańcy ulicy Polnej

0: są potrzebne.
1: No właśnie, każdy ma na ten temat swoją opinię, ale mieszkańcy o pomoc zwrócili się do jednego z piotrkowskich radnych. A co z tego wyszło w naszym programie, dowiedzą się Państwo za kilkanaście minut.

0: Dzisiaj Państwu mówiliśmy o tym, że Partia Zielonych proponuje, aby bilet dzienny kosztował złotówkę, pod warunkiem, że będzie się miało migawkę, czyli miesięczny bilet, a roczna migawka w Łodzi miałaby kosztować 365 zł. Oprócz tego jeszcze Zieloni proponują, aby powołać koordynatora, który nadzorowałby przebieg remontów, których w tej chwili w Łodzi jest bardzo dużo, ale no, nie wszystkim naszym słuchaczom akurat ten pomysł przypadł do gustu.
1: Utworzenie komuś stanowiska, prawda? Od tego są inspektorzy odbioru robót, a nie jeszcze koordynatora. No i co to daje? Nie wiem, co to daje. To mu się opłaci, bo jakby raz porządnie zapłacił karę, rozumiem pan, to by na drugi raz inną ulicę czy tamtego porządnie zrobił, prawda? Koordynatora to jest robienie komuś stanowiska.
0: Tak nasz słuchacz uważa właśnie o tym, żeby powołać koordynatora. No, czy taki koordynator zostanie powołany, to się przekonamy w najbliższym czasie. A my już za kilka minut, zgodnie z zapowiedzią, zajrzymy do Piotrkowa Trybunalskiego.

0: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
1: To teraz zaglądamy na ulicę Polną do Piotrkowa Trybunalskiego. Mieszkańcy ulicy Polnej domagają się poprawy bezpieczeństwa. Chodzi o jazdę z większą niż dopuszczalna prędkością, a w wielu miejscach należy ich zdaniem poprawić także widoczność. W godzinach nocnych problemem staje się także hałas. O pomoc zwrócili się do jednego z piotrkowskich radnych. Sprawą zainteresował się także nasz reporter Paweł Kwiatkowski, z którym się teraz połączymy. Pawle, co udało się ustalić i czy na Polnej będzie bezpieczniej?
2: Mieszkańcy Polnej w Piotrkowie zwrócili się o pomoc do radnego Jana Dziemdziory. Radny przyznał, że sygnały dotyczące problemów na tej ulicy docierały do niego od kilku lat. Teraz postanowił w tej sprawie napisać interpelację z propozycjami rozwiązań. Rozmawialiśmy dziś na ten temat, o to co mi powiedział.
3: Na Polnej, jak niektórzy na motocyklach dają, jak to się mówi, w rurę, no to po prostu budzą ludzi ze snu. Poprosili, żebym wystąpił o ewentualne zainstalowanie urządzeń technicznych ograniczających szybkość to raz, ale i poprawiające widoczność dwa, no choćby lustro drogowe czy temu podobne.
2: Rozmawiałem także z mieszkańcami Piotrkowa. Pytałem o to, co należy zmienić na ulicy Polnej, aby było bezpieczniej.
4: Nie, no Polna jest tak ruchliwa, że nie trzeba ograniczać. Natomiast dobrze zrobili, że tam jest zakaz zatrzymywania. Prędkość to jest 30 za mało. Zrobi się blokada.
5: Jak wszędzie jeżdżą kierowcy. Nie jest tak najgorzej tu na tej Polnej, mi się wydaje. Wszędzie tak jeżdżą, nikt nie zważa na to.
6: Ja uważam, że takie progi zawsze są dobrze wpływają na kierowców. W tym sensie, że oni muszą zwolnić trochę. A dla pieszych jest to bezpieczne. Teraz to zauważam, że ten ruch jest tutaj. Ja uważam, że progi są potrzebne. Tam, gdzie one są, to jednak kierowcy muszą uważać bardziej.
4: Nie jest tak źle. Tylko na południe to jest trochę więcej, a tak to...
2: Nie ma tragedii.
4: Nie ma tragedii.
2: Inżyniera miasta Adama Baka zapytałem, czy możliwe jest wprowadzenie rozwiązań, które w swojej interpelacji proponuje radny Jan Dziemdziora.
7: Naprawdę dość ciężko jest znaleźć rozwiązanie poprawiające te warunki widoczności czy bezpieczeństwa, ponieważ no, wiązałoby się to po prostu z usunięciem budynku. Jeżeli chodzi o progi zwalniające, to tak, zawsze jest możliwość ich stosowania. Natomiast też podkreślam, że nie jest to remedium na wszystko. Progi zwalniające, jak wskazuje rozporządzenie, zawsze powinny być stosowane dopiero w ostateczności, kiedy inne środki nie mogą być stosowane lub nie przynoszą odpowiednich rezultatów. No a sama kwestia lokalizacji tego budynku właśnie przy skrzyżowaniu też poniekąd uniemożliwia ustawienie progów zwalniających bezpośrednio przy skrzyżowaniu.
2: Miasto chce dokładnie zbadać sytuację na ulicy Polnej.
7: Zmierzymy prędkości, strukturę ruchu i rodzaje pojazdów, które się tamtędy poruszają i odpowiednio do otrzymanych wyników zastosujemy takie środki uspokojenia ruchu drogowego, które są tam faktycznie potrzebne i które spełnią swoje zadanie.
2: Badania ruchu i aktualizacja projektu jego organizacji na ulicy Polnej zostaną przeprowadzone w przyszłym roku.
1: A jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach w Piotrkowie Trybunalskim, w najbliższych dniach u zbiegu ulic Dmowskiego i Kostromskiej powstanie prefabrykowane mini rondo, a to w związku z wypadkami, do których dochodziło w tym miejscu. A sprawą piotrkowskiego bezpieczeństwa na ulicach zajmował się Paweł Kwiatkowski.

Informowaliśmy Państwa dzisiaj o pomyśle Zielonych, żeby wprowadzić roczną migawkę za 365 zł, czyli wychodziłoby to złotówkę dziennie za korzystanie z łódzkiej komunikacji miejskiej. No i ten pomysł się bardzo podobał panu Emilowi, który przysłał do nas maila właśnie, że to jest bardzo dobry pomysł. No i tak naprawdę to ja się akurat ocenię tej sytuacji wcale nie dziwię.

0: Słuchają Państwo Radia Łódź, minęła 17:30. Pora więc na skrót najważniejszych wiadomości, a w studiu pojawił się Jarosław Turek.
1: Policjanci przez najbliższe dni będą patrolować okolice łódzkich szkół. Dyrektorzy placówek mają też ponownie sprawdzić, jak reagować w sytuacji zagrożenia. Taki jest efekt ostatnich ataków i gróźb ataków w szkołach. A do tej pory w całym kraju zatrzymano 135 osób w związku z atakami i groźbami. Policja skontrolowała 80 tysięcy placówek. Ministerstwo Edukacji zapowiada, że przygotowuje przepisy dotyczące poprawy bezpieczeństwa, które zakładają m.in. ograniczenie możliwości wchodzenia do szkół. W Łodzi wzrosną lokalne podatki. Od 1 stycznia wyższe mają być stawki podatków od nieruchomości i od większych pojazdów, a uchwały w tej sprawie ma w najbliższą środę podjąć Rada Miejska. Po wprowadzeniu zmian mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność w budynkach miesięcznie zapłacą od 8 do 40 zł więcej, co oznacza, że stawka rośnie o stopień inflacji niecałe 3 punkty procentowe. Podobnie jest w przypadku podatku od środków transportowych. Opłaty dotyczą samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i ciągników. Najwyższa Izba Kontroli pyta o remont Placu Wolności w Łodzi. Kontrolerzy analizują dokumentację dotyczącą kolejnych prac w centrum miasta. Plac Wolności to ważny węzeł tramwajowy wyremontowany 2 lata temu. Najpierw na placu pojawiła się kostka, a gdy zaczęła odpadać, zastąpiono ją betonem. Najwyższa Izba Kontroli otrzymała już z magistratu dokumentację remontów i teraz ją analizuje, zaznaczając, że nie jest to formalna kontrola inwestycji. A działacze Partii Zieloni proponują obniżenie ceny rocznej migawki łódzkiego MPK. Zgodnie z ich pomysłem bilet miałby kosztować 365 zł, czyli złotówkę za każdy dzień. Zdaniem przedstawicieli Zielonych zachęciłoby to mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej mimo utrudnień związanych z licznymi remontami. My wrócimy do tego szerzej jeszcze w naszym serwisie za pół godziny niecałe, czyli o 18:00.
0: Teraz zobaczmy, jak zmienia się pogoda. I ona się o tyle zmienia, że jest coraz chłodniej. Było 10 stopni, a teraz w regionie jest o stopień niżej. Jeszcze możliwe opady deszczu przez mniej więcej 2 godziny, ale w nocy już raczej padać nie powinno. No i oczywiście będzie zdecydowanie chłodniej, bo temperatura może spaść do 3-5 stopni Celsjusza. Możliwe także mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Natomiast jutro też niewiele się zmieni. Zachmurzenie duże, pod wieczór możliwe rozpogodzenia, lokalnie słabe. Przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna może osiągnąć jutro 13 stopni Celsjusza. Na szczęście będzie wiał słaby wiatr z zachodu i północnego zachodu.
2: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: A nasz informacyjny program jeszcze do godziny 18:00, czyli przez najbliższe 26 minut.

0: Leave the Door Open, zespół Silk Sonic. Trochę zapachniało takim soulem sprzed kilkudziesięciu lat, ale to jest zupełnie nowa piosenka. No a w studiu ni stąd ni zowąd pojawiła się Anna Groblińska. Być może przechodziła korytarzem i pomyślała sobie, są drzwi,
1: no
0: wejdę
1: porze,
0: i zobaczę, co tam się dzieje. No to za chwilę Ania państwu opowie na pewno o czymś, o czym na razie nie wiem.
2: Anka, polecanka.
1: Dzień dobry jeszcze.
0: Dzień dobry, jeszcze raz, oficjalnie
1: powiem.
0: Już teraz powiemy. Dzień dobry.
1: Tak jest, a ja chcę dzisiaj opowiedzieć o przeglądzie Szwalnia Dok. To jest nietypowy przegląd teatralny, podczas którego można zobaczyć spektakle inspirowane życiem, ale nie tak jak dzieło artystyczne, tylko zbudowane na zasadzie paradokumentu, non-fiction, a często to są rzeczy inspirowane na przykład jakimiś spotkaniami, warsztatami, które się odbywały, ale też bywają bardzo osobiste te opowieści. Szwalnia Dok, bo w teatrze Szwalnia rzecz cała się odbywa, czyli w tym teatrze, gdzie przeróżne poszukiwania teatralne się odbywają, gdzie działa się także na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem. Ostatnio bardzo ważne wypowiedzi związane z kulturą głuchych były prezentowane przez Szwalnię także w ramach Festiwalu Wielu Kultur. A tu najbliższy weekend przyniesie nam przegląd Szwalnia Dok, przegląd, który odbywa się z przerwami oczywiście, bo pandemia po drodze była od 2016 roku. 3 dni, 3 spektakle, piątek, sobota, niedziela. W piątek będzie można o 19 zobaczyć w Szwalni. To jest na tym dalszym Struga 90.
0: Jest będzie tutaj niedaleko można... Alei Włókniarzy, prawda?
1: Tak, tak. Bliżej Alei Włókniarzy.
0: Taki
1: będzie można zobaczyć...
0: z białej cegły, od razu powiedzmy. Mm-hmm. Łatwo sobie to znaleźć.
1: No tak, tak. I tam jest bardzo ciekawa kameralna sala teatralna. I w niej właśnie w piątek projekt Sołtyski Stowarzyszenia Kobietostan. Jak sam tytuł mówi, sołtyskom właśnie rzecz cała jest poświęcona. Temu, jakie wartości wnoszą do zazwyczaj jednak męskiego świata, bo częściej mamy do czynienia z sołtysami, ale spektakl również niesie takie zastanowienie nad tym, jaka jest rola kobiety na wsi współczesnej. No i że kobiety wnoszą także pewną wrażliwość, delikatność, trochę inaczej sprawują tę władzę niż mężczyźni. A pomysł zrodził się wtedy, kiedy główna inicjatorka tego przedsięwzięcia, Iwona Konecka, prowadziła na Pomorzu Zachodnim taki projekt dla kobiet i wtedy właśnie poznała sołtyski. I na podstawie tych spotkań były warsztaty, które zaowocowały zbliżeniem się właśnie, poznaniem lepszym kobiet. I wtedy zrodził się pomysł, żeby zrobić taki spektakl właśnie dokumentalny, poświęcony sołtyskom. Z kolei w sobotę będzie bardzo ciekawy spektakl, rzadko pokazywany, non-inclusive. Zamiast all-inclusive to non-inclusive. A to jest z kolei spektakl, który opowiada o tym wszystkim, co wynikało ze wspólnych podróży w momencie tworzenia tego spektaklu 47-letniego ojca. To jest Marcin Brzozowski, współzałożyciel Szwalni, dyrektor Teatru Nowego i również wykładowca szkoły filmowej w Łodzi, prodziekan. Teraz chyba tak, Wydziału Aktorskiego. A on razem z Ewą Łukasiewicz właśnie Szwalnię zakładał. Otóż 47-letniego ojca i 18-letniej wówczas córki Antosi Brzozowskiej. Non-inclusive, bo to były takie podróże z plecakiem, indywidualne, gdzieś samochodem, a potem wędrówka długa. A chodzi o plecak, zarówno ten, w którym niesiemy potrzebne rzeczy, jak i o pewien plecak mentalny, bo z latami zmieniała się córka, z latami zmieniał się ojciec. Co z tych podróży, a przede wszystkim co z tych spotkań wynikało, ale sam spektakl, tworzenie go, to był również proces bardzo potrzebny obojgu, bo coraz więcej spraw zajmowało i Antosię, i Marcina, i coraz mniej czasu spędzali ze sobą. I ta praca nad spektaklem też bardzo ważne przyniosła dla nich obserwacje ważne, wpłynęła na relacje. I w sobotę o 19 będzie można zobaczyć spektakl non-inclusive. Natomiast piątek, sobota, niedziela, tak, czyli w niedzielę spektakl Inwazja. I to jest spektakl poświęcony sex workerkom, które, no wiadomo, jak są oceniane przez społeczeństwo, ale ich historie są bardzo różne. I to też jest inspirowane oczywiście prawdziwymi losami. Jedna z bohaterek na przykład zajmuje się właśnie pracą seksualną, usługami seksualnymi, zbierając środki na wsparcie wojska, wyobraź sobie. No, bardzo różne są te historie i to jest spektakl również o takiej walce o godność, o nie tylko o walce na froncie, ale właśnie, że i na co dzień poza frontem walka również trwa i walka się odbywa. To cieszący się coraz większym powodzeniem gatunek teatru, bardzo nieoczywisty, a Szwalnia była jednym z pierwszych miejsc w Polsce, które prezentowały właśnie tego typu dokonania.
0: No bo to tak zazwyczaj w formie filmowej, powiedzmy, w formie jakiegoś reportażu.
1: Tak, no
0: dokument, filmu dokumentalnego.
1: Tak, oczywiście i teraz będzie mnóstwo świetnych dokumentów i reportaży podczas Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, który rozpoczyna się pojutrze. W ogóle ten tydzień jest znowu festiwalowy. Mamy takie festiwalowe tygodnie, bo i Łupta, czyli Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich się odbywa w tym tygodniu. Łódzki, ale to jest ogólnopolski przegląd, który tak naprawdę trochę nam zastąpi łódzkie spotkania teatralne. Cieszy się ogromnym powodzeniem. Mowa była o tym w sobotnim programie i w niedzielnym także, że w tym roku miejsca w dwa dni się rozeszły. Jakby czterodniowy chciały organizatorki z Łódzkiego Domu Kultury zrobić,
0: tak,
1: to też by się rozeszło.
0: Tak się wydawało, że jakby ludzkość mniej jest zainteresowana kulturą, a to jakieś...
1: A wiesz, że jest takie nowe zjawisko, jeśli chodzi o teatr poszukujący i teatr amatorski, że coraz więcej seniorów się w to angażuje, przygotowując właśnie, to wcale nie jest tak, jak większość osób może myśleć, że teatr seniorski to tylko robi jakieś oczywiste adaptacje albo kabarety. Nie, właśnie i poszukujące teatry seniorskie, takie wiesz, o charakterze alternatywnym są.
0: Anna Grublińska dzisiaj polecała państwu...
1: Szwalniadoki i inne rzeczy.
0: No, jeżeli jeszcze są bilety oczywiście, to mogą się państwo wybrać. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Czy jutro też będziesz polecać? Coś?
1: Będę polecać. Jak no tylko już, mogę, to ja chętnie
0: to
1: polecam.
0: Już zapraszamy na jutro po 16:30. Na pewno Ania Grublińska państwu coś bardzo ciekawego poleci.

0: Kaśka Sogacka i Cortez. A my tu w studiu jakieś drzwi otwarte mamy, bo Anna Grobińska wyszła, a pojawiła
1: no
0: się...
1: No właśnie, aż przeciąg się zrobił.
0: Izabela Berkowska, która za chwilę zdradzi, co po 18 w naszym programie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No to my spróbujemy podpytać dzisiaj państwa, dlaczego kupujemy książki noblistów, kupujemy książki autorów nagrodzonych, nie wiem, nagrodą Pulitzera albo Nike. No bo tak ogólnie to do księgarni zaglądamy rzadko. Raczej nie wydajemy specjalnie pieniędzy na książki.
0: Bardziej, że księgarni coraz mniej.
1: Coraz mniej, no właśnie. I jak się pojawia słowo Nobel na przykład, no to musimy mieć. I teraz pytanie, po co? Zastanawiałeś się nad tym?
0: Nie.
1: Może do czytania na przykład, prawda? Może,
0: ale
1: to pewnie tylko jedna z opcji.
0: Do podłożenia przed krzawkę, która się przewraca.
1: No właśnie, no właśnie, o to chodzi. I o to będziemy pytać. Po co nam te książki wybitnych autorów? No może chcemy przeczytać, a może nie. No może to ładnie wyglądają na
0: to się okaże po godzinie 18. Serdecznie zapraszam w imieniu Izabeli Berkowskiej.
1: 606-787-7878 to telefon do Radia Łódź, studio@radioloc.pl. To jest nasz adres mailowy. Czekamy na państwa głosy.

0: Audycja Łódzkie informuje o funduszach jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.
1: Rozpoczynamy cykl audycji Łódzkie informuje o funduszach. Naszym gościem jest pan Piotr Zdziechowski, naczelnik Wydziału Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, który opowie o sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich w województwie łódzkim. Proszę zatem powiedzieć, czym właściwie jest sieć punktów informacyjnych funduszy europejskich i kto może skorzystać z waszej oferty?
2: Witam serdecznie. Sieć punktów informacyjnych funduszy europejskich to ogólnopolski projekt, który działa po to, aby każdy zainteresowany mógł łatwo i bezpłatnie dowiedzieć się, jakie są możliwości skorzystania ze środków unijnych. Całe przedsięwzięcie koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a my, jako województwo, jesteśmy częścią tej sieci. Punkty informacyjne to taki pierwszy, najłatwiej dostępny adres dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z funduszami bądź aplikować o kolejne środki. Tu można się dowiedzieć, czy pomysł na projekt ma szansę na dofinansowanie, jakie są programy, terminy, wymagania. Nasze usługi są całkowicie bezpłatne i skierowane dosłownie do wszystkich.
1: Gdzie znajdują się punkty informacyjne w województwie łódzkim?
2: W naszym regionie funkcjonują obecnie dwa punkty informacyjne. Główny punkt mieści się w Łodzi, a lokalny w Bełchatowie. Dzięki temu mieszkańcy całego województwa, nie tylko dużych miast, ale także mniejszych gmin, mają ułatwiony dostęp do wiedzy o funduszach.
1: Zgłaszamy się do jednego z punktów informacyjnych. Proszę nam powiedzieć, jak możecie nam pomóc?
2: Służymy przede wszystkim informacją. Najczęściej zgłaszają się do nas osoby, które już mają jakiś pomysł i pytają, czy można dostać na niego środki. Przykładowo przedsiębiorca, który chce uruchomić innowacyjny projekt lub kupić nowoczesne maszyny, albo gmina, która planuje budowę ścieżki rowerowej. Ale bywa też tak, że dopiero ktoś szuka inspiracji i chce dowiedzieć się, jakie są możliwości uzyskania dofinansowania. Nasi doradcy zaczynają od rozmowy. Pytają o potrzeby, plany, cele. Ta diagnoza jest niezbędna. Na tej podstawie dopasowujemy odpowiedni program czy działanie.
1: Czy można zgłosić się także wtedy, gdy nie chcemy sami pisać wniosku o dofinansowanie, ale chcemy skorzystać z już realizowanych działań?
2: Tak, i to jest coś, o czym wiele osób nie wie. Nie trzeba być autorem projektu, żeby skorzystać z unijnego wsparcia. W praktyce oznacza to, że ktoś może zapisać się na szkolenie czy kurs językowy, albo zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, wziąć udział w stażu lub rozpocząć własną działalność gospodarczą, nie składając wniosku o dofinansowanie. W ten sposób fundusze europejskie są dostępne naprawdę dla każdego. Nie tylko dla dużych instytucji, firm, powiatów, gmin, dużych miast, ale także dla mieszkańców regionu.
1: W jaki sposób można się z wami skontaktować?
2: Możliwości jest naprawdę wiele. Można zadzwonić, napisać maila, przyjść osobiście albo skorzystać z konsultacji online. Organizujemy też bezpłatne spotkania informacyjne, zarówno przez internet, jak i w formie stacjonarnej. Poza tym można nas spotkać przy różnych okazjach, na targach pracy, konferencjach czy wydarzeniach plenerowych. Wszystkie aktualności, terminy i dane kontaktowe publikujemy na stronie fundusze.ue.locke.pl i na Facebooku pod nazwą Łódzki informuje o funduszach.
1: Jesteście otwarci codziennie?
2: Tak. Jesteśmy dostępni w Łodzi oraz w Bełchatowie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Dodatkowo można z nami się spotkać lokalnie podczas mobilnych punktów informacyjnych. To takie specjalne dyżury w powiatach i gminach, gdzie jedziemy do mieszkańców i tam na miejscu udzielamy konsultacji. Dzięki temu osoby, które mają dalej do Łodzi czy Bełchatowa, mogą skorzystać z nich na miejscu. Informacje o dyżurach dostępne są na wspomnianej przeze mnie wcześniej stronie internetowej i na naszym Facebooku.
1: Na koniec ostatnie pytanie. Czy są jakieś udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w waszych punktach informacyjnych?
2: Tak, wszystkie nasze punkty spełniają wymogi dostępności. Dysponujemy m.in. tłumaczem języka migowego czy pętlami indukcyjnymi dla osób słabosłyszących. Jeśli ktoś zgłasza szczególne potrzeby, staramy się dostosować formę kontaktu do sytuacji, tak aby każdy czuł się u nas komfortowo.
1: To wszystko na dziś. Jeśli masz pytania dotyczące funduszy europejskich lub po prostu poszukujesz informacji o dostępnych dofinansowaniach, skontaktuj się z siecią punktów informacyjnych funduszy europejskich w województwie łódzkim.
0: Audycja Łódzkie informuje o funduszach jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.
3: Autopromocja.
1: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
7: Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
3: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
13: Autopromocja. Reklama.
14: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
15: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
16: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
17: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
13: Po reklamie.
18: Minęła godzina 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
18: W naszym programie teraz wiadomości, a w studiu Jarosław Turek.
19: Na serwisie zapowiedź podwyższenia lokalnych podatków dla łódzkich przedsiębiorców, pomysł obniżenia ceny migawki łódzkiej za przejazd do MPK i szef wojsk NATO o gotowości sojuszu na odparcie zagrożenia. W regionie pochmurno i chłodno, około 9 stopni. Przed nami zimna noc, na ogół już raczej bez opadów. Od 1 stycznia wyższe podatki w Łodzi. Magistrat chce podwyższyć stawki opłat od nieruchomości i większych pojazdów. W najbliższą środę na sesję Rady Miejskiej trafi projekt uchwały, według której w przyszłym roku mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność w budynkach rocznie zapłacą od niecałych 100 do 500 zł więcej. W skali miesiąca to od 8 do 40 zł, czyli stawka rośnie o stopień inflacji, mówi Marcin Masłowski z Koalicji Obywatelskiej.
20: Tak samo jest w przypadku podatku od środków transportu i pamiętajmy o tym, że kolejny rok skarbnik nie zastosował maksymalnych stawek od podatku transportu, tylko jest podwyżka o te 2,7%, a więc właściwie nominalna.
19: A Mateusz Walasek z Koalicji Obywatelskiej dodaje, że podatek od nieruchomości nie jest kluczowy przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
2: Podatek od środków transportowych dotyczy tylko tych największych pojazdów, autobusów, ciężarówek, czyli to nie jest podatek, który byłby pobierany od normalnie mieszkańców, od samochodów osobowych.
21: Te stawki nie odbiegają od stawek, które są w innych dużych miastach.
19: Dodaje radny Kosmonekier ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Radni zajmą się podwyżkami podatków w Łodzi na sesji w środę. Roczna migawka w Łodzi za 365 zł. Taki bilet, czyli za złotówkę dziennie, proponują łódzcy zieloni. Zdaniem działaczy obniżka ceny zachęciłaby mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej mimo utrudnień związanych z licznymi remontami. Obecnie roczna migawka za pierwszą strefę z kartą łodzianina kosztuje 1100 zł. Jak mówi radna z Zielonych Magdalena Gałkiewicz, modernizacja torowisk jest potrzebna, ale po zakończeniu remontów pasażerów MPK może być mniej.
22: Sytuacja, kiedy ten transport jest słabo dostępny, nie możemy na nim polegać i dodatkowo w ocenie subiektywnej części mieszkańców jest drogi, no doprowadza to po prostu do zmiany przyzwyczajeń komunikacyjnych. Zmiana tych nawyków w drugą stronę jest bardzo, bardzo ciężka.
19: Wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik mówi, że ten pomysł najpierw trzeba przeanalizować pod względem finansowym.
23: Tak jak wszystkie pomysły, które dotyczą polityk publicznych, finansów publicznych, to nigdy nie są decyzje jednoosobowe i muszą podlegać, być poddane bardzo gruntownej analizie.
19: A Zieloni postulują również powołanie koordynatora, który nadzorowałby przebieg remontów w mieście. Miałoby to usprawnić organizację prac, ograniczyć utrudnienia w ruchu i poprawić funkcjonowanie komunikacji miejskiej. NATO jest gotowe już dzisiaj do odparcia zagrożenia, zapewnia szef wojsk Sojuszu w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, który wziął udział w Warsaw Security Forum. Przedstawił tam strategię zwycięstwa NATO, mówiącą o powstrzymywaniu ataku i uniemożliwianiu przeciwnikowi Sojuszu osiągnięcia jego celów. Zaznaczył jednocześnie, że najlepszą odpowiedzią na obecne wrogie rosyjskie działanie wobec państw Sojuszu jest pomoc Ukrainie. Szef sił sojuszniczych w Europie, odpowiadając na pytania o rosyjskie agresywne działania wobec europejskich członków NATO, ocenił, że Rosja dokonuje ich, aby złamać wolę Zachodu do dalszego wspierania Ukrainy. Manewry wojskowe na wschodnim wybrzeżu Chin z użyciem ostrej amunicji. Władze Tajwanu poinformowały, że monitorują sytuację, a Pekin ogłosił zakaz żeglugi na 5 akwenach. Mówi o tym więcej Tomasz Sajewicz.
24: Chińskie ćwiczenia dotyczą szerokiego pasa wód terytorialnych, od Morza Południowochińskiego aż po położoną w północno-wschodnich Chinach prowincję Liaoning. Jak zaznacza tajwańska armia, żaden z wyłączonych z żeglugi akwenów nie przylega jednak bezpośrednio do wód Tajwanu. Tym niemniej chińskie manewry są monitorowane, potrwają cały tydzień. Lotnictwo i marynarka wojenna HRL codziennie patrolują obszary wokół Tajwanu. Niejednokrotnie dochodziło do naruszenia umownej linii granicznej w cieśninie tajwańskiej. Chiny coraz częściej przeprowadzają także manewry wojskowe wokół Tajwanu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
19: Chiny traktują Tajwan jak zbuntowaną prowincję, nie uznają niepodległości wyspy i cały czas grożą jej zajęciem. Kolejny serwis w Radiu Łódź za godzinę.
16: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
18: Jednak pora na jesienną i to zdecydowanie jesienną prognozę pogody, bo wieczorem i w nocy zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami okresami możliwe, jeszcze słabe przelotne opady deszczu, możliwe silne zamglenia i mgły, to w nocy ograniczające widzialność do 200 metrów. Ta temperatura będzie spadać, w tej chwili 9 stopni, ale w nocy najniższa może wynosić stopni 3, no może 5 w niektórych miejscach, więc raczej już upałów się nie spodziewamy. Jutro zachmurzenie duże, pod wieczór rozpogodzenia lokalne możliwe. Opady słabe, przelotne opady deszczu oczywiście, miejscami także mgły, więc jesień już naprawdę na dobre przyszła i będziemy czekać na dobrą pogodę gdzieś do kwietnia.
16: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
25: Chyba że ślimaki będą zabierać głos. Ślimaki lubią taką pogodę.
18: No i dobrze, no przynajmniej ktoś będzie zadowolony.
25: Tak mówiłeś, że to kwietnia, niektórzy lubią śnieg na przykład.
18: Tak, no. Tak, zmiany w radiu. Tomasz Ferliński teraz będzie realizował program. Izabela Berkowska pojawiła się niespodziewanie w naszym studiu.
25: Absolutnie niespodziewanie.
18: Piotr Andrzejczak, dziękuję Państwu za ostatnie 2 godziny i oddaję Państwa w ręce Izabeli.
26: Radio Łódź na wieczór.
25: No to słów kilka wyjaśnienia, dlaczego ja tutaj jestem. Otóż kanadyjska poetka Anne Carson została tegoroczną laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Otrzyma 12 milionów, to taka ciekawostka, otrzyma 12 milionów koron szwedzkich, czyli tak blisko 5 milionów złotych. Otrzyma także złoty medal noblowski z wizerunkiem Alfreda Nobla. No ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że nagle wszyscy chcą kupić jej wierszowane, klasyczne powieści. W księgarniach już książek Carson zaczyna brakować, trzeba zamawiać specjalnie. I nasuwa mi się pytanie, czy rzeczywiście zaczęliśmy się tak niespodziewanie w czwartek interesować kanadyjską poezją? Może jest tak właśnie i może niesłusznie się dziwię, a może kupujemy po prostu to, co wypada mieć na półce. Od tego zaczniemy dzisiejsze spotkanie Radio Łódź na wieczór.

To jest Radio Łódź na wieczór, a zatem oficjalnie mówimy dobry wieczór w poniedziałek, 12 października. Program realizuje Tomasz Ferliński, przed mikrofonem Iza Berkowska. Wieczór to jest chyba dobry moment, zgodzimy się na czytanie. No, tyle, że czytamy słabo, kupujemy bardzo mało książek. Jak jeszcze były książki telefoniczne, to wiadomo, człowiek od czasu do czasu zajrzał. No ale teraz mamy trochę inne czasy, chyba że pojawia się na półce nazwisko noblisty. Taką książkę musimy mieć. I można to sprawdzić, bo książki tegorocznej noblistki Ann Carson sprzedały się na pniu. Pytanie, po co nam te książki? Dlaczego nie poszukujemy na własną rękę autorów, którzy, których by nam się być może dobrze czytało, tylko czekamy na ten diament i wtedy bierzemy, nawet jeżeli książka pisana jest poezją. Może nazwisko autorki noblistki po prostu dobrze wygląda na półce, albo to jest dobry prezent. Chciałabym, żebyśmy o tym porozmawiali dzisiaj wieczorem. Ale dziś także zajrzymy do Akademickiego Centrum Designu. Zagramy w szachy z mistrzem i spytamy, w czym nam może pomóc Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

0: Bądź mnie, gdy będzie już po wszystkim, gdy weźmiesz swoje rzeczy stąd, przypieczętujesz ciszę.
1: Bądź mnie,
0: gdy odważysz się na nowo.

0: poetka pisząca wierszowane powieści. Jej książki leżały na półkach i się kurzyły aż do czwartku. Wtedy okazało się, że ma w Polsce jednak masę czytelników. No i właśnie, czy to oznacza, że czytamy to, co wszyscy, to, co grono ekspertów doceniło? Oni przychodzą do nas, pokazują palcem, mówią, czytasz to. I my czytamy. No dobrze, ale zanim my sobie troszeczkę poważniej pogadamy o tym, co my czytamy, dlaczego tak słabo, to najpierw o czytanie spytamy dzieci. Tutaj chyba jeszcze sytuacja nie wygląda tak źle.
1: Ja lubię czytać książki, bo są czasami tak fajne, że nie mogę nawet się oderwać.
2: Bo są zabawne.
3: Bo mnie wciągają po prostu, żebym czytała dalej.
4: Dlaczego? Ja nie lubię dlatego, że wolę słuchać niż czytać, bo bardziej się zapamiętuję wtedy rzeczy.
5: Nie lubię, bo są nudne.
6: Mnie rodzice czytali, kiedy skończyłem 5 lat lub 6.
7: Mnie rodzice czytają na noc.
8: Mnie rodzice czytali wtedy, kiedy miałam 4 lata.
9: Moja ulubiona książka to Miś Puchatek. Bo jest fajna.
10: Moja ulubiona książka to Psi Patrol, bo ratują ludzi.
11: Moja ulubiona książka to Afryka Kazika, no bo ja lubię podróże, a tam jest o podróżach.
12: Moja ulubiona książka to Dzieci z Bullerbyn.
13: Na pewno jak się pojawi Wiedźmin w lekturach, to więcej osób przeczyta niż chłopów.
14: Powinno być dostosowane bardziej do uczniów, a nie to, że jest to w programie i to trzeba zrobić. To nie zachęca.
0: No i chyba, nie wiem, być może się zgodzimy, chyba najgorzej to sytuacja wygląda z lekturami, bo tych lektur to już w ogóle nie chcemy czytać. Mało tego, młodzi ludzie, zwłaszcza na etapie szkół średnich, szczycą się tym, że udało im się przez kilka lat nie przeczytać żadnej lektury. No a dzisiaj pytamy, czy czytają państwo książki noblistów, zwycięzców Nagrody Nike albo Pulitzera? A jeśli je państwo czytają, to dlaczego? Bo zdaniem innych są lepsze, bo wypada przeczytać, czy jeszcze skromniej, bo wypada mieć je na półce? 606-78-78-78, studio@radiolotz.pl. Czekamy na państwa głosy.
15: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

ciągle czuję twoje czary. Trudno uciec z ich puszystych granic, a może nic się nie stało. Zapomnisz mnie, aniołowie tak nas podziwiali. Czułe słowa słodko tańcowały i pewnie nic się nie stało.

0: To jest Radio Łódź na wieczór. Dzisiaj zastanawiamy się, skąd w społeczeństwie, które, jak powszechnie wiadomo, nie lubi czytać, zainteresowanie książkami nagradzanymi w prestiżowych konkursach. Kiedyś, jak pewnie dobrze pamiętamy, gromadziliśmy encyklopedie i słowniki, do których też no niewiele się zaglądało, a dzisiaj czas na nazwiska noblistów czy zwycięzców nagród Nike. Naszym gościem jest Anna Krzywicka, wieloletnia kierownik Łódzkiej Księgarni PWN. Witamy, pani Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Ja bym się chciała dowiedzieć, jak to jest, że książki czasem znakomitych autorów leżą na półkach. Pies z kulawą nogą się nimi nie interesuje, aż nadchodzi taki moment, kiedy książka otrzymuje nagrodę, na przykład literackiego Nobla, i nagle wszyscy chcemy ją przeczytać. Czy tak jest?
1: Wie pani, na to można spojrzeć jakby z dwojga stron, dlatego że ja uważam, że książka jest takim tworem, która żyje totalnie własnym życiem, a w tym życiu jej bardzo pomaga, no mówiąc wprost, tak zwany marketing szeptany, który przekładając na życie zwykłych ludzi polega na polecaniu tej książki jedna drugiej osobie, wtedy, jeżeli ktoś ją znajdzie na tej przysłowiowej półce. No a żyjemy w takich czasach, że media robią swoje. I dobrego, i złego, co jest oczywiste. I w tym momencie, jeżeli jakaś taka autorka, autor, który tak naprawdę nie jest powszechnie znany, a jest medialnie nagłośniony, a do tego wszystkiego jeszcze zdobywa prestiż taki, że zdobywa jakąś nagrodę również nagłośnioną medialnie, która ma swoje odzwierciedlenie w różnych programach telewizyjnych, w internecie, no to tym bardziej osoby takie, które są zainteresowane żywą literaturą, chcą to przeczytać, i tutaj właśnie nacisk na to słowo nakładam, przeczytać, a niektórzy uważają, że wypadałoby mieć takie dzieło na półce, no bo trzeba być chociaż troszeczkę zorientowanym, co też było ostatnią nagrodą Nike, czy też tym bardziej no, nagrodą Nobla, to są nagrody prestiżowe. I teraz jest drugie spojrzenie na to, czy rzeczywiście w takim powszechnym odbiorze te książki znajdują swoich czytelników, czy też z kolei stają się pułkownikami w domach tych czytelników, podnosząc prestiż takiej półeczki domowej.
0: Czyli jeśli ja dobrze rozumiem, to tutaj nam się trochę snobizm pojawia.
1: Tak, ja myślę, że w każdej dziedzinie życia, natomiast ja bardzo chcę wierzyć w to i myślę, że jednak w większości osoby, które są, już się zainteresowały, prawda, czy też śledzą na bieżąco te kolejne lata z kolejnymi nagrodami, myślę, że bliższe mimo wszystko naszemu sercu tutaj na co dzień są nagrody Nike, aczkolwiek o tej piątce naszych noblistów, broń Boże, zapominać nie można, prawda? Ale te nagrody Nike są takimi nagrodami szczególnymi, ponieważ one dotyczą tutaj naszego rynku wydawniczego wewnętrznego i ci autorzy no, siłą rzeczy mają bardziej znane nazwiska, aczkolwiek nie zawsze, ale tutaj idealnym przykładem właśnie takiego bardzo znanego i utytułowanego wcześniej nazwiska jest ta nagroda tegoroczna, czyli Nike 2026, no i Szczepan Twardoch. Ja myślę, że powinniśmy o tym mówić szczególnie, dlatego że to jest książka, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Książka taka, która jest niezwykle współczesna, tym bardziej, że no, mówi, tak jak już pewnie większość z Państwa wie, o konflikcie, o wojnie na Ukrainie. A jest tym bardziej ważna, że tutaj z kolei może nie wszystkim jest to wiadomo, książka, która tak naprawdę, jak czytałam w jednej z recenzji, bardzo mi się podobała to zdanie, wybiera fikcję opowiadając prawdę. Szczepan Twardoch zebrał sprzęt o wartości ponad 2 milionów złotych, przekazując je na wojnę jednostkom ukraińskim. Pewnie nie wszyscy Państwo wiecie, że Twardoch był na tej wojnie i ta książka to jest z jednej strony fikcja literacka, ale bardzo osadzona w realiach i w strasznościach, że tak powiem trochę kolokwialnie, tej wojny, która tak naprawdę jest bardzo blisko nas, a jednocześnie już jest tak daleko, wydaje mi się, realizm wojny, o której myśmy mamy to szczęście, że tylko czytali, że powinniśmy na tą pozycję szczególnie zwrócić uwagę i bardzo się cieszę, że została ona właśnie w ten sposób nagrodzona, bo niektóre pozycje wcześniejsze, może mniej znanych autorów, tak jak tutaj Twardocha, prawda, gdzie on już się zaznaczył na tym polu literatury krajowej i Królem, i Morfiną, i Hołodem, to jest książka, która powinna wstrząsnąć wszystkimi i jednocześnie powinna być, biorąc pod uwagę te ostatnie nasze wydarzenia, również jakoś zaznaczona w szkołach, przynajmniej tych ponadpodstawowych, w liceach. Nie powinniśmy w dzisiejszych czasach trzymać się z całym szacunkiem dla tych lektur szkolnych z kanonu, tylko jeżeli pokazują się takie wykładowce, to takie nowe wydania książek, tak ważnych w naszych czasach, to wielki ukłon i prośba w stronę polonistów. Zaznaczcie, że taka pozycja ukazała się na rynku księgarskim i no, powinna być chociaż we fragmentach przeczytana albo zarekomendowana dla młodzieży.
0: Dla młodzieży, która szczyci się tym, że nie czyta książek w ogóle żadnych.
1: Tak, ale ja myślę, że w momencie, kiedy ich by się zainteresowało daną pozycją, pokazało, no niestety, ale przygotowało dla nich taką ofertę, to są pozycje, które by ich naprawdę zainteresowały. Oni, no tak jak to w dzisiejszych czasach jest, troszeczkę się prześlizgują po tych pozycjach, no mówiąc też, że mają mało czasu, że po prostu no, inne zajęcia, prawda, niekoniecznie słuszne, ale ta pozycja jest naprawdę warta tego, żeby w dzisiejszych czasach ona zaistniała w literaturze młodzieżowej.
0: Był taki moment, kiedy takie książki nagradzane zaczęliśmy wprowadzać nie tak dawno do szkół. Po Noblu Olgi Tokarczuk, właśnie Olga Tokarczuk, trafiła na listę lektur. Mariusz Szczygieł po nagrodzie Nike także trafił na listę lektur. I ja zastanawiałam się tak nad doborem tej literatury, bo tak, Olgę Tokarczuk bardzo lubię, natomiast bardzo trudno chyba dyskutuje się o tym, o czym ona pisze. No, natomiast Mariusz Szczygieł w książce Nie ma, która miała być omawiana, pisze o bardzo trudnych sytuacjach, pisze o bardzo złych stanach emocjonalnych i psychicznych, także młodych ludzi. I ja nie wiem, zastanawiałabym się, czy to jest dobra książka w momencie, kiedy mówimy o kryzysach zdrowia psychicznego.
1: Znaczy, wie pani, to jest też taki temat do głębokich rozważań. Nie jestem psychologiem, natomiast wydaje mi się, że w grupie młodzieży, klasycznie, w klasie 30-osobowej, dajmy na to, jest taki zbiór osób, których możliwość przyswojenia takiego tekstu będzie skrajnie różna. Wszystko to będzie zależało od ich stanu psychicznego, od możliwości interpretacji tego tekstu, bo każdy z nas, było nie było, może tego typu tekst interpretować bardziej osobiście bądź mniej. Wydaje mi się, że nie wiem, na jakiej zasadzie zostały te teksty zakwalifikowane, prawda? No jak tutaj mówimy o Oldze Tokarczuk, to jest troszeczkę inna narracja, bardziej literacka. Natomiast jeżeli mówimy o pozycji Szczygła, to jest to dotykające najwrażliwszych sfer duszy. I znowu, biorąc pod uwagę te problemy młodzieży dzisiejszej, to powiedziałabym ostrożnie. Oczywiście, no, młodzież musi znać te konkretne pozycje, ale najważniejsze jest w tej chwili pokazanie im przez te dzieła literackie i zainteresowanie ich tymi dziełami literackimi, tak żeby to im coś dawało osobiście, a nie tylko, mówiąc brzydko, odfajkowywali kolejne pozycje obowiązkowe.
0: No, zwłaszcza, że oni ich nie czytają, tylko nie tylko odfajkowują, ale jeszcze interpretuje im ten utwór sztuczna inteligencja. To w ogóle już nam bardzo utrudnia sprawę.
1: To znaczy, powiem tak, świat zwariował zupełnie, jeżeli o tym mówimy. Natomiast ja cały czas kładę nacisk, że jeżeli nauczyciel, to nie jest łatwe, to jest wirtuozeria pewnego rodzaju. Jeżeli nauczyciel będzie w stanie zainteresować i uzasadnić odpowiednio, dlaczego dany tytuł jest godny zainteresowania, nie zwracając uwagi na tą obowiązkowość, to myślę, że ten młody człowiek, kładę w tym ogromną nadzieję, sięgnie po tą książkę. Proszę zwrócić uwagę, że młodzi ludzie potrzebują też takiego zainteresowania nas dorosłych, tych zapracowanych, zabieganych, ale jednocześnie pokazania tej młodzieży, że się ich szanuje, że się wierzy w ich inteligencję, a jednocześnie, że się wierzy w to, że oni sami potrafią. Ja myślę, że z nich można wyciągnąć ten potencjał, który w nich leży. Jeżeli my nie zwrócimy na to uwagę, nie pokażemy im tego naszego szacunku, że my wierzymy w ich intelekt, to oni będą, mówiąc brzydko, odwalać tę całą robotę. Więc tutaj wiadomo, że dom jest też ważny, ale ja cały czas twierdzę, że ogromną rolę również sprawiają nauczyciele. My z tego starszego pokolenia, mocno starszego, jeżeli już o mnie chodzi, mamy w pamięci swoich nauczycieli, takich, których pamiętamy do dzisiejszego dnia, którzy, może to już za mocne słowo, ale byli jakimiś autorytetami, czy też jesteśmy im wdzięczni za przekazanie jakiejś wiedzy, nie tyle już tej teoretycznej, co za sposób jej przekazywania. To jest niezwykle istotne według mnie.
0: A tak jeszcze skojarzyło mi się odnośnie interpretacji różnych dzieł literackich. To była taka fajna sprawa z interpretacją Wisławy Szymborskiej, prawda?
1: Tak, tak. Z tym, że powiem pani, że to było takie śmieszne, dlatego że gdzieś tam zasłyszana, taka już można powiedzieć, legenda miejska, mówiła o tym, że Szymborska zinterpretowała jakby na egzaminie maturalnym swoje dzieło i to nie uzyskało żadnej akceptacji egzaminatorów. Natomiast zdementował to swego czasu Michał Rusinek, że jednak tak nie było. Ale myślę, że to jest dobry moment na wspomnienie wiersza Szymborskiej, który też jakby do tego nawiązuje, bo to była taka drwina z patosu i takiej wszelkiej pretensjonalności. Napisała taki wiersz, recenzję nienapisanego wiersza. Ja szalenie cenię Wisławę Szymborską, szalenie cenię jej poezję i ten Nobel, który ona uzyskała w 1996 roku, jest według mnie takim z ostatnich lat Noblem niezwykle zasłużonym. Ale dlaczego? Dlatego, że myślę, że dostępny cały czas jest w księgarniach przecudny tomik wierszy wydany przez Znak, wiersze wszystkie Szymborskiej. Ja zapraszam wszystkich do zapoznania się z tym tytułem, bo to i cudowny prezent, i cudowny taki odnośnik do dzisiejszych czasów, bo to są teksty ponadczasowe zupełnie. Zresztą ja nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale zawsze Nagroda Nobla jest jakoś uzasadniona. I przypomniałam sobie właśnie dzisiaj tekst uzasadnienia Nagrody Nobla dla Szymborskiej i to było dokładnie uzasadnione w ten sposób. Za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości. I ta nasza ludzka rzeczywistość jest ukazana przez Wisławę Szymborską z niesamowitym talentem, A co należy podkreślić, są to wiersze trafiające do bardzo wyrobionego czytelnika, ale również do tego mniej wyrobionego czytelnika.
0: Anna Krzywicka z dawnej księgarni PWN o książkach wartych przeczytania i książkach, które kupujemy, bo wypada je mieć, i o tym, które książki powinny trafiać na listę lektur. A ten drugi temat być może jest szczególnie ważny również w kontekście ostatnich wydarzeń w szkołach.

0: Dlaczego kupujemy książki nagradzane w prestiżowych konkursach literackich? Pytam dlatego, że jak się okazuje, kupujemy te książki, ale ich nie czytamy. O tym dzisiaj dyskutujemy w Radiu Łódź na wieczór. Ja się tylko odwołam do najnowszych informacji, do najnowszych badań. Według Biblioteki Narodowej 41% Polaków powyżej 15 roku życia przeczytało jedną książkę w ciągu roku, a większość, czyli 59%, prawie 60%, nie przeczytało żadnej. Statystycznie czytamy pół książki rocznie, no to nawet tutaj nobliści nie ratują sytuacji. Tymczasem czytać trzeba jak najwięcej, głównie dlatego, że nasz mózg po prostu tego potrzebuje, wyjaśnia nam neurobiolog profesor Jan Konopacki.
1: Im więcej czytamy, tym bardziej rozwijamy nasze połączenia synaptyczne. Co więcej, chronimy się przed potencjalną demencją, która wystąpi, no, odpukać w późniejszym okresie, praktycznie rzecz biorąc, u większego procentu z nas wszystkich po 80 roku życia. Czytajmy, ponieważ czytanie ochroni nas również przed chorobą Alzheimera. To tak jak powiedział Umberto Eco, jeżeli czytasz książki, to żyjesz podwójnie. Czyli czytając książki, dostarczamy sobie ogromną ilość dodatkowych informacji, które nasz mózg musi przerobić, musi przeanalizować. I nie jest ważne, czy czytamy ciekawą książkę, czy na przykład czytamy bardzo ciekawy artykuł w jakiejś dobrej gazecie. Emocja jest bardzo ważna. Ten nośnik tego sukcesu podczas czytania jest zaangażowanie emocjonalne, czyli po prostu ciekawość. Gazeta jest pewną ofertą, tak jak książka jest ofertą. Wybieramy książki ciekawsze dla nas, prawda? To jest bardzo ważne, bo te zmiany plastyczne w mózgu, które zachodzą, one zachodzą wtedy, kiedy informacja dociera, a my możemy tę informację filtrować. Emocja jest tym filtrem. I jeżeli jesteśmy zaangażowani w czytanie, chcemy coś poznać, to napływ tej informacji jest gigantyczny. I wtedy nasz mózg to przetwarza. W XVII wieku mniej więcej 90% populacji ludzkiej to byli analfabeci. W połowie XIX wieku w zaborze galicyjskim to było 80% analfabetyzmu, w zaborze pruskim 30%. Proszę sobie wyobrazić, że po I wojnie światowej w Polsce było około 30% analfabetów, czyli co trzecia osoba potrafiła czytać. W roku 30 zmniejszyła się ta liczba, ten procent do 20. Ale na przykład ostatnie dane z 78 roku mówią, że w Polsce było na przełomie lat 70. i 80. nieco poniżej 1% analfabetyzmu. Przypuszczam, że to były osoby starsze raczej. W tej chwili praktycznie rzecz biorąc analfabetyzmu zauważalnego, mierzalnego w Polsce nie ma. I tutaj jest bardzo ważna sprawa, mianowicie to, o czym mówimy, o tym nieczytaniu przez duży procent naszej populacji w Polsce, to jest jak gdyby taki wtórny analfabetyzm.
0: No i z tym należałoby walczyć i tak sobie pomyślałam, że skoro już nabyliśmy, a okazuje się, że nabyliśmy, skoro nie można dostać książkę noblistki albo Twardocha, zdobywcy Nike, no to dajmy sobie tę szansę i chociaż ją przeczytajmy.

To jest Radio Łódź na wieczór, w którym za chwilę zabierzemy Państwa w strefę kultury. Rzeźby akustycznie pochłaniające nadmiar dźwięku, lampy dające delikatne światło, przeszklone z wielkimi poduchami do przytulania. O sztuce i designie sprzyjającym naszemu samopoczuciu i odpoczynkowi dyskutowano dzisiaj w Akademickim Centrum Designu w Łodzi. I Anna Groblińska podsumuje konferencję Materie Percepcji z dyrektorką centrum Agnieszką Wojciechowską-Sej. I będzie jeszcze druga część audycji i to będzie zaproszenie na środowe wydarzenie w Bibliotece Tuwim. To spotkanie z piszącym wiersze i prozę weteranem wojny w Ukrainie i otwarcie wystawy Niewydane dyplomy. Opowie o tym wydarzeniu Łukasz Kaczyński. Strefa Kultury w Radiu Łódź. Chwilę po 19:00.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężarów.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Jedna osoba?
4: Nuda.
3: Dwie osoby?
4: Zaczyna się.
5: Dwa głosy.
3: Dwa charaktery?
5: Jeden mikrofon.
3: Czyli duety.
5: W radiu.
3: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
4: nie wiadomo, kto kogo zagada.
3: Radio Łódź na dwa głosy.
5: Słuchaj.
3: I zobacz, co z tego wyjdzie.
4: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
7: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
8: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
0: Po reklamie.
9: Na zegarze jest 19:00. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie odnalezione szczątki dzieci ofiar niemieckiego obozu w Łodzi. Protest weterynarzy badających żywność i utrudnienia na autostradzie z Łodzi do Warszawy. W regionie w nocy będzie zimno, na termometrze w Łodzi już teraz tylko 8 stopni Celsjusza. Kolejne ofiary niemieckiego obozu w Łodzi odnalezione. IPN odkrył szczątki 4 nastolatków więzionych przy ulicy Przemysłowej. To jest efekt prac ekshumacyjnych przeprowadzonych na cmentarzu na łódzkich Kurczakach, mówi dr Krzysztof Latocha z Biura Poszukiwań Instytutu Pamięci Narodowej.
10: Teren prac jest bardzo trudny, ponieważ jest to obszar cmentarza cały czas działającego, gdzie mamy gęstą siatkę wąskich pochówków współczesnych. Pod tymi grobami musimy odnajdywać szczątki ofiar terroru niemieckiego.
9: Po analizie IPN ustalił, że szczątki należały do chłopców w wieku 12, 13, 15 i 17 lat. Wszyscy zmarli w 1944 roku w wyniku wyczerpania i gruźlicy. To pierwsze prace ekshumacyjne tej jesieni, ale to nie koniec prac na cmentarzu Świętego Wojciecha.
10: Typujemy jeszcze następne miejsca, więc to nie jest koniec pracy. Te prace trwają i będą trwać w przyszłości. Biuro Poszukiwań Identyfikacji IPN chciałoby dotrzeć do największej liczby miejsc i odnaleźć jak najwięcej dzieci, które zginęły w tym niemieckim obozie w Łodzi.
9: Do tej pory IPN odnalazł szczątki 23 ofiar obozu dla dzieci przy Przemysłowej, choć historycy mają dane dotyczące pochówku 77 młodocianych więźniów, a to według niektórych danych w obozie mogło zginąć nawet ponad 200 dzieci. Opóźnienia w wypłatach i brak dialogu z Ministerstwem Rolnictwa to są główne powody protestu lekarzy weterynarii. Jutro o godzinie 7:00 przy ulicy Wschodniej w Kutnie spotkają się przedstawiciele tej branży. A o powodach protestu mówi nasz reporter Kacper Józefowicz.
11: Organizacje zrzeszające pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy weterynarii wystosowały list otwarty do premiera Donalda Tuska, zwracając w nim uwagę m.in. na zaległości w wypłatach oraz brak waloryzacji stawek. Jak mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Marcin Mioduszewski, stawki za nadzór nad bezpieczeństwem żywności nie zmieniły się od 15 lat.
12: Chcemy wpis o tym do rozporządzenia, a najlepiej do ustawy, że stawki będą corocznie waloryzowane, bo tak jak powiedziałem, te stawki są od 15 lat niezmienne.
11: Protest nie powinien powodować większych utrudnień dla kierowców w Kutnie. Ewentualne problemy mogą wystąpić jedynie w rejonie ulicy Wschodniej.
9: Organizatorzy podkreślają, że problemy z finansowaniem nadzoru weterynaryjnego dotykają nie tylko weterynarzy, ale także rolników i konsumentów, bo brak stabilnego finansowania może zagrozić ciągłości kontroli, a w konsekwencji bezpieczeństwu żywności i polskiemu eksportowi. Uwaga, kierowcy jeżdżący między Łodzią a Warszawą, rozpoczęły się prace przygotowawcze do rozbudowy autostrady A2. W tym tygodniu będą prowadzone na terenie województwa mazowieckiego, a to oznacza utrudnienia nie tylko przy samej autostradzie, ale przede wszystkim na innych trasach ułatwiających wjazd do Warszawy. Od dzisiaj problemy napotkać można na ważnym węźle prowadzącym na lotnisko Chopina, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
5: Jadąc przez węzeł Opacz napotkamy takie utrudnienia, które będą polegały na zamknięciu jednego z dwóch pasów. To będzie się działo naprzemiennie, jadąc od lotniska w stronę Łodzi.
9: Dzisiaj i w kolejnych dniach będzie można trafić na utrudnienia także na innych trasach dojazdowych do Warszawy. Zwężenia pojawią się m.in. na S8 na węzłach Mszczonów i Warszawa Zachodnia, czy na trasie Złowicza przy obwodnicy Sochaczewa. Od środy drogowcy wkroczą także na węzeł Wiskitki przy samej autostradzie A2. W tym miejscu prace prowadzone będą w godzinach nocnych. Jeszcze o tym, że jutro benzyna drożeje, ale kierowcy samochodów z silnikiem diesla zapłacą nieco mniej. Ministerstwo Energii ogłosiło nowe maksymalne ceny paliw i tak za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 7,06 zł, czyli o 9 groszy więcej niż dzisiaj. Benzyna 98 zdrożeje o 10 groszy do 7,95 zł za litr. Maksymalna cena oleju napędowego spadnie o 4 grosze i będzie wynosić 8,02 zł. A u nas w serwisie za godzinę podsumowanie wydarzeń sportowych.
8: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
9: W regionie jest pochmurno i chłodno, na termometrze mamy teraz 8 stopni, cały czas jeszcze możliwy jest drobny deszcz. Na barometrze 997 hektopaskali, ciśnienie powoli idzie w górę. Przed nami pochmurna noc, w dalszej części już raczej bez opadów, za to chłodna, bo ze spadkiem temperatury nawet do 4 stopni. Jutro w ciągu dnia najpierw pochmurno, ale po południu z rozpogodzeniami i temperaturą maksymalną 11 stopni Celsjusza.
8: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
13: Radio Łódź na wieczór.
14: Tomasz Ferliński program realizuje, Iza Berkowska przed mikrofonem. Radio Łódź na wieczór poleca się kulturalnie z drugą godziną naszego spotkania. Za chwilę u nas Strefa Kultury.

0: To jest Radio Łódź na wieczór. To teraz takie pytanie otwarte. Czy sztuka i projektowanie mogą ułagodzić nadmiar bodźców, którymi jesteśmy atakowani zewsząd? O tym już teraz w audycji Anny Groblińskiej. Będzie także zaproszenie do biblioteki.
1: Strefa kultury.
2: Odwiedzamy Akademickie Centrum Designu w Łodzi, gdzie trwa, teraz kiedy ja tu jestem, kiedy słuchacze są z nami, wieczorem już się zakończyła, konferencja towarzysząca wystawie Ewy Żochowskiej Ciałku. Ze mną dyrektorka Centrum Designu, czyli Agnieszka Wojciechowska-Sej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: W jaki sposób najpierw, powiedzmy, ta konferencja, podczas której pojawiają się wątki zanieczyszczenia hałasem, zanieczyszczenia światłem, w jaki sposób ona odnosi się do wystawy Ewy Żochowskiej?
3: Ewa Żochowska, znana do tej pory jako artystka wizualna, malarka, graficzka, dała się namówić tutaj na taki eksperyment wystawienniczy, dlatego że powędrowała troszkę w stronę designu. Dała się namówić na to, żeby swoje prace malarskie skonfrontować z obiektem, z przedmiotem, z tkaniną. Tutaj od razu czynię ogromny uśmiech w stronę firmy, która wsparła nas przy produkcji tej wystawy, udostępniając właśnie bardzo dużo tkanin.
2: Ja się tam prawie zgubiłam w ostatniej części wystawy, w tych pokojach, gdzie właśnie
3: taki
2: wiszą
3: labirynt.
2: Tak, taki labirynt tkanin jest zwiewnych, przyjemnych. W ogóle to tytuł Ciałko. Z jednej strony możemy się trochę dystansować, bo możemy gdzieś tu czuć, wyczuwać ironię, ale z drugiej strony może nas prowadzić to w stronę takiej czułości i poczucia bezpieczeństwa.
3: Właśnie taki był zamiar. Odlewy z ciała, które Ewa Żochowska tutaj prezentuje, to są odlewy
2: z gipsu. Tak,
3: tak. Tak.
2: Fragmenty małe ciała położone na poduszkach.
3: Tak, czyli mikrorzeźby, które w gipsie oddają fragmenty ciała Ewy, są umieszczone na postumentach, ale właśnie też na białej poduszce. Więc jest tutaj opowieść o czułości, o takiej tkliwości. I tkanina daje nam takie poczucie właśnie bezpieczeństwa i otulenia w sposób najbardziej dosłowny. Ubieramy się po to, żeby było nam ciepło, żebyśmy się czuli zaopiekowani. Na płótnie także malujemy, więc te tkaniny przewijają się tutaj w bardzo różnorodny sposób, a aranżacja wystawy, która rzeczywiście przepełniona jest tkaniną, która nas prowadzi, pozwala nam się zgubić, pozwala nam się gdzieś zatopić, daje nam też taki ogromny komfort bardzo intymnego obcowania z obrazami, z dziełami sztuki.
2: I w tym również są takie niewielkie obrazy.

0: Jednak potrzebujemy też takiej sztuki, która będzie wytchnieniem, która będzie radością, która będzie spokojem i będzie opowiadała jednak o takiej apteczce pierwszej pomocy, czyli tym, co jest nam potrzebne, żebyśmy dobrze się czuli w swoim ciele. I stąd przechodzimy właśnie do tematów, które są poruszane na konferencji. Z jednej strony ten komfort cielesny, przyjazność, przytulność, otulenie, komfort dopiero dają nam taki moment zatrzymania, takiej swoistej stopklatki, kiedy myślimy o tym, co jeszcze nas uwiera, co jeszcze nam doskwiera, no może właśnie hałas, może właśnie przebodźcowanie światłem, może różne czynniki, które z tego komfortu starają się nas wybić i o tym opowiadają nasi prelegenci dzisiaj, którzy dotykają właśnie tych spraw naszych codziennych i za pomocą na przykład rzeźb akustycznych, takich rzeźb zatytułowanych Fałda, o których opowiadał Michał Czech, pokazują, w jaki sposób można na przykład wyposażać wnętrza już nie tylko w panel akustyczny, który sprawi, że we wnętrzu lepiej będzie rozchodził się dźwięk, on nie będzie się odbijał, on będzie gdzieś gasł, będzie można mówić troszkę ciszej.
1: Rzeźby akustyczne pochłaniają nadmiar dźwięku?
0: Tak, one są specjalnymi formami wyglądającymi nieindustrialnie, wyglądającymi miękko, estetycznie, bardzo organicznie, które mają taką specyfikę, że istotnie pozwalają ten dźwięk wytłumić, schować, zgubić. Tutaj inspiracje takie rzeźbiarskie, które służyły twórcom, projektantom, to jest świat organiczny, to jest podglądanie, jak wygląda huba, jak wygląda kwiat, jak wygląda ul dzikich pszczół, czyli te inspiracje z natury, która daje nam przecież to, co najlepsze, próbują projektowo przepracować po to, żeby do wnętrza wprowadzić obiekty inspirowane naturą, takie, które będą też służyły naszemu komfortowi, naszej przyjemności i spokojowi.
1: A mowa jest tutaj zarówno o sztuce, jak i o designie.
0: Tak, zawsze działamy na styku różnych dziedzin sztuki i designu, projektowania wzornictwa. Dzisiaj na konferencję przyjęli zaproszenie zarówno projektanci oświetlenia, projektanci właśnie takich obiektów, które mają budować komfort akustyczny we wnętrzach. Projektanci tkanin to też ogromna reprezentacja artystów, artystek, projektantek, które ze swoimi tkaninami zarówno, czy będą to na przykład bardzo ciekawy projekt przedszkola z wielkimi poduchami i panelami sensorycznymi, które są właściwie gotowym sprzętem do zaaranżowania przestrzeni przedszkolnej, który będzie pomagał dzieciom wyregulować emocje, przytulić się do takiej wielkiej, ogromnej poduchy, która będzie też multisensorycznie na nich działała, ale czasami są to też tkaniny takie, które właściwie nie mają jeszcze specjalnego rozwiązania. Jakby jest przepiękna, obłędnie piękna tkanina pani Karoliny Krzyżanowskiej, która jednocześnie jest w swojej strukturze tak ciężka, że może też służyć za popularny przecież dzisiaj bardzo koc obciążeniowy. To są też projektowane przez panią Karolinę Krzyżanowską rzeźby materiałowe, rzeźby tekstylne, które poszywane w różnorodny sposób zawierają na przykład kulki, które też grzechoczą, dzwonią, brzęczą, więc z jednej strony jest to kunszt tkaczki, która za pomocą krosna potrafi wytkać bajeczny materiał, ale on dodatkowo niesie jeszcze bardzo konkretne przeznaczenie tej przyjemności obcowania z czymś, co jest piękne, kunsztowne, doskonałe, ale ma też jakąś funkcję. To jest tkanina, którą można się otulić, to jest tkanina, która też gdzieś gra, brzęczy, ma różne faktury, różne tekstury, więc tutaj na różne sposoby się tymi tkaninami też dzisiaj zajmujemy.
1: Czyli można powiedzieć, że mowa jest o takiej bardzo szeroko pojętej tematyce dotyczącej naszego dobrostanu, ale też takiego dobrostanu, który może nam sztuka i projektowanie zapewnić.
0: Tak, chodzi tutaj o to, żebyśmy z tym dobrym designem spotykali się nie tylko, kiedy wejdziemy do designerskiego wnętrza, jak to się mówi, nie wiem, pięknego holu hotelowego czy dobrze zaprojektowanej przychodni, ale żebyśmy spróbowali skorzystać z narzędzi czy dostępności projektów, które możemy też wnieść do swojego domu, po to, żeby to miejsce, do którego wracamy, żeby odpocząć, żeby one nam tego odpoczynku zapewniło jak najwięcej. Projekty świetnych lamp, bardzo pięknych kinkietów. Za każdym razem projektanci mówią, że to nie są lampy, które będą nam pozwalały rozświetlić 40-metrowy salon, tylko mają być to lampy, które się żarzą, które się tlą, które dają delikatny poblask światła, ale nie zalanie jasnym, białym, takim industrialnym światłem całej przestrzeni. To opowieść właśnie o tym, że w chwili, kiedy po dniu, kiedy jesteśmy narażeni na hałas, jesteśmy narażeni na bardzo wiele bodźców, na bardzo dużo światła, żeby

0: byśmy mogli wrócić do mieszkania, które będzie wyposażone w różne urządzenia, które pozwolą nam skutecznie odpocząć, bo to chyba chodzi właśnie o skuteczny odpoczynek, a nie taką iluzję odpoczynku, czyli położenie się na sofie przed telewizorem i oglądanie filmu.
1: Materie percepcji, taki jest tytuł tej konferencji.
0: Tak, ta percepcja to jest właśnie percepcja wielozmysłowa, dlatego nie mówimy tylko o patrzeniu na dzieło sztuki i intelektualnym odbiorze, ale przede wszystkim o obiektach, na które owszem patrzymy i dbamy o to, żeby one były piękne, ale możemy ich dotknąć, możemy ich posmakować, możemy zatopić się w ciszy albo w bardzo delikatnym dźwięku, który nas ukoi i poprowadzi, tak jak dziś poprowadził nas Tomek Ogrodowczyk swoim performancem muzycznym poprzez instalację na wystawie Ewy Żochowskiej. To ma być delikatne światło i to mają być różne takie protezy, w które wyposażamy się dzisiaj właśnie po to, żeby móc się dobrze zregenerować, żeby żyć w komforcie.
1: Przy okazji tego dzisiejszego spotkania warto podkreślić, że w Akademickim Centrum Designu często odbywają się konferencje, spotkania i to nie tylko adresowane do projektantów, do artystów, ale do bardzo szerokiego grona odbiorców, czasem we współpracy z firmami przeróżnymi, z rzemieślnikami, to wszystko się odbywa. Także też trochę sieciujecie środowisko.
0: Tak, ja przyznam szczerze, że ja w pierwszej przerwie kawowej złapałam jedną tkaninę w rękę i podbiegłam do projektantki, mówiąc, że ja pierwsza to znalazłam i proszę o podanie ceny, ale istotnie zaproszenie przedstawicieli firm daje moim zdaniem taką sytuację wygrany, dlatego że młodzi projektanci, którzy się prezentują na równych prawach z przedsiębiorcami, z biznesmenami, są w stanie zaprezentować swoje umiejętności i osiągnięcia, być może zdobędą staż, zdobędą dobre praktyki, może pracę, a z kolei wielki przemysł, mam nadzieję, że odnajduje tutaj świeżość, mądrość, ale też takie spojrzenie bardzo młodych ludzi, którzy no, za chwilę też wejdą w ten rynek konsumencki, bo to oni będą wyposażać sobie mieszkania. Więc postrzegam tę sytuację jako taką niezwykle bezpieczną i korzystną dla wszystkich. Pojawiają się artyści, projektanci, studenci. Dzisiaj gościmy też bardzo dużą grupę studentów z architektury wnętrz, którzy nie są prelegentami, ale po prostu przysłuchują się temu, co opowiadają ich koledzy i koleżanki. Pojawia się właśnie biznes, pojawiają się artyści, którzy mają swoje studia projektowe. To jest bardzo dobra platforma do wymiany informacji, do wymiany wizytówek albo po prostu numeru telefonu.
1: Agnieszka Wojciechowska-Sej, dyrektorka Akademickiego Centrum Designu na Księżym Młynie w Łodzi. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja mam dla słuchaczy dzisiaj jeszcze jeden temat.
2: Dzieje się w Łodzi.
3: Już w najbliższą środę w bibliotece Tuwim w Łodzi bardzo ciekawe i ważne wydarzenie związane z kulturą Ukrainy, z Ukrainą w ogóle, a Biblioteka Tuwim już dała się poznać jako to miejsce przyjazne Ukrainie i Ukraińcom. Przy naszym telefonie Łukasz Kaczyński. Dzień dobry, Łukaszu.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Szcze ne wmerła i nie umrze. To jest tak naprawdę tytuł książki, który stał się także tytułem tego właściwie dwuczęściowego wydarzenia.
4: Wzięliśmy to z książki Pawła Smoleńskiego, która jest zapisem rozmowy, jaką przeprowadzał z pisarzem Jurijem Andruchowiczem. Książka ma już trochę lat, tak naprawdę wyszła przed pełnoskalową inwazją. Jest zapisem ukraińskiego doświadczenia, ukraińskiej drogi do niepodległości, refleksją nad pierwszym i drugim Majdanem, ale pomyślałem, że będzie dobrą klamrą użycie tego tekstu, aby pomieścić dwa wydarzenia, które mogą wydawać się nie całkiem związane ze sobą, ale tak naprawdę jak najbardziej łączy je osoba obrońcy, kogoś, kto jest w armii albo kto jest cywilem i kto broni swojego kraju. I o godzinie 17 otworzymy wystawę Niewydane dyplomy. To jest taka międzynarodowa wystawa, która miała swoje repliki i w Stanach Zjednoczonych, i w licznych krajach Europy, i bodaj w Afryce również.
3: Już w 250 miejscach była pokazywana, wędruje po całym świecie. Mhm.
4: Tak, masz rację. W Łodzi była pokazywana w Akademii Sztuk Pięknych i na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, To było w trzecim roku wojny. Wiadomo, no wystawy mają to do siebie, że po prostu kiedyś kończą się, więc chcieliśmy tutaj ze znajomymi z uniwersytetu zrealizować coś, co jeszcze ją przypomni. I myśleliśmy o tym, co mogłoby być mocnym wsparciem dla tej wystawy, która opowiada o studentach, którzy po prostu zginęli, czy to jako cywile, czy jako żołnierze.
3: Stąd te niewydane dyplomy, tak.
4: Mhm. Tak, stąd ten tytuł. I los przyszedł nam z pomocą.
3: A właściwie przyszedł do was sam Wasyl Szekera we własnej osobie.
4: Przyszedł do nas weteran ukraińskiej armii, po prostu z ulicy i przyniósł swoje dwie książki. Pierwsza to są jego zapiski prozą z czasu, kiedy był w wojsku, Miłość w środku wojny, a druga to zbiór wierszy Cena wojny, życie. Bardzo poruszające jest zobaczyć zdjęcie tego człowieka, które są na pierwszych stronach tych książek, nie na okładkach, ale w środku, gdy jest w mundurze, gdy jest w okopie, jego zdjęcie z małym synem. To jest ponad 50-letni człowiek, który zapisuje swoje doświadczenie, zapisywał na bieżąco i próbuje opowiedzieć, czym jest to, co go spotkało. I to jest bardzo cenne dla nas tutaj w Polsce, ponieważ spotkanie z takim człowiekiem to jest możliwość kontaktu z literaturą, która do Polski nie przedziera się tak łatwo.
3: Czyli ta literatura, która nie jest tworzona przez pisarzy, a tworzona jest po to, żeby zapisać wrażenie, żeby poradzić sobie z rzeczywistością, to mówiłeś mi, jest w tej chwili takie ważne zjawisko w samej Ukrainie dyskutowane dość szeroko.
4: W tym roku w Kijowie na festiwalu Arsenał, który zakończył się niedawno, jednym z tematów tego programu była literatura tworzona przez żołnierzy, przez tych, którzy byli na jak najbliżej frontu. I jest to cała refleksja, cała dyskusja o tym, kto może o tym rozmawiać, kto może takie doświadczenie zapisywać, kto jest tutaj wyrazicielem czego. I sam fakt, że jednym z autorów programu tego był dziennikarz i również weteran, to jest dowód tego, jak ważny jest to problem dla ukraińskiego społeczeństwa. Ja myślę, że w ciekawy sposób również wpisuje się w tę rozmowę powieść Nul Szczepana Twardocha, która zdobyła liczne nagrody. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że otrzymała nagrodę Nikę i to też tę nagrodę Nikę przez czytelników przyznawaną. Ale przecież ta książka tak naprawdę istnieje w takim odbiorze czytelnikiem od wielu miesięcy. Jest bestsellerem, zdaje się. Została przełożona już na język niemiecki i idą kolejne tłumaczenia. Wchodzi na ważny rynek, tak, książkowy w Europie. Szczepan Twardoch ma doświadczenie wolontariusza, ma doświadczenie tego, kto dowoził sprzęt, kto organizuje zbiórki pomocowe, kto wspiera wolontariuszy konkretnych i wolontariuszki. I myślę, że kontakt z panem Wasylem Szekerą, który jest bezpośrednim nośnikiem tego doświadczenia, o którym pisze na przykład Twardoch, ale jest wyrazicielem tego, co dotyka znaczną część pańskiego społeczeństwa. Jest rzadką i wyjątkową okazją. Trudno powiedziałbym, że nie skorzystać z tego.
3: A ta okazja 14 października w Bibliotece Tuwim w Łodzi. Adres Tuwima 46. O godzinie 17 otwarcie wystawy, a spotkanie z Wasylem Szekerą o godzinie 17.30 poprowadzi Bartosz Mądry. Łukaszu, bardzo ci dziękuję za tę zachętę dla naszych słuchaczy.
4: Dziękuję ci za możliwość rozmowy.
3: Łukasz Kaczyński.
2: Strefa Kultury.

No i tak nam kulturalnie upływa poniedziałkowe spotkanie w cyklu Radio Łódź na wieczór. Były książki noblistów, była biblioteka, była sztuka wspierająca samopoczucie. No to za chwileczkę zmienimy co nieco klimat, bo oddamy głos związkom zawodowym, chociaż przedstawicielka Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów też przekonuje, że przychodząc do nich także można kulturalnie spędzić czas, ale nie tylko, bo można też uzyskać bardzo konkretną pomoc, można uzyskać informacje albo też wybrać się na atrakcyjną wycieczkę. Więcej zdradzi Irena Graczyk w rozmowie z Małgorzatą Warzechą. Masz głos za chwilę w Radiu Łódź na wieczór, a wcześniej jeszcze w strefę bez deszczu zaprosi muzycznie Johnny Marr.

0: Na emeryturze i na rencie nie trzeba się nudzić, ani tym bardziej czuć się niedoinformowanym. Wystarczy zapukać, gdzie trzeba. A gdzie? I już wyjaśniamy.
1: Masz głos.
2: Małgorzata Warzecha, kłaniam się. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów to największy krajowy związek seniorów. Zarazem to jedna z największych organizacji w Polsce, skupiająca 260 tysięcy członków. Działa na rzecz poprawy warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych. Reprezentuje swoich członków wobec organów władzy państwowej. Główna siedziba w Łodzi znajduje się przy ulicy Pruchnika 5. Od kilku lat przewodniczącą łódzkiego oddziału regionalnego jest pani Irena Graczyk.
3: Członkiem może zostać u nas każdy senior, oczywiście kończący 60 rok życia. Bardzo chętnie wszystkich przyjmujemy i zapraszamy, dlatego że mamy bardzo wiele różnych rzeczy do zaproponowania, a przede wszystkim staramy się wypełnić seniorom ten ich wolny czas, poprawić takie życie trochę psychiczne, kulturalne, żeby nie czuli się tacy odizolowani, więc organizujemy w czasy wypoczynkowe, rehabilitacyjne, wycieczki turystyczne, takie jednodniowe, żebyśmy, jeżeli ktoś nie może wyjechać za granicę, to mamy takie ciekawe hasła, jak na przykład Polska Wenecja to jest Bydgoszcz, polskie Malediwy to jest Jaworzno, największy zamek na świecie to jest oczywiście nasz Malbork. Wiele wycieczek zagranicznych, które nam się sprawdziły, wycieczki do Paryża, Rzym, Wenecja, Florencja, ponieważ nam, seniorom, się najczęściej mówi tak, o co ty tam będziesz robić, twój pociąg praktycznie odjechał. Ale my, proszę państwa, możemy latać, jeszcze samoloty nam zostały, więc samolotem latamy. No i bardzo wiele ciekawych wyjazdów krajowych, ponieważ nasza działalność opiera się przede wszystkim na osobach, które są z niepełnosprawnością. Stan naszych członków to jest prawie 8 tysięcy Łodzi, województwo łódzkie.
2: Tak, właśnie strukturę też jeszcze chciałam przy okazji zapytać.
3: Mamy Łódź i województwo łódzkie, gdzie to są Pabianice, nasze oddziały rejonowe, Zgierz, Ozorków, Stryków, Głowno, tak. No jest tych członków ponad 4 tysiące tam. Tutaj u nas mamy w Łodzi ponad 2 tysiące. No jeszcze oprócz tego mamy koła. Widzew, Śródmieście. Nasza praca to jest praca społeczna. U nas nie ma wynagrodzenia, nie ma umów o pracę. Tutaj jeżeli chodzi też o naszą działalność, to mamy adwokata. Mogę wymienić z nazwiska i z imienia pana Henryka Kęclera, który udziela porad prawnych bezpłatnie naszym członkom. A ponieważ naszym członkiem jest bardzo łatwo zostać, bo to nie tylko wiek, ale też i jakieś orzeczenie o niepełnosprawności wystarczy. Nasze składki miesięczne to są 5 zł. I na przykład pozyskujemy w ten sposób fundusze, że no ja, jeżeli tylko pozwala mi na to czas, wiedza, to startujemy w różnych konkursach. I na przykład w 2022 roku udało nam się zrealizować 2 projekty w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego, Łódzkie na Plus, których całkowity koszt finansowania ze środków województwa łódzkiego, zadanie, które mieliśmy do wykonania, nosiło na przykład tytuł Seniorzy szlakiem historii naszego województwa. Cel tego to była poprawa samopoczucia psychicznego oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej osób starszych i ten cel nam się udało osiągnąć. Drugim projektem to był Poznajemy folklor naszego województwa, gdzie prowadziliśmy przy udziale twórców ludowych bardzo ciekawe warsztaty. W tych zadaniach wzięło udział prawie 1000 naszych seniorów. Więc myślę, że ta oferta jest bardzo ciekawa. Znaleźliśmy się między innymi
2: Ale zanim do książki, bo już leży przed nami, to jeszcze ten wątek PFRON-u chciałam dokończyć. Mhm. Mianowicie, że dostali Państwo dofinansowanie z PFRON-u właśnie dla osób niepełnosprawnych, które są Waszymi członkami.
3: Osoby niepełnosprawne, które tutaj są naszymi członkami, występują z wnioskiem do PFRON-u o przyznanie dotacji. Dotacja jest przyznawana przede wszystkim na cele rehabilitacyjne, czyli na poprawę swojej sprawności, i my proponujemy turnusy rehabilitacyjne. Realizując tą dotację przyznawaną przez PFRON, umożliwiamy naszym seniorom branie udziału właśnie w tych turnusach rehabilitacyjnych, dlatego że zapewniamy im transport. Bo my przyjęliśmy taką zasadę w planach naszych działań, że zawozimy seniorów i seniorów przywozimy. Mamy wygodny transport, bezpieczny, współdziałamy z firmą transportową, dużą, która świadczy dla nas usługi praktycznie przez cały rok.
2: To jeszcze teraz kilka słów o tej publikacji.
3: Więc znaleźliśmy się w publikacji książkowej, która została opracowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej, oczywiście przy bardzo dużym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. Chciałam nadmienić, że naprawdę współpraca z tymi dwoma urzędami, jak pani redaktor spojrzy za mnie, to mamy naprawdę wyróżnienia z Urzędu Marszałkowskiego za naszą trudną pracę. Regionalne Centrum Polityki Społecznej zapewnia nam też m.in. szkolenia różnego rodzaju, które nam pomagają w prowadzeniu tej naszej działalności na rzecz seniorów.
2: Atlas dobrych praktyk, projekty na rzecz osób starszych w województwie łódzkim, i tu jest Państwa również organizacja.
3: No, wśród 11 powiatów, w których właśnie działają organizacje społeczne, przede wszystkim senioralne, znalazł się również nasz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dla nas to było bardzo duże wyróżnienie, dlatego że od wielu lat, od kilkudziesięciu lat właściwie działalności naszego związku, pierwszy raz dopiero znaleźliśmy się w publikacji i zostaliśmy wyróżnieni spośród wszystkich właściwie jednostek działających na rzecz seniorów, których jest Łódź, województwo łódzkie, ponad 250. My jako 11 jednostek zostaliśmy wyróżnieni i wśród nich znaleźliśmy się my. To opracowanie jest dostępne u nas, są zdjęcia, tutaj jest krótka nasza historia, a ja chciałam nadmienić, że ponieważ mamy bardzo ciekawą historię, zbieram kroniki naszych oddziałów rejonowych i naszych kół, które są tutaj u nas na regale. Mamy nawet książkę fundatorów naszego sztandaru. A chciałam powiedzieć, że funkcjonujemy od kilkudziesięciu lat, chociaż wiemy, że przed wojną też to był związek emerytów. Nasze należały przodki, włókniarki, wszystkie osoby, które odchodziły na emeryturę z naszego przemysłu. Teraz oczywiście mamy tych młodych seniorów, bo odchodzą osoby 60+ teraz na emeryturę i zapraszamy do naszego związku.
2: Irena Graczyk, przewodnicząca Łódzkiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W siedzibie oddziału przy ulicy Pruchnika 5 w Łodzi działa świetlica otwarta dla wszystkich chętnych. Najnowsza inicjatywa związku to cotygodniowe spotkania z przedstawicielami instytucji potrzebnych seniorom w każdy czwartek od godziny 11. Można uzyskać wszelkie informacje i porady w indywidualnych sprawach. Dziękuję za spotkanie. Małgorzata Warzecha.

Słuchają Państwo Radia Łódź na wieczór. W kolejnej godzinie będziemy mieli taką, chyba możemy powiedzieć, nie lada gratkę, bo będziemy mieli okazję porozmawiać z szachowym arcymistrzem. Na razie powiem takich kilka ciekawostek. Otóż najdłuższa w historii partia szachów trwała 269 posunięć i zakończyła się remisem po ponad 20 godzinach gry. Natomiast taki klasyczny mat szkolny pozwala zakończyć grę już w dwóch posunięciach. Szachy pochodzą, no mają długą historię, bo pochodzą z VI wieku. Jeżeli chodzi o ten nasz grunt polski, to chyba warto wspomnieć, że szachowy poemat stworzył w XVI wieku Jan Kochanowski.

Szachowa rozmowa z cyklu Porozmawiajmy o sporcie w kolejnej godzinie, a ja przypominam, że jest gra trudniejsza od szachów i nawet wspominaliśmy o niej w sobotę. To jest gra Go, stworzona przez azjatyckich mnichów. Tutaj liczba możliwych ruchów jest astronomicznie większa od szachów, no ale wystarczy powiedzieć, że sama plansza ma 361 pól.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
3: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
2: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Jest godzina 20. Słuchają Państwo Radia Łódź, Jarosław Turek. Zapraszam na wiadomości. A w serwisie zatrzymani sprawcy podpalania stacji Starlink na Mazowszu. Protest mieszkańców ulicy Polnej w Pietrzkowie i duże pieniądze na remonty łódzkich zabytków. A w regionie w nocy pochmurno, tylko że zimno, ze spadkiem temperatury nad ranem do 4 stopni. Zatrzymano dwie osoby podejrzane o udział w podpalaniu stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu, poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Podejrzani to dwaj cudzoziemcy, którzy usłyszą teraz zarzuty sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu.
5: Na terenie Niemiec zatrzymanych zostało dwóch obywateli Turcji, którzy odpowiadają za ten akt terroru, za to podpalenie.
4: Po przewiezieniu podejrzanych do Polski zatrzymani usłyszą zarzuty. Zdaniem śledczych celem dywersantów było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Zbyt szybka jazda samochodów, hałas i niebezpieczne skrzyżowanie. Mieszkańcy ulicy Polnej w Piotrkowie Trybunalskim apelują do władz miasta o poprawę bezpieczeństwa. Szczególnie obawy budzi skrzyżowanie z ulicą Kościelną, gdzie problemem jest ograniczona widoczność. O szczegółach mówi nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
6: Sprawą zajął się piotrkowski radny Jan Dziemdziora. Jednym z proponowanych przez niego rozwiązań jest montaż progów zwalniających.
7: Na Polnej, jak niektórzy na motocyklach dają, jak to się mówi, w rurę, no to po prostu budzą ludzi ze snu.
6: Zdaniem urzędników ich zastosowanie na całej ulicy nie jest możliwe. Przeszkodą są m.in. liczne wjazdy na posesje, parkingi i skrzyżowania. Miasto nie wyklucza natomiast wprowadzenia innych rozwiązań spowalniających ruch. Najpierw inżynier miasta Adam Bak chce jednak dokładnie zbadać sytuację na Polnej.
8: W pierwszej kolejności badania, dopiero później projekt, no i wykonanie też oczywiście zależne od posiadania środków w budżecie i tego faktycznie, co nam pokażą statystyki.
6: Badania ruchu na Polnej zostaną przeprowadzone w przyszłym roku. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
4: Dodajmy, że dla zwiększenia bezpieczeństwa w Piotrkowie w najbliższych dniach u zbiegu ulic Dmowskiego i Kostromskiej powstanie prefabrykowane mini rondo. To w związku z wypadkami, do których dochodziło w tym miejscu. Miliony złotych na remonty zabytków w Łodzi. Skorzystają na tym wspólnoty i również prywatni właściciele. W przyszłym roku miasto przeznaczy na ten cel 7,5 miliona złotych, a z miejskiej dotacji będzie mogło skorzystać więcej osób niż w ubiegłych latach. Poza obiektami wpisanymi do rejestru zabytków, do programu po raz pierwszy dołączą też budynki z gminnej ewidencji zabytków, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
9: Program oprócz tego, że ma sprawić, że nasze miasto ma być ładniejsze, on ma też bardzo istotny wymiar, bo ma chronić nasze dziedzictwo. Naruszone, zburzone budynki, które mają charakter historyczny, często to dziedzictwo jest po prostu nie do odzyskania.
10: Nie mamy limitów. Uważamy, że każdy wniosek należy traktować indywidualnie. Jeśli okazuje się, że to na przykład nie jest możliwe do wykonania w ciągu roku, zachęcamy do zmniejszenia tego zakresu, aby na pewno te prace były wykonane i rozliczone.
4: Dodaję może na to z biura architekta miasta. Wsparcie może zostać wykorzystane na konserwację, odnowę zabytkowych elementów czy prace budowlane. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada. Kolejne prace na ulicy Zakładowej w Łodzi. Od dzisiaj kierowców czekają nowe utrudnienia, bo drogowcy rozpoczynają ostatni etap remontu ulicy Zakładowej. Na ważnym wylocie z Łodzi do Andrespola pojawi się zupełnie nowa jezdnia, chodniki, oświetlenie czy przystanki MPK. W ogóle prace na odcinku od Transmisyjnej do Józefiaka zakończą się jeszcze w tym roku, a remont do ulicy Gajcego potrwa do połowy przyszłego roku i przez ten czas objazdem będzie jeździć autobus linii 82, o czym piszemy też więcej na naszym portalu radiołódź.pl.
11: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
4: Przed nami informacje sportowe, które przekazuje Robert Zwoliński.
12: Dobry wieczór. Magdalena Fręch pokonała Tajkę Manachaye Savankev 2-0 w setach 6-3 i 7-6. I był to mecz pierwszej rundy tenisowego turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhan. Wygrana łodzianki oznacza, że w kolejnym etapie dojdzie do polskiego pojedynku. Rywalką Fręch będzie rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek, która na start miała tak zwany wolny los. Przypomnę jeszcze, że Fręch do turnieju głównego trafiła jako tak zwana szczęśliwa przegrana, bowiem wycofała się kontuzjowana Ukrainka Aleksandra Olijnikowa, a Świątek i Fręch grały ze sobą dotychczas tylko raz. W 2022 roku w Warszawie górą była Iga Świątek. Radomiak Radom przegrał z Motorem Lublin 2-3 w meczu 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gole dla gospodarzy strzelili Filip Koperski i Steve Kinge. Na bramki dla gości zdobyli Mbai Ndiaye, Karol Czubak i te dającą 3 punkty Christopher Simon w doliczonym czasie gry drugiej połowy. O godzinie 20.30 GKS Katowice podejmie wieczystą Kraków i to będzie zaległe spotkanie 3. kolejki. Polskie piłkarki podejmą natomiast jutro Belgijki w rewanżowym meczu półfinałowej rywalizacji barażowej o awans na Mundial. Na stadionie w Gdańsku biało-czerwone muszą odrobić straty, ale to tylko jeden gol, bo w piątek przegrały w Leuven 0-1. Mimo że w pierwszym spotkaniu pochodząca z Uniejowa Ewa Pajor nie strzeliła rzutu karnego, napastniczka nie traci wiary w zwycięstwo.
13: Spokojnie podchodzimy do tego drugiego meczu. Tak naprawdę drugi mecz to nowa historia, nowa szansa. Wynik jest 1-0, oczywiście niekorzystny dla nas, ale to jest tylko 1-0 i mamy 90 minut na to, aby odwrócić losy spotkania.
12: Początek meczu Polska-Belgia jutro o godzinie 18, a zwycięzca dwóch meczów w finale barażów spotka się z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan, choć tam no tak naprawdę wszystko już jest przesądzone. Irlandki w pierwszym meczu na wyjeździe wygrały bowiem 8-0. Aleksander Owieczkin zdobył swoją pierwszą bramkę w sezonie 2026-27 hokejowej ligi NHL. Owieczkin trafił do siatki pod koniec pierwszej tercji i był to jego 930 gol. Owieczkin to rekordzista, jeśli chodzi o trafienia w lidze NHL, a pokonany po raz pierwszy przez niego Joey Dacord stał się 190. bramkarzem, który jest już na jego liście. Mimo to Washington Capitals przegrali u siebie z Seattle Kraken 3-5 i z bilansem 3-2 zajmują 8. miejsce w konferencji wschodniej. Czerwona koszulka meczowa Michaela Jordana z autografem, w której koszykarz wystąpił w finałach ligi NBA w 1998 roku, została sprzedana za, uwaga, 14 milionów dolarów. Poinformował o tym w poniedziałek dom aukcyjny i to najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za koszykarską pamiątkę.
11: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
4: Na termometrach teraz około 8 stopni Celsjusza, na barometrze 997 hektopaskali, ciśnienie wciąż idzie w górę. W regionie w nocy pochmurno i chłodno, temperatura spadnie nad ranem do 4 stopni. Może być także mglisto jutro w ciągu dnia, najpierw pochmurny poranek i przedpołudnie, ale po południu już możemy liczyć na rozpogodzenia, tylko że nie będzie zbyt ciepło, bo maksymalnie 11 stopni Celsjusza.
11: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
1: Radio Łódź na wieczór.
14: Tomasz Ferliński i Iza Berkowska. Rozpoczynamy trzecią godzinę spotkania wieczornego. Szachmat, chyba tak powinnam zacząć tę godzinę. No niech tak będzie. Szachmat.

Powiedziałam szach, trzeba powiedzieć mat. Szachy to jest taka gra, która ma bardzo długą tradycję. Znana już była z całą pewnością w VI wieku w Persji, a następnie w krajach arabskich, skąd trafiła do Europy. I tutaj jej złoty okres przypadł na renesans. Przy planszy zasiadali głównie przedstawiciele wyższych warstw społecznych, ale nie tylko królowie, magnaci, szlachta, ale również mieszczanie grali w szachy. A dzisiaj? Jak jest dzisiaj? Czy łatwiej spotkać miliardera czy arcymistrza szachowego? W świat gambitów przeniesiemy się w dzisiejszej audycji. Porozmawiajmy o sporcie. Będziemy pytać, czym są szachy, kiedy lepiej zacząć w nie grać najlepiej, jak wygląda taki szachowy doping i dlaczego ważne jest dobre przygotowanie fizyczne w szachach. O tym wszystkim opowie nam prezes Stowarzyszenia Kutnowskie.pl Janusz Paweł.

0: No i zgodnie z zapowiedzią na rozmowę o sporcie przy planszy zaprosi nas teraz Robert Zwoliński.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Dobry wieczór, a dzisiaj w audycji Porozmawiajmy o sporcie. No będzie temat, można powiedzieć, czasami nietypowy, a na pewno rzadko zaglądający na antenę Radia Łódź. Może to niedobrze, może coś po tej audycji się zmieni. Będziemy rozmawiać o szachach. Ze mną jest prezes Stowarzyszenia Kutnowskie.pl Janusz Pawlak. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
2: No właśnie, szachy. Pierwsze moje pytanie, czy to sport, czy tak około sportowo je traktujemy?
3: Odpowiedź jest w sumie niezwykle prosta. Oczywiście, że to jest sport, natomiast panuje takie przekonanie, że on niewiele ma wspólnego z aktywnością taką, z jaką kojarzymy sport. Otóż, żeby grać w szachy, trzeba mieć niezwykle silną czy mocną kondycję fizyczną. Szachy dzielą się na kilka takich kategorii. Są szachy, teraz chyba cztery, kategoria, w której ja jeszcze nie uczestniczyłem, czyli bullet takie minutowe, od 3 do 5 blice, 10-15 to są szachy szybkie, rapid, no i szachy klasyczne. Szachy klasyczne potrafią partia trwać od godziny do 3-4. Jeśli tych partii są 2 lub 4, no to jest 8 godzin pełnej koncentracji. No i wyobraźcie sobie państwo, że siadacie państwo niewyspani, niewypoczęci, niewysportowani w takim rozumieniu, w jakim myślimy, czyli bieganiu, pływaniu, czy jeżdżeniu na rowerze. No trudno jest wytrzymać tę dyscyplinę, nie uprawiając sportu. No ja pływam i jeżdżę na rowerze, więc dzięki temu 6-7 godzin jestem w stanie grać na turnieju. W innym przypadku byłoby to niemożliwe, więc odpowiadając na to pytanie, tak, na pewno to jest sport.
2: No to od razu pociągnę trochę tutaj ten wątek, bo co, no plecy chyba takie muszą być najbardziej wytrzymałe, no bo to jednak cały czas jest siedzenie, czy tam można odejść od stolika, jak już się partia zaczęła?
3: Powiem tak, najpierw głowa, plecy pewno nie, natomiast tak, można odchodzić od szachów pod warunkiem, że ruszyliśmy figurą czy bierką i czekamy na ruch partnera. No, jeśli gramy 2-3 godziny, to ten ruch może oznaczać pół godziny przerwy. Oczywiście są przerwy, gdzie korzystają zawodnicy z przerwy takiej jak
2: toaletowa są. Taka.
3: Tak, tak. Mhm. Więc oczywiście można, natomiast ponieważ jest to sport i ponieważ nie zawsze wszyscy grają uczciwie, słyszałem o przypadku, gdzie ktoś udając się na taką przerwę toaletową korzystał z różnego rodzaju
2: technologii.
3: Wspomagaczy, tak? Gdzie te partie były rozgrywane i wrzucał, żeby lepiej grać. No to jest taki doping w zasadzie, z którym chyba wszystkie rodzaje sportu się borykają. No szachy borykają się z tym dopingiem, który wygląda w ten sposób, że niektórzy próbują oszukiwać, grać nieczysto.
2: No z tego, co tak gdzieś sięgam pamięcią, to i to na takich poważnych, dużych turniejach międzynarodowych się zdarzało i to nie wcale u zawodników gdzieś,
3: no to tak jak
2: z dołu rankingu, prawda?
3: Tak jak z Armstrongiem, który wygrywał Tour de France, okazało się, że był dopingowiczem. Natomiast z tego, co ja kojarzę, z tego topu, o którym teraz to się mówi, teraz pewno najbardziej rozpoznawalny jest Gukesh Karlsen, u nas Jan Krzysztof Duda, na topie raczej to się nie zdarza, natomiast pewno na poziomie nieco niższym tak. Chciałbym tylko tutaj zaznaczyć, że ilość tych osób topowych jest dość ograniczona. Arcymistrzów, czyli osób, które uzyskali normę 2500 i więcej punktów, w Polsce jest chyba około 50-70, a na świecie jest około 2000. Czytałem, że mniej jest arcymistrzów niż miliarderów na świecie, więc widać, że to jest grono takie no, bardzo, bardzo wąskie.
2: Czyli łatwiej zarobić miliard niż
3: Łatwiej spotkać miliardera niż arcymistrza, tak.
2: No dobrze, to teraz może wytłumaczmy, o co chodzi właśnie w tej punktacji. Jak te punkty się zdobywa, no bo to może być taka pewna zagadka dla naszych słuchaczy.
3: Mówiąc o szachach, w zasadzie trzeba mówić o dwóch rodzajach szachów. Jedne szachy to są takie, do jakich namawiam dzieci, namawiam państwa, czyli szachy takie, które pozwalają nam miło i przyjemnie spędzić czas. Tutaj macie państwo sporo parków. W tej przestrzeni łódzkiej mogłoby być więcej miejsc, gdzie się gra. No, można było na Piotrkowskiej, notabene koło pomnika Rubinsteina można było gdzieś usytuować pomnik Akibie Rubinsteina, jednego z najwybitniejszych szachistów polskich XX wieku, od 1901 roku, związanego z Łodzią. On tu w zasadzie chyba nigdy nie zerwał tych związków z Łodzią, nawet jak się przeniósł po 1910 do Warszawy, to i tak reprezentował to Towarzystwo Szachowe z Łodzi, więc pewno to miejsce na szachy takie rozumiane jako trochę zabawa byłoby miejsce. Natomiast ta druga dyscyplina, taka poważna, to już szachy takie, które rozgrywają się na turniejach, szachy, które są rejestrowane czy zgłaszane do Federacji Międzynarodowej FIDE. I te szachy jakby zmierzają dwiema kategoriami, czy dwoma torami. Jedno to są te szachy związane z Polskim Związkiem Szachowym, z PZSzachem. I tutaj posługujemy się normami polskimi, czyli kategoriami, żeby uzyskać taką kategorię, trzeba mamy mieć odpowiednią ilość punktów. Taki młody adept szachowy startuje z poziomu 1000, no i później pnie się 1200, 1400, to już jest czwarta kategoria, 1600, trzecia, 1800, druga, 2000, zaczynają się mistrzowie, kandydaci na mistrzów 1900, mistrzowie FIDE, no to już zmierzają między 2-2200, no arcymistrzowie to są powyżej 2500. Tych, jak mówiłem, jest w Polsce zaledwie kilkudziesięciu.
2: No tak, ale te punkty zdobywamy co? Poprzez wygrywanie zawodów?
3: Tak, czy też
2: teraz na przykład, no wiem, że są możliwości grania online i tak naprawdę no ostatnio taki dość popularny filmik krążył, jak to właśnie Carlsen przegrywa z jakimś TikTokerem, nie wiem, czy to jest chyba z Bułgarii, który gdzieś tam się już rozbiera niemalże do samych bokserek.
3: Myślę, że to się ociera z jednej strony taki element reklamy, pastiżu. To jest na granicy chyba takich szachów prawdziwych. No jest kilka takich portali internetowych, portali szachowych, poprzez które można grać, tak jak pan powiedział, online. Chess.com, Lichess, no i tam zdobywa się punkty, czy można zdobywać takie punkty, tak jak w prawdziwych szachach. Spotyka się ranking. No, jest sporo osób, głównie młodszych, którzy specjalizują się właśnie w tej grze. No, zaleta tego jest taka, że ma się dostęp non-stop 24 godziny na dobę do szachistów na całym świecie. Kiedyś to było tak, że ci najlepsi szachiści, tak jak Kasparow, Karpow, czy mój ulubiony Michał Tal, to byli zawodnicy z Rosji. Teraz ten ciężar przesunął się w kierunku Indii, Chin. Mamy kilku znakomitych zawodników ze Stanów Zjednoczonych, z tym, że tam są, powiedzmy, importowani, tak? Kilku reprezentantów, jednego znam, ale pewno ich jest więcej, z Armenii. Mamy znakomitych graczy z Ukrainy, którzy tutaj również grają. Co najmniej jeden lub dwóch znakomitych z Niemiec, z Francji, więc no, to jest towarzystwo takie międzynarodowe. A wracając do tego pytania z Carlsenem, wydaje mi się, że no, niektórzy, tak jak w przypadku Carlsena, jak podejdą zbyt tak z marszu albo wychodząc z łazienki grają z kimś, kto jest niezwykle skoncentrowany i ma albo może mieć ranking taki już oscylujący w granicach 2500, 2600, no wtedy rzeczywiście jest trudno. No poza tym to, od czego zaczęliśmy, koncentracja i dyspozycja, czy ktoś jest wyspany, czy nie, to ma ogromne znaczenie. No, szachy to gra jednego błędu. Jak się zrobi jeden błąd, to później przy równych szansach, przy równym rankingu, no jest niezwykle trudno. Czasami mówi się o tym, że różnica 3-5 punktów może zadecydować o tym, kto taką partię wygra i przy wyrównanym poziomie i przy takiej nonszalancji, być może taką wykazał Carlsen przy tym spotkaniu online'owym, no, został szybko ukarany. Jeden błąd i do widzenia.
2: Z drugiej strony to też, no, jakby nie patrzeć, promocja właśnie tej dyscypliny, bo no, głośno. Wiadomo, no, teraz też się troszkę czasy takie porobiły, że no, ten internet jest no, tym głównym medium bardzo często i no jest to też jakaś taka forma, myślę, promocji. Być może będą chętni, którzy no, będą chcieli pójść w ślady tego twórcy internetowego, tak go nazwijmy.
3: Wydaje mi się, że są osoby takie już z normą mistrzowską, czy arcymistrzowską z Lublina, czy inni, którzy zarabiają na tym niezłe pieniądze. Są takimi strzelcami szachowymi w internecie i prowadzą swoje strony. Natomiast słyszałem, że najlepiej zarabiającym szachistą nie jest właśnie żaden z tych topowych szachistów, tylko zdaje się, że amerykański taki youtuber szachowy, który jest niezwykle rozpoznawalny na YouTubie, pokazuje, objaśnia różnego rodzaju gambity czy kompozycje szachowe i cieszy się to, jak widać, niezłym wzięciem. No, te szachy i na poziomie takim klasycznym, o jakim mówiliśmy, czyli te szachy turniejowe, Carlsen, Duda, Gukesz, czy szachy takie online'owe, cieszą się tak dużą popularnością, że na tych portalach szachowych wyświetlają się reklamy, więc no można to na pewno nieźle monetyzować. Natomiast ja z perspektywy osoby, która prowadzi od kilku lat zajęcia w MDK w Kutnie szachowe, widzę, że zmiany, które zachodzą w dzieciakach, które rozpoczynają swoją przygodę z szachami, są naprawdę niezwykle, myślę, dla nich fajne, obiecujące i widać, że te szachy powodują zmianę zachowań, zostawienie trochę tego smartfona, z którym trudno teraz się rozstać, chyba że grają właśnie na którymś z portali szachowych w szachy. I to jest chyba taka rzecz, którą warto byłoby promować, czy o której warto byłoby mówić.
2: No to o tym, co jeszcze właśnie warto porozmawiać, to za moment. A teraz jeszcze taki, no zrobimy takie małe pytanie, no pewnie dużo osób najbardziej będzie interesowało, to jakie te zarobki szachistów mogą być? No to już nie pytam o tych twórców internetowych, bo to wiadomo, że to jest jakby troszkę inna dziedzina. Natomiast jeśli chodzi o te turnieje, czy tutaj z tego można normalnie wyżyć?
3: Słyszałem, że ci najbardziej rozpoznawalni za pojawienie się na turnieju, jak są zapraszani na turnieje, to mają honoraria rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy euro.
2: No to można. Są dobre to pieniądze. Można wyżyć.
3: Zresztą powoli zbliżamy się, czy marzymy, albo planujemy spotkać się, zaproponować spotkanie i ściągnąć jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd kobiecych szachów, Judith Polgar. Ona była jedyną kobietą w historii, która nawiązywała kontakt z najlepszymi Kasparowem, Karpowem, najlepszymi szachistami świata. Zupełnie wymykała się w przekonaniu, że kobiety grają trochę inaczej, słabiej. Była jedyną osobą, która potrafiła, mówiąc kolokwialnie, zwyciężać tych najlepszych topowych zawodników. Zresztą ona stała się pierwowzorem, albo mogła być jednym z pierwowzorów tego znanego filmu Gambit Królowej. Co prawda tam jest bohaterka ze Stanów, natomiast Judith Polgar to Węgierka. Natomiast no, to fascynująca osoba. Mam nadzieję, że jeśli uda nam się zgromadzić odpowiedni budżet, to być może będziemy mogli mieć tutaj bliżej panią Judith Polgar, która zajmuje się w tej chwili promocją szachów na całym świecie.
2: No to jeśli chodzi o to, kiedy najlepiej rozpocząć grę w szachy, ja pamiętam ze szkoły podstawowej, akurat do tej, do której chodziłem, to mieliśmy już od pierwszej klasy właśnie lekcje szachów. Nie wiem, czy to jest dalej popularne, jeśli chodzi o szkoły podstawowe, natomiast no, u nas to się naprawdę cieszyło dużym, dużym zainteresowaniem.
3: Wydaje mi się, że szachy mogą się rozpocząć nawet wcześniej, już w końcowych latach przedszkola. Ja na turnieju w Łodzi nie grałem, co prawda, z tym młodzieńcem, ale to był 5- lub 6-latek, który zbliżał się do normy mistrzowskiej. Ciekawe, że żeby usiąść na normalnym krześle, nosił ze sobą takie siedzenie z samochodu, żeby siedzieć. Natomiast grał rewelacyjnie. Teraz na turnieju w Toruniu miałem przyjemność grać z kandydatką na mistrza FIDE, 10-letnią dziewczynką. Więc no, odpowiadając na to pytanie, sądzę, że pierwsza, druga klasa szkoły podstawowej to wcale nie jest za wcześnie. Dzieciaki strasznie szybko uczą się, chłoną te różnego rodzaju rozwiązania czy schematy szachowe. Ten okres od kilku do kilkunastu lat jest najlepszym okresem do nauki szachów. Teraz czytałem, że chyba najmłodszym osobą z normą arcymistrzowską, czyli z normą powyżej 2,5 tysiąca, jest dzieciak w wieku 12 lat, więc to jest 5., 6. klasa szkoły podstawowej. No to widać, że ta pierwsza klasa wcale nie jest za wcześnie.
2: No to jeszcze właśnie o te różne schematy, bo też trochę, że tak powiem, z własnego doświadczenia. Ja może, jeśli chodzi o schematy, to za dużo nie pamiętałem, bardziej takie było trochę na, nazwijmy to w cudzysłowie, na spontanie, trochę bardziej może na improwizacji, ale mam wrażenie, że żeby już właśnie no, wspinać się po tych szczeblach, po tych punktach, to jednak no, tych schematów gdzieś tam, no nie powiem, że trzeba się wykuć na pamięć, ale pewnie ich zobaczyć po kilkadziesiąt razy ten sam, żeby później gdzieś to w głowie zostało.
3: Żeby grać dobrze, z całą pewnością trzeba stosować te schematy, bo to jest z jednej strony gra, która jest, no tak jak on powiedział, niezwykle schematyczna, ale ilość kombinacji już po dwóch, trzech ruchach wzrasta geometrycznie. No, jeśli weźmiemy, że mamy 16 bierek po jednej, po drugiej stronie, na początku możemy ruszyć 8 pionkami i 2 figurami, czyli skoczkami, które jeden tutaj właśnie przyniosłem, a później ilość tych możliwości zmienia się albo oscyluje do granic nieskończoności. Niemal. Najczęstsze otwarcia, jakie się stosuje, to są E4, D4, czyli otwarcie do gry włoskiej do Londona, ale...
2: To wyjaśnijmy, żeby sobie mogli słuchacze to zwizualizować. To jest, zdaje się, wyjście
3: pionek idzie,
2: tym pionem jednym
3: pionek idzie
2: ze środkowych.
3: Na E4, D4, ten środek. Zwykle się mówi o tym, że dobrze jest opanować centrum, więc tutaj to są te środkowe piony.
2: I przy wyjściu piony też mogą iść o 2 pola, a
3: Do środka, po jednym. Mówiąc tak opisowo, do środka planszy o 2 pola, później o 1 biją na ukos. Natomiast odpowiedzi są różne. Dość popularne są odpowiedzi francuskie, Caro-Kann i obrona sycylijska. Obrona sycylijska to jest jeden chyba z trudniejszych wariantów, rzadziej stosowany. Wydaje mi się, że teraz młodzież stosuje właśnie obronę francuską, czyli to będzie E5, D5. 6. Tak jak mówię, no to...
2: To ja tylko dołożę, że tutaj pan Janusz, jak prawdziwy szachista, nie ma przed sobą w szachownicy, tylko to wszystko
3: Jeśli uda się, jeśli będziecie państwo zainteresowani, to z całą przyjemnością na następne spotkanie, jeśli będzie taka wola, to przyjdę z szachownicą, będzie pewno łatwiej. Natomiast wydaje się, że szachy są tak, po pierwsze tanie. To nie jest skomplikowana, nie jest droga impreza. Najdroższy w tym jest czas, który temu trzeba poświęcić. Zawsze mówię, że to jest niezwykle zazdrosny rodzaj sportu, który wciąga tak jak ta książka czy gra planszowa z Jumanji. Jak już się w nią wdepnie, naciśnie odpowiedni przycisk, to trwa. No, wydaje się, że to są rzeczy warte promowania. No, moim jednym z najlepszych, czy najbardziej ulubionych szachistów jest Michail Tal, nazywany czarodziejem z Rygi, który stosował różnego rodzaju poświęcenia, to znaczy mówiąc tak kolokwialnie, podkładał różnego rodzaju figury, piony. Wydawało się to nielogiczne, ale efekt końcowy był przerażający dla przeciwnika. Tak jak Tal sam powiedział, że są poprawne poświęcenia i jego poświęcenia. I coś w tym jest. No, ja tutaj, ponieważ jesteśmy w radiu, chciałem jeszcze raz przypomnieć postać Akiby Rubinsteina, który z tego, co czytałem, był osobą, która walczyła z taką fobią. On po prostu bał się ludzi, ale grał niesamowicie. Wtedy, kiedy on grał najlepiej, czyli w latach 1910-1912-13, uważany był za jednego z najlepszych szachistów na świecie. Co prawda nie był dopuszczony do gry o Mistrzostwo Świata, choć w jednym roku, zdaje się, w 1912 dokonał niesamowitej sekwencji, to jest wygrał 5 topowych turniejów szachowych na świecie w jednym roku. To do tej pory nikomu się nie zdarzyło, więc myślę, że warto byłoby tę postać tutaj mocniej pokazać, tym bardziej, że sam jest autorem ciekawych rozwiązań szachowych. Myślę, że to również warte jest pokazania, omówienia w Łodzi z całą pewnością.
2: No to pomyślimy nad też może jakimś takim kolejnym programem, kolejną specjalną audycją, a teraz jeszcze o tym, że no też tutaj zajmujecie się mocno promocją szachów. Za nami drugi gambit Kutnowski. Ponad 100 uczestników brało udział.
3: Teraz już mieliśmy zgłoszonych 144, 131 pojawiło się, więc zbliżyliśmy się do wartości takich już naprawdę zauważalnych. Na poprzednim mieliśmy dwóch arcymistrzów, arcymistrza Grabarczyka i arcymistrz Marię Malicką. a teraz mieliśmy trzech arcymistrzów, Grabarczyka i dwie osoby pochodzenia ukraińskiego, ale jeden reprezentował Szwecję, drugi Ukrainę i mieliśmy jeszcze zawodnika z Kazachstanu. W tej pierwszej dwudziestce mieliśmy trzech arcymistrzów, trzech mistrzów FIDE, czterech kandydatów na mistrzów i czterech mistrzów krajowych, więc ten top był naprawdę, naprawdę niezły. No, warto powiedzieć, że jeden z arcymistrzów zajął dopiero ósme miejsce, więc tutaj rywalizacja była niezwykle, niezwykle mocna. Organizujemy trzy turnieje duże, takie międzynarodowe. We wrześniu Gambit, w kwietniu Festiwal Kutnowski, w grudniu, czyli za kilka miesięcy, będziemy mieli Festiwal Ziemowita IV, tego, który dał przywilej lokacyjny miastu Kutno, więc staramy się z jednej strony promować szach, a z drugiej strony trochę dotykać tych rzeczy związanych z taką tematyką historyczną, regionalną. Mam nadzieję, że ta formuła jest atrakcyjna. Zresztą no, pojawia się coraz więcej ciekawych osób, ciekawych graczy. Powoli zbliżamy się do wypełnienia możliwości fizycznych sali, na której gramy. To jest około 150 osób.
2: No właśnie, chciałem zapytać, jak to z publicznością podczas takich rozgrywek szachowych, takich turniejów?
3: Publiczność, tak jak na normalnych zawodach, na początku może wejść. To zwykle są rodzice, rodzina graczy lub te osoby, które przywiozły tych graczy. No później, żeby zapewnić grającym maksimum komfortu, chociaż przy stu kilkudziesięciu osobach to jest dość trudne, ale no trzeba pamiętać, że szachy to gra, która wymaga skupienia. Choć tutaj muszę powiedzieć, że czasami niektórym puszczają nerwy. Wracając do Carlsena, mam w oczach sytuację, kiedy po złym posunięciu wywrócił całą szachownicę i gwałtownie odszedł od szachownicy, co nie jest pewnym zachowaniem szczególnie godnym polecenia, ale widać, że te emocje
2: są i to u najlepszych.
3: Nie, no to są emocje, które pojawiają się wśród najbardziej takich topowych rodzajów sportu, więc no tak, zdarzają się tego typu sytuacje. No.
2: To jeszcze a propos też nieco Carlsena i tego, co tam w ostatnich, no powiedzmy, tygodniach, miesiącach w związku z nim było, no to jak należy się ubrać na taki turniej szachowy?
3: W zasadzie na takich turniejach, na których gramy, czy na których ja gram, ten dress code nie jest do końca określony, natomiast jeśli chodzi o te zawody, w których uczestniczy czołówka światowa, to są zawody, gdzie mają ten ściśle określony strój. Najczęściej w przypadku panów to są marynarki, koszule z emblematami sponsorów. Jest jeden gracz, który chodzi w takich kwiecistych koszulach. No to jest taki kolorowy ptak szachów światowych. Generalnie, no z jednej strony to gra, tak jak kiedyś tenis, gra fair play, dżentelmeńska, więc ten strój jest pewno też wyrazem szacunku. A z drugiej strony on musi być taki, żeby gracz przez kilka godzin czuł się w miarę komfortowo, żeby nie czuł żadnego dyskomfortu, żeby mógł po prostu skoncentrować się na grze. Tutaj tylko chciałem tak nawiasem mówiąc powiedzieć, że przy tych najbardziej prestiżowych rozgrywkach, kiedyś to były rozgrywki na poziomie Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, Karpow ponoć wynajmował telepatę, który miał oddziaływać na przeciwników, takim najbardziej znanym antagonistą tych zawodników rosyjskich był Fischer, Bobby Fischer, który uchodził za cudowne dziecko szachów i to była w tym czasie chyba jedyna osoba, która potrafiła skutecznie walczyć i zwyciężać z tymi najlepszymi zawodnikami rosyjskimi, bo Rosjanie zdecydowanie w latach 50., 60., 70., i 80. przodowali w szachach w całym świecie.
2: No to jeszcze wracając do Gambitu Kutnowskiego, trzecia edycja, poza tymi pozostałymi turniejami, już trzecia edycja też jest, zdaje się, gdzieś tam w głowie i między innymi właśnie ta węgierska szachistka.
3: No to z tą węgierską szachistką to są marzenia, tak? Mhm. Bo to jest kwestia, logistycznie jesteśmy w stanie wszystkiemu podołać, natomiast kwestia pieniędzy tutaj, szachy to gra precyzyjna i dopóki nie uda nam się jakby wybudżetować tego, niego i sprawdzić, jakie są oczekiwania, to wtedy być może będę mógł się pochwalić. Natomiast to byłoby ewidentnie takie niezwykłe wydarzenie w Polsce chyba w ogóle, bo to nie jest zawodniczka, która przyjeżdża na wszystkie jakieś wydarzenia szachowe do Polski czy Węgier. Ona krąży po całym świecie i jest jedną w tej chwili ambasadorką szachów i osobą, która żyje, sądzę, z promocji szachów. No, z tego, co pamiętam, odmówiła nawet premierowi Węgier starania się o funkcję prezydenta Węgier, więc widać, że te szachy są jednak dużo bardziej dla niej ważne i dużo bardziej chyba atrakcyjne finansowo również, więc na pewno warto się przyglądać tym wspaniałym szachistom z czasów historycznych. No, to już nie jest pewno czas na to, ale był taki słynny falsyfikat z takim grającym Turkiem, kiedy to jest bodaj XVII-XVIII wiek, gdzie sporządzono taką kukłę, która miała imitować, czy powiedzielibyśmy robota, ale wtedy jeszcze nie było tego słowa robot, która ponoć grała w szachy. Do dziś niektórzy zastanawiają się, jak to było, czy to była osoba jakaś schowana pod tym grającym Turkiem, która faktycznie podejmowała decyzję i odpowiadała na te ruchy osoby, która grała z tym niby robotem, ale no, przy szachach, jak widać, tych ciekawostek pojawia się mnóstwo.
2: No to ja jeszcze na koniec, a propos ciekawostek, myślę, że mogę powiedzieć, trochę uspokoić tych, którzy przerazili się, że partia trwa 4 godziny. Partia najkrótsza może trwać 2 ruchy czarnymi, 3 białymi. No i jeśli chodzi o te różne schematy, można sobie zasięgnąć, znaleźć w książkach, więc to też nie jest wiedza tajemna. Natomiast na koniec jeszcze jakby można było powiedzieć naszym słuchaczom, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z szachami, to jak to zrobić najlepiej?
3: Najlepiej to gdzieś poszukać miejsca w szkole, w swoim otoczeniu, gdzie ktoś gra, gdzie jest jakiś profesjonalny trener, instruktor, rozpocząć grę. Tak naprawdę najlepszym trenerem jest własny dziadek, więc jeśli ktoś miał własnego dziadka, tatę, który grał, to jest właśnie ten początek z szachami i wszystkim polecam, żeby uśmiechnęli się do własnych dziadków, ojców i chwilę poświęcili czasu. Myślę, że przyjemność będzie obopólna, a to, co się stanie później, no to same sukcesy.
2: Janusz Pawlak, prezes Stowarzyszenia Kutnowskie.pl, był dzisiaj gościem audycji Porozmawiajmy o Sporcie. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: I do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.

0: No i tak szachowo nam się ułożyła ta ostatnia godzina spotkania w Radiu Łódź na wieczór. Gra w szachy bywa zaskakująca, podobnie jak wynik badań, który przeczy ogólnie przyjętemu poglądowi, że im wyższa IQ, tym bardziej prawdopodobna wygrana w szachy. Otóż wcale nie. IQ jest istotne, ale większe znaczenie dla wygranej ma doświadczenie i opanowanie. Zastanawiałam się nad innymi dyscyplinami sportowymi, oprócz omówionych dzisiaj szachów, które wprowadzałyby taki spokój. Spytałam o to kiedyś profesor Beaty Grochali z Zakładu Lingwistyki Stosowanej i doszłyśmy do wniosku, że bardzo spokojnie komentowane są też spotkania snukerzystów.
1: Tak, to są relacje bardzo spokojne.
0: Mhm. Można przy tym spokojnie się położyć i zasnąć.
1: Ostatnio słuchałam takich wypowiedzi kuluarowych komentatorów snookera w jednej ze stacji, którzy powiedzieli, że zdarza się im, kiedy oglądają taki mecz snookerowy jako kibice, usnąć, bo jednak i długość rozgrywania meczu snookerowego i tempo bywa bardzo, bardzo powolne. Ale i język przy tym jest zupełnie inny. Mniejsza emocjonalność powoduje, że wypowiedzi tych komentatorów są zdecydowanie bardziej przemyślane, ale też pozwalają sobie na takie wycieczki dookoła
0: snookera. No tak, bo jest na to czas.
1: Tak, oczywiście. Jest na to czas. Można sobie na to pozwolić. Oprócz snookera przychodzi mi do głowy jeszcze transmisja kolarska, bardzo długiego wyścigu kolarskiego, jak na przykład Tour de France.
0: To był Marek Brzeziński, swego czasu dziennikarz Polskiego Radia, który robił to genialnie, ale jego opowieści to była poezja.
1: Zgadza się, ale to są opowieści o tym, co robią kolarze, ale także o tym, co dzieje się dookoła, jak wspaniale wyglądają francuskie krajobrazy. Możemy się bardzo wiele dowiedzieć z takich komentarzy o samym miejscu. I to jest właśnie ta poezja.
0: No to jeszcze przypomnijmy sobie, jak Marek Brzeziński potrafi opisać Tour de France.
2: 208 kilometrów po lekko pofałdowanej trasie Dordonii, krainy wyśmienitego jadła, czarnych trufli i doskonałego wina. I co wioska, to nowa nazwa tutejszych win. Start spod stóp surowej ceglanej wieży zamku Montaner, z miasta, które żyje w rytmie owalnej piłki. Tutaj króluje rugby. Pireneje pomachały łapkami szczytów na pożegnanie. Leje, mokro, nic nie widać poza kropelkami wody. Na czele piątka uciekinierów. Jadą między karnie uczesanymi rzędami winnic. 20 kilometrów do mety, z piątki odrywa się Litwin. 21 sekund zanim peleton, pedałują jak szaleni, przebijają się przez ścianę deszczu. Mont Bazillac, zamek o czapach w kolorze borowika nałożonych na siwe baszty. Stąd pochodzą wspaniałe, acz słodkawe wina, idealne do gęsich wątróbek. 10 km do mety, 13 sekund przewagi Litwina. Co za determinacja, grymas, deszcz siecze mu twarz kroplami wody. Litwin ma 21 sekund przewagi, 4 km. Nawardauskas wtulił się w opończę utkaną w deszczu. Gna, nie da się, wygrywa.
0: No jest, prawda? Sportowa poezja. Na koniec spotkania bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Radio Łódź na wieczór wraca jutro o godzinie 18. Iza Berkowska, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
5: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
6: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
7: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
5: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
8: Tworzymy rodzinę.
9: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Na zegarze jest 21. Słuchają Państwo Radia Łódź, Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości, a w serwisie zatrzymanie sprawców podpalania stacji Starlink na Mazowszu, śmierć rowerzysty w wypadku w powiecie radomszczańskim i pomysł wydłużenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Łodzi. A w regionie w nocy pochmurno, ale zimno ze spadkiem temperatury do 4 stopni. W Niemczech zatrzymano dwie osoby podejrzane o udział w podpalaniu stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Komendant główny policji Marek Boroń mówi, że zatrzymanie dwóch Turków to jest efekt działania specjalnie powołanej do tego grupy.
11: Bezpośrednio ustaliliśmy i odtworzyliśmy przygotowanie i ucieczkę sprawców z miejsca zdarzenia. Zabezpieczyliśmy nagrania wskazujące na to konkretne działanie. To wszystko robiła specjalna grupa, która wówczas została powołana, aby ustalić sprawców tego aktu dywersji i sabotażu.
10: Komendant Boroń podkreśla też dobrą współpracę w tej sprawie z niemiecką policją. Trwają przeszukania w mieszkaniach zatrzymanych. Po przewiezieniu do Polski usłyszą zarzuty sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu. Zdaniem śledczych celem dywersantów było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Śmiertelny wypadek w powiecie radomszczańskim. Po godzinie 19 w miejscowości Orzechówek doszło do zderzenia samochodu marki Volvo z 71-letnim rowerzystą. Jak mówi komisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, rowerzysta zginął na miejscu.
12: Kierujący samochodem był trzeźwy. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
10: W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności. Chłodcy politycy Koalicji Obywatelskiej chcą wydłużyć nocną prohibicję w Łodzi nawet do godziny 9 rano. Chcą do tego wykorzystać przepisy, które procedowane są w tej chwili w Sejmie. Chodzi o ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu. Obecnie w Łodzi taka sprzedaż jest zabroniona od 22 do 6 rano na terenie 7 osiedli. Przyjęte przez Sejm przepisy dadzą gminom możliwość wydłużenia godzin obowiązywania zakazu od 21 nawet do 9 rano, tak mówi poseł Krzysztof Piątkowski.
13: To uporządkuje pewne myślenie. Uczyni ten system bardziej jednolitym, że nie będzie tak, że niektórzy przedsiębiorcy będą mogli, inni nie będą mogli. Będzie równość szans dla wszystkich, którzy zajmują się tą działalnością gospodarczą. To też ma pewne znaczenie.
14: Samorządy zabiegały o to, żeby móc modyfikować tą godzinę prohibicji. Umożliwią likwidację tego największego absurdu, czyli sprzedaży porannej. To właśnie rano sprzedawane jest w Polsce kilka milionów małpek.
10: Dodaje łódzki radny Marcin Chęcz. Zapowiada, że jeżeli ustawa zyska poparcie Senatu i Prezydenta, Rada Miejska Łodzi podejmie pracę nad wydłużeniem nocnej prohibicji o poranne godziny. Łódzkie smaki mają częściej gościć na stołach restauracji i hoteli. W Spale spotkali się lokalni producenci żywności, przedstawiciele branży gastronomicznej i hotelarskiej. W wydarzeniu pod hasłem Łódzkie na talerzu uczestniczyło 17 regionalnych wytwórców i 22 przedstawicieli branży. Była okazja do nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń i degustacji, mówi szef kuchni Bartłomiej Pagacz, który podczas spotkania przygotowywał potrawy z lokalnych produktów.
8: Odkryłem bardzo fajne produkty z piegwowca japońskiego od nas z regionu. Odkryłem bardzo wartościowe sery, nabiały, mięso, pieczywo.
15: Jakość tych produktów jest niebywała. Naprawdę mamy się czym pochwalić i bardzo ważne jest to, żeby te produkty zaczęły w końcu pojawiać się w restauracjach i restauracjach hotelowych, aby po prostu promowały nasze województwo z każdej możliwej strony.
10: Dodaje prezes Stowarzyszenia Szefów Kuchni Ziemi Łódzkiej Karolina Korytkowska, zaangażowana w promocję regionalnej kuchni i wsparcie miejscowych producentów. A w serwisie za godzinę powiemy m.in. o tym, czy jest szansa na wymianę tablic z nazwami ulic w Sieradzu.
16: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
10: Cały czas około 8 stopni na termometrze, ale temperatura niebawem zacznie się obniżać. Na barometrze 997 hektopaskali. Ciśnienie za to pójdzie w górę. W regionie w nocy pochmurno i chłodno. Temperatura spadnie nad ranem do 4 stopni. Może być także mglisto. Jutro w ciągu dnia najpierw pochmurno, ale po południu przewidywane są rozpogodzenia. Nie będzie jednak zbyt ciepło. Maksymalna temperatura to tylko 11 stopni.
16: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
17: Okolice jazzu.
18: Najpierw o tym, że byłem w ciekawym miejscu, trochę oddalonym od Łodzi. Powiedzmy za Poznaniem jeszcze kawałek i usłyszałem nagle... O, ten głos. I kocham trąbkę, która zaczyna. No, przyjęło się, w takim razie pomyślałem. A potem usłyszałem, jak ta trąbka brzmi. Jak trąbi? Ktoś to powtórzył. I to głosem. Fenomenalne. Mam nadzieję, że kiedyś uzyskam nagranie głosowe właśnie tego sygnału. Tomasz Ferliński dzisiaj audycję realizuje. Piotr Bielawski, to zapraszamy bardzo serdecznie. W drugiej godzinie z Adamem Bałdychem będę rozmawiał. To druga część Polski, w ogóle w drugą stronę i daleko, bo też można powiedzieć, że chłopak z Bieszczad, czy rodzina z Bieszczad, a trochę z Warszawy w dalszym ciągu, to prawda, ale ma nową płytę i to w znakomitym składzie nagraną, więc jest przyczynek, żeby o tym właśnie porozmawiać. A w pierwszej godzinie trochę nowości, ale zanim te nowe płyty, to o tym, że Mariza do Łodzi przyjeżdża.

I to jest taka Maryża, którą lubię najbardziej. Proszę mi wierzyć, takich piosenek ma w swoim repertuarze więcej. Jasne. Jest bardzo różnorodna. W tych piosenkach odnajduje przeróżne emocje. Bawi się też pewnego rodzaju konwencją i wcale nie odnosi się tylko do fado. Zwłaszcza dzisiaj, chociaż o to fado faktycznie można powiedzieć, że rozpoczynała. Bawi się tym. Wyszukuje. Jest niezwykle kolorowa. Jest ptakiem takim, kiedy śpiewa. Proszę popatrzeć na jej mimikę, na ciało, które się porusza wraz z piosenką, wraz z głosem. Ale to jest właśnie taka, którą lubię najbardziej. Nie powiem, że uspokojona, że tłumi emocje. Wręcz przeciwnie, tu dopiero wykłada te emocje, pokazuje je, a bardziej obdarza wszystkich słuchaczy tymi emocjami, aż trudno tak obojętnie siedzieć. Jest jakieś albo wzruszenie, albo poruszenie w człowieku. No nie da się po prostu siedzieć i tylko słuchać. Czekam na taką Maryzę. Mam nadzieję, że właśnie taką będzie, kiedy przyjedzie na koncert do Łodzi. Ktoś powie, przedwcześnie zapowiadam, bo 12 listopada będzie o 19 w klubie Wytwórnia. Nie przedwcześnie. W pewien sposób trzeba się przygotować do tego spektaklu muzycznego. Trzeba też odczuć, może i właśnie miesiące wcześniej, co tak naprawdę nosimy w sobie. Pójść ze swoimi emocjami i konfrontować je w tych piosenkach, które o życiu, o miłości, o nas. Takie prawdziwe piosenki. Tak, ona śpiewa prawdziwe historie, bez dwóch zdań. Jest ikoną fado, tradycyjnego, jak najbardziej. Jest melancholiką i w tej melancholii odnajduje prawdę. Ale powiem szczerze, że odnajduje też melancholię, odcienia przeróżne. Jest w tym dużo optymizmu, radości, uśmiechu. To nie jest tylko tak, że melancholia doprowadza ją do smutku. Chociaż ten smutek jest przejawiony w wielu historiach i on jest nam potrzebny. To jest taka historia nam po prostu potrzebna. Nie emanuje smutkiem po to, żeby po prostu, nie wiem, no zagrać rolę, tak? Być aktorką na tej scenie, muzyczną aktorką. Nie, to jest coś więcej właśnie w tych historiach. Z Lizbony przywozi część tych piosenek, a potem w tych piosenkach odnajduje też rzeczy z innych regionów, z innych kultur nawet. Dzisiaj to bawi się znakomicie. Nawet nie samą konwencją, konwencjami. Dziś nakłada na siebie wiele elementów, inspiruje się nimi. Wzbogaca ją to. Dziś już jest

żeby tam się pojawić. Żeby być tak z boku i obejmować ten temat. Wystarczyło, żeby znaleźć się w tym centrum właśnie i stać się prawdziwą ikoną. No to przyjeżdża do Łodzi, to nic tylko się wybrać. Czy będą zaproszenia? Będą zaproszenia, ale to proszę słuchać jutro programu po 9:00. Bo no, zdarzy się na pewno konkurs i będzie można wygrać takie zaproszenie na koncert Malizy w klubie Wytwórnia. Tak jak wspomniałem, 12 listopada o 19:00 będzie występować. No, jest wielką gwiazdą już dzisiaj. Miliony sprzedanych płyt, fantastyczne koncerty w największych salach, czy to Ameryki, czy Europy, czy innych kontynentów. Zwiedziła właściwie wszystkie kontynenty. Jest wielką gwiazdą. Gwiazdą, która nie czuje się gwiazdą. Naprawdę skromność w niej niesamowita. Pycha nie kroczy przed nią. Z pychą też potrafi sobie radzić. Również w tekstach piosenek niektórych. To też dotyczy twierdzi miłości. Bo wszystkie te rzeczy, jak pycha, nienawiść, inne uczucia, są związane z miłością. Bo albo potrafimy kochać bardzo, szlachetnie, albo gdzieś coś gubimy i gubimy się na tej drodze. Tej drodze do kariery. Maryza dla Państwa śpiewa.

Trębacz nie ten sam, co sygnał naszej audycji, ale też piękna trąbka. No, to jest taka Maryza, którą lubię najbardziej. Myślę, że na takich pieśniach będzie opierać się ten koncert, który już przed nami. No, proszę szykować się, termin sobie zajmować. Proszę tam być, odczuwać. Nawet jeśli ktoś nie lubi fado, proszę mi wierzyć, to nie jest już tylko i wyłącznie fado, chociaż przebija się i w dalszym ciągu jest słyszalne, że ona się na tym opiera, że to jest właściwie powód jej twórczości. Ale no jest więcej inspiracji, jest taka podróż wielokulturowa po całym świecie i z całej tej naszej wioski wielkiej, tego świata, przywozi prawdziwe historie o ludziach, takich zwyczajnych i ich emocjach. Można w tej wiosce globalnej znaleźć piękne momenty, piękne miejsca i pięknych ludzi. I pięknych ludzi śpiewających czy grających. W Polsce również też mamy swoją muzykę ludową. Chociażby gdzieś w okolicach Bieszczad czy w Bieszczadach.

Nie wiem, czy nie najważniejsza, wręcz jestem pewny, że najważniejsza piosenka na jej płycie nazywa się Dom. To Carrie Sale, to jest jej piosenka. Tyle, że postanowiła wrócić na kolejnym swoim albumie do piosenek, nawet czasami, powiemy szczerze, znanych nam bliżej, w wykonaniach wielu zresztą, czyli do tradycyjnych piosenek. Jedynie je przearanżowała na jazzowo, jedynie chciała pokazać współcześnie, jedynie chciała przekonać młodsze o wiele, nawet od siebie pokolenie, że warto po to sięgnąć, że tam jakaś prawda jest ukryta, a oprócz tej prawdy, że jest mnóstwo muzyki, z której warto czerpać, albo którą nasiąkamy po prostu, mieszkając w danym momencie i w danym regionie, i to już jest nieodwracalny proces, to po prostu jest w nas. Albo skorzystamy i wtedy będziemy autentyczni, by nie powiedzieć oryginalni, albo nie ma o czym mówić. I tu się z nią zgodzę akurat. Carrie Sale z nową płytą. Przyjdzie czas, będziemy rozmawiać, to obiecuję, na tej płycie między innymi Adam Bałdych jej pogrywa.

Niech to będzie taka podwójna zapowiedź, że kiedyś z Carrie Saul będę rozmawiał o tej płycie, no i że Adam Bałdych dzisiaj w drugiej godzinie ze swojej płyty nam troszeczkę pogra. Ale obiecywałem też nowości i niekoniecznie tylko i wyłącznie polskie. Tego wcześniej nie mówiłem, no ale od czasu do czasu zajrzę gdzieś poza nasz kraj.

Armand, mam nadzieję, że słyszysz w tej swojej Francji. Że słyszysz, że gram. No i opowiadam o tej płycie. Niech ktoś ci przetłumaczy po prostu, co będę mówił o tych nokturnach. Bo to nokturny. Z Francji ta płyta, tak, dotarła. Armand Dupas, jego trio i nokturny. To on na tym wspaniałym fortepianie, to Julien Bile na basie i Christophe Poirot na bębnach. No i nokturny. To kolejna jego płyta. Nie wiem, chyba szósta z tego, co pamiętam, dokładnie wyliczyłem. To nokturny, którym się kłania, bo bardzo ważny w jego życiu artystycznym, w jego uczeniu się w ogóle grania na fortepianie, ale tutaj mamy jazz, melodyjny, niezwykły jazz, z tym, że z taką, wydaje mi się, z jednej strony poświatą, jakby no coś było przed, jakby oglądał taką poświatę, jakby coś promieniście na niego działało, a z drugiej strony z głębią. Jakby tam schowano i że trzeba wejść w te melodyjki, tak, trzeba poczuć coś tam. To jest tak naprawdę wszystko oparte na takim jednym pomyśle, ale nie nudzi się w ogóle ta płyta. I to, że to nokturny, to też w ogóle jest dla mnie fascynujące, jak można je pokazać właśnie z taką fajną domieszką improwizacji. Co można z tego zrobić? No... Wydaje mi się, że to też jest bardzo intymny przekaz, taki bardzo osobisty, niezwykle kameralny, po prostu. Chętnie bym zaprosił ich do swojego pokoju i po prostu byśmy sobie posiedzieli, no ale no niech państwo też posłuchają. No, ja w pokoju wszystkich nie jestem w stanie zmieścić i nawet jeśli to takie bardzo kameralne, intymne, to niech państwo też posłuchają, pomyślałem. Niech to będzie tak szeroko brzmiało w eterze. Niech to brzmi faktycznie w tej audycji. No to bardzo proszę. To jeszcze jeden utwór.

Jeszcze będzie teraz taka płyta, która nawiązuje do miejsc poza naszym krajem i do muzyki, która tam się tworzy i muzyków, którzy tam funkcjonują genialnie, ale w dużej mierze to będzie jednak powrót do Polski. To jest w ogóle taki album, z którego już skorzystałem, już zaprezentowałem. Aż żałuję, że nie udało mi się jeszcze porozmawiać o tej płycie z Sendeckim. I go bardzo przepraszam, ale jeszcze chwilka, dobrze? A może listopadowo będzie jeszcze lepiej nawet porozmawiać o tej płycie, która zabrzmi jeszcze raz za moment. No jest czas i czas i teraz jest czas takich młodych wizji muzyki. To taki konkurs dla młodych naprawdę twórców do powiedzmy 35 roku życia w dziedzinie klasyki, jazzu, publicystyki muzycznej i Łodzi samej w sobie, kreacji Łodzi artystycznej. No i gala 29 października, jak ta gala sobie zabrzmi, jak się tak naprawdę ta gala skończy i zostaną laureaci nagrodzeni, to będę miał, myślę, więcej czasu, ale na razie skupiam się również na tym, bo to jest bardzo ważny konkurs, jak się okazuje jednak, z fantastycznymi członkami jury we wszystkich tych dziedzinach. No i muszę przyznać, że wszyscy stanęli na wysokości zadania, a wszyscy to zrobili pro publico bono, po prostu, dla rozwoju muzyki w tym kraju. Bardzo się cieszę i bardzo wszystkim dziękuję za to, że tak właśnie się stało, że wszyscy wsparli, że mogłem stanąć na czele no właściwie tych wszystkich jury w tym pierwszym wydaniu Młodych Wizji Muzyki. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję, doceniam tarasy kultury, które jakby zaproponowały, żeby taki konkurs powstał. No więc jak się obrobię z tym konkursem, powiem wprost, to będzie się działo. No i tyle. A wtedy z Sendeckim na pewno porozmawiam. To z tej płyty obok niego, a to za moment powiem.

Santa Blues, no. Bawią się znakomicie, bo to simple game, czyli proste granie. Daj Boże zdrowie, jeśli to jest tylko i wyłącznie proste granie na tej płycie. Władysław Sendecki na fortepianie, Jürgen Spiegel na bębnach, na perkusji. Dwóch panów wystarczy. Taki duet sobie stworzyli. O, znają się jak łyse konie, jeżeli już tutaj zacząłem żartować. Znają się znakomicie, odczuwają się. Myślę, że właśnie po to, żeby się bawić, spotkali się i nagrali tych 11 utworów. Jest o czym tu mówić, proszę mi wierzyć. Jest też komplikacji troszeczkę i takich szczegółów. Chętnie Sendeckiego o to wypytam i obiecuję, że tak będzie, bo to będzie przeurocza audycja. Z jednej strony klimatyczna, z drugiej właśnie taka zabawowa. Niech mi będzie wolno tak to powiedzieć, bo to simple game i tyle. I to jest taka płyta, którą już zapowiadałem i też już zagrałem co nieco tej muzyki wcześniej, ale teraz niech już będzie głośno i wyraźnie, że jest i że warto zwrócić na nią uwagę.

0: Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
1: Każdego dnia mierzam się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Minęła 22. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie dalsza obecność policji w pobliżu szkół, protest weterynarzy badających żywność i stare tablice z nazwami ulic w Sieradzu. A w regionie w nocy pochmurno, na ogół już bez opadów, ale za to ze spadkiem temperatury nad ranem do 4 stopni. Akcja policji w szkołach i wokół szkół będzie kontynuowana tak długo, jak to będzie konieczne. Szkoły i ich okolice patroluje około 20 tysięcy policjantów. W ostatnich dniach zatrzymano łącznie 135 osób, a więcej mówi o tym Sylwia Białek.
9: Premier Donald Tusk powiedział, że w szkołach jest coraz bezpieczniej, powoli ustają agresywne zachowania, a sieć się uspokoiła.
10: Nie zmienia to faktu, że kolejnych 18 osób chyba dzisiaj zostało też zatrzymanych i sprawdzonych.
9: Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami platform cyfrowych.
11: Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, też odpowiedzialność, pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
9: W poniedziałek zajęcia nie odbyły się w 10 szkołach, w tym 9 na terenie województwa mazowieckiego. Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że jej resort przygotowuje przepisy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach. Sylwia Białek, Polskie Radio.
8: Opracowywane przepisy przewidują m.in. ograniczenie możliwości wchodzenia do szkół. Lekarze weterynarii mówią dość. Jutro w Kutnie odbędzie się ich protest. Od godziny 7 na ulicę Wschodnią przyjadą weterynarze z całej Polski, domagający się rozmów z Ministerstwem Rolnictwa. Organizacje zrzeszające pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy weterynarii wystosowały list otwarty do premiera Tuska, w którym wskazują na zaległości w wypłatach i brak waloryzacji stawek, które od lat pozostają na tym samym poziomie. Bo jak mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynaryjnych Marcin Mioduszewski, apele do ministra rolnictwa są bezowocne.
12: Od początku roku nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi ze strony ministerstwa na nasze prośby o spotkanie, zapytania. Nie ma woli ze strony ministerstwa na rozmowę.
8: Protest nie powinien powodować większych utrudnień dla kierowców w Kutnie. Ewentualne problemy mogą wystąpić jedynie na ulicy Wschodniej. Zgromadzenie rozpocznie się o 7 i może potrwać nawet 8 godzin. Tablice z nazwami ulic w Sieradzu wymagają odświeżenia. Z wielu z nich już dawno zeszła farba, są nieestetyczne i nieczytelne. Do tego od blisko 2 lat Sieradz ma delikatnie zmieniony herb, a na tablicach wciąż widnieje ten stary. Mówi o tym nasz reporter Kacper Rafalski.
13: Największym problemem jest widoczność i czytelność nazw niektórych ulic. Na konieczność wymiany tabliczek zwraca uwagę jeden z radnych, Juliusz Guraj.
14: Jednorazowa wymiana wszystkich tych tabliczek to byłby spory koszt, dlatego że są ich niewątpliwie setki na terenie miasta, więc nie są one zinwentaryzowane.
13: Urząd Miasta Sieradza w odpowiedzi na interpelację radnego pisze, że tablice są sukcesywnie wymieniane, jednak z uwagi na ograniczone pieniądze magistrat nie planuje kompleksowej renowacji w mieście. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
8: Na kompleksową wymianę mieszkańcy muszą więc jeszcze poczekać. We Francji setki supermarketów padło ofiarą cyberataku, który doprowadził do zniszczenia zapasów świeżej i mrożonej żywności. Hakerzy zaatakowali systemy chłodnicze wykorzystywane w wielu francuskich sklepach. Cyberatak dotknął największe francuskie sieci supermarketów, a straty mogą sięgać milionów euro. Hakerzy przestawili temperatury lodówek na 50 stopni Celsjusza. W niektórych sklepach miało również dojść do pożarów.
15: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
8: Przed nami teraz wiadomości sportowe, które przekazuje Robert Zwoliński.
16: Stal Rzeszów uległa Lechii Gdańsk 1-2 w meczu kończącym 10. kolejkę piłkarskiej pierwszej ligi. Liderem tabeli jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki, która ma 21 punktów. Na drugiej pozycji Polonia Warszawa z dorobkiem 17 punktów. ŁKS Łódź zajmuje 6. miejsce, a do strefy spadkowej spadła Unia Skierniewice, która jest przedostatnia, jednak Unici mają na koncie 11 punktów i to jest zaledwie o 4 mniej od 6. ŁKS-u. Deweloper z Rzeszów pokonał Sokoła Mogilno 3-1 w meczu drugiej kolejki Ekstraklasy Siatkarek. Najlepszą zawodniczką spotkania została libero gospodyń Zuzanna Suska. A trwa jeszcze spotkanie Chemika Police z MKS-em Kalisz. I jak na razie mamy remis 1-1. Kaliszanki wygrały pierwszego seta do 20, drugiego Policzanki wygrały 25-22, a w trzecim prowadzą 22-19. Na prowadzeniu po dwóch kolejkach w tym momencie jest Deweloper z Rzeszów, który ma 5 punktów. ŁKS Komerskon Łódź jest czwarty z dorobkiem 4 punktów, a PGE Budowlani Łódź mają 3 punkty na koncie i to daje w tym momencie 6 miejsce. Przypomnę, że mistrzynie Polski z poprzedniego sezonu to siatkarki właśnie PGE Budowlanych Łódź. W meczu kończącym z kolei 10. kolejkę piłkarskiej PKO Ekstraklasy Radomiak Radom przegrał z Motorem Lublin. Trwa spotkanie w Katowicach, no ale to jest mecz zaległy z trzeciej kolejki. GKS podejmuje Wieczystą Kraków i w 79 minucie GKS z Wieczystą prowadzi 2-1. A piłkarze Warty Sieradz 8 z 19 goli w tym sezonie stracili już w pierwszych 10 minutach pierwszej lub drugiej połowy. Do tego dochodzą 3 gole stracone w ostatnich minutach meczów i przez to mają piłkarze z Sieradza tylko 15 punktów na koncie, a trener Marek Przybył ma świadomość, że jest to duży problem.
17: Zawsze na odprawach mówimy, że gra się od początku do końca, aż sędzia zagwiżdża i ta koncentracja powinna być cały czas na wysokim poziomie i niestety tutaj to zawodzi. Oczywiście szukamy przyczyn i na pewno tutaj też ze sztabem usiądziemy i będziemy chcieli rozwiązać ten problem, bo na pewno jest to problem.
16: Po 12 kolejkach Warta zajmuje 11 miejsce w tabeli grupy pierwszej i trzeciej ligi i traci 14 punktów już do lidera KTS-u Weszło Warszawa. 10 punktów więcej od Sieradzan mają Wigry Suwałki. Iga Świątek wciąż zajmuje 9 miejsce w najnowszym zestawieniu światowego rankingu tenisistek. Liderką od ponad miesiąca pozostaje Jelena Rybakina z Kazachstanu, a na drugiej pozycji jest Arina Sabalenka. Trzecia z kolei jest Mirra Andrijewa. Niższe lokaty zanotowały pozostałe reprezentantki Polski. Maja Chwalińska spadła z 21 na 22 miejsce. Magdalena Fręch jest 56, a poprzednia pozycja łodzianki to 48 miejsce. Czwartą Polką w czołowej setce cały czas jest Magda Linet, ale jest już 77. Równolegle trwa też rywalizacja w rankingu Race to the WTA Finals i wyłoni ona 8 uczestniczek listopadowego turnieju mistrzyń w Indian Wells. Iga Świątek w tym momencie jest 10. Na pewne gry w finałowej imprezie są już Rybakina, Sabalenka, Andrijewa, a także triumfatorka Wimbledonu, Czeszka Linda Noskowa.
15: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. Lamiasofa.pl.
8: Na termometrze około 8 stopni, na barometrze teraz 998 hektopaskali. Ciśnienie w najbliższych godzinach będzie jeszcze rosło. W regionie pochmurno i chłodno, temperatura nad ranem spadnie do 4 stopni, więc to będzie zimny poranek i lokalnie mogą się też pojawić mgły utrudniające widoczność. Jutro w ciągu dnia najpierw pochmurno, ale po południu można już liczyć na rozpogodzenia. Tylko, że to będzie chłodny wtorek. Na termometrach maksymalnie 11 stopni Celsjusza.
15: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl. Okolice jazzu.
18: Piotr Bielawski, druga godzina spotkania i obiecałem spotkanie tak naprawdę z Adamem Bałtychem. Z taką muzyką.

Ale to brzmi, prawda? Ale to brzmi. No, brzmi faktycznie, to prawda. To jest utwór, od którego ja chciałem zacząć, bo płyta nie zaczyna się tym utworem, ale to będzie moja historia, więc sobie kolejność pozmieniam w trakcie wywiadu. Będziemy słuchać tej muzyki. To utwór pod tytułem The Stars Are Closer Than We Think, czyli gwiazdy są bliżej niż myślimy. No, bycie gwiazdą też jest możliwe i to prawda. Nawet odniesiemy się w rozmowie do tego. Adam właściwie się odniesie za moment. Bo to o skromności, czy też o takim poczuciu swojej tożsamości będzie opowiadał, ale właśnie o skromności, pokorze, cierpliwości, czekania, a to są takie podstawy, żeby ewentualnie gdzieś na tym firmamencie się znaleźć. Ale to nie o tym tak naprawdę historia, to jest kwartet międzynarodowy, który sobie zebrał. To Daniel Di Bonaventura na bandenonie. No kurczę, proszę. No i już. Włoski to jest bandenonista i szwedzki pianista Jacob Carlson oraz francuski kontrabasista Michel Benita. Przypominę trudną nazwę tego instrumentu, bo nie wiem dlaczego dzisiaj tak to przeskoczyło mi zupełnie. No, ale piękne instrumenty, piękni muzycy tworzą swój świat, bardzo wyjątkowy, bardzo. I myślę, że dlatego Adam Bałdyk się nimi zainteresował, że chciał znaleźć się w tym świecie, a może bardziej nawet chciał połączyć te światy, znajdując w nich punkty spójne dla również swojego tworzenia. Wiedział, że to się uda. Wiedział, na czym to osadzić. Wiedział, jaki świat on chce stworzyć. Uduchowiony, jak najbardziej to mogę zdradzić, bo reszta będzie po prostu w rozmowie i to za chwilę z Adamem Bałdychem. Ten międzynarodowy jego skład naprawdę potrafi wyczarować wiele. Ten międzynarodowy jego skład w improwizacjach dopiero potrafi wyczarować coś z tego świata magii, który został zarejestrowany na płytę. Jak to wszystko się stało, jak to zostało zarejestrowane, skąd pomysł i w końcu jakie tu zaskoczenia, a też i myśli właśnie chociażby na temat tych gwiazd, prawda? To wszystko w wywiadzie z Adamem Bałdychem już za chwilę i będziemy słuchać tych utworów. Long Way Home na początek mojej historii, którą sobie ułożyłem.

0: Adam Bałdych z nową płytą Endless i z europejskim składem. Adam, to jest taki projekt, o którym pewnie myślałeś już od pewnego czasu, spotykając tych ludzi i decydując, że właśnie z nimi chcesz nagrać muzykę. No i myślę, że to jest ważne, że z nimi kształt tej twojej muzyki właśnie jest taki, a nie inny, bo oni także mają wpływ na to.
1: Ja w ogóle nie lubię być w miejscu, nie lubię zagrzać w jednej przestrzeni na zbyt długo, nawet jeśli czuję, że jakiś projekt, który rozwijam, jest w świetnym miejscu i można byłoby z tym odnosić dalsze sukcesy i powiedzmy tę przestrzeń rozwijać, to mnie zawsze ciągnie do takich miejsc, gdzie jest coś naprawdę fajnego do odkrycia, nawet jeśli wiąże się to z pewnego rodzaju ryzykiem. I w przypadku tego nowego kwartetu ja znałem każdego z tych artystów już wcześniej, ale no nie miałem pojęcia, jak to będzie, kiedy spotkamy się wszyscy razem w jednej przestrzeni, żeby grać muzykę, jak każdy z nich się w tym odnajdzie, bo oczywiście są to znakomici liderzy, autorzy swojej własnej muzyki, ale kiedy ma się do czynienia z czterema liderami i chce się sprawić, żeby oni mówili jednym głosem i odnaleźli się w nowej przestrzeni, to trzeba sporo pracy włożyć w to, żeby taką ścieżkę odnaleźć. Więc to było jakieś ryzyko, ale cieszę się, że je podjąłem, ponieważ oni naprawdę mają oryginalny głos na swoich instrumentach. To połączenie bandeonu, skrzypiec, kontrabasu, fortepianów w takiej koncertowej przestrzeni, sali koncertowej w Lusławicach, która w naszym przypadku była kompletnie pusta i zapełnialiśmy ją naszymi dźwiękami, to było naprawdę fajne doświadczenie. Raczej jak wyobrażam sobie brzmienie nowej muzyki, jeśli ją piszę, to piszę nie tylko na instrumenty, ale myślę o konkretnych artystach, z którymi albo dane było mi się spotkać, albo nie wiem, słuchałem ich muzyki i chciałem zobaczyć, jakby to było, gdyby zagrali moją muzykę, jakby moja muzyka ewoluowała w ich rękach, jakby przepuszczona przez ich wyobraźnię. Więc to są takie marzenia moje, które zawsze sobie spełniam, to znaczy chcę sprawdzić, gdzie ja w ogóle z muzyką zabrnę dzięki tym osobom. Wyobraźnia moich gości, moich artystów, z którymi pracuję, no, pokazuje mi jakby nowy zupełnie blask tego, co jest w mojej wyobraźni. To jest niezwykle fascynujące i też było tak w tym przypadku, kiedy siadałem jesienią do pisania muzyki, już miałem dogadane z tymi artystami, że spotkamy się, że będziemy coś tworzyć. To myślałem o ich wrażliwości, przypominałem sobie na przykład koncerty z nimi. Wiedziałem, że Jakob Karlsson to jest artysta, z którym można w zasadzie zrobić wszystko, więc pisałem muzykę, która by na tym duecie była mocno oparta. Wiedziałem, że Michel gra na kontrabasie w bardzo taki liryczny sposób, więc nie oczekiwałem, że to będzie kontrabas, który tylko i wyłącznie trzyma podstawę, ale taki, który ma dużo przestrzeni do tego, żeby mówić swoim własnym głosem. No i w końcu też postawiłem na współpracę z Daniele Di Bonaventurą, wspaniałym włoskim bandeonistą, ponieważ wiedziałem, że skrzypce w połączeniu z tym instrumentem tworzą jakąś zupełnie nową jakość i że te instrumenty splecione ze sobą będą prezentować coś, co w jazzie jest jakby w ogóle nieobecne, a myślę, że w moim przekonaniu perspektywą dla jazzu jest właśnie to, żeby szukać nowych, oryginalnych brzmień, nowych, oryginalnych instrumentów, które tutaj są niespotykane, raczej niż ponowne używanie instrumentarium, które doskonale znamy, które w jakimś stopniu dla mnie już jest po prostu wyczerpane.
0: Muzyka dawna cię bardzo pasjonuje, ale to, co mnie z kolei fascynuje, że ty wyobrażasz sobie, zanim to usłyszysz, jak może taki instrument zabrzmieć jeszcze inaczej. I to, wydaje mi się, również jest w pomyśle, by przenieść ten instrument do współczesności.
1: Tak było w przypadku właśnie skrzypiec i bandeonów. Bandeon na przykład w sali koncertowej zabrzmiał niczym organy kościelne i to jest w ogóle niesamowite odkrycie tego instrumentu z innej zupełnie perspektywy. To nie ma nic wspólnego z tango, to nie ma nic wspólnego ze wszystkim tym, co ludzie, nie wiem, wyobrażają sobie, kiedy myślą o tym instrumencie. Tutaj w połączeniu ze skrzypcami to jest kolor, który wydaje mi się jest niezwykle oryginalny. No i też same skrzypce i skrzypce renesansowe, które też tutaj eksperymentują z różnego rodzaju współczesną sonorystyką, ale może nie taką, która od razu oznacza awangardę, tylko właśnie to jest poszukiwanie nowych brzmień, to to jest próba wytyczenia jakichś nowych ścieżek dla tego instrumentu, ale jednoczesne zbalansowanie tego z czymś, co jest bardzo dostępne, zapraszające. Myślę, że taki jest też charakter tej muzyki.
0: No w ogóle i melodia jest dla ciebie czymś pasjonującym i głębia jest czymś pasjonującym. Sama melodia, która prowadzi, też nie daje ci pełnego zadowolenia. Melodia pozwala mi odszukać tą głębię, znaczy mnie słuchaczowi, prawda?
1: Tak.
0: Wejść głębiej wraz z tobą.
1: To melodia w ogóle pozwala zostać na dłużej z tą muzyką. Ona jest taka, że chce się być, chce się jak gdyby zostać z tą muzyką na chwilę, nie odkładać jej już za moment na później, tylko wejść w jakiś trans. I wtedy w tym transie jest miejsce na to, żeby wejść w strukturę, jest miejsce na to, żeby śledzić gest smyczka, jest miejsce na to, żeby w ogóle poczuć, czym jest oddech w muzyce, jak to jest oddychać wspólnie, bo to jest takie wyczuwalne w tym dialogu czterech instrumentów, że one w przestrzeni sali koncertowej nie są odseparowane i naprawdę my siebie po prostu czujemy i trochę jesteśmy jak taki jeden organizm i to wszystko można wychwycić, naprawdę być z tym blisko, ale żeby tak się stało, to trzeba najpierw stworzyć pewien element zaufania pomiędzy nami a odbiorcą i temu jak gdyby służy właśnie melodia, coś powtarzalnego, co buduje właśnie ten intymny taki charakter mojej muzyki.
0: Intymność to jest jedno, ale też jest to nutka sentymentalizmu, też takiego zastanowienia, ile jest smutku, ile piękna w ogóle, bo o tym jest ta historia troszeczkę dla mnie.
1: Bo ja w ogóle często dochodzę do wniosku, że smutek i euforia to jest jakby stan, który potrafi być zaraz blisko siebie. To są rzeczy, które nam towarzyszą i dopiero doświadczenie tych dwóch stanów pozwala jak gdyby w pełni poczuć, czym jest człowieczeństwo, czym jest to doświadczenie bycia człowiekiem. I ja też doświadczyłem wszystkich tych elementów w swoim życiu i im więcej pokornie przyjmowałem, że one jak gdyby mnie budują, że dają mi zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, tym większą głębię też odnajdywałem w swojej własnej muzyce. I wydaje mi się, że to jest coś, czym bardzo chciałbym się w swojej muzyce dzielić, co chciałbym zestawiać ze sobą tuż obok. Może nawet te dwa stany niby skrajne, ale jednak tak bliskie pozwalają właśnie wprowadzić człowieka w mistyczną przestrzeń naprawdę takiego głębokiego przeżycia samego siebie i wydaje mi się, że pod tym względem ta muzyka ten charakter właśnie oddaje.

0: dotknąłeś kolejnego tematu, miałem poruszyć mistycyzm, że właśnie w tej głębi próbujesz dotknąć się tej duszy. Nie boisz się jakby, wiesz, pokazać to swoje odczucie tak głębokie. To jest niezwykle dla mnie odważne, a jeżeli już tak opowiadasz, to też zastanawiałem się, czy dbasz konkretnie i precyzyjnie, będąc muzykiem, gdzie jest ta linia podziału pomiędzy jednym a drugim, nie? Pomiędzy tą euforią, jak opowiadasz, a smutkiem na przykład, żeby jakby w jedną czy w drugą stronę nie pójść za daleko.
1: Po prostu pozwalam sobie na prawdę, którą muzyka ze mnie wydobywa. I to jest coś, co chyba w ogóle sprawiło, że ja postanowiłem być muzykiem jako dziecko, bo pamiętam ten taki moment, kiedy nagle muzyka wyzwoliła ze mnie takie emocje, których nie byłbym w stanie wypowiedzieć i nawet poczuć w żaden inny sposób. I to doświadczenie siebie poprzez dźwięki, które wydobywam, to było coś nieprawdopodobnego, ale to też zauważyłem, że to nie jest tylko ważne dla mnie, ale to też w jakiś sposób dotykało mojego odbiorcę i wtedy jak gdyby do mnie dotarło, że hej, sztuka to jest sposób na takie odgadnięcie, kim ja jestem, ale to też jest sposób na dotarcie do odbiorcy, żeby on poprzez te dźwięki odkrywał samego siebie i to jest coś, co po prostu jest niezwykle takie uzdrawiające, bo jednak jako ludzie wzbraniamy się przed odczuwaniem różnych emocji, hamujemy je, boimy się, że może dowiemy się o sobie czegoś, co otworzy jakieś drzwi do takich przestrzeni, które byłyby nie do zniesienia, więc uciekamy od tego, więc wpadamy w wir pracy, takiej ucieczki od bycia sobą, a ja tutaj proponuję w muzyce jakby pójście na całość i dla mnie na przykład doświadczanie poprzez muzykę siebie i świata i takie no, stanięcie twarzą w twarz z jakąś prawdą o sobie, to jest coś niezwykle ważnego, więc ja w ogóle tego nie hamuję. I niejednokrotnie się zdarzało, że w swoim życiu na co dzień byłem w innym stanie psychicznym niż prezentowała to moja muzyka, a za chwilę ona jakby wyprzedzała to, co się dzieje, za chwilę wydarzy i ona jakby już wiedziała, gdzie zmierzam, a ja jeszcze tego nie zauważałem i nagle w tym pędzie tras koncertowych wykładałem się psychicznie, byłem jakby no, zdruzgotany, że za dużo, że za szybko, że za wiele chciałem i nagle było po mnie, a moja muzyka już to pokazywała wcześniej, więc to jest niesamowite, że ta improwizacja jest aktem tak wielkiej prawdy w muzyce, że jak gdyby to jest dla mnie coś, co jest mi bardzo potrzebne w życiu i kiedy mam takie okresy, że na przykład, nie wiem, pracuję nad albumem od takiej strony technicznej, bardzo dużo spędzam czasu przy komputerze z grafikami, z ludźmi od wideo, nie gram, to nagle mi tego brakuje, nagle czuję się jak gdyby w ogóle gorzej, bo nie mogę sobie pozwolić na tą improwizację, więc w ogóle to jest mi tak do życia potrzebne i myślę, że to jest też coś, co w ogóle jest chyba piękne w tej muzyce i dlaczego ludzie w ogóle chcą jej słuchać i dlaczego ona ich tak fascynuje, więc odpowiadając na twoje pytanie, ja w ogóle tego nie kontroluję i nawet się nie staram, po prostu płynę z tym, czując jednocześnie, że jednak nie mam ochoty na żadną z tych rzeczy tak, żeby iść jakby w jedną stronę, tylko one zawsze się balansują. Jak idę trochę w lewo, to zaraz potrzebuję iść w prawo. Jak popłynę głęboko w jakieś takie poczucie, nie wiem, smutku, to zaraz ogarnia mnie potrzeba, żeby wpleść w tę muzykę bardzo dużo radości. Więc to są takie różne stany, które po prostu są.
0: Tylko twierdzę, że bardzo świadomie w danym momencie wiesz, jak do tego podejść, czyli że tym razem myślisz o historii, o głębi, teraz mówisz, będę się zajmował technikaliami, szczegółami, pojedynczymi nawet dźwiękami, które ubarwiają historię. Za każdym razem jakby wiesz, a potem nagle składasz z tego całość swojej muzyki i może masz rację, że to już jest wtedy intuicyjne, a może jeszcze coś poprawiasz.
1: Wydaje mi się, że oprócz wielkiej dozy wolności, na którą sobie pozwalam, to ja na przykład ostatnio zauważyłem, jak bardzo myślę formą swojej muzyki, że ja na przykład improwizuję z chłopakami, ale część mojego mózgu przetwarza to, co było, dokąd zmierzam, a jednocześnie analizuje to, co się dzieje w tym momencie. Więc to jest takie zestawienie przeszłości, przyszłości i teraźniejszości zupełnie w jednym miejscu. Więc masz rację, że to nie jest takie budowanie narracji w sposób bezmyślny, tylko tutaj jest jak gdyby taka praca intelektualna połączona z takim otwarciem na to, że emocja jest czymś po prostu nadrzędnym. Ale ja nigdy nie wyłączam pracy mózgu, która jednak próbuje próbuję stworzyć pewną bardzo przemyślaną narrację tego wszystkiego.
0: Mówimy o głębi, o duszy, o wyrazie siebie aż tak głębokim, ale powiem ci szczerze, że zastanowiłem się nad tym, iż używasz tych instrumentów, a nie innych, że to też zmienia oblicze muzyki, bo trochę przesuwa nas w czasie, w świadomości, z jakiego czasu te instrumenty pochodzą, tak naprawdę, co znaczyły kiedyś w muzyce, co znaczą dzisiaj, jak oryginalne są właśnie dzisiaj, bo już nie tak jak wtedy. I to mi daje przeświadczenie, że też podróżujesz w czasie bardziej, że ta historia też podróżuje wraz z tobą, rezonuje i odnosi się do czegoś jeszcze głębszego. Po to ci zresztą te instrumenty.
1: Wiesz, w ogóle to jest ciekawe, że muzyka sama w sobie to jest jakieś takie medium, które pozwala w ogóle podróżować jakoś w czasie. Ona wydobywa coś historycznego, a jednocześnie wciąż prowadzi nas w kierunku, którego nie znamy, więc dla mnie ta linia czasu w ogóle przestaje odgrywać jakieś wielkie znaczenie. Nawet kiedy gram i odczuwam jakąś emocję, to często wracam do jakichś przeżyć, które były z dzieciństwa, one się łączą ze mną z czymś, co przeżywam teraz, więc w ogóle zatracam takie poczucie, gdzie ja w tej muzyce w zasadzie jestem, czy ja opowiadam o czymś, co było, czy o czymś, co jest, czy ja w ogóle próbuję stworzyć coś, gdzie chciałbym być. Muzyka chyba pozwala być trochę wbrew założeniom jakiejś, nie wiem, fizyki, matematyki, a z drugiej strony odczuwam, że ona jednak jest rodzajem dialogu, rodzajem treści, którą przekazujemy, tylko niewerbalny, a jednak się komunikujemy z tym odbiorcą, ze sobą, więc jednak posługujemy się tymi samymi założeniami, które w ogóle sprawiają, że ten świat i wszechświat funkcjonuje, więc to wszystko się spotyka jakoś w jednym miejscu i mam wrażenie, że dotyka takiej właśnie mistycznej części, której nie znamy, która jest nieodkryta, a jednak ją odczuwamy. Wiemy, że coś jest na rzeczy, ale nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć, czym to jest, dlaczego muzycy nagle mówią jednym głosem, dlaczego spotykają się w jednej frazie, co w ogóle jest z punktu widzenia matematyki w ogóle niemożliwe, a nagle w ogóle to się dzieje i ja zawsze się zastanawiam, skąd to wszystko się bierze, ale im bardziej jest to tajemnicze, tym bardziej mnie do tego ciągnie, więc też sięgam po te instrumenty, no jak skrzypce renesansowe, których już z nami nie ma, które są nieużywane, wypadły z obiegu, które zostały gdzieś odrzucone przed laty, a tu się okazuje, że skrywają potencjał do tego, żeby wytworzyć zupełnie nową jakość i ona zmienia moją muzykę i chyba pasuje w ogóle do mojej filozofii tego, że aby być innowacyjnym w muzyce, to też trzeba myśleć o tym, jak użyć instrumentarium, które nosi zupełnie jakiś nowy kolor.

0: pomyślałem, że bardzo świadomie szukałeś tych instrumentów, że wcześniej już jakby doszedłeś w swoim takim rozważaniu, że potrzebujesz rzeczywiście czerpać z tej przeszłości, a więc potrzebujesz na przykład tych dawnych instrumentów, że aż tak dalece chcesz zagłębić się, odszukać siebie również, tego prawdziwego i szczerego, mówisz.
1: To jest jakaś też konsekwencja projektów, które robiłem wcześniej. Ja nawet często, może nie do końca świadomy, ale podświadomy sposób analizuję tą swoją drogę. Ona z czegoś wynika, gdzieś mnie prowadzi. I zawsze wyciągam jakieś wnioski i one ze mną zostają. I jednym z takich wniosków w ostatnich latach jest to, że czerpiąc z muzyki poważnej, z doświadczeń muzyki nowej, taka merealistyka i sonorystyka i poszukiwanie nowych kolorów i jakość w ogóle muzyki poważnej, jej rejestracji, tego, że jest w ogóle nagrywana w przestrzeniach, które mają swoją wielką jakość, żeby wydobyć jakąś głębię, która nie bierze się tylko ze sposobu gry, ale też naszego dialogu z przestrzenią. I stąd jakby też ta sala koncertowa w Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego też nie jest jak gdyby posunięciem tutaj przypadkowym, tylko ja stwierdziłem, że skoro stawiamy na jakąś jakość brzmienia i chcemy wydobyć z naszego grania coś, co będzie unikalne, to może też wejdźmy w przestrzeń, która sama w sobie już coś definiuje w muzyce, już jest jakimś źródłem inspiracji. Więc tutaj ta przestrzeń jest pewnego rodzaju też członkiem zespołu, który cały czas odpowiada na nasze dźwięki, która swoim nawet pogłosem i jego jakością sprawia, że my się chcemy tym nasycać dalej, że my potrafimy zagrać jeden dźwięk i on tak wiele może znaczyć, więc po co mówić więcej, skoro to, co mówimy, jest ważne?
0: Na technikę gry też dawny instrument wpływa, prawda? Coś się tam zmienia jednak. Inaczej trzeba podejść do instrumentu sprzed wielu, wielu lat niż do współczesnego. Więc to już zmienia.
1: No zdecydowanie.
0: I w ogóle ujęcie też coś zmienia. I to są trzy warstwy, które nakładają się na siebie, żeby opowiedzieć historię Endless. Ja powiem tak, ja patrzę na tą płytę i historię w taki sposób. Najpierw jest początek podróży, jest ta podróż. No i później jest po Rainbow jakby no takie nasycenie już słoneczne, jakby stwierdzenie, idę dobrą drogą.
1: A to jest w ogóle piękna refleksja, bo rzeczywiście to jest w ogóle album o drodze, o tym, że ona sama w sobie już jest też celem, bo często myślimy, że jest przed nami jakieś miejsce, które nam coś da, a tak naprawdę tym miejscem już jest ten stan, w którym teraz jesteśmy. I ja oczywiście nie ukrywam też, że dla mnie muzyka też stała się w tym momencie formą modlitwy, więc jednak czuję, że jest miejsce, do którego w życiu zmierzam, ale jak gdyby to samo życie i ten moment, w którym jestem, już jest chwilą, która jest niezwykle istotna, więc ona już jest dla mnie jakimś celem i stąd to Endless to może nie jest poszukiwanie nieskończoności, w której chciałbym być, tylko to jest poczucie, że można pewną nieskończoność osiągnąć tu i teraz, bo dzieląc się muzyką, która wpływa na moich odbiorców, która coś w nich zostawia, która jest pewnym ziarnem, które będzie kiełkować, jakimś źródłem piękna, które może zmienić optykę otaczającego świata, to tak naprawdę daje im coś, co będzie pracować dalej i ja już wtedy przestaję być właścicielem tego dobra, ja przestaję być właścicielem tego piękna, ono jest poza mną i ono już jak gdyby będzie pracowało w miejscach, o których nawet nie mam świadomości, że tam gdzieś jest część mnie i to jest niesamowite, bo w takim rozumieniu w ogóle naszego życia możemy po prostu doświadczyć tego, co robimy, jako formę oddziaływania na innych ludzi.
0: Odpowiedziałeś na moje ostatnie pytanie, bo to mnie zawsze fascynuje, że trzeba znaleźć jakiś punkt zaczepienia, miejsce i ludzi, z którymi można to zrobić i opowiadać historię, która jest drogą, a więc nie trzymać się tego miejsca kurczowo. To miejsce wystarczy, żeby odszukać przeszłość, teraźniejszość, a nawet przyszłość. No to taka płyta. Szukasz nieskończoności. Wow, dziękuję ci bardzo.
1: Piękna puenta, dziękuję bardzo.

i muzyką stworzoną przez Adama Bałdycha ze swoim nowym europejskim kwartetem zakończy się to dzisiejsze spotkanie. Pięknie dziękuję i zawsze zapraszam na jazz i improwizację w poniedziałki po 21:00. Więc w tej audycji słyszymy się dokładnie za tydzień. Piotr Bielawski, do usłyszenia.

0: Na zegarze jest 23. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. A w serwisie nastolatek z Ozorkowa zatrzymany za groźby w internecie, namierzenie sprawców podpalania stacji Starlink na Mazowszu i zainteresowanie NIK-u pracami remontowymi na Placu Wolności w Łodzi. W regionie pochmurno, w nocy bez opadów, ale zimno, na termometrze nad ranem około 4 stopni. Siedemnastolatek z Ozorkowa usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni. Miał nakłaniać do dźgania się nożami. Jak informuje prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej, w miniony piątek policjanci otrzymali zgłoszenie o agresywnych komentarzach, które uczeń zespołu szkół zawodowych w Ozorkowie zamieszczał pod filmami w internecie.
1: W jednym z nich napisał, że trwa swoiste wyzwanie, które wymaga wzajemnych ataków. Mężczyzna został niezwłocznie zatrzymany, po czym ogłoszono mu zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni. W ramach wyjaśnień podejrzany przyznał się do popełnienia tego przestępstwa oraz wskazał, że wpisy miały być tylko formą żartu.
0: 17-latkowi grozi teraz nawet do 3 lat więzienia. Został objęty policyjnym dozorem. Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji odpowiedzialnych za podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. Pożar wybuchł 23 września. Więcej mówi o tym Arkadiusz Augustyniak.
2: Dwóch cudzoziemców zatrzymano poza granicami kraju. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że Polska czeka na ich ekstradycję.
3: Osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
2: Szef policji Marek Boroń powiedział, że sprawa została potraktowana priorytetowo.
4: To wszystko robiła specjalna grupa, która wówczas została powołana, aby w pełni ustalić sprawców, którzy dopuścili się tego aktu dywersji i sabotażu.
2: Polscy śledczy podkreślają bardzo dobrą współpracę z Niemcami podczas rozwiązywania tej sprawy. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Zdaniem śledczych celem dywersantów było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Policjanci przewieźli do Warszawy mężczyznę, który chciał dokonać zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jutro mężczyzna zostanie przesłuchany w prokuraturze. Zatrzymany w związku z groźbami ataku na premiera to około 60-letni mieszkaniec Dolnego Śląska, który był aktywny w internecie i utrzymywał kontakty z osobami głoszącymi skrajne poglądy. Planował zamach z powodów politycznych i szukał do tego ochotników. Najwyższa Izba Kontroli pyta o remont Placu Wolności w Łodzi. Kontrolerzy analizują dokumentację dotyczącą kolejnych prac w centrum miasta. Plac Wolności to ważny węzeł tramwajowy wyremontowany 2 lata temu. Ale brukowa kostka zaczęła odpadać od jezdni i torowiska, dlatego kilka miesięcy temu ruszył kolejny remont z wymianą kostki na beton. A wątpliwości zgłosiła do NIK-u Klaudia Domagała z Konfederacji Nowej Nadziei.
5: Ten nowy remont kosztował 2 miliony złotych. To jest zastanawiające. Dlaczego zrezygnowaliśmy z naprawy gwarancyjnej i był rozpisany nowy przetarg?
0: Klaudia Domagała zwraca też uwagę, że na pobliskiej ulicy Legionów również zaczął już pękać beton, z czego jej zdaniem może wynikać, że to nie brukowa kostka była przyczyną problemów. Najwyższa Izba Kontroli analizuje dokumentację otrzymaną z magistratu, ale zaznacza, że nie jest to formalna kontrola. Więcej o tym piszemy też m.in. na naszym portalu radiołódź.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Na termometrze 7 stopni, coraz chłodniej się robi, na barometrze 998 hektopaskali. Ciśnienie za to w najbliższych godzinach jeszcze trochę wzrośnie. W regionie w nocy pochmurno i chłodno, nad ranem temperatura spadnie nawet do 4 stopni, a lokalnie może być także mglisto. Jutro najpierw pochmurny poranek, ale po południu możemy liczyć na rozpogodzenia. Będzie jednak dosyć chłodno, maksymalnie na termometrach do 11 stopni.
6: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
7: Podnoszenie ciężarów.

Zbliża się 11 minut po 11 po południu, czyli mówiąc innymi słowy po 23. Tomek Ferliński, który ten program zrealizuje, i Maciej Kieszkowski witają w 72. wydaniu Podnoszenia Ciężarów na antenie Radia Łódź. Przywitaliśmy bardzo gęstymi dźwiękami. Przywitaliśmy muzyką zespołu, której okładka... Którego okładka z ostatniej płyty przyozdobiła informację, którą zachęcałem do spotkania się dziś z nami o stałej porze. Charakterystyczne logo dla niewtajemniczonych, nie do odczytania. Okładka też wielowymiarowa i wciągająca. I ta muzyka Amerykanów również. Powstali w 2007 roku w stolicy świata, jakim jest miasto Nowy Jork, przynajmniej niektórzy tak nazywają to miasto. Zespół powstał z inicjatywy Colina Marstona i Mika Barra. Dołączył do nich basista i wokalista Nick McMaster oraz perkusista Lev Weinstein. Zaczynali od tradycyjnego black metalu, natomiast z biegiem czasu wypracowali właśnie taką formułę. Eksperymentalną, techniczną, bardzo gęstą. No, żeby powiedzieć gęsto, jak mówi jeden z moich przyjaciół, to nic nie powiedzieć. Jest to wszystko bardzo precyzyjne, chociaż na pierwszy rzut ucha czy też oka może być niezbyt strawne. Niemniej jednak zachęcam do zapoznania się z tą muzyką. 11 października zamknęli warszawską edycję Avant Art Festival. Festiwalu, na którym można spotkać naprawdę mnóstwo doskonałej muzyki. Festiwalu, który w różnych terminach nawiedza różne miasta. Nie tylko w Polsce, ale w Polsce również. I tam takie rzeczy się dzieją. Ta muzyka była podana w klubie Hydro Zagadka. Pozostaniemy w świecie muzyki tego kwartetu jeszcze przez, no myślę, mogę powiedzieć bardzo odważnie, długie minuty. Bo te trzy utwory, które chcę, jeden już mamy za sobą, a dwa przed nami, one miały znaleźć miejsce już dawno, dawno, ale jak to bywa, to staje się już powoli tradycją tego programu. Muszą sporo odczekać. Stwierdziłem, że i takim właśnie bezpośrednim powodem, dla którego postanowiłem, nie, teraz, to był ten koncert warszawski. Gramy muzykę z płyty, która ukazuje się 18 października.

Kralis, dziękuję za czujność. Pod adres m.kieszkowski@radiowodz.pl, bez polskich znaków oczywiście. Do pisania zachęcam, wszystkie listy czytam, na nie wszystkie odpowiadam, ale na, myślę, że na sporą część odpowiadam. Zwrócono mi uwagę, że przecież ta płyta już jest. Oczywiście, że tak. Tak to jest, jak się wozi muzykę zbyt długo ze sobą, bo to nie 18 października, czyli data, która nastąpi dopiero za 6 dni, ale 18 września to była data wydania tego albumu, który jest ich 15 albumem w dorobku. I przez te 15 albumów udoskonalili swoją formułę, doszli do takiego oblicza swojej muzyki, gdzie można znaleźć dużo progresywnych brzmień, choć jak słuchają tego, tych słów teraz fani, zwolennicy, wielbiciele muzyki progresywnej, rozumianej inaczej jako rock progresywny, ten, który wyrósł z Genesis, Yes i tak dalej, no to mówią, to sobie pomyślą, co on w ogóle opowiada, ale tak, to jest, oni są naprawdę bardzo charakterystyczni i zapewniam was, że jeżeli dacie sobie szansę i spróbujecie przebić się przez tę gęstwinę dźwięków, to pod spodem, podskórnie płynie tam nawet nie morze, ale ocean bardzo wciągającej muzyki. Ta ostatnia płyta, Scorroder, to jest coś w rodzaju oczyszczenia i ta muzyka jest oczyszczająca. Właśnie myślę między innymi też z tego powodu, że posiada taką ogromną siłę, taką ogromną moc. Pozwólcie, że zacytuję wam jedno zdanie z recenzji, która ukazała się na Mystification Zine tej płyty, co świadczy o tym, jak ona działa na tych, którzy tej muzyki słuchają. Oto cytat. Choć splątane tunele czasoprzestrzenne są wyraźnie wymagające, to mózgi już zakorzenione w świecie zespołu powinny uznać ten gitarowy powrót za imersyjne, irytujące doświadczenie. Kralis w tytułowej kompozycji, która jest prawdziwą cegłą, ale gdzie, jak nie w tej audycji, można w spokoju posłuchać utworu, który trwa prawie 13 minut.

Zaserwowaliśmy sporą dawkę muzyki z jednej płyty. To, co prawda, nawet nie połowa, ale trzy utwory i spójrzmy na zegarek, jest 36 minut po 23, a za nami dopiero trzy utwory. Crawlies. Myślę, że było warto. Wtedy, może nie wtedy, bo to tydzień wcześniej, 6 dni wcześniej. Ten utwór, który za chwilę do was popłynie, miał zmieścić się w poprzedniej audycji, ale niestety też się nie udało. Wtedy, kiedy spotykaliśmy się po raz 71, to jak już zaczynaliśmy swoje spotkanie, to było już po koncercie, albo kończył się koncert King Woman projektu Krystyny Esfandiari w tym samym miejscu, w którym Crawlies zamykało Avant Art Festival jego edycję warszawską, czyli w warszawskiej Hydrozagadce. Po raz kolejny Krystyna przyjechała z tym projektem do naszego kraju. No i nie dziwię się, że są ludzie, którzy chcą ją oglądać bez ustanku. Tym razem koncert otworzył polski występ grupy Datura, który myślę był dobrym supportem dla Krystyny. Posłuchamy utworu, który został zarejestrowany 5 października. Nie, co ja mówię, 5 października to grała w Warszawie. To jest 2025 rok, wersja Psyching Wood na żywo z Brutal Assault Festival.

Ten doom metalowy twór, żeby nie powiedzieć potwór, z San Francisco, z Kalifornii, dowodzony przez Christine Sfandiari, ma na swoim koncie dwie płyty długogrające. To była wersja utworu, który w wersji studyjnej można znaleźć na nadal ostatnim jej albumie Celestial Blues 2021 roku. Jak już jesteśmy przy muzyce zarejestrowanej na żywo, to był 2025 rok i to będzie też 2025 rok. Dokładnie ten utwór został zarejestrowany 24 kwietnia 2025 roku, a ukazał się rok później, w kwietniu, wtedy kiedy na całym świecie z okazji Record Store Day ukazują się płyty bardzo często w wersji winylowej, które są dostępne w ściśle określonym, dość wąskim nakładzie i można nabyć właśnie tego dnia. I nie inaczej było z tym albumem. Album to może zbyt dużo powiedziane, bo tam jest muzyki około pół godziny chyba. Zatytułowana jest płyta Under the Blue Valley i to jest rejestracja koncertu, właściwie nie koncertu, tylko setu dla stacji radiowej KEXP. I mamy taki cykl, który ciągniemy już od kilku tygodni. Prezentujemy nagrania zarejestrowane podczas tych właśnie setów, a przypomnę, że te sety, które są grane przez zespoły od w dużej mierze od zeszłego roku, dochód z nich przeznaczony jest na działalność tej radiostacji, która już od tego roku utrzymuje się tylko i wyłącznie z datków słuchaczy. I warto takie inicjatywy, takie wytwórnie, przepraszam, dlaczego? Co ja z tymi wytwórniami? Takie stacje wspierać. To jest wielce zasłużona dla muzyki rockowej stacja, która nadaje w Seattle, bo tam się też zrodziła, no i oczywiście jest dostępna za pośrednictwem internetu na całym świecie. Zespół Death Heaven. To jest zespół, który gra przeróżną muzykę, ale to jest wersja jak najbardziej ekstremalno-metalowa tej formacji. Magnolia.

i to zagrane na żywo. Sprawdziłem całość, 26 minut 20 sekund trwa. Ten set, przynajmniej to, co się ukazało na 12-calowym winylu, to 4 utwory. I Magnolia była grana tego wieczoru specjalnie dla stacji radiowej KXP jako druga w kolejności. Def Heaven, ten kwintet narodził się też w San Francisco, więc nie przemieściliśmy się właściwie w ogóle, bo podobnie jak King Woman, miejsce powstania to samo. Minął rok od 2025 i 9 października, a więc przed 3 dniami zespół Def Heaven za pośrednictwem wytwórni Roadrunner Records, z którą jest związany od pewnego czasu, wydaje 3-utworową epkę trwającą kilka sekund dłużej niż 23 minuty i na niej kompozycja Hunter, której w tej chwili posłuchamy. Epka zatytułowana jest At Work in the Fields of the Bomb.

Ekstremalny wyraz post-metalu zaprezentowała w tej kompozycji grupa Deathhaven. A dokończymy pierwszą godzinę muzyką równie ekstremalną, a może nawet jeszcze bardziej, bo to będzie taki bezkompromisowy, techniczny thrash death metal w formacji Godslad, która postanowiła kroczyć tą drogą i kroczy ją od 5 lat. Przez ten dość krótki czas dorobiła się 2 albumów. Ten drugi, The Art of Deconstruction, był prezentowany w małym fragmencie przed kilkoma tygodniami. Za chwilę drugi utwór z tej płyty, o której lider tej formacji, Krzysiek Śniadecki, mówi w ten sposób. The Art of Deconstruction odzwierciedla świat zewnętrzny wraz z jego odchyleniami i stanem geopolitycznym, zestawiając go z wrażliwą mentalnością kogoś, kto obecnie znajduje się gdzieś pomiędzy byciem głupim nastolatkiem a dorosłym.

drugą godzinę otworzył ostatni chyba singiel z zapowiadanej płyty, która już niedługo się ukaże. Nowa płyta formacji V, zatytułowana Protisty, a ten utwór to Włas. Nie wiem jak wy, ale ja słyszę w tym brzmieniu stary, dobry Illusion. A propos tej formacji, to też zbliża się wydanie jej 9. płyty. Czynię starania, abyśmy tej płyty, przynajmniej w krótkich może 3 fragmentach, posłuchali przedpremierowo i jeszcze, żebyśmy porozmawiali z kimś, kto uczestniczył w nagraniu tego albumu. To tyle tytułem tego, co być może nastąpi za tydzień. Wracając na moment do Via, trasa również zahaczy o Łódź, więc wypatrujcie tego koncertu, bo warto zobaczyć, myślę, na pewno, bo na żywo zespół prezentuje się doskonale. Nie sądzę, żeby coś w tym względzie się zmieniło. To teraz jeszcze na chwilę posłuchamy muzyki zagranej na żywo w składzie takim oto. Scott Kinsey na instrumentach klawiszowych, Mersal, śpiew Danny Curry na perkusji, ten sam, który gra w zespole Tool. Nie tylko, ale przede wszystkim Andrew Renfro na gitarach i Travis Carlton na basie. Danny Curry bardzo często, może też przesadziłem, ale jeżeli tylko czas mu na to pozwala, to angażuje się w różnego rodzaju projekty i w tym wypadku był częścią jamu w The Baked Potato w klubie w kalifornijskim w Los Angeles, gdzie są organizowane przez Scotta Kinseya takie sesje, podczas których są grane utwory różnych formacji. I tutaj to towarzystwo zaprezentowało nową wersję Invisible, kapitalnej kompozycji z repertuaru Tool. Za perkusją ten, który wziął udział w jej nagraniu, a cała reszta to ludzie, którzy po raz pierwszy być może w życiu zagrali tę muzykę. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany uczestniczeniem na żywo w kolejnej sesji pod przewodnictwem Scotta Kinseya w tym klubie, no to ona odbędzie się pomiędzy 8.30 a 10.30 wieczorem, już jutro. Tylko trzeba, ja teraz nie wiem, która jest godzina w Los Angeles, ale to możecie znaleźć. Trudno byłoby dojechać, ale być może ktoś gdzieś zza wielkiej wody nas słucha i gdzieś tam jest, to warto, myślę, wstąpić do tego klubu, żeby posłuchać takich oto wersji utworów, takich niesamowitych dźwięków.

Te oklaski zebrał skład, może go powtórzę. Scott Kinsey, keyboardy, Mercer śpiewała, Danny Carey na perkusji, Andrew Renfro na gitarze, Travis Carlton na basie. Podobno Danny Carey kiedyś przed laty bardzo często występował, wtedy kiedy miał więcej czasu w tym prestiżowym klubie jazzowym. Przypomnę, 14 kolejna sesja, jeżeli gdzieś ktoś tam jest, warto zajrzeć.

Mit z piątej płyty przedstawił nam zespół Down. Jak już jesteśmy w świecie weteranów, to wcześniej, o ponad miesiąc wcześniej, bo za trzy dni ukazuje się nowa płyta Weterana nad weteranami, Paula Speckmana, który od wieków stoi na czele formacji Master. Among the Seeds of Death to tytuł tej płyty, a utwór, którego posłuchamy, to Dust's Arrival.

Paul Speckman, tak jak i występujący, a właściwie, ażeby być blisko prawdy, drący się wcześniej Phil Anselmo, to dwaj panowie, którym gardła się nie zdzierają. Miałem szczęście widzieć jednego i drugiego Phil Anselmo nawet parokrotnie ostatnio na żywo, a Paula Speckmana z zespołem Master w moim rodzinnym mieście Kutnie, co przed 30 laty, to w ogóle się w głowie nie mieściło, bym nigdy nie uwierzył, że ta legenda death metalu ze swoim zespołem przyjedzie do mojego rodzinnego miasta. Tak się stało. Jak już jesteśmy w sferze nowych utworów, to za moment zagramy kompozycję. Zagramy, to zbyt wiele powiedziane. My tylko zaprezentujemy, zagrają oni. Tytułowe nagranie z płyty, która ukaże się 22 stycznia przyszłego roku. To będzie 14 longplay w dorobku kwartetu, który powstał w Maryland w 1991 roku. Mowa o zespole Clutch, który największą popularnością cieszył się w pierwszej połowie lat 90. Ale ten utwór jest niczego sobie, że tak się dość powszechnie wyrażę, czego będziecie za chwilę świadkami. Wasted Lands, tytułowe nagranie z tej płyty, która dopiero w styczniu. Clutch.

Naprawdę dobre, prawda? To teraz, teraz przechodzimy z powrotem do weteranów. 1 października 2026 roku minęła okrągła 30. rocznica od wydania epki zatytułowanej Kill Trend Suicide, która ukazała się po dwóch długogrających płytach, jakie były udziałem formacji Brutal Truth, która powstała w 1990 roku w Nowym Jorku i z przerwami działała do 2014 roku. Z poślizgiem, ale chciałbym poświęcić kilka minut temu wydawnictwu, bo ono jest naprawdę dobre. Przed nami pierwszy fragment z tej epki.

I killed my family, to przyznacie niezbyt optymistycznie brzmiący tytuł, to kompozycja formacji YDI, jedyny cover na tej epce. Ona z powodzeniem mogłaby mieć status, ta płyta, długogrającej płyty, bo trwa 30, niespełna 34 minuty, ale wydana została pod postacią epki przez amerykańską Relapse Records. Nagrana w klasycznym składzie: Kevin Sharp, śpiew, Garen na gitarach, Richard Hawke na perkusji i Dan Lilker, grający na basie i na wokalu. Dan Lilker to człowiek, z którym spotkaliśmy się przed tygodniem, chociażby wspominając płytę formacji Nuclear Assault, która obchodziła 40. rocznicę, niedawno 40. rocznicę wydania. A to jedna z formacji, w której Dan Lilker maczał swoje palce na czterech strunach. Nuclear Assault, Brutal Truth, Anthrax, Stormtroopers of Death. I wiele formacji jest umoczony po dziś. Jednocześnie udziela się w kilku zespołach naraz. Jeszcze jeden fragment z tej naprawdę bardzo dobrej płyty. Króciutki, bo niespełna półtora minutowy utwór Let's Go to War.

Prawdziwy wulkan. Nie było żartów, prawda? Za nami Brutal Truth, a przed nami za moment brazylijski zespół, który swoją debiutancką płytę zatytułowaną Bloody Vengeance wydał 10 sierpnia 1986 roku. I też od wydania tej płyty, od rocznicy wydania tej płyty upłynęło już 40 lat i 2 miesiące, ale być może nie wszyscy wiedzą, że taki zespół, oni grają do dziś. I Brazylia no to nie tylko Sepultura. A w tym czasie, kiedy ta płyta się ukazywała, to formacja Vulcano stała u progu, zrobienia, no może niewielkiej, ale kariery. Nie poszło im tak dobrze jak Sepulturze, natomiast to, co zawarli na swoim debiucie, robi wrażenie do dziś. Do dziś, przypomnę, a powstali w 1981 roku w São Paulo. Uzbierało się kilkanaście długogrających longplayów, płyt długogrających. Na czele grupy od samego początku Zema Rodero, człowiek grający na basie i na gitarach. To posłuchajmy fragmentu z tej płyty Spirit of Evil.

spotkanie z prawdziwym Black Deathem, z Black Death Trashem, gdzieś jakby z piwnicy, ale to ma naprawdę no, niezwykły urok moim zdaniem. 40 lat temu ukazała się ta płyta, Spirit of Evil znajduje się pod numerem 2 na płycie Bloody Vengeance. Dwa lata później, w 1983 roku w Toronto, w Kanadzie, powstaje formacja Sacrifice, która postanawia kroczyć drogą thrash metalu i pierwszy long play pod tytułem Torment in Fire w tak zwanej epoce narobił trochę zamieszania, trochę hałasu. Płyta ukazała się 25 stycznia 1986 roku, a więc też ponad 40 lat temu. I mamy tutaj duży poślizg. Podobnie jak w przypadku Kawalerii Szatana Turbo, o której mówiliśmy przed tygodniem. Ale lepiej późno niż wcale. Ten utwór na płycie znajduje się pod numerem 5. Jest przedostatni na pierwszej stronie wersji winylowej.

tak. To czasami tak bywa. Nawiązując do tego ostatniego dźwięku, który był na końcu tej kompozycji. Po dokładnie, prawie dokładnie po 39 latach, 24 stycznia roku 2025, zespół Sacrifice wydał dopiero, bo jak na taki długi okres, to można powiedzieć dopiero szóstą płytę długogrającą swojej historii i ona rozpoczyna się od tego nagrania.

aż trudno w to uwierzyć, ale trzech oryginalnych członków składu tego kwartetu jest w składzie tego zespołu do dziś. 21 stycznia tego roku ukazał się taki oficjalny bootleg, który jest zapisem koncertu, jaki odbył się 25 lipca 1986 roku, a więc też przed 40 laty, w Kitchener, w miejscowości w stanie Ontario w Kanadzie. I posłuchamy utworu tytułowego dla całej grupy, Sacrifice, w utworze Sacrifice na żywo sprzed 40 lat.

Był ogień, prawda? Scott Watts, bass, Rob Urbinati, gitary, śpiew, Joe Rico na gitarach i Gus Pinn na perkusji. To skład formacji Sacrifice, kanadyjskiego kwartetu, który gra do dziś. Za moment ostatnie nagranie wieczoru. Przed tygodniem prezentowaliśmy nowy utwór boga heavy metalu, jakim bez wątpienia jest Tony Iommi, który zapowiada jego nową płytę. I postanowiłem cofnąć się do 1996 roku, a więc znów taka okrągła rocznica. 30 lat temu odbyła się sesja, która później została nazwana Deep Sessions. Pierwotnie był zamiar wydania płyty. Ona nigdy się, znaczy nie tyle, że nigdy. Wtedy się nie ukazała, ukazała się dopiero po latach. Ta sesja, w jej nagraniu wziął udział oczywiście Tony Iommi, na wokalu Glenn Hughes, który zaśpiewał wszystkie utwory podczas tej sesji. Na perkusji Dave Holland, który był znany z Judas Priest i spotkał się swego czasu z Glennem Hughesem w formacji Trapeze. Później Dave Holland miał taki incydent, za który musiał się wstydzić i później te ścieżki perkusyjne zostały nagrane ponownie i na perkusji zagrał je Jimmy Copley i z jego udziałem ukazały się te wszystkie te 8 utworów na płycie, która wśród fanów nazywana jest Eighth Star, nawiązując do płyty Seven Star, która ukazała się w 1986 roku i na tej płycie firmowanej nazwą Deep Purple. Przepraszam, co ja mówię? Chyba cały czas jeszcze znajduję się na koncercie Deep Purple w Łodzi. Oczywiście nazwą Black Sabbath, chociaż Tony Iommi chciał płytę Seven Star wydać pod własnym nazwiskiem. Niestety uległ wytwórni, ona ukazała się pod nazwą Black Sabbath. I później spotkali się panowie ponownie i te 8 nagrań to naprawdę heavy metal na najwyższym poziomie. Tu dlaczego ten Deep Purple? Może dlatego, że w składzie znajdujemy chociażby Dona Airy na keyboardach. No nie wiem dlaczego, ale tak mi się jakoś przeplątało. Wybaczcie proszę. Ten materiał ukazał się oficjalnie po latach, 28 września 2004 roku, a na tej płycie utwór Gone otwiera cały zestaw i nim z wami się pożegnam w nadziei usłyszenia się za tydzień o tej samej porze. Dobranoc.